To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.

0: Porozmawiajmy o sporcie, to nowy cykl na antenie Radia Łódź, można powiedzieć dzisiaj drugi odcinek, no i tak naprawdę też drugi poświęcony Mundialowi, ale dzisiaj ze mną goście, którzy można powiedzieć, no byli, poczuli ten Mundial własnoręcznie, nożnie, własnymi głowami, wszystkimi zmysłami. Damian Radowicz, były piłkarz między innymi Widzewa Łódź.
1: Witam serdecznie.
0: A teraz Szkółka Futbol Elit.
1: Tak jest, pięknie.
0: I łódzki sędzia Jakub Jankowski.
2: Dzień dobry, witam.
0: Coś dodać?
2: Wszystko gra.
0: Wszystko gra.
1: Człowiek-legenda.
0: Człowiek-legenda. No i cóż, no, dzisiaj można powiedzieć kibice piłkarscy. Ile minęło od powrotu?
2: U mnie mija 1,5 tygodnia.
1: No u mnie krócej. Myślę, że 5., chyba 6. dzień.
0: To już przyzwyczailiście się do zmiany czasowej? Czy cały czas żyjecie w tej strefie amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiej?
1: No ja przyznam, że pierwszy raz w życiu musiałem melatoninę odpalić, żeby wrócić do życia i uregulować sen, bo zazwyczaj zasypiałem w moment, ale jednak ja miałem przejście najpierw 12 godzin, bo do Los Angeles był pierwszy lot, więc to było no, znacząca zmiana. I przy powrocie wracałem z Nowego Jorku, to było trochę delikatniej, bo 6 godzin, no ale jak ten lot jest w nocy, no to się faktycznie przeciąga, zamiast normalnie około 16 godzin trwa dzień, to tu trwał 26, więc to się strasznie przesunęło.
0: Kuba, ty chyba miałeś jakąś dłuższą podróż w ogóle.
2: Ja miałem dłuższą podróż, ja generalnie skorzystałem z okazji, będąc już w Stanach Zjednoczonych, więc też wybrałem się i do Meksyku, Belize i do Hondurasu. Razem z rodziną popłynęliśmy statkiem, więc to też był taki moment, kiedy w ogóle między Polską a tamtym rejonem, gdzie byliśmy, było 8 godzin różnicy. Natomiast już wróciliśmy do siebie tak naprawdę, to w weekend powiedzmy odespaliśmy już tak na poważnie, kiedy nie trzeba było pójść do pracy, wcześniej wstawać, nie było przedszkola, synka, więc złapaliśmy oddech i wracamy do normy.
0: Złapaliśmy oddech, ale tak nie do końca, bo no cóż, no, trzeba powiedzieć, Argentyna awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. To wszystko na gorąco tutaj, zanim weszliśmy do studia, to trwało gorączkowe śledzenie tego spotkania. Damian Leo Messi Radowicz, bo dzisiaj w koszulce.
1: Tak jest.
0: W charakterystycznej, białą, te niebieskie pasy, no i dziesiątka.
1: Nie bez przypadku ta koszulka, no wybrałeś świetną godzinę na spotkanie, ale dla naszych...
0: Sama się wybrała, to nie ma przypadku.
1: Dla naszych widzów, którzy słuchają, bardzo, bardzo dobrze, że ten mecz się skończył, bo nie wiem, czy ktoś by nas słuchał, oglądając takie widowisko. Myślę z całym uznaniem do naszych kompetencji, że jednak ciekawość Leo Messiego mogłaby być ciut wyższa. Także dobrze, że Messi pomyślał sobie, jest o 20:00 ciekawe spotkanie w Łodzi.
0: Trzeba skończyć.
1: To trzeba skończyć. To trzeba z 2-0 wyjść na 3-2, znamy ten wynik, także fantastyczne, no w ogóle fantastyczne te mistrzostwa pod kątem gwiazd, dowożenia, show też piłkarskiego na najwyższym poziomie, bo Messi strzela 9. gola z rzędu, 8. gol na tych mistrzostwach, 2 asysty, Mbappé, Haaland dowożą, także naprawdę w moim odczuciu, a mistrzostwa pierwsze pamiętam tak w 98. No to, że to są mistrzostwa świata mojego życia, nie? Mistrzostwa świata chyba najlepsze, jakie do tej pory kojarzyłem, widziałem.
2: Ja powiem tak, że i pewnie się panowie ze mną zgodzicie, natomiast mam wrażenie, że przede wszystkim nie mierzymy się z czymś takim, że mówimy o tym, iż zawodnicy są zmęczeni, bo bywały turnieje, kiedy czy oglądaliśmy Euro, czy oglądaliśmy Mistrzostwa Świata, było wiele wyników 0-1, 1-1, 2-1, takich przeciąganych. Tutaj tych bramek pada dużo więcej i nie mamy takiego poczucia, że te mistrzostwa są takie właśnie na przemęczeniu, na takiej dogrywce, choć zawodnicy przecież to tempo i liczby tych meczów mają coraz większą. Damian wspomniał o 98, no dla mnie jednak 94, ten mój pierwszy mundial, dlatego dla mnie też symbolicznym było to, że miałem okazję pojechać teraz na te mistrzostwa, zależało mi na tym, bo to jednak taka fajna klamra, minęły 32 lata od tego pierwszego mundialu. Sporo materiałów jest w telewizji, sporo dokumentów można obejrzeć na temat, teraz zwłaszcza przy okazji lokalizacji bieżących mistrzostw, co się działo w 94, więc fajnie było sprawdzić i zobaczyć, jak mocno Amerykanie zaamerykanizowali te mistrzostwa świata i piłkę nożną.
0: No to zaraz o tym wszystkim opowiecie, to ja tak jak Damian, 98 jednak, to są te pierwsze, no i chyba z tego względu je jednak tak wspominam najlepiej, no 2002 też, ale to o historii to myślę, że tu byśmy musieli zrobić ze dwie inne audycje, żeby porozmawiać, a tutaj nie po to się jednak spotkaliśmy. Przede wszystkim ja tak się zastanawiałem, nie ma Polski, Nie wiem, czy to może takie moje odczucie, bo zajmujemy się tutaj mimo wszystko, mimo wakacji, sportem lokalnym i jest go naprawdę sporo, ale nie odczuwam, żeby było jakieś takie w Polsce mega zainteresowanie mundialem. Czy się mylę? Czy się zgodzicie?
1: No ja nie będę obiektywny, bo ja czasami o drugiej wstaję i oglądam tak
0: nie,
1: jak teraz.
0: Nie, mówię, ja też. Mnie też się zdarza, tylko takie mam wrażenie, że tak ogólnie, jak tak spojrzymy, to nie ma chyba jakiegoś takiego
1: no właśnie,
0: wielkiego boomu, nie?
1: Właśnie, widzisz, to trochę jest tak, że ja na przykład trochę żyję w bańce, jak spotykam się z zawodnikami czy z trenerami, to praktycznie pierwszy temat kluczowy, co oglądałeś, kto dzisiaj, jaki będzie wynik i tak naprawdę w moich rozmowach nawet z synem 4-letnim, to on się pyta, czy Messi będzie dzisiaj grał. I dzisiaj oglądał Messiego, to w przerwie wyszliśmy pokopać piłkę. Żona się pyta, kto dzisiaj gra, więc generalnie ja bym powiedział, że 90% komunikatów, jakie ja otrzymuję, to jest piłka nożna, więc ja może faktycznie nie mam tego, no jestem w bańce.
0: Okej, okay, no czy tak jak powiedziałeś, to tak się teraz zaczynam trochę jednak przesuwać na twoją stronę, że faktycznie no tam gdzieś tacy ludzie... Znajomi, którzy sportem się może jakoś bardzo nie interesują, faktycznie gdzieś tam o tym mundialu mówią, ale mimo wszystko nie mam takiego, że ten mundial mi wychodzi z każdego rogu tutaj, a zaraz przejdziemy do tego, co było tam za wielką wodą.
2: Tak, na pewno, słuchajcie, zgadzam się z wami, że są takie bańki środowiskowe, gdzie rozmawiamy o piłce nożnej, gdzie się tym pasjonujemy, natomiast ja sobie myślę, że w takim bezpośrednim odbiorze takich billboardów, pewnego rodzaju natężenia takiego medialnego, mam na myśli głównie reklamodawców, bo wiadomo, że polskie media czy różnego rodzaju też takie specjalistyczne portale cały czas się tym zajmują. Natomiast tak zewnętrznie, myślę, tak billboardowo, tak dookoła tego, to jest tego znacznie mniej niż przy okazji imprez, kiedy występuje reprezentacja Polski. I mimo wszystko, no bardziej z pozycji takich pasjonatów, niezaangażowanych emocjonalnie to obserwujemy. Brak tych takich dodatkowych emocji i brak tego wątku, kiedy gra ta nasza kadra po prostu. No, do czego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat w zasadzie.
0: No tak, tak naprawdę, no, jak już weszli na ten mundial, to tak z grubsza.
2: Poza RPA, poza no tak, Brazylią, no to
0: o, czyli
2: byliśmy...
0: W sumie to nie tak dużo, no.
2: Tak,
0: ale trzy, no tak, jak my z Damianem pamiętamy od 98, to połowę mundiali z Polską pamiętamy.
1: Tak. Tak jest, chociaż ja spotkałem się z taką teorią swojego kompana na wycieczce, że w sumie dzięki temu, że Polski nie było, to mieliśmy tylko pozytywne emocje. A tak to było ryzyko, że jednak będzie trochę smutek, bo tak wyobraziliśmy sobie, jak nasi sąsiedzi Czesi odpadli w takim no, przeciętnym stylu, delikatnie
0: no, słabym,
1: mówiąc. Możemy też mocniej. No to pomyślałem sobie, to by było smutno, nie? Wtedy te takie najbliższe godziny, być może nawet dni. Także dostrzegam pewien pozytyw.
2: Tak, ja się zgadzam. Ja przejdziemy pewnie do tego, ja Czechów oglądałem na żywo. Więc uraczyli mnie.
0: Proszę bardzo, to już. Swoim... Jak to było? Który mecz oglądałeś?
2: Ja byłem na meczu w Atlancie i było to spotkanie Czechów z Republiką Południowej Afryki. Tak więc powiedzmy ze względu na rodzinę swoją, którą mam w Atlancie, swojego wujka, ciocię, to właśnie tam założyłem od razu, że będę się kierował lokalizacją, jeśli już chcę te mistrzostwa oglądać, ze względu na to, że tam na co dzień będę przebywał. Było kilka meczów, bo było też do wylosowania i do zdobycia były bilety na przykład na mecze Hiszpanów. No ale pewnie też złożyło się tak, że ze względu na to, że zainteresowanie meczem czy Czechów, czy RPA było mniejsze wśród tych kibiców, którzy aplikowali o możliwość zakupu biletu, to pewnie dlatego też udało mi się łatwiej zdobyć tam. Powiem w pewien sposób przewrotnie, ale z tego całego wydarzenia to najlepsze wrażenie oczywiście pozostawił stadion w Atlancie, który jest nie tyle nowoczesną areną piłkarską, ale przede wszystkim sportową, po prostu globalnie, która ma bardzo nowoczesne rozwiązania. Wiem o tym, że Damian też miałeś okazję z takimi szczegółami w Los Angeles na przykład się stykać jak schody ruchome i tak dalej. No, na naszych stadionach, na naszych obiektach, pomimo że piękne i niedawno stosunkowo budowane, to jednak absolutnie o takich luksusach sobie nie myślimy i nie marzymy.
0: No tak, ale poczekaj, wejdę ci w słowo, no bo u nas stadiony to narodowy, największy tam około 60 tysięcy, tak. Tak w uproszczeniu. Stadion w Atlancie 71 tak. tysięcy. No to samo przez się pewnie te uproszczenia są potrzebne.
2: Zdecydowanie tak.
0: I to nie największy stadion mistrzostw.
2: I to nie największy oczywiście. Frekwencja wtedy dopisała, bo pamiętam, że zakręciliśmy się w około 68 tysięcy, więc on w zasadzie był wypełniony cały. To, co się oczywiście rzucało w oczy, to, że Czechów ogólnie jako takiej grupy etnicznej tam na tym stadionie to pewnie było najmniej, bym powiedział. Dominowali Meksykanie. Oczywiście dużo było osób z Ameryki. Natomiast jakbym tak zestawiał sobie, ilu było kibiców drużyn, które występowały, to znaczną przewagę miało tam RPA. To no, najprościej po koszulkach po prostu zawsze rozwikłać. Tak jak wspomniałem na wstępie, bardzo zamerykanizowany mundial i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich przerw na wodę, które mają miejsce, które są no, już nie takie rzeczy się na tym mundialu działy, jeśli chodzi o przepisy, o czym pewnie też
0: no,
2: gdzieś
0: tam... przepisach to moglibyśmy... Cztery kolejne programy.
2: Tak, dyskutować, natomiast na pewno było tak, że ta przerwa na wodę, no to bardzo takie wyrachowane, bo oczywiście w amerykańskiej telewizji w tym czasie leciały reklamy, my tutaj w polskiej mamy to no, po prostu
0: my podziwiamy gwiazdy NFL.
2: Dokładnie, podziwiamy gwiazdy. Natomiast Amerykanie też tam wykorzystują to wtedy na te takie charakterystyczne ujęcia rodem z NBA, czyli te takie kamy, gdzie, gdzie wyłapywane są jakieś pary, jakieś grupy kibiców, więc ludziom wtedy też zależy, żeby się tam znaleźć na tym ekranie. Natomiast no, sama ta przestrzeń gastronomiczna. Ja miałem taki moment, że tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy mój synek mówi, że żebyśmy poszli coś kupić do jedzenia. Mówię, no dobra, słuchaj, no to koniec przerwy, ludzie pewnie za chwilę będą już lokować się na swoich miejscach, więc lecimy szybko, ja patrzę, a jedna kolejka to jest 30-40 osób, patrzę w drugą stronę, też 40-50 osób, pomimo tego, że za chwilę rozpoczyna się mecz, to czekają po prostu w punktach gastronomicznych do tego, żeby kupić sobie coś do jedzenia, czyli ten wymiar taki sportowy miał dla nich drugo, trzecio, czwartorzędne znaczenie. Więc...
0: Nie było osób, które roznosiły posiłki, potrzebuje? Bo to charakterystyczne dla Stanów i jeszcze nawet dzisiaj oglądałem taką roleczkę, nie wiem, to chyba musiało być z Meksyku, bo kibic meksykański trzyma flagę, no i ta flaga w formie rurki tam spija z rzędu wyżej. Jakiś napój roznoszony rząd niżej.
2: Były osoby, które chodziły z takimi pierwszej potrzeby, jakimiś napojami, jakimiś hot dogami. Natomiast też no, ja widziałem na przykład osoby, które miały autentycznie całe pudełko pizzy. Nie to, że wzięły sobie kawałeczek, jakiś trójkącik w rękę dosłownie, tylko tak jakby facet podszedł do restauracji, wziął na wynos i rozsiadł się z całym pudełkiem. Tak więc na pewno Amerykanom zależało na tym, żeby zrobić z tego totalne show i ta piłka nożna też no jako taka atrakcja, wydarzenie sportowe, też to, co się rzuca w oczy, to, że nie do końca myślę jednak czują tę piłkę nożną, bo no, w tym moim meczu tych Czechów już tutaj wspomnianych nie brakowało sytuacji, gdzie tam piłka szybowała 10 metrów nad bramką, 5 obok tej bramki, a reakcje to był taki, wiecie, taki głos kibiców, którzy wow, jakby
0: blisko.
2: Tutaj, tak, no było blisko, no jakby tak jakby słuchaj, to scharakteryzować.
0: Przyzwyczajeni do futbolu amerykańskiego, to było blisko.
2: Dokładnie tak, więc jakieś tam bardziej dynamiczne wejście w okolicach 20-25 metra, to już było takie podrywanie się tych kibiców, jeśli chodzi o ich reakcję. No więc tak jak mówię, no wydarzenie takie dużo bardziej rodzinne, też te stadiony budowane w taki sposób i w takich okolicach, gdzie jeśli mecz jest o godzinie 14, 15, 16, to żeby przyjechać tam 5-4 godziny wcześniej i zacząć po prostu ten dzień celebrować sobie jako takie wydarzenie.
0: Takie pikniki na parkingach? Przed stadionami? Bo tak kojarzę z różnych filmów, szczególnie przy okazji akurat może rozgrywek bardziej baseballowych, ale że takie pikniki na tych parkingach przystadionowych, jakieś tam grille nawet rozpalane.
1: A, w tą stronę mówisz. No tak, dużo na pewno od razu takich mini punktów, jakichś kiełbas, hot dogów, mnóstwo takich rzeczy. Faktycznie nie wiem, jak deszcz się pojawiał, to parasolki sprzedawane, to też taką sytuację miałem, także taki marketingowy, biznesową czutkę na pewno mają dużą. Ja też miałem takie odczucie, to co powiedział Kuba, że Amerykanie właśnie tak się emocjonowali, że oni też trochę podbijają sobie te emocje. Tak jakby coś jest piątką, to oni interpretują na ósemkę. I mi się to właśnie bardzo podobało. Zastanawiam się właśnie, być może to wynika też, jedno się łączy z drugim, z no, małej wiedzy, powiedzmy, że piłkarskiej.
0: Słuchaj, niektórzy jeszcze nie wiedzą, nie wiedzieli do niedawna, co znaczy czerwona kartka dla zawodnika bezpośrednio.
1: No, tak, tak, tak. No ale właśnie to mi się bardzo podobało. Amerykanie potrafili zrobić show z tego, że odliczają 10, 9, 8, 7 do momentu wznowienia gry. No generalnie to, jak zawodnicy wychodzili, no to ja się czułem, że jakby to był najważniejszy mecz świata po prostu o losy ludzkości. I to było coś niesamowitego. Nie było mojej reprezentacji, nie było mojego klubu, a mimo wszystko ja się czułem, że to jest coś świetnego. Każda sekunda była zagospodarowana, bo tam na początku był dźwięk chyba z Eminema, później była piosenka Shakiry, później dwa hymny, po czym ten Andrea Bocelli, ta piosenka Mistrzostw i chyba na sam koniec kawałek Sii taki też wzniosły. I oni już zdejmowali bluzy, a jeszcze te ostatnie sekundy ten dźwięk. I to mi się bardzo podobało, no bo ja na przykład jeden z meczów, który potencjalnie chciałem sprzedać, to była Austria-Jordania. Myślę sobie, no szlagier, nie?
0: No,
1: gorszego meczu wylosować nie mogłem.
0: No, chyba był jakoś o 4 nad ranem tutaj u nas w Polsce.
1: No a tam godziny też były świetne, bo to był dzień 12, tam 15, 18, tak. 21, w ogóle cały dzień. Gdzie się nie ruszyło, człowiek poszedł na jedzenie, wszędzie mecz, więc to był plus. No i ta Austria-Jordania była w San Francisco. I San Francisco, no nie wiem, jeśli nie moje ulubione miasto, które widziałem, to jedno z, no ale też właśnie ten stadion, przerwa na wodę, DJ. Przerwa meczu, DJ.
0: No właśnie, właśnie Bon Jovi chyba najczęściej, ale to tak. z NBA to wiem, że ten Bon Jovi to tam grany jest na wszystkie sposoby.
1: Tak, Bon Jovi, Don't Stop Believin', tam były ta Take Me Home, było kilka takich kawałków takich...
2: Amerykańskich.
1: Amerykańskich, no tak, tak, to prawda. Ale też właśnie ta kamera, o której mówił Kuba, pokazywanie ludzi i znowu pozytywne emocje, i znowu napędzanie się emocjami. To było coś takiego, że no oglądamy Austria Jordania, nie jakieś piłkarskie delicje, a ja mam emocje na tym takim najwyższym poziomie, nie? Więc no, potrafili to zrobić.
2: Ten moment rozwijania tych flag, który jest zawsze przed meczem, to było świetnie wymyślone, uważam, i to jest coś, co pewnie powinny już pozostałe rozgrywki, bo UEFA wyraźnie, zwłaszcza w ostatnich dniach, odgradza się od tego, co robi FIFA, ale na pewno są też elementy, które swobodnie mogą dla po prostu dobra piłki nożnej kopiować, więc to jest na pewno taki element. U mnie nie było czegoś takiego, że przed meczem gdzieś na jakichś trawnikach, bo stadion w Atlancie jest tak położony, że to jest takie stricte centrum miasta, nie ma tam takich parkingów tych słynnych nowojorskich, które kosztowały kilkaset dolarów. Czegoś takiego nie było. Były zrobione fanfestiwale, takie fanstrefy, gdzie faktycznie różne największe marki się wystawiały i mogły w ciekawy, interesujący sposób siebie promować. Zastanawiam się na ile, bo tego akurat elementu nie doczytałem i nie znam, ale zastanawiam się na ile właśnie być może w jakiś sposób FIFA nie zamknęła trochę drogi przed niektórymi obiektami, że takiej swobodnej, własnej możliwości właśnie grillowania i tak dalej, żeby tego nie było, tylko za wszelką cenę jakby tych kibiców jednak no, zaprosić, mówiąc dyplomatycznie, do tych właśnie swoich, więc to jest na pewno też taki element, bo wiemy o tym, jak bardzo FIFA no, restrykcyjnie podchodzi na przykład do nazw stadionów, które są skomercjalizowane przy okazji meczów MLS czy NFL i tak dalej, a tutaj kazała te różnego rodzaju logotypy jednak zakrywać, więc bardzo pilnują tego.
1: No ale tak, tutaj Kuba
0: tak naprawdę,
1: wspomniał...
0: Jeśli chodzi o te nazwy stadionów, to chyba tylko Stadio Azteca nie ma swojej nazwy z tych wszystkich 16 obiektów.
2: Bardzo możliwe.
1: Kuba wspomniał o fanzone i mi się przypomniało, myślę, że to może być wartość dla słuchających. Bo ja od zawsze myślałem, że na Mistrzostwa Świata jest sens jechać, jak masz bilet. Jak nie masz biletu, to jest bez sensu. No bo po co? Zmieniam zdanie. W pierwszym dniu właśnie w Los Angeles za 10 dolarów kupiliśmy wejście na strefę w Los Angeles, na strefę kibica. Tam właśnie Meksykanie, no to jest energia nie do opisania. Ja nie wiem, co oni jedzą i co oni piją, ale
0: burritos.
1: No coś niesamowitego.
0: Pewnie.
2: A piją tequilę.
1: Może ta tequila,
0: może co piją,
1: radość
0: nie
1: życia.
0: Mówić.
1: No ale słuchajcie, i jest kwestia taka, że przed meczem jest La Bamba, koncert, później jest mecz. Na krzesełkach i później wchodzą jeszcze DJ Deoro i taka DJ-ka Mats. No i energia jest taka, że normalnie jak na festiwalu 30 minut ludzie tańczą, skaczą i jest mecz przy okazji. mecz przy okazji, nie? No właśnie. Dokładnie. I to jest coś takiego, że jadąc metrem, idąc, widzimy te flagi, koszulki, ludzie uśmiechnięci, energia, więc ja jestem zdania, że nawet jeśli ktoś ma, no właśnie, $10 jest w Stanach, to warto pójść. Za 4 lata już zerknąłem Hiszpania, Maroko, Portugalia, więc nawet jak ktoś nie wylosuje biletów, to uważam, że warto jechać.
0: Ja się tak zastanawiam z tego, co mówicie, czy to faktycznie, bo tu mówisz, że warto, tylko czy to nie jest właśnie ten jednak fenomen organizacji tego w Stanach, które ten sport, no brzydko mówiąc, po prostu sprzedają, komercjalizują, no co no ja akurat śledzę od małego, szczególnie ligę NBA, tak, natomiast no też czy NHL hokeja, czy no futbolu amerykańskiego NFL, też zdarzało mi się oglądać, też wstawać na finały, na Super Bowl. Czy to nie jest jednak właśnie tym spowodowane, że tak jak mówisz, $10 masz, idziesz do fanzony, mecz cię tam interesuje tyle, co spojrzysz na wynik, a tak to się świetnie bawisz. No. Nie wiem, tak rzucam taką hipotezę małą, ale może mylną, pewnie teraz tego nie sprawdzimy.
2: Tak, ale ja uważam, że w zasadzie to, co powiedział Damian, to jest dobry tip generalnie, bo nawet idąc już do przodu, właśnie wspominając to, co będzie za 4 lata, czy tak jak mówię, zobaczymy, co UEFA z tym zrobi, bo uważam, że pewne rzeczy są po prostu do skopiowania i nie ma co tu się wstydzić, tylko brać to do siebie. Nawet jeśli właśnie w takiej Hiszpanii czy Portugalii będziesz na urlopie, to po prostu z tego skorzystaj i tam pójdź. Ja miałem okazję, w fanzonie byłem przy okazji tego swojego meczu, który oglądałem z wysokości trybun, natomiast ja też miałem okazję być w takim dużym amerykańskim barze z wielkim telebimem, gdzie Amerykanie właśnie grali swój mecz z Australią. Po prostu chciałem zobaczyć, jak oni to robią i faktycznie pomimo tej odległości, w sensie, że no tylko oglądamy to na ekranie, nie zasiadamy na trybunach, to mimo wszystko niesamowite było to, jak oni śpiewali swój hymn, jak podkreślają swój patriotyzm jednak bardzo mocny. Oczywiście czasami ja mam poczucie trochę, że ta ich bardzo charakterystyczna i ładna flaga jest już no, na majtkach wręcz lokowana. Oni, to co my czasami możemy...
0: Jest, to tak to się zgadza wszystko. Dokładnie. Jest, skarpetki, majtki to...
2: Dokładnie i mam poczucie, że my trochę jednak chyba do orła białego mamy dużo więcej takiego, bym powiedział, szacunku, a oni jednak bez takiej dodatkowej krępacji jednak tą flagą tak przerzucają na lewo i na prawo, natomiast z pewnością, tak jak wspomniałem, nie można im odmówić wyjątkowego patriotyzmu, podejścia do hymnu, do swojej flagi, pomimo tego, że z mojej perspektywy czasami troszkę wręcz karykaturalnego, to jednak bardzo, bardzo mocno do tych barw są przywiązani. To jest też fajne i takie nawet inspirujące trochę w niektórych aspektach.
0: Ile meczów obejrzeliście na żywo?
1: Ja miałem przyjemność 5 meczów.
0: Na stadionie?
1: Tak jest.
0: A kolejnych naście w fanzonach?
1: 5 meczów na stadionie, a kolejnych tak, kilka na strefie. No, miałem przyjemność zobaczyć ten mecz USA-Paragwaj, czyli otwarcie w Stanach. Mm-hmm. Bardzo no, tak zacierałem ręce na to wydarzenie, ale powiem wam, że okazało się, że te $10 dzień wcześniej, gdzie tam byli Meksykanie, generalnie dało mi więcej trochę tych emocji, no bo jednak na USA-Paragwaj energia kapitalna, ale ten show, który był przed, no to były, wiecie, 3 minuty występ, zawijka, 3 minuty występ, zawijka i Katy Perry z tym chłopcem, to było wzruszające, bo to było takie też pokazanie, no, dla mnie przynajmniej, że właśnie chodzi o coś więcej niż piłkę nożną i ten przekaz właśnie z dzieckiem, żeby nie zabijać tej właśnie takiej dziecięcej energii, pasji, radości, to było coś fantastycznego i też w tym meczu to mi się podobało, że USA strzeliło bramkę i chciało drugą, chciało trzecią. Skończyło się 4-1 i to właśnie też czasami takie refleksje możemy dyskutować o tym, że niektóre drużyny właśnie trochę pragmatycznie grają, trochę się wycofują, kalkulują i trochę w tej piłce nożnej, tej fantazji tak człowiek oczekiwał i właśnie ta Katy Perry z tym dzieckiem wyszła i taki apel dała. I Amerykanie posłuchali.
0: Paragwajczycy tak nie jest. Do końca.
1: Paragwajczycy ewidentnie w drugą stronę poszli.
0: I to nie do końca, mówię tak z takim przeciągnięciem, do końca ich udziału na tych mistrzostwach, ten pragmatyzm.
1: To prawda, ale właśnie dużo było takich fragmentów. No dzisiaj Egipt, który też chciał grać do przodu, który też się nie schował za podwójną gardą, akurat dziś przegrał, natomiast no to jest coś takiego...
0: świata.
1: Tak jest, czego kibice, no my chcemy oglądać. Akcja w jedną stronę, w drugą stronę i takich meczów też było dużo. Ja w ogóle miałem taki na te 5 meczów, w jednym meczu 5 bramek, w drugim 4, później 5, 4 i chyba 3 bramki najmniej, więc...
0: Damian, jak jedziesz za 4 lata, to jadę z tobą.
1: No właśnie, może ja mam jakiś taki talizman, no faktycznie. Ale zobacz, jakie mecze. Austria-Jordania, drugi to Bośnia-Szwajcaria, to przed meczem byście powiedzieli, nie jadę z tobą, nie? Ja bym powiedział,
0: nie,
1: za darmo ci tam bilet.
0: Na Bośnia-Szwajcaria chętnie.
1: Tak?
0: Tak.
1: No Bośniacy, kapitalna energia. No ale mecz, właśnie Szwajcarzy, zobaczymy ich dziś w nocy.
0: Tak, Szwajcaria jeszcze gra z Kolumbią. Tak, no, tak. Program będzie też powtórkowy w nocy, więc już będzie po tym meczu, ale o 22, nie? O 22 dzisiaj.
2: Tak, tak, za chwilę.
1: Ale Szwajcarzy ostrożnie. Szwajcarzy ostrożnie grali. No Bośniacy trochę nie mieli argumentów, ale kibicowsko Bośnia, całym sercem za Bośnią jestem, nie? Byłem tam w tym kraju również.
0: Kibice Bośni też zrobili jakąś furorę na ulicach, tylko teraz nie pamiętam, którego miasta, nie wiem, czy nie Los Angeles, co przeszli jakąś dzielnicą taką, no nie najlepszej sławy, w ogóle się nie przejmując, jaki kolor skóry mają i nikim nic nie zrobił, bo wszyscy
1: się
0: bali.
1: Tam charakter jest mocny. Ja z jednym kibicem starszym rozmawiałem, to on mówi: nie mamy gwiazd, ale i bardzo dobrze, nie? Że tu mamy takich zawodników, którzy są w stanie umrzeć, nie? I my takich potrzebujemy. Takiej energii potrzebowali, no bo to też kraj z taką historią. Więc właśnie poznawanie tych kibiców to jest też tak. Chyba wartość taka, no nie wiem, czy nie najcenniejsza, ale jedna z na pewno.
0: No właśnie, ta duża odległość, te duże ceny, czy nieduże? Jak to jest? Bo to różnie było. Tu mówisz, Damian, że za $10 można było wejść do fanzony. Jeśli chodzi o bilety, też Kuba wcześniej mówiłeś, że można było gdzieś tam wylosować, jakieś zdobyć. Więc jak to jest z tymi wysokimi cenami, o których tak w tym momencie było głośno? Czy to mit, czy faktycznie były te wysokie ceny, ale gdzieś do pewnego momentu?
2: Znaczy to generalnie mit. Też uzupełniając, można było wylosować możliwość zakupu. To jakby od tego się zaczęło, że to, że wylosowałeś, no to jeszcze wtedy ewentualnie ten finansowy próg wejścia. Natomiast tak, no ja uważam, że to naprawdę zrobiono z tego duży mit i myślę, że nie raz, nie dwa to dochodziło do jakiejś takiej no, drobnej dziennikarskiej manipulacji, bo jak ja czytam na jednym z portali artykuł o tym, że Meksykanin musi pracować na bilet na Mistrzostwa Świata 18 lat, tymczasem...
0: No można strefę VIP jakąś.
2: No więc właśnie, tak. tylko wiecie, no chodzi o to, że przekaz jest taki bardzo jednozdaniowy, tak, że ktoś musi pracować na bilet, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w którym miejscu i na którą strefę, ale że musi pracować 18 lat, no to jest mocno przestrzelone. Generalnie tam się rozchodziło o bardzo prostą rzecz, a mianowicie w amerykańskim prawie jest tak, że nie ma czegoś takiego, co funkcjonuje w Europie, czyli pewnego rodzaju ramy tego, jak ty chcesz ten swój bilet odsprzedać. Tam nie ma limitów, jeśli chodzi o kwotę, którą możesz sobie zażądać. I FIFA zrobiła to w ten sposób, że generalnie mogłeś jako kibic, który wylosował ten bilet, ale finalnie nie jest na niego zdecydowany i chce się go pozbyć, że przez ten sam portal, marketplace na stronie FIFA, możesz po prostu ten bilet odsprzedać, no i możesz rzucić dowolną cenę. Czyli tak jak krążyły legendy o tym, być może i prawdziwe nawet, że bilet na... Być może to jest do zweryfikowania wciąż, bo jeszcze nie został sprzedany, ale bilet na finał za kilkaset tysięcy dolarów, pewnie to jest...
0: Może jeszcze jest.
2: To jest fakt i pewnie ktoś, kto sobie bierze i chce stworzyć właśnie jakiś content, artykuł na ten temat, mówiąc o tym, że bilety mają astronomiczne ceny, ubierając to, w to też FIFA, no to jest po prostu no, mocno takie nietrafione, przestrzelone i nieprawdziwe. Bilety na takie gorsze mecze, które można było kupić po tym wylosowaniu, to naprawdę zaczynały się i takie najsłabsze kategorie, powiedzmy, tych biletów, zaczynały się od $120-140. No to jest taki argument właśnie, tak mówię jeszcze raz, zmierzę się z tym zdaniem, że Meksykanin musi pracować 18 lat na bilet na Mistrzostwa Świata, no to jest to oczywiście no, totalną bzdurą i nieprawdą.
0: Może mowa o takim Meksykaninie, który się dopiero urodził.
2: No na przykład, no może dorobimy na pewno jakąś fajną historyjkę do tego zaraz, natomiast sporo FIFA pewnie można zarzucać.
0: Można.
2: Tak, natomiast to nie FIFA tutaj miała wpływ na to. Ona, tak jak wspomniałem, był uruchomiony ten marketplace. Kibic, który rezygnuje finalnie z tego biletu, może go odsprzedać. Natomiast no, to kibic dyktuje cenę i nie jest ona w żaden sposób hamowana, regulowana jakimkolwiek prawem w Stanach. To, co dzieje się w Europie.
0: Jeśli chodzi o wchodzenie na stadion, no bo tutaj, Kuba, mówiłeś, no byłeś na... pierwszym lepszym meczu w Atlancie 68 tysięcy. Jak to się odbywa? Bo wiemy, że u nas różnie z tym bywa. Czasami 15 tysięcy osób na mecz ligowy wchodzi 2,5 godziny, a często grupa kibiców wyjazdowych wchodzi 4 godziny i tak nie zdąży na mecz wejść. Jak to tam podczas mundialu wygląda?
1: A to ciekawe pytanie, bo właśnie nie zastanawiałem się nad tym, dopóki nie stałem długo przy wyjściu i ten przepływ był gorszy i to było w Nowym Jorku. Tam było 80 tysięcy, to chyba jeden z większych, wydaje mi się, stadionów.
2: Tam będzie chyba finał w ogóle.
1: Tam może być...
0: Tak, finał na East Rutherford, 82,5 tysiąca. Większy tylko jest Stadio Azteca, no ale to wiadomo, Meksyk, mecz otwarcia, 87,5 tysiąca.
1: No i to jest przygotowanie, to jest profesjonalizm.
0: No tak, akurat trafiłeś z pytaniem.
1: Nie ma tutaj przypadków. Tam faktycznie zator się wydarzył i było dłuższe wyjście. Natomiast...
0: Z uwagi na Nowy Jork też, nie? Tak.
1: Być może. Dopiero w trzecim, ale to był mój chyba czwarty mecz. Pierwsze trzy w ogóle tego nie czułem. SoFi Stadium, 5,5 miliarda wydali w Los Angeles na ten stadion. No i faktycznie fontanny, palmy na środku, do kupienia strefa meksykańska, strefa hiszpańska, tacosy, tequile, rumy. No normalnie to cuda. Restauracje, market w jednym, ale też dla kibica właśnie ten przepływ, to wyjście. Ja tam byłem na kondygnacji prawie na dachu, więc piłkę ledwo widziałem, ale z kolei ten ekran dookoła, multimedialny, no to ja się czułem też jak w kinie z drugiej strony. Nie wiedziałem, gdzie patrzeć i przyjemniej mi było patrzeć na faktycznie na tą strefę kinową. Czyli
0: byłeś w telewizji na stadionie.
1: Trochę tak. No i San Francisco też przepływ bardzo dobry. To w ogóle stadion, każdy stadion taki delikatnie inny. Jak w Łodzi, znaczy w Łodzi, jak w Polsce jeżdżę, no to zazwyczaj są one kryte do końca. W San Francisco na przykład jest taka luka, takie wycięcie, różnie ulokowane ekrany. Nigdy bym na to nie zwrócił uwagi, jako kibic tak oglądając, no jakiś tam jest ekran, ale tutaj naprawdę, w Nowym Jorku cztery w rogach, w San Francisco dookoła, w Nowym Jorku są te cztery, w San Francisco taka elipsa jakby, no i naprawdę każdy ma taki swój, ten, które widziałem przynajmniej, każdy ma taki swój jakiś taki charakter.
2: Tak. Ten w Atlancie też bardzo charakterystyczny, bo on w zasadzie to tworzy taki aparat fotograficzny, jakby patrząc od góry, jak on się zamyka, otwiera i tak dalej. Też taki bardzo dziwny kształt, aż trudno tak jednoznacznie go opisać, więc zbudowany w ogóle w taki sposób, bym powiedział, w bardzo mocnym tutaj wkładzie, bym powiedział, różnych architektów. Charakterystyczny też, choć to z telewizji oglądamy w Seattle, gdzie ta trybuna jest taka bardzo ścięta, taka, mocno teraz pojadę, ale taką dawną, lata 90. Stal Mielec, taka jedna trybuna po prostu, ale dzięki temu widać całe miasto w tle.
0: Taki rąb, tak?
2: Tak. Nie doświadczyłem kolejek wchodząc, bo to wszystko naprawdę szło bardzo dobrze. Te kolejki to były właśnie do tych punktów gastronomicznych, ale ponieważ przyszedłem tam po to, żeby obejrzeć mecz, to grzecznie podziękowałem i uznałem, że znajdziemy jakieś jedzenie, coś do picia już po wyjściu ze stadionu i nie będziemy tracić czasu na to, żeby 15 minut jednej z połów stracić na to, żeby kupić jakieś nuggetsy albo gazowany napój.
0: A jeśli chodzi o gadżety związane z mistrzostwami świata, koszulki różnych reprezentacji, bo tak jak na przykład, znów się odwołam do tych sportów narodowych amerykańskich, tam jeśli chodzi o to, żeby sobie kupić, nie wiem, strój jakiejkolwiek drużyny NBA, no to wchodzisz w Nowym Jorku do sklepu NBA i po prostu idziesz do takiego wieszaka, gdzie są stroje z twojej ulubionej drużyny. Jak to tutaj pod tym kątem wyglądało? Bo tak, Damian, koszulka Argentyny, czy to nabytek amerykański?
1: Nie, ja to już wcześniej przygotowałem się. Zrodziła się we mnie taka pasja kolekcjonowania, właśnie kupowania koszulek takich retro, legendarnych. No i uznałem, że Messi już może być zaraz retro, ale
0: jeszcze trochę
1: Messi uznał, że jeszcze zostanie.
0: Jakieś nabytki nowe ze Stanów przyleciały?
1: Tak, ze Stanów właśnie. W tej strefie, o której wam mówiłem, w Los Angeles, dużo Meksykanów właśnie z takimi stoiskami, sombrera, różne takie rzeczy typowo lokalne, ale też koszulki. I tam była taka koszulka, zdecydowałem się zakupić taką zieloną koszulkę z klubu Leon. Mój syn ma Leon, to tak mówię, Leon. I James z dychą. Nawet nie wiedziałem, że on tam grał w Meksyku, więc mówię, no to taki unikat, w Polsce raczej nie kupię. No te strefy takie typowe, oryginalne, no to tamte ceny były z kosmosu, ale jeszcze właśnie odniosę się do perspektywy spojrzenia na ceny. Ja też patrzę w ten sposób, że jak ja się dowiedziałem chyba 6 lat temu o tym, że mistrzostwa będą w Stanach Zjednoczonych, no to już sobie odkładałem kubkę na ten wyjazd, nie? Pewne rzeczy trochę może nie jakoś super ograniczałem, no ale starałem się uwzględnić to, że będzie to duży wydatek.
0: Znaczy też nie powinniśmy przeliczać na złotówki, bo to jest z naszej strony jednak błąd.
1: Tak? Nie powinniśmy, ale później rachunek wyjdzie...
0: To... Wiadomo, że trzeba przeliczyć, nie? Tylko mówię tak w perspektywie, czy to tanio, czy to drogo, tak?
1: No właśnie, ja też tak wyszedłem z założenia, że to taka podróż życia, że taki wyjazd życia, który może się nie powtórzyć, bo też trzeba mieć na uwadze, że... Jak czasami tak człowiek może odkłada na później pewne rzeczy, no to jak będzie miał 60 lat, to inaczej będzie to odczuwał, jak będzie młodszy na przykład. I myślę, że to jest też taka perspektywa. Mi kilka takich marzeń uciekło, że jak miałem 20 kilka lat, to pomyślałem sobie, ale byłoby fajnie coś zobaczyć. Nie wiem, oglądałem serial Formuły i tak myślałem sobie, ale to jest spoko. No i trochę mi ta pasja, akurat nie było okoliczności, trochę mi ta pasja zniknęła i już teraz takiej podjarki nie mam. Więc kolejny tip. Jak jest okoliczność, to dążmy za tym, bo to, które dzisiaj masz marzenie, za 5 lat możesz już nie mieć, nie?
2: A stadiony na przykład, które byśmy chcieli odwiedzić, coraz bardziej znikają, są modernizowane, Camp Nou i tak dalej. Jakiś czas temu była opcja, że San Siro przecież już będzie inne, czy w ogóle go nie będzie w tej formie. Ktoś marzył być może, żeby Wembley dawne zobaczyć, to już takie szanse nie będzie.
0: Old Trafford teraz przecież też, tak, to już tak. Końcóweczka. A Kuba, jak tam zbiorę, bo ty w koszulce... USA dzisiaj.
2: Ja w koszulce, tak, prezydenta.
0: Rozumiem, że solidarny z FIFA.
2: Ja nie będę ukrywał, że ja parę zakupów faktycznie zrobiłem i poszedłem w takim kierunku egzotycznym, to znaczy z perspektywy Polski i takich raczej koszulek mniej dostępnych na naszym rynku, mam na myśli Meksyk czy Kolumbię, no ale też właśnie te amerykańskie, żeby mieć taką pamiątkę. Też jedna z wiodących marek zrobiła reedycję koszulki z 1994 roku, więc na nią też sobie pozwoliłem, bo to dla mnie było takie symboliczne. No, powiem tak, ja śledzę dosyć ten rynek koszulkowy. Wiodąca firma potwierdziła, że ta koszulka Meksyku, ta zielona, gospodarska, to jest taki top of the top, jeśli chodzi o sprzedaż w tym roku, więc to na pewno... miało miejsce. W sklepach generalnie duża otwartość, bym powiedział. To znaczy, że jeśli wchodziło się do sklepu popularnej marki, która zalewa, jeśli chodzi o koszulki, te mistrzostwa świata, to można było kupić koszulkę Meksyku, Kolumbii, Niemiec, Argentyny i nie ma żadnych tam ograniczeń, nie ma w ogóle żadnego problemu z tym, że ktoś wchodzi w koszulce innego kraju i gdzieś tam toczy się rywalizacja. W cywilizowanych, normalnie funkcjonujących, otwartych piłkarsko krajach to dodaje tylko kolorytu. To jest cudowne, to jest fajne. Ja teraz już tego tak może nie spotykam, ale jeszcze x lat temu, kiedy te koszulki w ogóle nie były takie dostępne, to było tak, że ludzie się wymieniali tak po meczach. No to było, no wszystko było dużo mniej dostępne wówczas, te kilkadziesiąt lat temu, więc też było tak, że po prostu ludzie tymi koszulkami się wymieniali. No wiadomo, że dzisiaj można sobie kupić i sprawić taką, ale tak jak mówię, duża taka otwartość, zero w ogóle jakiegoś takiego negatywnego podejścia, bardziej takie chłonienie tego kolorytu i tej różnicy kulturowej, o której zresztą też Damian wspomniał.
0: To jeśli chodzi o kibiców. Damian, mówiłeś o kibicach meksykańskich. Którzy takie najlepsze wrażenie na was wywarli tam na miejscu? No nie wiem, czy pod względem właśnie atmosfery robionej, dopingu, nie wiem, jakiejś radości, jakichś, nie wiem, zabaw. No wiadomo, Norwegowie i ich słynne ru, wiosłowanie. To jak to tam na miejscu odbieraliście?
1: No ja bym wskazał Haiti, bo akurat super. Widziałem Brazylię, Haiti. Piękne zdania. Oni 52 lata chyba czekali.
2: Z Polską grali w latach
0: 74.
1: No właśnie.
0: 07.
1: No widzicie, przygotowani jesteście pięknie. Haiti, no to oni się cieszyli właśnie z samej obecności. I też a propos mediów, tego co mówił Kuba, że media nakręcały taką negatywną co zmiana, to trochę negatywnie, czyli 48 drużyn, no kto tam będzie grał. Sam w to wpadłem trochę, bo mówię, śmiałem się, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, właśnie takie słabe drużyny, ale z drugiej strony będąc na miejscu tam i widząc właśnie to, jak oni do tego podchodzą, jakie jest takie właśnie, że chłoną tą imprezę, że właśnie można zobaczyć różne spojrzenia na życie w ogóle, nie tylko na futbol, no to jest coś przepięknego. Haiti z flagami, skaczą, tańczą, coś niesamowitego. Ekwador, to jest też reprezentacja, to jest też ciekawy kraj. Był któryś dzień, już była końcówka, poszedłem sobie do sklepu w klapkach, nie oglądałem tego meczu i co widzę? Trąbią. Flagi z okien wystawiają ci ludzie z Ekwadoru. I teraz tak, czy starsza osoba, czy młodsza osoba, czy kobieta, czy mężczyzna, tam generalnie jakby nie było podziałów. Dziecko 10 lat, 15, pani 60 lat i podobna energia. Generalnie właśnie Ameryka Południowa. No jeszcze bardziej się zakochałem. Wiedziałem, że dla niektórych narodów to jest jak religia. Ale poczuć to tak na własnej skórze, to nie myślałem, że aż tak faktycznie.
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o to zwiększenie liczby drużyn, która w tym roku zagrała i wrócę 32 lata temu w Stanach, to była połowa dosłownie tego, co dzisiaj i jak to pięknie nam się rozrosło. Natomiast FIFA się broni z dwóch powodów, uważam. Pierwszy to jest taki oczywiście, bardzo bym powiedział, PR-owy i wizerunkowy, czyli to, że Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordania, Uzbekistan grają, to jest tylko i wyłącznie dodatkowa popularyzacja futbolu w tych miejscach, gdzie ten futbol był mniej dostępny i to tylko będzie sprzyjać rozwojowi tej dyscypliny. Drugą kwestią jest to, że ja uważam, że co do zasady te drużyny egzotyczne, które debiutowały...
0: One się prawie wszystkie obroniły.
2: Dokładnie tak. Republika Zielonego Przylądka, no to jest w ogóle fantastyczny, bardzo pozytywny, romantyczny występ, jeśli chodzi o piłkę nożną. Curaçao źle rozpoczęło, bo siódemka z Niemcami, natomiast...
0: Ale z golem, z pierwszym historycznym golem, po którym...
2: Dokładnie. Nie tak. A my jako kibice piłki nożnej w większości, myślę, znacznej lubimy takie miłe, fajne historie, więc ciężko coś cofnąć takiego, gdzie już ten apetyt wśród coraz większej liczby tych państw urósł coraz bardziej. Tutaj też jest wyjątkowa trochę sytuacja, warto na to zwrócić uwagę, bo jednak Meksyk, Kanada i USA nie musiały grać w eliminacjach, a w wielu przypadkach...
0: To Kanada, strefa CONCACAF mocno się rozszerzyła.
2: Dokładnie tak i dzięki temu no, był dopływ tej większej liczby drużyn, które no, być może by nigdy no, mimo wszystko nie zagrały. Dlatego mimo wszystko też podchodziłem do tego z dużym dystansem i raczej konserwatywnie, że za dużo tych drużyn nam się robi. Natomiast po prostu tutaj, wiecie, no, jeśli ktoś się nie obronił, to się nie obronili Niemcy. Jeśli ktoś się nie obronił, to się...
0: Znaczy, najbardziej to, jakbym miał wybierać drużyny, które się nie obroniły, to myślę, że to wspomniani Czesi.
2: Tak.
0: Jeśli chodzi w ogóle o takie podejście. No na pewno Paragwaj się mocno nie obronił na koniec, mimo że wszedł do fazy pucharowej, ale tych drużyn, które właśnie nawet nie zdobyły punktów, ale pozostawiły po sobie dobre wrażenie. Na przykład Panama, tak? Która tak niby zero ma i goli, i punktów, ale no, tylko 4 gole stracone też, tak? Więc te mecze były na styku w trudnej grupie i ja mam takie wrażenie, to już tak naprawdę, no nie wiem jak to minęło, ale musimy kończyć, panowie. To tak ja jeszcze właśnie rzucę, że może właśnie przez to, że jest tyle tych drużyn różnych, tak jak zaczęliśmy od tego, że te mecze są takie ciekawe, to ja mam wrażenie, że to jednak z tego trochę też się wiąże. A jeśli chodzi o te liczby drużyn, no to pewnie ten mundial jest tak bardzo rozłożony w czasie. To może nam co najwyżej przeszkadzać, no bo jednak no to jest grubo ponad miesiąc tych emocji. To na koniec no, o tej... W fazie sportowej to za dużo nie powiemy, ale no jako, że ćwierćfinały przed nami, to kto zdobędzie tytuł?
1: No co, finał Norwegia, Maroko?
0: Nie może być Norwegii, Maroko.
1: Może być. Widzę, teraz mam przed sobą drabinkę.
0: Tak?
1: No a jak?
0: To poczekaj.
1: Nie, no to oczywiście, ja nie, to tak
0: nie, pożar. Przepraszam, tak, Norwegia, Maroko, tak.
1: Pewnie
0: tak,
1: głównym
0: tak,
1: faworytem tak, tak. Francja.
0: Przepraszam.
1: Głównym faworytem Francja. No ta historia właśnie z Norwegami, z tym wiosłowaniem też widziałem na żywo. Erling Haaland i ekipa. No oglądając Haalanda to też jest ciekawe. Gdyby Haaland nie strzelał goli i byśmy zrobili analizę jego gry, no to byśmy powiedzieli,
0: nie ma gościa.
1: Nie ma gościa, nie? W ogóle to też taktyczny wątek, bardzo
0: Słuchaj,
1: ciekawy.
0: Damian,
1: to co powiedziałeś.
0: Te taktyczne wątki to...
1: Ja wiem, już kończymy, ale tylko wiesz co, odniosę się na koniec właśnie do tego, dlatego, bo powiedziałeś mądrze, że też dlatego jest być może ciekawie, bo taktycznie jest bardzo różnorodnie i też to zaskakuje. I dlatego te Mistrzostwa Świata, te konkretne, są też, myślę, takie ciekawe. Także polecam.
0: No to kto mistrzem?
1: No,
0: według Damiana Radowicza?
1: Norwegia.
0: Norwegia.
2: Francja.
0: Francja.
1: No, na pewniaka dałeś. To 1,20.
0: Ja mówiłem przed, że takim głównym Portugalia, no to nie wiem, jeśli mogę zmienić...
1: Egipt.
0: Na Egipt już nie.
1: Daj Egipt.
0: Na Egipt już nie mogę, proszę mnie nie podpuszczać. Ale idąc tropem, że jeszcze żadna reprezentacja nie zdobyła mistrzostwa, której trener nie był tej narodowości, co reprezentacja, no to też muszę postawić, kurczę, na tych Francuzów albo na Norwegów. Niech tak będzie. Damian Radowicz, były piłkarz m.in. Widzewa, obecnie szkółka Football Elite.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Kuba Jankowski, sędzia piłkarski z Łodzi.
2: Dziękuję bardzo.
0: A dzisiaj to byli nasi kibice, wysłannicy z Mistrzostw Świata prosto ze Stanów Zjednoczonych. Porozmawiajmy o sporcie. To tyle. Robert Zwoliński. Do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a w studiu jest już mój i Państwa gość, to posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Porozmawiamy oczywiście, skoro Pani jest w studiu, o transporcie publicznym, to na pewno o pieniądzach na NFZ, czyli na służbę zdrowia też, ale na początek bieżące sprawy. Czy Polska powinna ujawniać listę sprzętu wojskowego, który przekazała Ukrainie?
2: Taką decyzję podjął pan minister Kosiniak-Kamysz. Jak rozumiem, jest to decyzja no, w tym sensie bezpieczna, że można to zrobić. Zresztą o wielu tych, o wielu transzach przekazywanego sprzętu przecież my wiemy od miesięcy. Wydaje mi się, że dla mnie to nie jest jakaś bardzo kontrowersyjna wiadomość.
1: No tak, ale czy nie idziemy za daleko z tą przypychanką na antyukraińskość w Polsce? Bo jak rozumiem, że decyzja ministra obrony narodowej jest reakcją na wpisy Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu, ale później również Mariusza Błaszczaka, byłego ministra obrony. Nawet gdybyśmy przekazali te, nawet przekazanie patriotów Ukrainie, czy to jest coś zdrożnego, czy to jest coś złego? Przecież na przykład na początku rządów PiS-u sporo sprzętu polskiego, nie tylko starego, ale także nowego szło na Ukrainę. Czy tutaj da się uzyskać jakiś utarg polityczny, czy da się coś zarobić politycznie? No i właśnie, czy politycy nie grają czasami naszym bezpieczeństwem? No bo ja potrafię się postawić w roli naszego słuchacza, który nie zna się na wojskowości, nie zna się na wywiadzie i nie wie, czy powinno się takie informacje ujawniać, czy też nie? Czy dla Rosjan jest to dodatkowa pożywka i wartość, że my gramy w otwarte karty?
2: W moim przekonaniu to jest to oczywiście sprawdzone, czy jest to bezpieczne, czy możemy sumarycznie pokazać ilości sprzętu, typ sprzętu, który i kiedy był przekazywany. Nie robimy przecież tego na bieżąco, tylko robimy po czasie, kiedy ten sprzęt już na Ukrainę trafił. Często pewnie
1: nie ujawniamy tego, co zamierzamy przekazać Ukrainie
2: tak,
1: na przykład.
2: Wydaje mi się, że jeżeli chcemy realnie dyskutować w tym sporze takim bieżącym, to musimy operować na faktach. No i myślę, że to tylko chyba z pożytkiem dla dyskusji.
1: No dobrze, a nie przeraża pani to, co się dzieje obecnie właśnie w dyskursie publicznym, w debacie publicznej? Mówię tutaj o nastawieniu do Ukrainy, polskiej elity politycznej, bo to rzeczywiście wygląda tak, jakby zaczęła się licytacja na antyukraińskość.
2: Znaczy te nastroje antyukraińskie, one oczywiście wzrastają i one mogą być niepokojące. Przecież bardzo wielu Ukraińców w Polsce mieszka, w Polsce pracuje. Widzimy przecież ich, to są nasi w tym sensie współmieszkańcy naszych miejscowości, mniejszych, większych. Mijamy się na ulicy, spotykamy się w autobusie. Bardzo często to właśnie ci pracownicy nas obsługują. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Na tym poziomie politycznym oczywiście w zależności od tematu ten poziom antyukraińskości rośnie, no ale bardzo często to są też sprawy, o których trzeba rozmawiać, które trzeba podnosić. Na przykład teraz w ostatnim tygodniu razem z posłem Konfederacji, Michałem Połuboczkiem, złożyliśmy wniosek o posiedzenie Komisji Infrastruktury w temacie, który gdyby ktoś chciał do tego podejść nieuczciwie, właśnie by powiedział, że on będzie antyukraiński, a on jest jak najbardziej propolski.
1: A jaki to temat?
2: Dotyczy on spółki, która została założona, spółki kolejowej, przewozów towarowych ukraińskiej, która jest zupełnie inaczej traktowana. W zasadzie można mówić o nieuczciwej konkurencji. Polscy przewoźnicy na Ukrainie nie mają takich przywilejów jak kółka ukraińska.
1: Ale to jest do wyjaśnienia.
2: I to jest na przykład właśnie kwestia, która jest merytoryczna i o której można dyskutować w takim
1: wszystko zależy od tego, jak się o tym rozmawia. I ja nawet jestem w stanie zrozumieć obywateli, bo takie same na przykład antypolskie nastroje po kilku latach emigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie, zresztą do tej pory to obserwujemy, występowały. I ja nawet jestem w stanie to zrozumieć, że takie problemy pojawiają się po jakimś czasie imigracji, ale czy politycy nie powinni być w tym bardziej odpowiedzialni i nie powinni po prostu iść za słupkami sondażowymi i wykorzystywać cynicznie właśnie takie nastroje?
2: W ogóle to politycy powinni być bardzo ostrożni, także w kontekście tego, w jaki sposób mówią o różnych tematach. I myślę, że tutaj też bardzo duża rola mediów, dziennikarzy, którzy mogą też na to zwracać uwagę politykom, kiedy toczy się na przykład dyskusja, debata w studiu, zwracać zwracać uwagę na to, jakim językiem się mówi, jakich używa się argumentów i czy to po prostu nie są argumenty, które nie mają oparcia w faktach.
1: No dobrze, porozmawiajmy to, co o tym, o czym obiecaliśmy słuchaczom. Problemy w ochronie zdrowia. Czy w NFZ brakuje pieniędzy? Czy w Polskiej Służbie Zdrowia brakuje pieniędzy? Tak pani powiedziała w rozmowie z Kanałem Zero. Tu wskazała największy problem. Czy rzeczywiście to pieniądze i brak pieniędzy jest największym problemem polskiej ochrony zdrowia?
2: Znaczy tych problemów jest sporo, zwłaszcza tych, o których mówimy ostatnio. Natomiast sami eksperci podkreślali na ostatnich posiedzeniach Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych, że w przyszłym roku w budżecie NFZ-u zabraknie około 20 miliardów złotych.
1: To prawda, ale jednocześnie w tym roku podobna kwota była dziury budżetowej. Ale pani poseł, czy rzeczywiście, bo rekordowe są nakłady na NFZ, bo zabraknie 20 miliardów złotych, ale w przyszłym roku nakłady mają wynieść więcej niż 237 miliarda złotych. W 2000...
2: brakujące 20 miliardów, czy tam 22 w zależności.
1: To jest najwięcej w historii budżetu NFZ-u. To znaczy, że coś jest chyba nie tak, skoro wrzucamy coraz więcej pieniędzy do tego systemu i ciągle tych pieniędzy brakuje.
2: Ostatnie historie, też te ujawnione przez Portal Zero, ale nie tylko przez...
1: No chociażby przez Wirtualną Polskę na przykład.
2: Przez Wirtualną Polskę, przez inne podmioty, które nie tylko zajmują się Szpitalem Południowym, warszawskim Szpitalem Południowym, ale także innymi placówkami, pokazują jasno, że dochodzi do gigantycznych wypaczeń w tym systemie, w których to lekarze, spółki zakładane przez lekarzy są w stanie wyciągać gigantyczne pieniądze z systemu ochrony zdrowia. I tak naprawdę to bardzo jakaś wąska grupa na tym korzysta,
1: ja tylko powiem, pacjenci. Tutaj tylko powiem, wyjaśnię słuchaczom, że Wirtualna Polska opisała wczoraj sytuację, w której jedna ze spółek neurochirurgów zarabiała tyle na podstawie do prawdopodobnie źle raportowanych zabiegów. Zarabiała tyle, że jeden lekarz mógł zarobić nawet 26 tysięcy złotych na godzinę. Przecież to się włos na głowie jeży.
2: Tak,
1: już
2: to prawda.
1: Już nie wspomnę
2: myślę,
1: o lekarzu
2: i
1: właśnie...
2: I myślę, panie redaktorze, że dopóki Ministerstwo Zdrowia, dopóki premier, dopóki rząd nie weźmie się uczciwie do przyjrzeniu się temu, ile lekarze realnie zarabiają, wyceny też poszczególnych świadczeń, to po prostu tych problemów się nie rozwiąże. Ja już na początku tego roku, w lutym, złożyłam interpelację do minister rodziny, pracy i polityki społecznej po to, żeby wyciągnąć zagregowane dane z ZUS-u dotyczące zarobków pracowników ochrony zdrowia. Po to, żeby po pierwsze wiedzieć, o czym mówimy, wiedzieć, jakie są stawki z podziałem na specjalizacje, z podziałem na regiony, żeby trochę tę całą dyskusję odsunąć od konkretnych nazwisk. Ona i tak będzie wracać, tak? Widzieliśmy, co się działo, jeżeli chodzi o Szpital Południowy i radnego Koalicji Obywatelskiej, pana Kacprzyka, który już żadnym nie jest też tym koordynatorem szpitala i myślę, że ten temat jeszcze będzie długo wracał i rozgrzewał opinię publiczną. Odpowiedź na tę interpelację była mocno niezadowalająca. Ja złożyłam ponowną interpelację i moim zdaniem dopóki rząd nie weźmie realnych danych, faktycznych danych z systemu ochrony zdrowia, tym trudno będzie po prostu dyskutować o jakiejś systemowej naprawie ochrony zdrowia. Wiemy przecież, że każdy z nas może potrzebować pomocy. Każdy z nas może trafić na SOR. Nie wiemy tego. Nie ma znaczenia, na kogo głosujemy. Nie ma znaczenia, czy mieszkamy w małej miejscowości, na wsi, czy w dużej aglomeracji. Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie, a informacje, o których słyszymy i które do nas docierają, no jak pan redaktor mówi, no jeży się włos na głowie i nie buduje to absolutnie takiego poczucia bezpieczeństwa.
1: No dobrze, a to nie będzie oznaczało trudnych decyzji. Jeżeli ujawnimy zarobki lekarzy, to będziemy musieli jasno im powiedzieć, będziecie musieli zarabiać trochę mniej. I wtedy na przykład może zabraknąć lekarzy, neurochirurgów, ginekologów.
2: Znaczy ten system,
1: jestem w stanie sobie to wyobrazić.
2: Ten system nie może być oparty na szantażu wąskiej grupy, która wie, że dyktuje warunki. I wiemy, że dokładnie to się działo na przestrzeni ostatnich miesięcy, ostatnich lat, bo wystarczyło, żeby zwiększyć wycenę świadczeń, wystarczyło dosypać pieniędzy i okazywało się, że lekarze, od których wiadomo było, że zależy przyszłość konkretnego oddziału, funkcjonowanie tego oddziału, potrafili przyjść i podnosić, dyktować, negocjować swoją stawkę po to, żeby ona była po prostu większa.
1: A no na właśnie, pewno, a może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby polikwidować niektóre oddziały. Ja wiem, że to jest niepopularna decyzja, ale no, ja
2: myślę,
1: pierwszy
2: że należałoby
1: z brzegu...
2: zacząć nie od likwidowania oddziałów, tylko po pierwsze od wprowadzenia zasady, że albo się pracuje w systemie, systemie ochrony zdrowia, tym systemie publicznym albo prywatnym, po to, żeby nie dochodziło do tak naprawdę korupcjogennych zachowań, kiedy ktoś idzie prywatnie na wizytę i dzięki temu znajduje się miejsce w publicznym systemie ochrony zdrowia, znajduje się łóżko dla tego pacjenta, pacjentki w szpitalu. No pewnie tak, trzeba byłoby wprowadzić maksymalną po prostu stawkę.
1: Ale czy wtedy będą chętni do pracy w takich oddziałach? Ja tutaj pierwsze, co mi się nasuwa, to porodówka w Bełchatowie. Bardzo blisko jest porodówka w Piotrkowie Trybunalskim, ale nikt nie jest na tyle odważny, żeby powiedzieć, no chociażby jakby w Brzezinach czy w Pabienicach, że ta porodówka mogłaby zostać zlikwidowana. I wcale im się nie dziwię, że szpitale powiatowe starają się ściągnąć jak najlepszych.
2: Ja powtórzę to, co przed chwilą. Myślę, że naprawdę zacznijmy od tego, żeby uszczelnić ten system, a dopiero potem myślmy o tym, czy potrzebne są jakieś zmiany związane z funkcjonowaniem danego oddziału w konkretnym szpitalu, czy nie. Wiemy, do czego doprowadza takie cięcie, do tego, że po prostu dany oddział wypada. I tak jak w wielu miejscach w kraju, okazuje się, że do szpitala można dojechać, no ale zajmuje to na przykład 1,5 godziny. To na pewno nie są bezpieczne warunki funkcjonowania, bezpieczne warunki życia i w sytuacji po prostu zagrożenia, no stwarza to realne ryzyko tego, że coś pójdzie po prostu nie tak.
1: Pani poseł, zmienimy temat. Czy kolej zgotowała pasażerom piekło? Tak pani powiedziała z mównicy sejmowej.
2: Tak, zgotowała i na ten temat będziemy rozmawiali pewnie jeszcze w tym miesiącu, właśnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
1: Ale to rzeczywiście kolej zgotowała piekło? Bo powiedzmy słuchaczom, że rozmawiamy o tych upałach, które niedawno mieliśmy.
2: Panie redaktorze, tak, zgotowała, ponieważ była źle przygotowana. Była
1: ale chyba nikt nie był przygotowany na takie rekordowe pod koniec czerwca rekordowe temperatury.
2: Ale okazuje się, że polska kolej nie jest przygotowana chyba na jakąkolwiek porę roku. Zimą też nie była przygotowana do minusowych temperatur. Latem nie jest przygotowana do wysokich temperatur. Wystarczy poczytać relacje pasażerów z ostatnich tych bardzo upalnych dni, jak wyglądała bardzo często ich podróż, w jakich warunkach, na pokładzie pociągu, gdzie było prawie 40 stopni temperatury. Oczywiście to pytanie jakby jest tak samo adekwatne, jeżeli chodzi o pracowników kolei, pracowników drużyn konduktorskich, którzy w tym upale też musieli pracować. Do ilu omdleń doszło na pokładzie pociągów?
1: No tak, tylko ja że to nie jest specyfika. To nie jest specyfika, po prostu chodzi mi o to, że to nie jest specyfika kolei. Przy 40,5 stopniach taki był rekord i to jest rekord w historii pomiarów w ogóle w Polsce.
2: Tak.
1: Każda branża borykała się z takimi problemami, awariami, szczególnie tam, gdzie nie było klimatyzatorów. Po prostu nie jesteśmy jeszcze nauczeni funkcjonować w takich
2: tak,
1: upałach.
2: Dlatego posiedzenie Komisji Infrastruktury będzie dotyczyło nie tylko i nawet nie tyle tych konkretnych jednostkowych historii, one będą punktem wyjścia, co raczej tego, jakie procedury zamierzają wdrożyć spółki kolejowe do tego, żeby przygotować się do takich sytuacji w przyszłości, no bo to nie było jednostkowe wydarzenie. Wiemy, że takie dni wysokich temperatur, fali ciepła będą się powtarzać i na to trzeba być po prostu przygotowane.
1: No jeszcze pod koniec tego tygodnia prawdopodobnie wrócą upały.
2: I mieć konkretne procedury, bo być może po prostu trzeba założyć, że jeżeli w pociągu nie ma klimatyzacji, no lepiej ten pociąg odwołać, z góry odwołać,
1: no, niż narażać. Były odwoływane pociągi,
2: ale
1: na trasie Łódź-Warszawa.
2: Pociągi były, panie redaktorze, odwoływane nie w sobotę i w niedzielę, kiedy te największe upały miały miejsce, tylko dopiero w poniedziałek i w zasadzie były odwoływane po to, żeby nie kumulować opóźnień związanych z prowadzeniem tych pociągów.
1: Każdy
2: czyli to
1: pociąg
2: była
1: powinien
2: dopiero
1: mieć
2: reakcja niż przygotowanie się na takie wysokie temperatury.
1: Każdy pociąg powinien mieć obligatoryjnie klimatyzację? Musimy do tego dążyć?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to już jest standard w wielu pociągach, także tych regionalnych, ta klimatyzacja jest i tam, gdzie ten nowy tabor funkcjonuje, tych problemów nie było, czy na Dolnym Śląsku, czy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która też ma przecież nowy i wygodny tabor, do którego no, wsiada się z przyjemnością, zwłaszcza w takie bardzo upalne dni. Oczywiście do dyskusji jest kwestia tego, jak wygląda sytuacja taborowa w spółce Polregio. To jest, przypomnijmy, największy przewoźnik, który co roku przewozi największą liczbę pasażerów w Polsce i tam ta sytuacja taborowa no jest fatalna. O tym my ostatnio rozmawialiśmy w Sejmie i tutaj potrzebne są po prostu działania i decyzje na poziomie rządowym, znalezienia środków na zakup nowych pociągów.
1: To na koniec. Co jest nie tak z ustawą, nowelizacją ustawy o transporcie zbiorowym? Żąda pani wysłuchania publicznego od Ministerstwa Infrastruktury. To ja tylko powiem słuchaczom, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało taką nowelizację, w której między innymi mówi się o ogólnopolskim standardzie dostępności do komunikacji komunikacji zbiorowej, o minimalnej częstotliwości połączeń, integracji przewozów właśnie w ramach województw. To są założenia, które wydają mi się absolutnie słuszne. Tak
2: tam
1: powinno
2: jest, tam
1: się
2: jest
1: stać.
2: Sporo rozwiązań, o które oczywiście też branża apelowała i nikt nie zamierza dyskutować ze wprowadzeniem minimalnego standardu. Oczywiście można dyskutować, czy on akurat nie jest za mały, bo to 4 połączenia w tygodniu i 2 w dni weekendowe.
1: To powiedzmy, że to będzie minimum.
2: To jest minimum, ale kwestia podstawowa to ta, że ten projekt no, wywraca do góry to, co zostało do tej pory wdrożone i wypracowane w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. I ta zmiana przede wszystkim z przeniesieniem do marszałka zarządzania w tymże funduszem powoduje spore komplikacje, ponieważ marszałek także jest po prostu graczem, który może wnioskować o te pieniądze, też może dostawać na swoje
1: połączenia
2: tylko,
1: że do tej pory chyba...
2: Więc jednocześnie będzie je rozdzielał, jednocześnie będzie integratorem przewozów i jednocześnie będzie z tych środków
1: korzystał. Jasne, ale do tej pory chyba ten fundusz dopłat do przewozów autobusowych nie był za bardzo skuteczny. Ja znalazłem dane, według których wynika, że no, ubyło nam od 2020 roku, mimo że rząd dopłaca do połączenia autobusowych linii. 787 tysięcy kilometrów mniej więcej w 2014, a w 2020 480.
2: Tak, tutaj należałoby raczej patrzeć, jak wygląda jakość tych połączeń. W kwestii dopłaty nic się nie zmieniło. Pozostaje tak jak w 2023, już zostało to na poziomie ustawowym zapisane na poziomie 3 zł do wozu kilometra. Ta stawka zostaje. Cały fundusz, cała kwota funduszu nie zostaje ruszona, mimo że w tym rozwiązaniu ustawowym dorzuca się kolejnych zadań, więc tak naprawdę...
1: Czyli pieniędzy jest coraz mniej realnie.
2: Będzie realnie mniej i wniosek o wysłuchanie publiczne. Decyzje będą podejmowali posłowie pracujący w Komisji Infrastruktury i w Komisji Samorządu Terytorialnego. Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu i mam nadzieję, że zgodzą się na to wysłuchanie publiczne. Jest po to, żeby wysłuchać tych, którzy są zainteresowani tymi rozwiązaniami. Branży, przewoźników, organizatorów przewozów, także pasażerów, po to, żeby ich głos faktycznie wybrzmiał i był takim no, głosem wspierającym posłów, którzy będą pracowali nad tym projektem ustawy. 14 lipca odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące no, innego projektu, ustawy rządowej, ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób, które wykonują zawód artystyczny. Nie było tutaj żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o Komisję Kultury. Nie widzę powodu, żeby dokładnie te same decyzje nie zapadły, jeżeli chodzi o projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Życzymy miłego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Małgorzata Warzecha, doktor Izabela Różycka, witamy pięknie. Dziś pani doktor przychodzi z tematem określającym to, co tutaj robimy, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle warto mówić poprawnie.
3: Czyli będzie tak zwane trucie dydaktyczne.
2: Słuchamy pilnie.
3: Na jednym z naszych poprzednich spotkań mówiłyśmy o poprawnym akcentowaniu wyrazów w języku polskim. Przypomnę, zasadniczo na drugą sylabę od końca wyrazu, a w pewnych formach także na trzecią bądź czwartą. Być może wtedy u niektórych spośród naszych słuchaczy pojawiło się pytanie, a jakie to ma znaczenie? Przecież zaakcentowanie niewłaściwej sylaby w wyrazie nie zmieni znaczenia naszej wypowiedzi, więc po co zawracać sobie głowę takimi nikomu niepotrzebnymi szczegółami? Możemy też rozszerzyć ten problem, pytając, jakie znaczenie ma poprawność językowa w codziennej komunikacji, w porozumiewaniu się między ludźmi. Dodajmy też, że przez pojęcie poprawność rozumiem tu nie tylko zgodność z regułami gramatycznymi, czyli wymowy wyrazów, ich odmiany czy łączenia w zdaniu, ale także umiejętne przekazanie sensu wypowiedzi, czyli tak zwaną spójność, oraz dostosowanie tego, co mówimy i piszemy i jak mówimy i piszemy, do konkretnego słuchacza. Zacznijmy może od znanego nam wszystkim powiedzonka, jak nas widzą, tak nas piszą. Co prawda tu przeciwstawia się temu inne powiedzonko, nie szata zdobi człowieka, ale to już raczej jest to dydaktyczne właśnie, a nie prawdziwe. Inaczej mówiąc, to jak wyglądamy i jak się zachowujemy, świadczy o nas. Ubierając się w określony sposób, robiąc fryzurę, malując, używając kosmetyków, ozdób, gadżetów, budujemy określony wizerunek naszej osoby. To jak chcemy być postrzegani, widziani przez innych ludzi. Prezentujemy naszą znajomość społecznych reguł zachowania lub ją kontestujemy. No, lekceważymy, odrzucamy, ale nawet te osoby, które odrzucają obowiązujące reguły, także tworzą jakiś swój wizerunek, na przykład buntownika, szalonego artysty, nihilisty i tym podobne. Na ogół tym elementom komunikacji poświęcamy sporo uwagi, może czasem wybiórczo, ale tu wyborów dokonujemy w znacznej mierze świadomie. Co prawda czasem nieco stadnie, jak widać w przypadku mody, ale jednak świadomie. Tymczasem znacznie mniej uwagi poświęcamy zasadniczemu środkowi komunikacji, jakim jest język. Nie myślimy też o tym, że przysłowie, od którego zaczęłam te rozważania, równie dobrze może brzmieć, jak nas słyszą, tak nas piszą.
2: Myślę, że oceniają.
3: I oceniają, oczywiście. Myślę, że każdy z nas doświadczył sytuacji, że pewnych osób słuchamy chętniej niż innych. Mam wrażenie, że duże znaczenie ma także, jak dana osoba mówi i rozmawia. Są osoby, które mówią po prostu ładnie, wyraźnie, zrozumiale, z szacunkiem dla odbiorcy i bez rażących błędów gramatycznych. Takich osób słucha się z przyjemnością, niezależnie od tego, czy jest to nauczyciel, wykładowca, komentator, polityk, lekarz, czy kolega albo członek rodziny. Język, jakiego używamy, jest jednym z najważniejszych środków kształtowania naszego wizerunku. Możemy go w tym celu używać świadomie, dbając o jego poprawność i stosowność, ale także, mówiąc, przekazujemy szereg informacji mimowolnie. Na przykład, z jakiego regionu kraju pochodzimy, z jakiego środowiska, jaki jest nasz poziom wykształcenia, kultury osobistej, takiego ogólnego obycia, a także jaki jest nasz stosunek do słuchaczy czy rozmówców. Skoro za pomocą naszego sposobu mówienia przekazujemy tyle różnych informacji o sobie, warto chyba zadbać, żeby nasz obraz, który odbiorcy na tej podstawie sobie tworzą, był zgodny z naszą wolą, z naszym oczekiwaniem. Jeżeli chcemy tworzyć pozytywny obraz naszej osoby, chcemy być słuchani i słyszani, czyli rozumiani, chcemy się dobrze, sprawnie komunikować z innymi ludźmi, unikać niepotrzebnych nieporozumień, zwracajmy uwagę na to, jak mówimy. A w takim kontekście ten malutki akcent wyrazowy też jest ważny.
2: Dlatego warto mówić poprawnie i poprawiać swoje własne błędy, których no, prawie nikt nie uniknie. Trzeba słyszeć swój własny błąd i starać się go poprawić. O co apelowałyśmy dzisiaj razem? Pani doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rząd ma przedstawić dziś plan naprawy ochrony zdrowia. Napaść na ulicy Żgowskiej w Łodzi. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Były koszykarz NBA w niełasce u kibiców łódzkiego klubu sportowego. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Po intensywnych naradach premiera, ministry zdrowia oraz szefa NFZ przyszedł czas na przedstawienie rozwiązań. Dziś poznamy szczegóły planu naprawy ochrony zdrowia. Rząd zapowiada likwidację przywilejów dla VIP-ów, ograniczenie omijania kolejek i uporządkowanie zasad wynagradzania medyków. A więcej wie Piotr Durys.
3: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się warszawski Szpital Południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracowali nad zmianami.
4: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak jak powinien, został naprawiony.
3: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
5: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych.
3: Pakiet, który poznamy o 13:00, ma wprowadzić prawdopodobnie m.in. centralną e-rejestrację oraz sztywne ograniczenie czasu pracy dla lekarzy kontraktowych. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Dotykał kobiety, a potem do niej strzelał. Policja z Łodzi poszukuje agresora sprzed kilku dni i publikuje jego wizerunek. Do napaści doszło 27 czerwca przy ulicy Żgowskiej w Łodzi. Według relacji pokrzywdzonej kobiety mężczyzna najpierw dotykał ją wbrew jej woli, a następnie oddał w jej kierunku strzał z bliżej nieokreślonej broni. Policja opublikowała jego wizerunek, a o szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
6: Poszukiwany zaatakował kobietę, gdy wracała z pracy.
7: Nagle poszedł do mnie mężczyzna i zaczął dotykać się do piersi. Nic do mnie nie mówił. Po prostu poszedł sobie spokojnie dalej. Byłam szokowana, zaczęłam go nagrywać.
6: Sprawca oddał w kierunku ofiary kilka strzałów z bliżej nieokreślonej broni.
7: Krzyczę do niego, krzyczę i on do mnie odwraca. Ja w ogóle nie zauważyłam, że to pistolet jest. I on zaczyna do mnie strzelać. 8 raz wystrzelił do mnie i trafił 2 razy w ręce.
6: Napastnik to mężczyzna w wieku około 49 lat. Może mieć 180 cm wzrostu i średniej budowy ciało. Z upublicznionego przez służby wizerunku wynika, że ma on siwe włosy i siwą brodę. W dniu zdarzenia ubrany był w długie, jasne spodnie dresowe, niebieską koszulkę i sportowe buty.
2: Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu danych sprawcy, proszone są o kontakt z policją lub numerem 112.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Woda w Olechówce znów zmieniła kolor. Mieszkańcy zauważyli niemal czarną wodę w rejonie parku źródła Olechówki. Próbki pobrało z WIK, a sprawę wyjaśnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. W zeszłym roku w całym województwie policzono schrony i miejsca schronienia. Jest ich 130. Większość tych miejsc jednak nie nadaje się do użytku. Część samorządów miała wielkie plany ich modernizacji i przygotowania do sytuacji kryzysowych. W Łodzi miał powstać nawet schron centralny. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja radykalnie się zmieniła. Zatem czy i kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z odnowionych schronów? Między innymi o to zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie wojewoda łódzki Dorota Ryl, a ta rozmowa o 8:10. Maciej Lampę podpadł kibicom łódzkiego klubu sportowego. Były koszykarz NBA, który w minionym sezonie podpisał kontrakt z pierwszoligowym ŁKS-em Kulpak, wrzucił do puszki na ubrania strój sportowy swojego byłego już klubu. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
8: Historia Macieja Lampego i koszykarskiego ŁKS-u od początku była groteskowa. Dziwny był jej początek, jeszcze bardziej nieprzewidywalne zakończenie. Najpierw klub ogłosił transfer, a następnie zawodnik zakomunikował, że żadnego kontraktu nie podpisywał. Ostatecznie po długich rozmowach Lampę został zawodnikiem pierwszoligowej drużyny, ale

0: gdy po okresie przygotowań miał zadebiutować, doznał kontuzji i ani razu nie pojawił się na parkiecie. W kadrze na nowy sezon próżno szukać Lampego. Potwierdza to film, który koszykarz opublikował w swoich mediach społecznościowych, pokazując, jak pozbywa się odzieży w klubowych barwach. Ta wylądowała w kontenerze na używane ubrania. Czyżby to oznaczało, że Lampe w nie najlepszych nastrojach pożegnał się z klubem, a może po prostu nie przemyślał do końca swojego zachowania? Odpowiedzi na to pytanie chyba jednak nie poznamy.
1: Filmik nie jest już dostępny w internecie. Screeny z relacji na Instagramie koszykarza można znaleźć na stronie Radio Łódź.pl. Wiadomości sportowe po 7, a skrót najważniejszych wiadomości Radio Łódź za pół godziny. Zapraszam.
2: My zaglądamy do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może popadać słaby deszcz. O poranku dość rześko. 12 stopni teraz na termometrach. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Lokalnie na północy województwa do 70 km z kierunków zachodnich. I jeszcze barometr na nim 983 hektopaskale.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Tak jest, wszystko się zgadza. 5 minut po godzinie 6 rozpoczynamy nowy dzień. To jest środa, 8 dzień lipca. Patrycja Wojsznic audycję zrealizuje. Przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jesteśmy z Państwem do 9.
3: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Elsztat. Zawsze miło usłyszeć 8 minut po godzinie 6:00. Tu radio Ucie, audycja poranna. Jak wiadomo, w życiu nie ma przypadków, chociaż to faktycznie było przypadkowe spotkanie o potężnych muzycznych konsekwencjach. Spotkanie dwóch studentów Szkoły Filmowej Uniwersytetu Kalifornijskiego na plaży Venice w Los Angeles. No i myślę, że wiele osób już może się domyślać, o co tutaj chodzi. Jeden nazywał się Jim Morrison, drugi Ray Manzarek. No i ta plaża Venice zmieniła muzykę. Panowie postanowili założyć zespół, no i tak powstała oczywiście grupa The Doors. Wszystko to działo się w lipcu 1965 roku, a więc 61 lat temu.

61 lat temu na plaży Venice w Los Angeles powstała grupa The Doors. Tu radio, audycja poranna, 12 minut po godzinie 6. No to jeszcze szybki mundialowy meldunek dla tych, którzy wczorajszy wieczór przegapili, przespali, nie mogli oglądać. No to sporo się działo i to naprawdę. Egipt zapisał wczoraj piękną historię piłkarską swojego kraju. Długo, długo prowadził z Argentyną 2-0. Dodatkowo jednej bramki dla Egipcjan sędzia nie uznał. Koniec końców rzutem na taśmę i w dość kontrowersyjnych okolicznościach wygrała Argentyna. 2-3, jedną bramkę zdobył Messi, przy czym wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego, także fantastyczne spotkanie, dużo, dużo emocji, no ale także tych kontrowersji w tym spotkaniu nie brakowało. Także wczoraj w karnych Szwajcaria wyeliminowała Kolumbię. Od jutra ćwierćfinały Francja zagra z Marokko. W piątek Hiszpania podejmie Belgię. Dziś odpoczywamy od piłkarskich emocji. 12 minut po godzinie 6 teraz tu Radio Udział, audycja poranna.

0: 16 minut po godzinie 6, o 8.30 dzisiaj u nas same dobre wiadomości. No taka mała zmiana. 8.30 to jest ten moment, kiedy na naszej antenie pojawiają się same dobre wiadomości, ale także w audycji sporo wiadomości nie najlepszych, no ale ważnych informacji dla Łodzi, dla regionu. Mogła być jedną miłą atrakcją i miejscem rekreacji, no niestety nie jest. Rzeka Olechówka znów zanieczyszczona, woda przypomina czarną maź.
1: No to zostało taka, można powiedzieć, smarno.
2: Szkoda, dlatego że jest to centrum parku i mogłoby się stać takim miejscem rekreacyjnym.
3: Po prostu wstyd dla nas, dla ludzi.
0: Były dumą ogrodu botanicznego, teraz są już tylko cieniem dawnej, świetnej przeszłości. Piwoni w botaniku w coraz gorszym stanie.
4: Kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym przypomina obraz rozpaczy bardziej niż coś, z czego powinniśmy być dumni.
5: Ta odmiana sobie nie radzi w takich warunkach. Tu nic nie zostało ani pomniejszone, ani wycięte.
0: Po godzinie, około godziny 8.40 popodróżujemy sobie po Polsce. Dzisiaj Zamek Książ w Wałbrzychu. Polecamy to spotkanie. Warto posłuchać. Po godzinie 8 także spotkanie z gościem. W zeszłym roku w całym regionie zinwentaryzowano prawie 130 schronów i miejsc schronienia. Większość tych miejsc jednak nie nadawała się do użytku. Był też pomysł, aby powstał schron centralny. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby ten plan został zrealizowany. Czemu? O to będziemy pytali wojewodę łódzką Dorotę Ryl. To spotkanie po godzinie 8. Polecamy. Teraz na zegarze 17 minut po 6.

24 minuty po godzinie 6 za 6 minut skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz. Także oczywiście zajrzymy do prognozy pogody. Proszę zostać z nami.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze 6:30. Czas na skrót najważniejszych.

0: informacji Małgorzata Błażewicz.
1: Ekstradycja oszusta z Ameryki Południowej do Łodzi. Łódzki sąd skazał 43-latka za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudzała pieniądze metodą na policjanta. Mężczyzna miał też na koncie przestępstwa narkotykowe. Od 2 lat ukrywał się przed organami ścigania. Wydano za nim listy gończe i czerwoną notę Interpolu. Łódzcy policjanci ustalili, że może przebywać w Peru. Mężczyznę zatrzymano w październiku zeszłego roku. W tym miesiącu wrócił do Polski i od razu trafił do więzienia, gdzie odsiedzi wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Wandal w Łowiczu oszpecił elewację 5 bloków. Budynki łowickiej spółdzielni mieszkaniowej były świeżo odnowione, a to nie pierwsza taka sytuacja na terenie spółdzielni. Gdy szkoda jest wyższa niż 800 zł, sprawcy grozi do 5 lat więzienia, a w przypadku mienia o znacznej wartości nawet do 10 lat. Rząd Stanów Zjednoczonych cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej i produktów petrochemicznych. Decyzja zapadła w reakcji na irańskie ataki na tankowce w cieśninie Ormus. Amerykanie przeprowadzili też ataki z powietrza na Iran. Reprezentacja Egiptu odpadła z piłkarskich mistrzostw świata, przegrywając w 1/8 finału z Argentyną 2-3. Zespół z Afryki poniósł porażkę, mimo że prowadził już 2-0. Reprezentacja Egiptu po raz drugi w historii wystąpiła w 1/8 finału mistrzostw świata. Poprzednią dokonała tego w 1934 roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7. Zapraszam.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, chociaż z szansami na przejaśnienia. Przelotnie może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. Na barometrze 983 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 7. W każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, można się oczywiście z nami kontaktować. O tym przypominamy. studio@radiołódź.pl. Może napisać także telefonicznie 606-78-78-78. Można dzwonić i także oczywiście nasze wiadomości głosowe. Czekamy na te wiadomości głosowe za pośrednictwem radiołódź.pl, także naszej aplikacji mobilnej. Niebawem poranna prasa, a w niej między innymi o tym, że miasto zabiega o odzyskanie ośrodka wypoczynkowego Prząśniczka w Arturówku. Szczegóły niebawem.

0: 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy o poranku na początek dziennika łódzkiego. Tutaj o tym, że miasto Łódź zabiega o odzyskanie środka wypoczynkowego Prząśniczka w Arturówku. Obecnie obiekt jest dzierżawiony przez związkowców z przemysłu lekkiego. Ośrodek Prząśniczka przez dziesięciolecia gościł kolonistów i mieszkańców Łodzi, a także turystów z całego regionu. Budynek tętnił życiem. Dla wielu osób wiąże się też po prostu z licznymi, miłymi wspomnieniami. Dziś obiekt nie jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Pełni bowiem funkcję hotelu robotniczego, no i wymaga odświeżenia estetyki, także odświeżenia swojej legendy. Miasto zapowiada, że chce odzyskać kontrolę nad tą właśnie nieruchomością, znaleźć dla niej nowego gospodarza i przywrócić ją łodzianom. Nie chcemy, żeby Prząśniczka była symbolem tego, co Łódź utraciła. Chcemy, żeby znów była symbolem wakacji, wypoczynku i spotkań łodzian. To miejsce powstało dla mieszkańców i powinno dalej im służyć. Obecnie nie pełni takiej właśnie funkcji. Dlatego wspieramy działania miasta, by odzyskać ten obiekt i przywrócić go mieszkańcom. Tak mówił w rozmowie z dziennikiem Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Ośrodek wypoczynkowo-hotelowy Prząśniczka w łódzkim Arturówku został wybudowany w połowie lat 60. przez Związek Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego. Po odzyskaniu Prząśniczki miasto chce, aby z obiektu w pierwszej kolejności korzystali łodziani. Jednym z rozważanych rozwiązań jest wykorzystanie programu Karta Łodzianina. Jej posiadacze mieliby pierwszeństwo przy rezerwacji pobytów oraz preferencyjne warunki korzystania z oferty ośrodka. Najpierw jednak konieczny będzie gruntowny remont budynku. Dobry pomysł, proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie. Zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej, a tutaj najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych Prawo i Sprawiedliwości. Jak się okazuje, nie przybywa wyborców, nawet gdy jego główny rywal, a więc Koalicja Obywatelska, ma poważne problemy. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska prowadzi w badaniu z poparciem 29% głosów. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby nieznacznie ponad 23% respondentów. W poprzednim badaniu poparcie dla PiSu deklarowało ponad 25% pytanych. Taki wynik zapewniłby PiSowi 136 mandatów. Na trzecim miejscu w tym badaniu znalazła się Konfederacja. Na tę partię zagłosowałoby trochę ponad 13% respondentów. Na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej, a więc partia Grzegorza Brauna. Na to ugrupowanie głosy chciałoby oddać 11% respondentów i to o ponad 2 punkty procentowe więcej niż w maju. Jeżeli chodzi o lewicę, to ta cieszy się niezmiennym poparciem na poziomie około 8%. Także komentarz do tego sondażu dzisiaj w Rzeczpospolitej. A na zegarze 19 minut do godziny 7.

Radio Łódź.

Teraz ten zegarze 13 minut do godziny 7. I tak tylko podpytam, jak idzie odgadywanie, odnajdywanie haseł kluczy w naszym nowym konkursie. Polecamy właśnie naszą nową wakacyjną zabawę. Kierunek Radiość. Tak ona jest zatytułowana, tak ona się nazywa. I to dla tych, którzy chcieliby trochę polatać w wakacje i polecieć w naprawdę ciekawe miejsce. Jest okazja i my w tym naszym słuchaczom pomożemy. No ale są pewne warunki. Po pierwsze, trzeba nas bardzo, bardzo uważnie słuchać. Zwłaszcza między 9 a 12 oraz później między 13 a 16 i to od poniedziałku do piątku. Wtedy na naszej antenie padają hasła klucze. W sumie dwa takie hasła się pojawiają każdego dnia, więc 10 w tygodniu, jak łatwo policzyć. Kto zbierze wszystkie i wyśle je na konkurs maparadiouciek.pl, no to ma szansę wygrać bilety lotnicze dla dwóch osób w dwie strony z łódzkiego lotniska. Finały w piątki aż do początku sierpnia. Na tych atrakcyjnych kierunków z łódzkiego Lublinka sporo, bo to i Mediolan, to Bruksela, to także chociażby Londyn. A więc jest o co grać. Proszę bardzo nas uważnie słuchać między 9 a 12, a później między 13 a 16. No i szukać tych kluczy, które padają na naszej antenie. 12 minut do 7 teraz.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
6: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
15: Na zegarze godzina 7.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: A właściwie chwilę przed 7, to wyjeżdżamy na drogi regionu, i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Na drogach regionu ruch jest coraz większy. W Sieradzu na przykład ruch rośnie przede wszystkim na drogach z kierunku Warty i Zduńskiej Woli. W okolicach Tomaszowa mogą wystąpić niewielkie utrudnienia na ulicy Warszawskiej przy łączniku z S8. No a w Łodzi też ruch mamy coraz większy. Aut przybywa.

0: Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
1: Limity pracy lekarzy i nowe zasady zatrudnienia. Dziś propozycje uzdrowienia polskiej ochrony zdrowia. Czarna woda w łódzkiej Olechówce. ZWiK pobrał próbki do badań. Żgów zachęca mieszkańców do zgłaszania pomysłów na rozwój gminy. Temperatura maksymalna do 20 stopni. Dziś wiatr umiarkowany i dość silny. Maksymalna stawka za godzinę, umowy o pracę zamiast kontraktów i limity czasu pracy lekarzy to część pomysłów, które strona społeczna proponuje rządowi, by naprawić system ochrony zdrowia. Dzisiaj ministra zdrowia ma przedstawić plany resortu w tej sprawie. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok uważa, że rząd mógłby skorzystać z pomysłów przedstawionych przez medyków jeszcze w ubiegłym roku.
2: Rok temu dawaliśmy propozycje, jakie powinny być prowadzone do zmian w ochronie zdrowia, przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach słyszymy takie nie do przyjęcia.
1: Resort swoje plany przedstawi po południu, a będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin miesięcznie. O sytuacji w polskiej służbie zdrowia porozmawiamy także z dzisiejszym gościem Radia Łódź, wojewodą łódzką Dorotą Ryl. Zapraszam o 8.10. Woda w Olechówce znów jest niemal czarna. Mieszkańcy zauważyli zanieczyszczenie przy parku źródła Olechówki. To kolejny taki przypadek w tym roku. Zdaniem przedstawiciela Rady Osiedla Olechów Janów Adriana Pawlaka przyczyną mogą być nie tylko przypadkowe wycieki ścieków.
3: To też są osoby prywatne, które wiedzą, gdzie ten kanał deszczowy ma ujście i na przykład potrafią podjechać tam traktorem i coś tam, jakieś tam mocne nieczystości wylać.
4: Zostały wdrożone procedury, zarządzenie, które ma usprawnić działania służb, czyli i Wód Polskich, i służb miejskich. Mam nadzieję, że te działania już w tym momencie zostały podjęte.
1: Dodaje radna przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Magdalena Gałkiewicz. W związku z zanieczyszczeniem pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pobrali próbki wody, a sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Miał dotykać kobietę bez jej zgody, a potem do niej strzelać. Policja w Łodzi opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego po napaści na kobietę przy ulicy Żgowskiej. Do zdarzenia doszło 27 czerwca. Według relacji pokrzywdzonej sprawca najpierw dotykał ją wbrew jej woli, a następnie oddał w jej kierunku kilka strzałów z bliżej nieokreślonej broni. Mężczyzna ma około 49 lat, siwe włosy i brodę. W dniu zdarzenia ubrany był w długie, jasne spodnie dresowe, niebieską koszulkę i sportowe buty. Zdjęcia na www.radioloc.pl, a osoby, które go rozpoznają, proszone są o kontakt z policją lub numerem 112. Wandal w Łowiczu oszpecił elewację 5 bloków. Budynki łowickiej spółdzielni mieszkaniowej były świeżo odnowione, a to nie pierwsza taka sytuacja na terenie spółdzielni. O szczegółach mówi nasz reporter Damian Grosicki.
6: Łowicka spółdzielnia mieszkaniowa ma dosyć. Do aktów wandalizmu doszło na elewacjach budynków przy Sierakowskiego 2, 5, 6, 7 i na osiedlu Reymonta. Mieszkańcy nie kryją zdenerwowania.
7: Nowe wyremontowane i tam też już pomalowali, więc także nie jesteśmy zachwyceni tym.
8: Tutaj oczywiście szpeci, wybryki kogoś, kto po prostu nie wyczuwa granic, do których można się posunąć.
6: Sprawa oczywiście została zgłoszona na policję. Przypomnijmy, że do podobnych sytuacji dochodziło zimą tego roku. Czy to ten sam sprawca? To będą wyjaśniać służby.
1: Gdy szkoda jest wyższa niż 800 zł, sprawcy grozi do 5 lat więzienia, a w przypadku mienia o znacznej wartości nawet do 10 lat.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
1: Skrzynka na pomysły w Urzędzie Miejskim w Żgowie. Mieszkańcy mogą podzielić się z samorządowcami swoimi wizjami rozwoju gminy, a wnioski mogą pozostawiać w ogólnodostępnym pojemniku. Ustawiono go w urzędzie kilka dni temu. Zdaniem mieszkańców pomysł jest trafiony.
9: Każdy ma prawo do wypowiedzenia się, tak? I swojego pomysłu.
10: Takie normalne jest dla ludzi, żeby to było.
11: Ludzie potrzebują takich rzeczy.
12: Nie potrzeba, żeby chodzić tylko w skrzynki i odpowiedź do domu, żeby przyszła.
13: Jeśli ktoś to będzie rzetelnie rozpatrywał i będą z tego jakieś efekty, to jak najbardziej. Jak to będzie tylko skrzynka, żeby dać ludziom jakąś małą nadzieję, że mogą coś zmienić, to po co?
1: Wszystkie zgłoszone pomysły będą co miesiąc analizowane. W założeniach mają pomóc w tworzeniu przyszłorocznego budżetu gminy podczas jesiennych zebrań sołeckich. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
0: Jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Szwajcaria jako ostatnia dołączyła do grona ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. W Vancouver pokonała Kolumbię w rzutach karnych 4-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce było 0-0. Helweci w ćwierćfinale zmierzą się z Argentyną, która pokonała Egipt 3-2. W tym spotkaniu Messi w 21 minucie nie wykorzystał rzutu karnego, ale po golu w 83 minucie ma już

0: 21 bramek w historii swoich występów w finałach Mistrzostw Świata. Na tym turnieju strzelił już 8 goli. ŁKS ma kolejnego nowego piłkarza. Klub z Alei Unii podpisał umowę z 28-letnim Michałem Kaputem i ta umowa ma trwać rok, ale ma opcję przedłużenia o kolejny sezon. Przez ostatnie 3 sezony doświadczony pomocnik bronił barw Radomiaka Radom. Grał w Ekstraklasie, w minionych rozgrywkach wystąpił w 21 meczach o punkty. W Ekstraklasie Kaput reprezentował także Piasta Gliwice. Ma w sumie na koncie 115 rozegranych spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowych i podczas tych meczów zdobył 2 bramki. A w najbliższą sobotę zespół trenera Grzegorza Szoki zmierzy się na swoim boisku z pierwszoligowym Beniaminkiem Unią Skierniewice. Sparing rozpoczyna się o 11. Suvi Kokonen będzie w przyszłym sezonie reprezentowała barwy ŁKS-u Comerskon Łódź. 26-letnia ofensywna przyjmująca ostatni sezon spędziła we włoskiej Serie A. Od marca grała także w lidze wietnamskiej. Uważana jest za jedną z najbardziej utalentowanych fińskich siatkarek i od lat stanowi o sile reprezentacji tego kraju. Kokonen w Łodzi powinna pojawić się już pod koniec lipca i być do dyspozycji sztabu szkoleniowego od początku przygotowań. Finlandia bowiem nie weźmie udziału w finałach Mistrzostw Europy Siatkarek, które rozegrane zostaną na przełomie sierpnia i września. A świeżo upieczony wicemistrz Europy siatkarzy U22, jeden z najzdolniejszych rozgrywających młodego pokolenia, Błażej Bień, wraca do Skry Bełchatów z 2-letniego wypożyczenia. W nadchodzącym sezonie na 20-letniego siatkarza czekają nowe wyzwania i debiut na parkietach plus ligi. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
1: Środa w regionie dość pochmurna, przelotnie może popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz na termometrach 12 stopni, a więc dość rześko. W ciągu dnia od 17 do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Lokalnie na północy naszego województwa do 70 km na godzinę, na barometrze 983 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Na zegarze 7 minut po godzinie 7, przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, Patrycja Wojślin, Marcin Pośpiech. Jesteśmy z Państwem do godziny 9.

0: Na zegarze już prawie 12 minut po godzinie 7, no to teraz na moment wybierzemy się do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, no bo kolekcja piwoni w botaniku jest dziś w znacznie gorszym stanie niż przed laty. Przedstawiciele ogrodu tłumaczą, że to pogoda i przez pogodę i mniej odporne odmiany. Stanem piwoni zainteresował się łódzki radny Kosman Nekiel, który zapowiada interpelację w tej właśnie sprawie.
1: Kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym przypomina obraz rozpaczy bardziej niż coś, z czego powinniśmy być dumni, a z kolekcji tej byliśmy dumni. Była to jedna z najciekawszych kolekcji w zasobach ogrodu botanicznego w Łodzi. Były nawet specjalne wycieczki z oprowadzaniem po tej kolekcji. No, w tym momencie przyznam, że wstyd kogokolwiek oprowadzać po rabata, które tak wyglądają.
2: Opiekun kolekcji Ewa Białasińska z Ogrodu Botanicznego zaprzecza, żeby kolekcja została zaniedbana. Tłumaczy, że problemy dotyczą przede wszystkim jednej z odmian, która źle znosi upały.
3: Po prostu jest to odmiana, która nie rośnie. Kolejna odmiana rośnie bardzo dobrze. Ta odmiana w 2021 roku była ponownie dosadzana. Ponownie ją zamówiliśmy i czekaliśmy, no wie pani, w pierwszym roku się sadzi, czeka się, jest mała, potem się czeka w drugim roku, aż dorośnie, potem w trzecim roku. I w zeszłym roku już postanowiłam ją wymienić na inną. Tutaj nie będę ukrywać, jest ciężko, bo tutaj jest słońce, cały czas operuje. Ta odmiana sobie nie radzi w takich warunkach. Tu nic nie zostało ani pomniejszone, ani wycięte.
2: Dwa tygodnie temu w odpowiedzi na nasze pytania miasto tłumaczyło zły stan tej samej odmiany skutkami zimy.
4: W tym roku kolekcja piwoni jak zwykle pięknie kwitła. Zdarzyło nam się w jednej odmianie, że po zimie miała się troszeczkę gorzej, ale spokojnie wymienimy ją na inną. No nie zawsze piwonie rosną tak, jakbyśmy chcieli. Zostanie wymieniona na inną i wszystko będzie pięknie.
2: Radny Kosman Nekiel uważa, że ogród może mieć zbyt mało pieniędzy na utrzymanie kolekcji.
1: Mam wrażenie, że ogród botaniczny jest głodzony, nie ma wystarczających środków przeznaczanych na utrzymanie kolekcji, która należy do jednych z najcenniejszych w Polsce, co jest bardzo przykre, szczególnie, że władze miasta zamierzają wydać 400 milionów złotych na dżunglę 360, a nie potrafią na bieżąco utrzymywać ogrodu botanicznego w istniejącym stanie, a potem same wskazują na to, że ogród botaniczny jest zaniedbany. Ja z mojej strony zwrócę się z interpelacją do władz miasta z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego ta kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym wygląda tak jak teraz.
2: I jaka jest cena jednej piwoni?
3: Ja pani powiem tak, ja nie mogę rozmawiać z panią o tym, za ile my kupujemy cokolwiek. Tak, to już musi pani z kim innym o tym rozmawiać, tak?
2: Problemem, który dotyka piwonie, jest także szara pleśń.
5: Pani Ewo, a czy kradła się szara pleśń?
3: Wie pani co, szara pleśń jest co roku i będzie, do końca świata.
5: A dlaczego ona się pojawia?
3: Dlatego, że w kolekcji są odmiany mniej i bardziej odporne na szarą pleśń. I odmiany, które są mniej odporne, natychmiast ją łapią i w związku z tym przekazują ją dalej.
5: I co się wtedy dzieje z tymi piwoniami?
3: Wtedy się robi oprysk.
5: I te opryski zostały zrobione?
3: Robi się opryski.
5: A w tym roku były te opryski?
3: No, myślę, że były.
0: Ogród zapewnia, że stosuje najlepszy dla piwoni system nawodnienia. Nie uzyskaliśmy jednak informacji o kosztach dotychczasowej i planowanej wymiany roślin, ani o tym, dlaczego decyzję o zastąpieniu problematycznej odmiany podjęto dopiero po wielu latach. Tym tematem zainteresowała się Joanna Karp i także w tej sprawie można się z nami oczywiście kontaktować telefonicznie. Także można oczywiście napisać na studio@radiolucie.pl. A na zegarze 15 minut po godzinie 7.

0: A na zegarze prawie 19 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądamy do gazet i teraz Praca Ogólnopolska i Dziennik Gazeta Prawna tutaj o tym, że jest coraz więcej skarg pacjentów na przemęczonych lekarzy. Konsekwencje ich przemęczenia lekarzy odczuwają oczywiście ci, którzy się u nich leczą, więc pacjenci, a z badania Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że zbyt długi czas pracy lekarzy to głównie efekt braków kadrowych, trudności z organizacją zastępstw oraz presji finansowej, przemęczenie medyków i niewydolność systemu uderzają w pacjentów. Rekordowe wzrosty zgłoszeń odnotowuje się głównie w Łodzi, w Gdańsku oraz w Płocku. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski wskazuje, że w ostatniej dekadzie liczba skarg się podwoiła, co wynika z frustracji pacjentów złym działaniem systemu. Dodał także, że wiele zgłoszeń jest bezzasadnych. Część kończy się wnioskiem o ukaranie, a sądy lekarskie wymierzają karę w około 80% takich właśnie spraw. Justyna Kowalewska z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zwraca uwagę na powtarzające się zarzuty o brak należytej staranności, błędy diagnostyczne, a także na nowe skargi dotyczące lekarzy z Ukrainy, Białorusi, którzy podają nieprawdziwe informacje o posiadaniu takiej czy innej specjalizacji. Najwięcej zastrzeżeń, jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, budzi praca internistów, psychiatrów i stomatologów. Na zegarze 19 minut po 7:00.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 7.30.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Przed nami raport drogowy, Adam Urzyński.
11: W Łodzi natężenie ruchu najmocniej rośnie w okolicach Ronda Solidarności. Tu postoimy 10 minut lub dłużej, przede wszystkim na Alei Palki. Poczekamy też na Alei Włókniarzy przy remontowanym wiadukcie. Tutaj stracimy co najmniej kilka minut. Dużo aut nadjeżdża właśnie do Łodzi z miast ościennych i dlatego utrudnień można spodziewać się przede wszystkim na Rokicińskiej z kierunku Andrespola, ale też na drodze ze Zgierza i z Konstantynowa Łódzkiego. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz.
12: Do śmierci noworodka w Sulistrowej na Podkarpaciu przyczyniły się osoby trzecie, wynika ze wstępnych ustaleń po sekcji zwłok. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem zabójstwa. Ciało dziecka znaleziono 11 czerwca na strychu domu. Wcześniej do szpitala trafiła 15-latka, która niedawno urodziła. Prokuratura ustala ojca dziecka. W sprawie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów, a wcześniej przesłuchano 3 osoby z najbliższego otoczenia nastolatki. Jedność sojusznicza, gotowość do kolektywnej obrony, działania na rzecz wzmacniania potencjału odstraszania sojuszu. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówią uczestnicy szczytu NATO w Ankarze. Dziś drugi, najważniejszy dzień narady. Przed południem rozpocznie się sesja robocza, którą zakończy podpisanie wspólnej deklaracji oraz konferencja sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Polskę w Ankarze reprezentują prezydent oraz wicepremierzy, ministrowie MON i MSZ. Maturzyści poznają dziś rano wyniki egzaminu dojrzałości. Od godziny 8.30 będą mogli sprawdzić online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. Rada Osiedla Bałty Doły w Łodzi chce zadbać o bezpieczeństwo pieszych. Radni osiedlowi zachęcają mieszkańców do zgłaszania miejsc, w których oznakowanie na przejściach wymaga odmalowania. Informacje o kilku przejściach, na których potrzebne jest odświeżenie pasów, już przekazano do Urzędu Miasta. Rada Osiedla ma nadzieję, że prace będą przeprowadzone podczas wakacji przed nowym rokiem szkolnym. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.00.
9: Parasol lub przeciwdeszczowa kurtka może się dziś zdecydowanie przydać. W regionie popada deszcz, generalnie sporo chmur, jeżeli chodzi o temperaturę. Dzisiaj, teraz na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, na barometrze 983 hektopaskale.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Teraz na zegarze 29 minut do godziny 8.

0: one and all. I grupa Queen. Na zegarze 21 minut do godziny 8, a przed nami kolejny temat. Rzeka Olechówka w Łodzi znów została zanieczyszczona. Niestety, tym razem woda jest niemal czarna. Niepokojący wygląd rzeki okoliczni mieszkańcy zauważyli w rejonie parku źródła Olechówki, gdzie ma ona swój początek. Jak mówią, problem z jakością wody pojawia się kolejny raz i brakuje regularnych działań, które mogłyby poprawić stan tego miejsca.
1: Jeśli chodzi o tutaj ten ciek wodny, to powinien być czyszczony, a nie jest czyszczony, w ogóle jest zaniedbany. Dlatego też należałoby podjąć jakieś działania w tym zakresie.
2: No to zostało taka, można powiedzieć, smarno. Okay. Wody nie ma. Może raz usuwanie tych traw i tak dalej. Chyba raz ma. A tak to było zaniedbanie. Olechówka była zaniedbana.
3: Czy ta woda była w dobrym stanie, czy w takim średnim?
4: Nie, no od początku była w strasznym stanie. Szkoda, dlatego że jest to centrum parku i mogłoby się stać takim miejscem rekreacyjnym.
5: Po prostu wstyd dla nas, dla ludzi. Natomiast znam dalszy ciąg Olechówki, która płynie przez Młynek i przez Stawy Jana. Tam wygląda to trochę lepiej, ale to też jest dziwne. Jeżeli tu jest źródło, to powinno się w miarę szybko i łatwo znaleźć miejsce albo kogoś odpowiedzialnego za ten stan, bo można by to zlokalizować.
6: Adrian Parwiak, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Olechówianów. To już w tej chwili będzie 7 albo 8 zanieczyszczenie w ciągu od 2020 roku, odkąd ja to mniej więcej monitoruję. Myślę, że ze względu na coraz szerszą zabudowę, coraz więcej magazynów, te zanieczyszczenia się niestety rozszerzyły. Problem rzeki Olechówki polega na tym, że to jest tak naprawdę ciek z deszczówki. To też nie tylko z doświadczenia z ostatnich lat moich czy Rady Osiedla 33. To nie są tylko i wyłącznie firmy, gdzie tam przez przypadek coś tam ścieknie do tej deszczówki i tak dalej, ale to też są osoby prywatne, które wiedzą, gdzie ten kanał deszczowy ma ujście i na przykład potrafią podjechać tam traktorem i coś tam, jakieś tam mocne nieczystości wylać.
7: To już kolejny w tym roku problem z jakością wody w Olechówce. W marcu rzeka zmieniła kolor na zielony, po tym jak do kanalizacji deszczowej przedostał się detergent do mycia samochodów z jednego z przedsiębiorstw. Miesiąc później woda stała się biała, jednak badania wykazały, że nie były to ścieki ani detergenty, a jedynie zawiesina, która sama się rozkłada. Teraz po pojawieniu się czarnej wody, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi ponownie pobrali próbki. A sprawą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
8: Magda Gałkiewicz, radna miejska, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. To, co się dzieje na tej rzece, jest przerażające. Zostały wdrożone procedury, zarządzenie, które ma usprawnić działania służb, czyli i Wód Polskich, i służb miejskich. Mam nadzieję, że te działania już w tym momencie zostały podjęte. Z tego, co wiem, już zostały podbrane chyba próbki przez ZWiK, więc one się rzeczywiście są realizowane, natomiast tutaj jest też bardzo ważna reakcja mieszkańców, jeżeli cokolwiek, ktokolwiek widzi, że się dzieje niepokojącego, czy to na rzece Olechówce, czy na dowolnej innej rzece, warto jest od razu to zgłaszać do odpowiednich służb, chociażby do ZWiK-u, tak żeby można było szybko podejmować działania interwencyjne.
0: Na razie nie wiadomo, co spowodowało zmianę koloru wody. Odpowiedź mają przynieść badania pobranych próbek, a do sprawy wrócimy, gdy znane będą ich wyniki. Zdjęcia Olechówki można zobaczyć na naszym portalu na stronie radiouć.pl, a tą sprawą zainteresował się Kasper Józefowicz. Na zegarze 18 minut do godziny 8. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's autumn.

12 minut do godziny 8. Ciekawa propozycja, na pewno warta rozważenia. W lipcu i sierpniu na tory województwa łódzkiego wyjadą pociągi specjalne Poloregio, które zabiorą amatorów zwiedzanie do ciekawych miejsc, to m.in. Łęczyce, ale także chociażby Sieradz czy Tomaszów Mazowiecki. Wszystko w ramach akcji Koloryt Łódzkiego organizowanej przez Urząd Marszałkowski. Bilety na bezpłatne przejazdy można zdobyć elektronicznie. Pierwsze z tych biletów będą dostępne już dzisiaj, a najbliższy wyjazd odbędzie się 11 lipca. Będzie to wycieczka do Łęczycy i Besiekier. Wyjazd i powrót na stację Łódź-Kaliska. Pociągi z Łodzi będą odjeżdżać około godziny 12-13, a powroty przewidziane są w godzinach wieczornych około godziny 22.30. Na stacjach pasażerowie przesiądą się do autobusów, które dowiozą ich już bezpośrednio na miejsce. Udział jest darmowy dla mieszkańców województwa łódzkiego. Bilety będą dostępne na stronie kolorytylockiego.locki.pl. Każda osoba może zdobyć maksymalnie dwa takie zaproszenia.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
14: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie.
15: Zbliża się godzina 8.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Czas na raporty drogowe, Adam Łożyński.
17: Sytuacja drogowa w Łodzi jest nie najgorsza, ale korki utrzymują się na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście. 10 minut postoimy na Alei Palki przed Rondem Solidarności i ponad 5 minut na Alei Włókniarzy przed krzyżówką z Limanowskiego. Kilka minut stracimy też na Obywatelskiej i na Piłsudskiego obok Palmiarni. W Sieradzu mamy niewielkie utrudnienia w okolicach Głównego Ronda. W Zduńskiej Woli trwa remont, rozkopana jest główna droga i tutaj mamy kilka miejsc z sygnalizacją tymczasową. Na tej trasie stracimy co najmniej kilkanaście minut. Więcej z dróg już za pół godziny.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8.

0: Ministerstwo Zdrowia ma dziś przedstawić propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał, że odpowiedzią na część problemów ma być ustawa pozwalająca na powiązanie zarobków medyków z numerami PESEL. Zmian jednak ma być więcej.
1: Tutaj mamy do czynienia z problemami, które rozwiązać ma między innymi ustawa, która leży na biurku prezydenta, ta o jawności wynagrodzeń, zarobków powiązana z numerem PESEL. I w tym zakresie działania naprawcze są już procedowane. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycji, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tzw. kominów płacowych. Nowe przedszkole na łódzkim Janowie. Placówka przyjmie 300 dzieci. Zajęcia zaczną się we wrześniu. W miejskim przedszkolu numer 4 przy ulicy Welta na najmłodszych czekają klasyczne sale lekcyjne, a także pokoje zabaw i pokoje sensoryczne, mówi Radosław Gwadera z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
2: Tutaj będą dzieci mogły nie tylko uczyć się, edukować, no ale też odkrywać świat. Mamy tutaj bardzo dobre wyposażenie, pomocy dydaktyczne.
0: Dzieci będą się uczyć i bawić w 12 grupach. Każda sala lekcyjna ma własną łazienkę i szatnię. Przedszkole zostanie otwarte w nowym roku szkolnym. Większość miejsc jest już zajęta, ale ma być jeszcze nabór uzupełniający. Przyszłość tunelu kolejowego pod Łodzią pod znakiem zapytania. Niedawno wojewoda łódzka podjęła decyzję o przekazaniu tarczy, która utknęła pod centrum miasta PKP PLK. Czy ta decyzja przyspieszy pracę i czy termin ich wznowienia, który podają Polskie Linie Kolejowe, czyli pierwszy kwartał przyszłego roku, jest realny? To pytanie już za chwilę zadamy wojewodzie Dorocie Ryl, która będzie porannym gościem Radia Łódź. Na rozmowę zapraszam o 8.10. Odnowione bloki, stare problemy to w Łowiczu. Miejscowa spółdzielnia mieszkaniowa walczy z wandalem, który oszpecił elewację 5 bloków. Podejrzewa się, że to ten sam człowiek, który zimą również zajmował się szkodliwym malarstwem, mówi prezes łowickiej spółdzielni mieszkaniowej Paweł Pięta.
3: Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i no niestety robimy wszystko, żeby te nasze osiedla wyglądały ładnie, żeby się przyjemnie mieszkało, a jest ktoś, kto nam to psuje.
0: Spółdzielnia apeluje do mieszkańców, by interweniowali w momencie niszczenia elewacji. Sprawa została również zgłoszona na policję.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
0: Kluby sportowe z Łódzkiego informują o kolejnych transferach. Ruch jest nie tylko na rynku piłkarskim, ale również siatkarskim, a sytuację śledzi Michał Malinowski. Do tego tematu wrócimy jeszcze w wiadomościach Radia Łódź. Informacje sportowe po 9, a same dobre wiadomości o 8.30. Zapraszam.
5: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny i deszczowy dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie od 17 do 20 stopni. Na barometrze 985 hektopaskali, ciśnienie powoli rośnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Trzecia godzina porannego spotkania przed nami. Teraz na zegarze 3 minuty po godzinie 8, a niebawem u nas spotkanie z gościem.
4: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj wojewoda łódzki Dorota Ryl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Czy można się spodziewać dymisji w rządzie, Pani wojewodo? Dzisiaj, wczoraj tak naprawdę minął termin ultimatum, który Donald Tusk dał minister zdrowia i szefowi NFZ-u na przedstawienie kompleksowych zmian w opiece medycznej w Polsce. Wiemy, że było spotkanie, wiemy też, że nie zobaczymy. Zobaczyliśmy tych propozycji, one mają być przedstawione dzisiaj. Minister Jolanta Sabiańska-Grenda obroni swoje stanowisko?
2: Myślę, że przedstawiła dobre rozwiązania i one się dzisiaj o 13 pojawią. Będziemy mogli rozmawiać na ten temat. Pani minister z panem premierem wystąpią na konferencji i wtedy będzie wszystko jasne. Sądzę, że na tą chwilę pani minister będzie dalej kierowała Ministerstwem Zdrowia.
1: A sprawdzą się te doniesienia nieoficjalne, że będziemy mieli do czynienia na przykład z ograniczeniem budżetów szpitali na pensje dla lekarzy, ale także dla personelu. To oczywiście jest pokłosie, ja to powiem, ale myślę, że słuchacze doskonale wiedzą tego, co działo się w Warszawie, w Szpitalu Południowym, ale nie tylko. Sprzed dwóch dni informacje z Wirtualnej Polski o spółce neurochirurgów, gdzie potrafiło się zarabiać 26 tysięcy za godzinę. Pewnie niektórym włos na głowie się jeży. Będą ograniczenia? Powinni lekarze zarabiać mniej?
2: Jednym z zadań, które premier postawił przed panią minister, to jest właśnie optymalizacja zarobków, więc sądzę, że i to się znajdzie. Myślę, że wtedy, kiedy to są zarobki wynikające z kontraktów, z umów, mówimy o tym, że faktycznie zostały stworzone takie warunki, że lekarz może zarabiać. I to jest kwestia ustawienia tych limitów.
1: No właśnie, bo ja się zastanawiam, czy to wina lekarzy, czy to wina być może systemu, który pozwala po prostu zarabiać tyle pieniędzy. Przecież ktoś płaci tym lekarzom chociażby za wykonane zabiegi. Nie mówię tutaj o tej spółce neurochirurgów, bo tam wchodziła w grę także fałszowanie prawdopodobnie dokumentacji medycznej. No ale jeżeli ktoś nie fałszuje dokumentacji i zarabia dużo, trudno mieć do niego pretensje.
2: To prawda. I tu dochodzimy do clou. Jeżeli to są wynagrodzenia, które wynikają z umów i ta umowa jest rzetelnie wykonana, to trudno mieć pretensje, że zarabiali lekarze, bo tak mieli ustawione stawki. Natomiast jeżeli są sytuacje fałszowania dokumentacji, czyli wykonywania innych zabiegów, a wpisywanie tych, które są wyżej wycenione, to już jest problem. Problemem może być również to, kiedy lekarz jest na dyżurze i jednocześnie jest w poradni. Z tych dwóch źródeł ma wynagrodzenie. Więc kwestia jest złożona. Nie zawsze jest to tak oczywiste, jak nam się wydaje, bo faktycznie kwoty robią wrażenie. Ja jednak chciałabym bardzo podkreślić, że lekarze są lekarze to zawód, który ratują nam życie.
1: Nie, no do tego dążyliśmy, żeby lekarze zarabiali dobrze, ale pytanie, czy na przykład 1,5 miliona złotych w rok to jest odpowiednia kwota, albo właśnie 26 tysięcy złotych za godzinę. To naprawdę robi wrażenie i gra na wyobraźni słuchaczy.
2: Robi wrażenie i to jest powód, jeden z powodów, dla którego mimo zwiększania środków na ochronę zdrowia, tych środków brakuje.
1: Pani wojewodo, a nie czas powiedzieć trudnej prawdy także obywatelom, że także mieszkańcom województwa łódzkiego, że na przykład szpitali czy też oddziałów jest za dużo, bo w wielu przypadkach, także w województwie łódzkim, jest tak, że szpitale powiatowe biją się o specjalistów, dlatego że no, potrzebują oddziałów o wysokiej referencyjności, potrzebują oddziałów, które nie tyle są popularne, ale co potrzebne i w każdym powiecie tak naprawdę mamy podobne oddziały. Czy nie czas powiedzieć trudnej prawdy, że nie wszędzie na przykład będzie porodówka, nie wszędzie na przykład będzie ginekologia albo inny oddział na najwyższym poziomie referencyjności?
2: Zdecydowanie to jest problem szpitali powiatowych, które konkurują między sobą, wysysają rynek i lekarze do tych szpitali powiatowych jadą, tam mają wysokie stawki i to też przekłada się na zarobki.
1: I później mamy taką sytuację na przykład, że jeden lekarz jest ordynatorem w dwóch szpitalach, całkiem blisko, na tych samych oddziałach, powiat w powiat, kilka kilometrów dalej.
2: Mieszkańcom trzeba, szpitale powiatowe są szpitalami samorządowymi. Mieszkańcom trzeba zaoferować coś i mówimy o tym, że brakuje miejsca na ZOL-ach. mamy dużo osób starszych, potrzebna nam geriatria i ZOL-e. I mieszkańcy zrozumieliby, jeżeli w miejsce specjalistycznego oddziału by był oddział, gdzie byłaby zaopiekowany.
1: Myśli pani, żeby zrozumieli? Na przykład jak rozmawiamy już któryś raz o porodówce w Bełchatowie, niedaleko jest porodówka w Piotrkowie, to nikt nie godzi się na to, żeby ją zamknąć, a jak zamykano porodówkę w Brzezinach czy w Pabianicach, to był poruszenie, można powiedzieć. Zresztą temu poruszeniu się nie dziwię. Więc myśli pani, że rzeczywiście politycy, mieszkańcy zrozumieją?
2: Ja myślę, że trzeba wyjść do mieszkańców i im to powiedzieć, bo między innymi kolejka na oddział kliniczny jest też spowodowana tym, że są chorzy, którzy mogliby być zaopiekowani w ZOL-ach, a są na oddziałach specjalistycznych, choćby chirurgii. W związku z tym ten, który potrzebuje tej opieki, byłby blisko domu i mielibyśmy bliskiego w zasięgu jednej, dwóch ulic. I to by mieszkańcy zrozumieli. Nie mówimy o likwidacji czy szpitala, czy łóżek, tylko mówimy o zmianie systemowej, żeby tam były oddziały, które faktycznie w danym miejscu są potrzebne.
1: Wojewoda łódzki Dorota Ryli jest moim i państwa gościem. Przypomnę, niepokoją panią doniesienia zachodniej prasy, ale to nie tylko zachodniej prasy. Ze szczytu NATO dowiadujemy się, że jest bardzo poważna groźba i realna groźba prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. No to może być naprawdę wszystko, ale coraz głośniej się o tym mówi. Niepokoją panią te informacje?
2: Jesteśmy w sytuacji, jesteśmy sąsiadem kraju, w którym trwa wojna. Mieliśmy już prowokacje i jesteśmy informowani o tym, że one mogą się pojawić. Oczywiście, że niepokoją, dlatego przygotowujemy, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej ma przygotować mieszkańców do sytuacji kryzysowej. Proszę państwa, każdy z nas, każde gospodarstwo domowe otrzymało poradnik. I teraz proszę sobie zastanowić się i porozmawiać, kto choćby go przekartkował. W nim są bardzo ważne informacje, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, co powinniśmy mieć w domu, gdzie są miejsca zlokalizowane, gdzie powinniśmy się po pomoc zwrócić.
1: A dlaczego o to pytam? Dlatego, że pod koniec zeszłego roku zinwentaryzowano 130 potencjalnych miejsc chronienia, czy też schronów w województwie łódzkim. I ja pamiętam, że to było tuż po uderzeniu drona, między innymi w województwie łódzkim. I wtedy było wielkie wzburzenie. Samorządy mówiły, że trzeba coś z tym zrobić. Mieszkańcy mówili, że trzeba coś z tym zrobić, bo większość tych miejsc, z tych 130, nie nadawała się tak naprawdę do użytku. Coś w tej sprawie się zmieniło. Ja pamiętam, jak mówiono nawet o budowie schronu centralnego w Łodzi. Coś się ruszyło? Samorządy, bo są pieniądze na to, 300 milionów złotych. Czy samorządy sięgają po te pieniądze?
2: Tak, sięgają. Wszystkie te miejsca, o których pan wspomniał, są zinwentaryzowane, przejrzane przez Państwową Straż Pożarną i Nadzór Budowlany. I na wszystkie te miejsca zostały złożone wnioski o dokumentację na remont tych miejsc.
1: Więc no tak, tylko w dokumentacji mieszkańcy się nie schronią, tak sobie myślę. Czy nie dzieje się to za wolno?
2: Ale to się dzieje. Więc czy to jest wolno? Ta ustawa obowiązuje dopiero drugi rok. My naprawdę przespaliśmy tą sytuację. Myśleliśmy, że nas to nie dotyczy, więc teraz nadganiamy to, ale nadganiamy naprawdę z przytupem. Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren. To jeżeli chodzi o miejsce schronienia, ale dosprzętawiamy jednostki. Masę sprzętu, które były zakupione w roku ubiegłym i w roku bieżącym, przeznaczone jest na obronę cywilną. To jest też sprzęt, który jest bieżąco wykorzystany do sytuacji kryzysowej. I on dzisiaj pracuje. Kupujemy z tych środków dwa urządzenia typu KEP, czyli takie, które będą podłączane w razie awarii pod transformator i będą dawały prąd. To będą urządzenia, którymi będzie dysponowała Państwowa Straż Pożarna. To też w ramach tych środków, że w razie sytuacji awaryjnej podłączamy i miejscowość typu na przykład Poddębice będzie miała prąd.
1: Czytam w prasie, że Warszawa nie tylko myśli o w schronach, ale nawet składa wniosek na system antydronowy, który będzie chronił stolicę. W województwie łódzkim jest to w ogóle realne? Ktoś myśli o systemie antydronowym dla miasta, dla województwa?
2: To jest kwestia wojska i takie systemy są tylko i wyłącznie w gestii wojska.
1: Czyli wojsko będzie musiało zdecydować, czy taki system antydronowy ewentualnie by chronił miasto, czy też nie. Jak rozumiem, samorządy nie mają tu inicjatywy.
2: Nie mają inicjatywy, to jest kwestia wojska.
1: No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie, porozmawiajmy i o wojsku, zostańmy przy temacie wojska, ale też wróćmy trochę do informacji, do tematu służby zdrowia. Wojskowa Akademia Medyczna ma powstać w Łodzi. Znamy już rektora nowego Wojskowej Akademii Medycznej. Ona ma już tak naprawdę w tym roku przyjmować nowych studentów, ale jeszcze nie ma akredytacji. Czy akredytacja zostanie nadana tej nowej uczelni? Czy wojskowi medycy wrócą do Łodzi?
2: Tak, to już się dzieje. Od 1 lipca można powiedzieć, że Wojskowa Akademia Medyczna jest w Łodzi. Została powołana ustawą. I w związku z tym rzecz się dzieje. W ciągu 3 miesięcy będzie funkcjonowała razem z Wojewódzkim Centrum Kształcenia Medycznego i potem będzie po 3 miesiącach WCK Med przestanie istnieć, a zostanie wam. I w sierpniu będzie nabór na ratownictwo medyczne.
1: Czyli na razie nie lekarze, tylko
2: ratownicy medyczni. To nie wymaga akredytacji, w związku z tym po to, żeby ta uczelnia ruszyła teraz, ale jednocześnie jest potrzeba kształcenia, więc takie jest założenie ustawy, że będą w pierwszej kolejności ratownicy medyczni, a od przyszłego roku już będzie normalny nabór na uczelnie, czyli oddziały lekarskie.
1: A rozmawiała już pani z nowym rektorem? On odwiedził już Łódź?
2: Jesteśmy umówieni na jutro.
1: Czyli będzie rozmowa? I czego dotyczyć będzie ta rozmowa?
2: Myślę, że wielu spraw takich istotnych, które pan rektor zechce się podzielić. Ja natomiast od początku wspierałam powstanie WAM-u w Łodzi. Uważam, że to jest fantastyczna dla nas informacja. Wszyscy myślą o łodzianie, ci, którzy pamiętają, myślą o WAM-ie jako w kategoriach reaktywacji czegoś, co po prostu kiedyś było w Łodzi i naturalnie
1: no tak,
2: do Łodzi
1: jest to
2: wróciło.
1: Sentymentu, ale to jest kwestia absolutnie priorytetowa. Potrzeby, bo przecież zapotrzebowanie na medyków wojskowych jest duże, jak dawno takiego nie było. Pani wojewodo, porozmawiajmy jeszcze o tunelu średnicowym pod Łodzią. Niedawno podjęła pani decyzję o przekazaniu tarczy, która należała do firmy budującej do tej pory tunel, drążącej do tej pory tunel średnicowy pod Łodzią, do PKP PLK, czyli do inwestora. Czy to przyspieszy cały proces? Bo na razie ta tarcza tkwi sobie pod centrum Łodzi, nic się w tej sprawie nie dzieje. PKP mówi, że pierwszy kwartał przyszłego roku to będzie czas, kiedy uda się rozstrzygnąć nowy przetarg, kiedy ruszy ta budowa. A pani wierzy w te terminy?
2: Tak, wierzę, bo uczestniczymy w tym. To jest pewien proces. W tej chwili trwają wyceny nieruchomości. Tych, które, bo poza tarczą 3 budynki przekazane są do PLK. I te, w których mieszkańcy są wyprowadzeni. Pracują rzeczoznawcy, wyceniają dla mieszkańców te ich nieruchomości i to jest proces. To się zakończy najprawdopodobniej do końca sierpnia. Będą operaty, mieszkańcy będą, podpiszą się po nim. Wtedy będzie mogła wejść spółka i dostać się do tej tarczy.
1: Mieszkańcy podpiszą się, jeśli będą zadowoleni oczywiście z tych wycen, tak? Jak rozumiem.
2: Nie, no, oczywiście, że tak, ale wyceny odbywają się wspólnie z, oczywiście przy współudziale mieszkańców.
1: I wtedy mieszkańcy dostaną pieniądze i wtedy dopiero będzie można tak naprawdę przyjąć te budynki. No pod do wyburzenia. Nie bawmy się w eufemizm.
2: Ale to nie jest jednoznaczne. Natomiast no, trzeba się dostać do tarczy. Więc jakby najpierw mieszkańcy, no bo wycena trwa tych mieszkań, a potem już spółka będzie mogła działać, dostać się do tarczy, naprawiać ją i zacząć drążyć.
1: No i trzeba będzie jeszcze wyłonić wykonawcę.
2: To To prawda.
1: Co prawda przetarg na samodrążenie jest w trybie ograniczonym, więc jest nadzieja, że będzie szybszy. Rzeczywiście początek przyszłego roku, pierwszy kwartał przyszłego roku, no bo nie sam początek, to nie musi być styczeń, to znów, to jest termin, w którym znów usłyszymy, że tarcza drąży, bo to zostało tam naprawdę, tak naprawdę ile? 900 metrów do przedrążenia?
2: No tak, ale to jest taki najbardziej newralgiczny odcinek, jeżeli chodzi o to drążenie, bo jest przez stare centrum Łodzi. Więc może niedużo, ale jednak najtrudniejsze.
1: No właśnie, nie martwi się pani, że to nie koniec przygody z kamienicami, wywłaszczeniami, jakimiś kolejnymi zawaleniami?
2: No nie można wykluczyć pewnych zdarzeń, bo to jednak jest pod starą tkanką Łodzi, ale spółka zapewnia, że będzie to inny rodzaj prac prowadzonych i lepsze będzie zabezpieczenie.
1: Szanowni Państwo, to trzymajmy kciuki, żeby to być może było ostatnie wywłaszczenie i ostatni przestój tarczy. Zobaczymy, czy w przyszłym roku tarcza rzeczywiście ruszy. Na koniec jeszcze chciałem zapytać, województwo łódzkie jest jednym z najszybciej starzejących się województw w Polsce. Teraz no, mediana wieku to wynosi mniej więcej 45 lat. To być może nie pokazuje. 45-latkowie to broń Boże nie są jeszcze seniorzy, ale naprawdę mamy sporo seniorów. Rząd przeznaczył 610 milionów złotych na program Aktywny Senior, Aktywni Seniorzy ASY. No ale z tego co słyszałem nie idzie najlepiej. Samorządy ociągają się w pozyskiwaniu pieniędzy na programy dla seniorów? To by było zaskakujące na przykład w województwie łódzkim.
2: Nie jest zadowalająca ilość wniosków, która wpłynęła na te ogłaszane przez nas konkursy. Mając na uwadze ilość rad seniorów, ilość uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji, które działają dla seniorów, faktycznie tych wniosków nie było dużo. Dzisiaj, na dniach będzie rozpisany kolejny konkurs i namawiam Państwa, tam jest alokacja około 1 000 000 zł. Namawiam do tego, żeby aplikować o te środki. To są środki, które mają wspomóc seniorów, aktywizować ich, dać im nową szansę, jeżeli chodzi o nie wiem, znajomość internetu. Czy...
1: No ale i na przykład reagowanie na zagrożenia to związane prawda. Z internetem, związane z oszustwami. Co chwilę słuchacze Radia Łódź słyszą o takich próbach właśnie wymierzonych w seniorów. Stąd mnie bardzo dziwi, że tak mało jest chętnych na, tak mało jest chętnych na te pieniądze.
2: To jeden z priorytetów jest również współpraca międzypokoleniowa, więc namawiam tutaj organizacje pozarządowe, które mogą o taki wniosek złożyć do współpracy i wtedy z seniorami, młodzi ludzie, choćby Związek Harcerstwa Polskiego, młodzi ludzie mogą współpracować z seniorami i tutaj znowu panie redaktorze, mamy starzejące się społeczeństwo, więc ja jednak na chwilę wrócę do Zoli, proszę mi pozwolić. To naprawdę w terenie jest bardziej potrzebne niż specjalistyka. A wtedy uwolnimy lekarzy, którzy będą mogli pracować w szpitalach klinicznych, nie będą jeździć. Ale proszę Państwa, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą. Lekarze naprawdę są oddani, ratują nasze życie, zdrowie nasze i naszych rodzin. Żebyśmy nie uogólniali. To się zdarzyło, ale generalnie jest to zawód społecznego zaufania i jako takich ich postrzegajmy.
1: A apelowała wojewoda łódzki Dorota Ryl, która dzisiaj była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrego dnia dla Państwa.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy.
4: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
5: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
9: Zbliża się 8:30.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Przed nami wiadomości drogowe, Jadę Murzyński.
11: Na drogach w Łodzi zaczęło się poprawiać. Łatwiej przejedziemy przez Aleję Włókniarzy. Krócej też będziemy czekali przed wjazdem obok remontowanego wiaduktu. Kilka minut poczekamy na Rondzie Solidarności i w okolicach Manufaktury, między innymi na Północnej i na Zachodniej. Dłuższe kolejki aut cały czas utrzymują się na Piłsudskiego obok Palmiarni. To tuż przed wjazdem na duże skrzyżowanie z Kopcińskiego i Rydza Śmigłego. Na drogach w okolicach Łodzi jest spokojnie, bez większych problemów. Przejedziemy na przykład drogą ze Strykowa, z Brzezin czy z Aleksandrowa Łódzkiego. A za pół godziny raz jeszcze sprawdzimy sytuację na drogach.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Tu Radio Łódź na zegarze 8:30.
12: Same dobre wiadomości.
9: I Małgorzata Błażewicz.
13: Młode bociany czarne z łódzkich lasów przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wraz z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego jak co roku odwiedzili bocianie gniazda. Zespół nie tylko zbadał i zaobrączkował młode ptaki, ale też rozpoczął test nowych technologii obserwacji bocianów czarnych. Podloty otrzymały dwa rodzaje logerów, mówi Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
14: To są takie urządzenia, które pozwalają nam na to, żeby śledzić lot bocianów do Afryki na zimowisko. One pokazują również inne parametry, takie jak na przykład wysokość lotu bociana czy temperaturę. Te dane są naprawdę bardzo wartościowe i takie porównawcze.
13: W tym roku wykorzystano zarówno klasyczne lokalizatory umieszczone na nogach ptaków, jak i nowe, plecakowe. Życie bocianów czarnych z łódzkich lasów można obserwować dzięki transmisji na żywo Bociany Czarne Online. Czasu na obserwację pozostało niewiele, bo z końcem sierpnia ptaki ruszą w podróż do Afryki na zimę. Będzie remont ulicy Północnej w Łodzi. Prace zaczną się w przyszłym tygodniu. Obejmą odcinek od Franciszkańskiej do Wierzbowej, a w czasie remontu ulica Północna będzie tylko częściowo przejezdna. Warto zwracać uwagę na oznakowanie. Pierwszy etap remontu Północnej zakończy się w wakacje, ale nie będą to jedyne utrudnienia w tej części Łodzi. Wraz z początkiem prac na Północnej drogowcy rozpoczną pracę na Alei Palki od Ronda Solidarności do Wojska Polskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie przygotowali ponad 500 ręcznie wykonanych upominków dla pacjentów onkologicznych. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 trafiły m.in. rehabilitacyjne poduszki w kształcie serca, sakiewki z drobnymi prezentami i kartki z życzeniami. W akcję zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także absolwenci szkoły. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
9: W regionie dzisiaj przelotnie popada deszcz, sporo chmur i temperatura teraz na termometrach 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, na barometrze 985 hektopaskali.
7: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9, a niebawem trochę podróżujemy po naszym kraju. Kierunek na dziś Dolny Śląsk.

0: Słuchamy Radio Ucia na zegarze 20 minut do godziny 9. No i teraz zgodnie z zapowiedzią trochę sobie popodróżujemy. No i kierunek, wspomniany kierunek Dolny Śląsk, Zamek Książ w Wałbrzychu, to tam się wybieramy. I to trzeci co do wielkości zamek w Polsce, słynący z burzliwej historii podziemnych tajemnic. Jest to też bez wątpienia perła Dolnego Śląska, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Europie. Największe emocje oczywiście budzi mroczna, wojenna historia. Pod zamkiem i dziedzińcem ciągnie się sieć potężnych betonowych tuneli wykutych przez więźniów w ramach hitlerowskiego projektu Rize.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Dlaczego Zamek Książ i dlaczego warto się tu wybrać? Naiwność tego pytania budzi mój opór przed odpowiedzią, ale powiem. Bo to najpiękniejszy zamek w Polsce i trzeci co do wielkości w kraju. 400 pomieszczeń, 5 kondygnacji nad ziemią, bo Książ to także podziemia, a oprócz tego przepiękne ogrody i tajemnice. Tajemnice do odkrycia. Zamek Książ to również piękny park, stadnina koni, no i przede wszystkim księżna Daisy i Ruth Hochbergów. Czy brakuje czegoś, by uznać go najciekawszym zamkiem w Polsce? Sprawdźcie sami.
6: Tymi schodami wchodzili do zamku najważniejsi ludzie tamtych czasów. Koronowane głowy, królowie, cesarze, politycy. Znajdujemy się na pierwszym piętrze Zamku Książ. To jest piano nobile, najbardziej reprezentacyjna część rezydencji Hochbergów. I zwiedzanie rozpoczniemy od odtworzonego w 2025 roku gabinetu osobliwości, gdzie zobaczymy prawdziwe XVIII-wieczne meble, ale także naturalia i kurioza. To są dawne słowa, dawno nieużywane, ale mające bardzo duże znaczenia. Kurioza, czyli ciekawostki, i naturalia, czyli cuda natury.
5: Mateusz Meketyszyn, specjalista do spraw komunikacji Zamku Książ.
6: Warto między innymi zobaczyć największą XVII-wieczną monetę szwedzką. No ona ma około 50 cm długości i 40 cm szerokości. Nawet dłuższa jest, bo wygląda na to, że ma około 70 cm.
5: A to jest chyba serce książa, to co książ ma najpiękniejsze.
6: Dotarliśmy do najważniejszej, najpiękniejszej, najcenniejszej sali w Zamku Książ, czyli słynnej sali Maksymiliana, która jest jednym z najważniejszych przykładów baroku śląskiego, który jest z kolei wariacją na temat baroku wiedeńskiego. Mistrzowie z całego cesarstwa pracowali nad jej wystrojem. Włosi byli odpowiedzialni za rzeźby i sztukaterię. Ignazio Provisorio, Paolo Ramelli. A projektantem całego założenia był Świdniczanin, architekt, którego zatrudniali Hochbergowie, pochodzący właśnie ze Świdnicy, Felix Anton Hammerschmidt. Sala Maksymiliana to jest duchowe serce zamku, miejsce, w którym odbywają się koncerty, w którym się można pobrać, miejsce, w którym wykonywane jest codziennie tysiące zdjęć, bo przecież, tak jak powiedziałem, liczba turystów naszych liczy się w milionach.
5: Ile komnat ma Zamek Książ? Ile pomieszczeń?
6: Ponad 460 pomieszczeń. Oczywiście ta liczba się zmienia, ponieważ niektóre pomieszczenia w czasie II wojny światowej zostały pomniejszone, przebudowane. Łącznie jest to 460 pomieszczeń. W tej chwili udostępniamy 3 kondygnacje, okazjonalnie 4. i 5. piętro, szczególnie podczas nocnego zwiedzania.
5: Ile osób zajmowało się obsługą rodziny?
6: Na początku XX wieku dla księżnej Daisy, jej męża, księcia Jana Henryka XV von Hochberg-Pless i trójki ich synów pracowało ponad 400 osób.
5: Te schody prowadzą do pomieszczeń, które chyba są najciekawsze i najbardziej intrygują.
6: Tak, to są dawne apartamenty księcia, ale o wiele ciekawsze są apartamenty księżnej.
5: To może zajrzyjmy do księżnej.
6: Znajdujemy się w sypialni księżnej Daisy, bardzo słonecznej sypialni, znajdującej się od strony południowej zamku, gdzie na jej życzenie w 1916 roku wybudowano specjalny balkon, z którego mogła podziwiać nieistniejący dzisiaj już stary książ. No i najbardziej intymny przedmiot, czyli lustro. A znając obsesję księżnej Daisy na temat urody, na temat strojów, na temat wyglądu, możemy być pewni, że przeglądała się w tym lustrze codziennie. To była ogromna radość, kiedy nam się jej udało wykupić z rąk prywatnych i przywrócić do oryginalnej lokalizacji, bo to jest spełnione marzenie każdego muzealnika.
1: Na Dolny Śląsk zaprasza Radio Wrocław.
0: A Zamek Książ odwiedził dziennikarz Radia Wrocław, Łukasz Koch. Bardzo dziękujemy za tę relację. Kolejne wycieczki, podróże po kraju, po Polsce jutro około godziny 8.40. No i tak od poniedziałku do piątku sobie Polskę, piękną Polskę zwiedzamy. Teraz na zegarze 16 minut do 9.00 słuchamy Radia Łódź.

15 minut do godziny 9. My polecamy radiouć.pl. Proszę zaglądać także na nasz portal. Tam wiele ciekawych tematów. Między innymi piszemy o problemie z pomazanymi blokami. To kłopot, który jest w Łodzi, ale jest w wielu, wielu innych miastach Polski i także oczywiście naszego regionu. Także chociażby w Łowiczu. Tam spółdzielnia mieszkaniowa walczy z wandalem, który oszpecił elewację 5 bloków. No i może być to ten sam człowiek, który dokonywał podobnych aktów wandalizmu także zimą. No i jest apel. Apel do mieszkańców, by interweniowali w momencie niszczenia elewacji, jeżeli oczywiście taką sytuację zauważą. Sprawa została również zgłoszona na policję, a niszczenie lub uszkodzenie mienia jest kwalifikowane w polskim prawie jako przestępstwo lub wykroczenie, a o rodzaju kary decyduje wartość wyrządzonych szkód. Więcej na ten temat na radiouć.pl. Polecamy nasz portal, a na zegarze 10 minut do godziny 9.

Tu Radio Uciana, zgadza się, minuta do godziny 9. Niebawem u nas kolejny raport drogowy, także oczywiście najważniejsze informacje Małgorzata Błażewicz. Sprawdzimy także, co dzieje się w świecie sportu. To kilka chwil po godzinie 9. Radio Uć, audycja poranna.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
3: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
2: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolockop.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 9.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński.
10: Na ulicach Łodzi mamy już wyczekiwaną przez kierowców poprawę. Ruch wyraźnie zmalał. W paru dosłownie miejscach stracimy maksymalnie do kilku minut. Tak jest m.in. przy Dworcu Kaliskim, na Niciarnianej i przy Stadionie Widzewa, a także na Zachodniej i na Bałutach. W okolicach Łodzi niewielkie utrudnienia utrzymują się na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Ten ruch na drogach jest rzeczywiście mniejszy. Taka sytuacja utrzyma się mniej więcej do południa, ale pamiętajmy też o popołudniowych godzinach szczytu. O wszystkim informujemy na naszej antenie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
11: Plan zmian w ochronie zdrowia o reformie mówiła w Radiu Łódź wojewoda łódzki. Inspekcja pracy będzie mogła nakazać zamianę umowy cywilnoprawnej na etat. To od dziś. Transferowe lato w Łódzkiem. Kluby kompletują składem na nowy sezon. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, a temperatura maksymalna do 20 stopni. Po intensywnych naradach premiera, minister zdrowia oraz szefa NFZ przyszedł czas na

0: które są wyżej wycenione, to już jest problem.
1: Resort zdrowia swoje plany naprawcze przedstawi po południu. Będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin miesięcznie. Cała rozmowa z porannym gościem Radia Łódź dostępna jest na naszej stronie i w aplikacji mobilnej. Państwowa Inspekcja Pracy może zmusić pracodawcę do przekształcenia umowy śmieciowej na umowę o pracę. Dziś wchodzi w życie reforma, która daje inspekcji takie uprawnienia. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział Polskiemu Radiu, że nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
2: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
1: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Łódzki radny twierdzi, że piwonie w łódzkim ogrodzie botanicznym są zaniedbane. Urzędnicy temu przeczą. Radny Kosmanykiel alarmuje, że kolekcja piwoni, która przez lata była jedną z wizytówek botanika, jest dziś w znacznie gorszym stanie, a kwiatów jest dużo mniej. Jego zdaniem powodem jest brak miejskich pieniędzy na utrzymanie ogrodu, dlatego radny zapowiada interpelację do władz miasta.
4: Kolekcja piwoni w ogrodzie botanicznym przypomina obraz rozpaczy bardziej niż coś, z czego powinniśmy być dumni. Mam wrażenie, że nie ma wystarczających środków przeznaczanych na utrzymanie kolekcji, która należy do jednych z najcenniejszych w Polsce.
1: Ewa Białasińska z Ogrodu Botanicznego w rozmowie z Radiem Łódź wyjaśniła, że problemy dotyczą przede wszystkim jednej odmiany piwoni, która od lat nie radzi sobie z wysokimi temperaturami i silnym nasłonecznieniem. Ma być zastąpiona odmianą bardziej odporną. Nie uzyskaliśmy informacji, jakie straty przyniosła dotychczasowa wymiana roślin i ile będzie kosztowała ponowna. Kluby sportowe z Łódzkiego informują o kolejnych transferach. Ruch jest nie tylko na rynku piłkarskim, ale również siatkarskim. A sytuację śledzi Michał Malinowski.
5: Pierwszoligowy ŁKS pozyskał z Radomiaka Radom Michała Kaputa. To piłkarz z bardzo dużym doświadczeniem. W Ekstraklasie rozegrał przez ostatnie 5 lat ponad 100 meczów. Transfer ma zwiększyć rywalizację w środku pola, bowiem Kaput jest defensywnym pomocnikiem. Szeregi siatkarskiego ŁKS-u Komerskon, który chce wrócić na podium Tauron Ligi, wzmacnia natomiast zawodniczka z Finlandii. Suvi Kokkonen jest reprezentantką kraju. Grała w kilku zagranicznych ligach, ostatnio w Wietnamie. Przyjmująca imponuje zasięgiem w ataku. 315 cm naprawdę robi wrażenie. W skrze grał będzie natomiast Błażej Bień. To świeżo upieczony wicemistrz Europy do lat 22, który został wybrany najlepszym rozgrywającym turnieju. W Bełchatowie będzie mógł rozwijać się u boku bardzo doświadczonego Grzegorza Łomacza, wicemistrza olimpijskiego z Paryża.
1: Więcej sportu już za chwilę. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10.
6: Słowo się rzekło, no to więcej sportu teraz. Piotr Andrzejczak w studiu.
7: Argentyna po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. W rywalizacji o tytuł w największym turnieju finałowym w historii pozostało 8 zespołów i 8 spotkań. Środa będzie pierwszym wolnym dniem w trwających od 11 czerwca mistrzostwach, a w czwartek konfrontacją Francji z Marokiem rozpoczną się ćwierćfinały. Pozostałe pary to już wspomniana Argentyna i Szwajcaria, a także dwie, które tworzą drużyny ze Starego Kontynentu. Hiszpania zagra z Belgią, a Norwegia z Anglią. Europa zdominowała w ogóle tegoroczny turniej, ale podobnie było także w 2022 roku w Katarze, gdzie w czołowej ósemce było aż 5 drużyn ze Starego Kontynentu, a poza Argentyną, Marokiem stawkę uzupełniała wtedy Brazylia. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Turcją 1-3 na początek trzeciego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w japońskiej Osace. Jutro polskie siatkarki zagrają z Amerykankami. Zawodniczki trenera Stefano Lavariniego po 9 meczach mają na koncie 6 wygranych i 3 porażki. A w nowym sezonie Plus Ligi Siatkarzy wystąpi zespół Jastrzębski Barkom. Z powodów finansowych po zakończeniu minionego sezonu z rozgrywek wycofał się Jastrzębski Węgiel, a Barkom Każany Lwów rozgrywał domowe mecze w kilku miastach i zajął 11 miejsce. Tym razem będzie grał w Jastrzębiu, a drużyną będzie opiekował się doświadczony trener Andrzej Kowal. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.

0: Parasol dzisiaj może zdecydowanie się przydać. Przelotnie w regionie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 13 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 20 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę, na barometrze 985 hektopaskali. Sześć minut po godzinie 9:00. Patrycja Wojsznik, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Witam panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, proszę pana. Dzień. Oj tam, myślę, że i tak dobrze, że jesteśmy tutaj, a nie nad Bałtykiem, prawda?
0: Nad Bałtykiem to nawet jak nie ma pogody, to jest bardzo przyjemnie.
1: Naprawdę? No
0: tak,
1: myślę, że osoby,
0: trafiła
1: które
0: pani na wielbiciela.
1: Tam są aktualnie, mogłyby stwierdzić, że odrobinę się jednak nie zgadzają, ale trafił pan na wielbicielkę również. Tak?
0: Ja wiem.
1: Proszę pana, mam jedno podstawowe pytanie. Mm-hmm. My tak, proszę pani, proszę pana, ale Marcinie.
0: Tak, tak. Dobrze, Moniko.
1: Żeby tutaj nie było jakiś...
0: Przejdźmy
1: na ty. Monika.
0: Bardzo mi miło.
1: Marcin.
0: Bardzo mi miło, kłaniam się nisko.
1: Jedno podstawowe pytanie. Na urlop to kiedy pan się wybiera? Kiedy ten ostatni dzień
0: za
1: w pracy?
0: Za jakiś czas.
1: Wielkie liczenie. Proszę powiedzieć, proszę się przyznać, dobrze?
0: Jest duża szansa, że jutro się nie zobaczymy.
1: Mam, wiem, bo będę ja od godziny 6 do godziny 9 w zastępstwie. Ale Marcin, mam dla ciebie idealną piosenkę na wakacje, właśnie z myślą o tobie, o twoich porannych historiach, o tym, żebyś sobie troszeczkę odespał i tak dalej.
0: Porannych historiach?
1: Zgadnij jaką.
0: No to nie wiem, nie będę strzelał.
1: A,
0: oj, tak, dobrze. Dobrze, będzie okazja, żeby trochę odespać.
1: Jeden duży, drugi mały. Zapraszam.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 14 minut po godzinie 9. A, kotki dwa, dobrze, pobudka. Dosyć już tych kołysanek. Dużo spraw do omówienia. Od czego by tu zacząć? Sama się nad tym zastanawiam. Ja wiem, że będą Państwo dzisiaj bardzo nasłuchiwać z jednego bardzo ważnego powodu. I tutaj oczywiście konkurs kierunek radiość. Na ten temat będziemy sobie jeszcze dzisiaj rozmawiać. Ten temat będzie jeszcze dzisiaj omawiany. W odpowiednim momencie pojawi się hasło. I teraz pytanie, kiedy ten moment nastąpi? Wszystko w swoim czasie. Proszę nasłuchiwać.

19 minut po godzinie 9, to ja powiem więcej na temat naszego odlotowego konkursu Kierunek Radiość, czyli do zdobycia lot w obie strony, w stronę wakacji. Mediolan Bergamo na ten tydzień, takie mamy plany. Dwa razy dziennie są przez nas podawane hasła, trzeba łącznie zebrać 10 i komplet w odpowiednim momencie wysłać na adres konkurs@radiowodz.pl. Tutaj warto zapamiętać, ten adres mailowy będzie obowiązywać. Wielki finał już 10 lipca, czyli w piątek, bo wtedy usłyszymy ostatnie 10 hasło na ten tydzień. Szczegóły także na naszej stronie radiowodz.pl, zakładka konkursy. Co poza lotami jeszcze dzisiaj? Zaproszenia do kina, wizyta młodych radiowców. Ja już czekam na młodych gości. Polecamy się. Do słuchania.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
3: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: To, którą mamy godzinę 9.30 aktualnie, a przed godziną 10 jeszcze magazyn Masz Głos. Dzisiaj Agata Zielińska porozmawia z przedstawicielem Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Ta rozmowa już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 26 minut zostało do 10. Masz głos.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Bartłomiej Gesek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Związek Kuratorów, można powiedzieć, że jest dosyć młodym związkiem.
2: Tak, dokładnie. Powstaliśmy dokładnie w 2019 roku jako związek i nadaliśmy kształt temu ogólnemu, że tak powiem, zrywowi, który po prostu wyniknął z sytuacji kuratorów i tego, że nasze interesy nie były gdzieś dobrze reprezentowane, ani też nie mieliśmy takiego wsparcia i połączenia w tym sensie, że kiedy spotykaliśmy się na jakichś ewentualnych wspólnych szkoleniach, to dochodziło do takich sytuacji, że widzieliśmy różnice w działaniu różnych sądów. Z tego, że cały czas nasza sytuacja jako kuratorów zawodowych w Polsce ulegała pogorszeniu, nie tylko warunki pracy, bo oczywiście to jest główne gdzieś tam, główne nasze założenie, ale też warunki płacy. Pauperyzacja naszego zawodu postępowała przez kilkanaście kolejnych lat, więc z tego też tutaj pomysłu zebrania się kuratorów zawodowych z różnych stron kraju powstał pomysł utworzenia związku zawodowego zrzeszającego tylko i wyłącznie kuratorów zawodowych.
1: Mówi się o zawodzie kuratora, że to jest bardzo stresogenny zawód, momentami również niebezpieczny, obciążająca praca. Czy pan to wszystko potwierdza?
2: Oczywiście, że tak. Poprawy warunków pracy, o których mówiłem przed chwileczką, to był główny punkt, który gdzieś tam nam przyświecał. Bardzo chcieliśmy poruszyć wiele kwestii, które do tej pory były przemilczane, jak właśnie bezpieczeństwo kuratorów, że wchodzimy w środowiska niebezpieczne, że pojawiamy się w miejscach, gdzie nie jesteśmy zawsze dobrze widziani, że musimy podejmować pewnego rodzaju czynności, które też nie są dobrze odbierane przez te strony, tak? Czy to zarówno w kurateli rodzinnej, czy w kurateli karnej. Poprawa warunków pracy też kwestia taka, która przed powstaniem naszego związku nie interesowała za bardzo nikogo, ani pracodawców, ani też Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli kwestia dojazdu do naszych podopiecznych, tak? Czyli używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Dopiero po aktualizacji naszej ustawy w 2023 roku, nowelizacji, przepraszam, wszedł zapis o przyznaniu nam ryczałtu za używanie tegoż pojazdu. Więc do 2023 roku kurator, który musiał dojechać na przykład do podopiecznego, gdzie jest wykluczony komunikacyjnie, bo nie dojeżdża z żadna komunikacja miejska czy gminna, musiał dojechać w jakiś sposób wykonać swoje czynności, bo nie możemy odmówić wykonania czynności zleconych przez sąd. I tutaj trochę mieliśmy taką sytuację, że wszyscy zasłaniali oczy. Nie wiem, jak pan czy pani to wykona. Ważne, żeby to było wykonane. To są takie dwa tematy, o których gdzieś tam rozmawiamy. Czy na przykład ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie robocze, bądź też przyznanie jako nie świadczenia pieniężnego, tylko rzeczowego, tak? Odzież i obuwie robocze, czyli coś, co zużywamy w terenie. Też to zawsze było gdzieś tam pomijane i nikt nie zadawał sobie pytań, jak my to robimy. Ważne, żebyśmy w ogóle robili.
1: Co udało się osiągnąć dzięki związkowi, a jak gdyby co przed wami, co jest takie najważniejsze, co chcielibyście osiągnąć, zmienić?
2: Dobrym podsumowaniem tego, co udało nam się osiągnąć, to, że właśnie powoli zmieniamy zapisy ustawy. Mieliśmy już jedną nowelizację, której udało się wprowadzić zapis na przykład o ryczałcie za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Nagłośniliśmy bardzo mocno sprawę odzieży i obuwia roboczego. Niestety jest tak, że niektóre sądy przyznają, drugie nie przyznają. I nie mamy uregulowań ogólnopolskich, to jest za każdym razem decyzja pracodawcy, czyli prezesa sądu rejonowego w naszym przypadku. Chciałbym też zaznaczyć, że mamy swoje struktury regionalne osadzone w sądach okręgowych i tam zarządy czy przewodniczący tych struktur działają jakby na danym obszarze, rozpoznając to, co jest najważniejsze w danym momencie dla danego obszaru, bo tak jak mówiłem, no, za każdym razem decyduje pracodawca, czyli prezes sądu rejonowego, a nie na przykład, bo nie ma odgórnych uregulowań, czy ustawowych, czy wykonawczych uregulowań, więc tutaj tych osiągnięć jest na pewno bardzo dużo i myślę, że całe ukłony dla właśnie też tych struktur naszych regionalnych, którzy tak naprawdę wszyscy, czy to w strukturach krajowych, czy w strukturach regionalnych, pracujemy pro bono, nie mamy etatów związkowych, więc nadal wykonujemy pracę jako kuratorzy i myślę, że też dlatego jesteśmy w stanie rozpoznać najważniejsze potrzeby, które są tu i teraz i to w skali i tej mikro i makro.
1: Na chwilkę chciałabym wrócić do tego, że no właśnie wasza praca jest stresogenna, obciążająca. Można powiedzieć, że pracujecie w szczególnie trudnych warunkach. Przynajmniej teoretycznie grozi wam wypalenie zawodowe. Czy wy możecie liczyć na jakieś wsparcie systemowe, na jakąś pomoc psychologiczną?
2: Zaczynając od sformułowania, które pani użyła, praca w szczególnych warunkach, od lat, od samego praktycznie początku prowadzimy starania, żeby właśnie wpisać nas do wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach. Mamy na to badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. No niestety już tutaj się spotykamy z odbijaniem piłeczki między ministerstwami i te działania są, że tak powiem, przekazywane. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za to, żeby to wprowadzić. Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, to jest właśnie zapis, który został również wprowadzony w nowelizacji w 2023 roku. Jest to zapis, który istnieje w ustawie i rzeczywiście, że pracodawca zapewnia pomoc psychologiczną, ale muszę powiedzieć, że ten zapis jest tak bardzo nieostry, którego często prezesi czy dyrektorzy sądów, bo dyrektorzy zarządzają kwestią finansową, twierdzą, że mimo pojawienia się zapisu oni nie dostali żadnych dodatkowych pieniędzy i nie mogą nam tego zagwarantować. Więc mamy taki paradoks, który mówi o tym, że ustawowo nam się coś należy. Oczywiście mówię nie o wszystkich sądach, bo co sąd, to inna historia, ale rzeczywiście w większości jest tak, że no proszę Państwa, no nie mamy pieniędzy, nie możemy nic zagwarantować. Czasami prezesi zgadzają się na jakąś pomoc interwencyjną, tak? Czyli jeżeli coś się wydarzy, to wtedy proszę się zgłosić. Są też sądy, które działają zupełnie inaczej. Na przykład mają stałą pomoc psychologiczną, mają podpisane umowy. Mają podpisane umowy z superwizorami, zespoły są superwizowane. Ale nadal jest to, że tak powiem, dropla drąży skałę, ponieważ jest ich zdecydowana mniejszość tych sądów, które dbają o swoich pracowników, kuratorów. Tutaj trzeba by było pewnie postawić jako wzór, ale też wiecie Państwo, jak to jest z polityką. Czasami jest tak, że no prezesi mówią, lepiej się nie wychylać, więc proszę nic nie mówić. Więc jest różnie. Najważniejszą kwestią jest taką, że mamy poczucie tego, że zmiany się powinny ziścić. My jako związek podejmujemy starania i działania i coraz szerzej dyskutujemy, bo również się też rozrastamy. Mamy takie przekonanie, że te lata nie tylko stagnacji finansowej, ale też stagnacji prawnej, bo przez wiele lat od momentu wejścia ustawy, czyli w 2001 roku, do tej nowelizacji w 2023, jak widzimy, no to jest co najmniej 22 lata, tam była stagnacja prawna i nic się nie zmieniało. A jeżeli się zmieniało, to były to zmiany kosmetyczne. Ta nowelizacja była potrzebna, ale nadal jest niewystarczająca. Ustawa nie spełnia warunków, że tak powiem, zmieniającego się świata, tego jaką pracą i w jakim zakresie jesteśmy obciążeni. To jest coraz większy poziom skomplikowania spraw. Tych spraw jest niestety coraz więcej, więc mamy też takie doświadczenia, że często ludzie wypalają się rzeczywiście, mają dość. Mamy w tym już momencie bardzo duże braki kadrowe. W tamtym roku czy w tym roku, nie chcę tutaj skłamać, ale wiem, że Krajowa Rada Kuratorów zrobiła badania, średnia wieku kuratora zawodowego w Polsce to jest 49,5 roku, więc za chwilę będziemy mieli kompletną zapaść, mimo że już mamy braki kadrowe. Biorąc przykład z mojego zespołu na 12 etatów, 3 są nieobsadzone, a jednak to jest praca, która musi zostać wykonana, czyli ktoś dostaje więcej obowiązków i jakby przez to więcej spraw, więc no, zmagamy się z niedoetatyzowaniem, z brakiem funduszy na nowe etaty, z brakiem funduszy na zwiększenie wynagrodzeń, a co ważne ostatnio moim zdaniem i zdaniem innych związków zawodowych, stowarzyszeń, na przykład sędziów, jest też haniebną decyzją Komisji Finansów Publicznych, która podjęła decyzję o ucięciu finansowania, znaczy ucięciu zwiększenia wynagrodzeń w sądownictwie na rok 2026 w ustawie budżetowej. Z tego, co pamiętam, w skali kuratorów ma to być ponad 15 milionów złotych, czyli na wzrost wynagrodzeń, funduszu wynagrodzeń, a w skali całego sądownictwa, jeżeli się nie mylę, ponad 90 milionów, więc tutaj też inne grupy zawodowe będą cierpiały, które też nie zarabiają najlepiej.
1: Jakie są perspektywy?
2: Pytanie bardziej do naszych rządzących, do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, gdyż sprawa, o której mówię, o tej Komisji Finansów Publicznych, jest to dosyć świeża sprawa, więc podejmujemy działania nie tylko my jako związek zawodowy.
1: Czy to się da odwrócić jeszcze?
2: Próbujemy to odwrócić w taki sposób, że informujemy o tym wszystkich parlamentarzystów, żeby ta poprawka nie przeszła w budżecie, że sytuacja sądownictwa w Polsce jest naprawdę już na skraju i za chwilę będziemy mieli zapaść. Nie przesadzamy, czy to w obsłudze sekretarskiej, czy właśnie w kurateli, za którą gdzieś tam my odpowiadamy. Więc trudno jest nam przewidzieć, czy parlamentarzyści przychylą się do tego, czy pójdą za Komisją Finansów Publicznych, co będzie powodowało swoje negatywne skutki. I tutaj współpracujemy ponad wszelkimi podziałami z innymi związkami zawodowymi. Współdziałamy również na poziomie central związkowych, więc centrale również, przynajmniej centrala, w której my jesteśmy, Forum Związków Zawodowych, wyraziła swoje oburzenie i wezwała oczywiście inne centrale do współpracy. Więc mamy nadzieję, że ten głos taki zjednoczony będzie wysłuchany.
1: To tego życzę. Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Bartłomiej Gesek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, był dzisiaj naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję.

I 11 minut mamy jeszcze do godziny 10. Ja tuż po 10 jestem umówiona z uczestnikami Akademii Młodego Radiowca. Ja jeszcze nie wiem, z kim będę mogła się spotkać, kogo poznać, kogo do mnie przyprowadzi Anna Groblińska, ale wiem, że podczas tej rozmowy wszystko się może zdarzyć dosłownie. Także proszę za mnie tak naprawdę trzymać kciuki, ponieważ o tym, że oni poradzą sobie doskonale, to ja już wiem. Przekonałam się nieraz. Nadal czekamy razem na hasło, które warto zapisać z myślą o konkursie Kierunek Radiość. Jesteśmy coraz bliżej. Ja mam pytanie o wakacje z kapryśną pogodą. To tak a propos tego, co się aktualnie dzieje. Czy mają Państwo takie wspomnienia? No myślę, że taka wyprawa nad polskie morze może być tutaj szczególnie interesująca, ale nie tylko. studio@radiowc.pl. Czekam na wiadomości w tej sprawie i do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać.

7 minut mamy jeszcze do godziny 10. Przygoda z kapryśną pogodą podczas wakacji. Kto z Państwa chciałby trochę powspominać? studio@radiouć.pl. Z perspektywy czasu na taką sytuację patrzy się zupełnie inaczej. Można, trzeba, warto pisać. Ja czekam na wieści. Tuż po wiadomościach Radia Łódź prognoza pogody, także zobaczymy, jak długo jeszcze powieje chłodem. Najzimniejsze dni tego lata już za nami, czy dopiero przed nami?

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator, artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
10: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
12: Wyceny nieruchomości trwają. To kolejny krok do wznowienia budowy tunelu w Łodzi. Maturzyści poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Turyści stawiają na Włochy. Italia liderem letnich rezerwacji. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. Niepewny los łódzkiego metra, ale widać światełko w nomen omen tunelu. Do sierpnia mają się zakończyć wyceny nieruchomości na trasie tunelu średnicowego w Łodzi. Niedawno wojewoda łódzki Dorota Ryl podjęła decyzję o przekazaniu tarczy, która utknęła pod centrum miasta inwestorowi, czyli PKP PLK. Ten twierdzi, że w pierwszym kwartale przyszłego roku uda się rozstrzygnąć nowy przetarg. Czy poranny gość Radia Łódź, wojewoda Dorota Ryl, wierzy w ten termin?
13: Tak, wierzę, bo uczestniczymy w tym. To jest pewien proces. W tej chwili trwają wyceny nieruchomości, bo poza tarczą 3 budynki przekazane są do PLK. Te, w których mieszkańcy są wyprowadzeni. Pracują rzeczoznawcy.

0: Daje, że wszystkie egzaminy zdało w tym roku 81% maturzystów. Najwyższa zdawalność jest pośród absolwentów liceów, a najmniejsza wśród absolwentów szkół branżowych drugiego stopnia. Tam egzamin dojrzałości zdało jedynie 15% abiturientów. Maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Takiej możliwości nie ma 6,5% zdających, którzy nie zdali więcej niż jednego przedmiotu. Matury poprawkowe odbędą się w dniach 24-25 sierpnia, a maturzyści przystępujący do nich poznają wyniki 11 września.
1: W tym roku do matury przystąpiło prawie 350 tysięcy absolwentów szkół średnich. Nowe przedszkole na łódzkim Janowie. Placówka przyjmie 300 dzieci. Zajęcia zaczną się we wrześniu. W miejskim przedszkolu nr 4 przy ulicy Welta. Na najmłodszych czekają klasyczne sale lekcyjne, a także pokoje zabaw i pokoje sensoryczne, mówi Radosław Gwadera z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
2: Tutaj będą dzieci mogły nie tylko uczyć się, edukować, no ale też odkrywać świat. Mamy tutaj bardzo dobre wyposażenie, pomocy dydaktyczne.
1: Dzieci będą się uczyć i bawić w 12 grupach. Każda sala lekcyjna ma własną łazienkę i szatnię, a do tego przyjazne otoczenie, dodaje wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Łącznie z placem zabaw, nasadzeniami, z parkingiem dla pracowników, dla rodziców, ale też stojaki dla rowerów, wózkownia. Ale z punktu widzenia rodziców ważne są również posiłki, więc również tutaj będzie kuchnia.
1: Przedszkole zostanie otwarte w nowym roku szkolnym. Większość miejsc jest już zajęta, ale ma być jeszcze nabór uzupełniający.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Włochy. Numerem jeden na wakacje w Europie. Chodzi o rezerwacje online i średnią cenę noclegu. Najpopularniejsze kierunki to regiony nadmorskie i miejscowości nad jeziorami. Ale nie tylko to decyduje o popularności Italii. O szczegółach z Rzymu mówi Aleksandra Nietopiel.
5: Co składa się na ten wybór? Według turystów to historia, jedzenie, ceny i piękne krajobrazy.
6: Piękny kraj, wszystko nam tu i smakuje, i klimat jest odpowiedni.
5: Bardzo smakuje mi tu jedzenie i podoba mi się, że ludzie wszędzie chodzą na pieszo. Według mnie wszystkich przyciąga kultura, szczególnie sztuka, a także jedzenie, bo we Włoszech je się naprawdę dobrze. Mówią turystki z Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Natomiast minister Gianmarco Mazzi tłumaczy, że to rezultat stałej współpracy rządu, przedsiębiorców i branży turystycznej. Przemawiają za tym konkretne liczby. Według analiz Biura Statystycznego Ministerstwa Turystyki wskaźnik obłożenia obiektów noclegowych dostępnych na platformach wynosi 51,2%, co jest wynikiem wyższym niż w Hiszpanii i Francji.
1: O 26% wzrosła też liczba wyszukiwań lotów do Włoch w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wyraźny wzrost odnotowano na rynkach polskim, niemieckim i hiszpańskim. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam.
7: Prognoza pogody już teraz w Radiu Łódź, czyli należy wrócić do tego słynnego pytania. Najzimniejsze dni lata już za nami, czy dopiero przed nami? To zależy, gdzie jesteśmy. Z pewnością wschodnia część kraju. Tutaj jutro, pojutrze będzie bardzo, bardzo zimno. W ciągu dnia 14-17 stopni, w nocy 7-8 silny wiatr, a teraz środa w roli głównej. 14-16 stopni w Łodzi, temperatura odczuwalna 9. To aktualna sytuacja. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane. Potem duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 20 stopni.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie tuż po godzinie 10. Patrycja Wojsznis program realizuje, a za chwilę będziemy mieć tutaj prawdziwą grupę wsparcia.

0: 10 minut po godzinie 10. Ten śmiech wywołał uśmiech. Ja mogę już teraz tyle powiedzieć, ale przede wszystkim obiecałam, że będziemy mieć tuż po godzinie 10 tak zwaną prawdziwą grupę wsparcia, czyli Tosia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Antosia, dzień dobry. I teraz wyjaśniło się, dlaczego usłyszeliśmy dwa razy dzień dobry. Do kompletu jeszcze Janek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Antek, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Łukasz, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Ja tak mówiłam dzień dobry, żeby sprawdzić, czy wszystkim mikrofony działają. Słuchajcie, to był taki test, jeżeli chodzi o radio. Witam was bardzo serdecznie. Razem z nami Akademia Młodego Radiowca. I teraz, w momencie, kiedy weszliście do studia, ja już sobie skojarzyłam pewne fakty i powiedziałam, znam, czyli po prostu lubicie tu wracać. Kto jest po raz pierwszy? Ręka w górę. Ja powiem tak, Tosia, Antosia i Łukasz po raz pierwszy. A kto jest po raz 55? Nikt nie podniósł ręki, ja mogłabym ewentualnie, chociaż tych tutaj odwiedzin było zdecydowanie więcej, ale Janek, Antek, po raz który jesteście, Janku?
5: Trzeci.
0: A Antek?
3: Chyba też tak trzeci raz.
0: Aha, i wracacie tutaj do nas, nie tylko co roku, ale właściwie co sezon można powiedzieć, bo to są i sprawy feryjne, i sprawy wakacyjne. Ale przede wszystkim, ja teraz będę wypytywać was. Tosia, jak dzisiaj dzień mija?
5: Dobrze.
0: Co tam robiliście już? Poza śniadaniem oczywiście, było już śniadanie, wiem.
5: Ćwiczyliśmy naszą piosenkę.
0: Piosenka powstaje nawet.
5: Tak.
0: Ja nic o tym nie wiedziałam. Słuchajcie, pierwszy raz słyszę. Czy już potraficie coś zaśpiewać, jeśli chodzi o tę piosenkę? Jak ona brzmi, tak mniej więcej możemy zdradzić? Taki jeden fragmencik, króciutki. Na, na, na, na, na, na. No dobrze. Nie zdradzajmy, słuchajcie, bo ja wiem, że będzie wielka premiera tej piosenki, także trzymamy to jeszcze wszystko w tajemnicy. Antosia, a tobie jak podoba się w radiu? Które miejsce tak, przynajmniej na razie, jest dla ciebie takie najbardziej niezwykłe?
2: No nie wiem.
0: Trudno wybrać.
2: To wszystkie.
0: Trudno wybrać. A jak ci się podoba w studiu i w audycji na żywo?
2: Bardzo mi się podoba.
0: Nie wiedziałam, że jest na żywo, tak? Mogłybyśmy tak powiedzieć. No dobrze, to teraz do Janka tutaj spoglądam w Janka stronę. Janku, co ciebie jeszcze może w radiu zaskoczyć? Może tak. Bo ty już jesteś tutaj zawodowcem.
5: No.
0: To jak się podoba właśnie w tym roku i podczas tegorocznych wakacji?
5: Chyba najlepiej.
0: Najlepiej. No staramy się, żeby z roku na rok było właśnie coraz lepiej. Antku, a jakie są twoje wrażenia?
3: Bardzo fajnie. Wczoraj przeprowadzaliśmy wywiad z naszym trenerem od sportu.
0: Bo ja tutaj obserwuję w momencie, kiedy podjeżdżam pod radio, to wy tutaj rzeczywiście bardzo intensywnie działacie. To nie jest tak, i musimy tutaj od razu o tym powiedzieć, że przychodzicie do radia i chodzicie między jednym a drugim studiem, ale tutaj są również zajęcia sportowe. Jakie pytania zadawaliście trenerowi? Ile zdobył medali, kiedy rozpoczął karierę sportową, tak czy nie?
3: No, takie mniej więcej podobne.
0: Coś w tym było, prawda? Tosiu, ty zapytałaś o coś pana trenera?
5: Nie, bo to były tylko, tylko chłopaki tam pytali i to był wywiad jakby z trenerem.
0: Czyli trzeba będzie tutaj nadrobić zaległości, bo jak rozumiem, Tosia i Antosia też miałybyście jakieś pytania, prawda?
5: Tak.
0: Coś
5: by się znalazło.
0: Coś w tym jest. Łukasz, ile ty masz lat, powiedz?
4: Ja mam ogólnie 8 lat. I ogólnie dzisiaj mi się najbardziej podobało to, że po prostu fajne historie sobie opowiadaliśmy w piwnicy. Jeszcze mi się podobało to, że po prostu przyszło mi, że było wszyscy, bo długo czekałem z siostrą, żeby ktoś przyszedł.
0: A, czyli ty po prostu byłeś najwcześniej tutaj, tak?
4: Tak, Aha. Wczoraj tak samo.
0: No ale wiesz, kto rano wstaje, ten zdecydowanie ma przepiękny dzień, można tak powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj jest środa, czyli jeszcze trochę spędzicie czasu w radiu, a ja mam takie pytanie, co chcielibyście jeszcze w radiu zrobić? Jakie są wasze takie radiowe marzenia? Właśnie, Tosiu, czy ty masz jakieś takie marzenie, może uda się nam spełnić. Słuchaj, będę taką wróżką spełniającą marzenia właśnie.
5: Nie wiem, właśnie chyba to, co teraz mamy, czyli w radiu rozmawiać na żywo.
0: Oj, to jest najpiękniejsze. To cieszę się, że udało nam się spełnić twoje marzenie. Antosiu, jak to będzie u ciebie?
2: To marzenie już się spełniło dzisiaj.
0: O, cudownie. No dobrze, to skoro pytam każdą osobę z osobna, że się tak nieładnie wyrażę, to Janek jeszcze. Jak to jest z tymi marzeniami?
1: Mi się wydaje, że chyba rozmowa w radiu na żywo.
0: Najpiękniejsza sprawa, prawda? Antku?
3: No ja też, ale to już nie jest nasz pierwszy raz z Jankiem.
0: Ja wiem, ja przecież pamiętam, ja tutaj byłam przygotowana do tej naszej rozmowy, bo tak jak wspominałam wcześniej, tutaj są już między nami zawodowcy. Łukaszu, a twoje radiowe marzenie, takie największe?
4: Nie wiem, w sumie to też wystąpić po prostu.
0: To uwaga, uwaga, wystąpiliśmy wspólnie. Pięknie wam dziękuję, życzę wam udanego, przepięknego dnia i co? Chyba jeszcze pozdrowimy rodziców, prawda? I osoby bliskie przede wszystkim, tak? To na 3-4 pozdrawiamy. 3-4.
6: Pozdrawiamy.

0: jestem dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Daria Zawiałow w Radiu Łódź, a dwa razy w ciągu dnia podajemy hasła, które należy skompletować.
2: Konkurs Radia Łódź.
1: Konkurs kierunek Radiość. Do zdobycia w wielkim finale w piątek loty w obie strony, kierunek Mediolan Bergamo, potem z powrotem do Łodzi. Trzeba zebrać 10 haseł, wysłać w piątek na adres konkurs@radiolodz.pl i tutaj to musi być komplet. Czy długopis, ołówek pod ręką? To proszę. Hasło, które ja mam do przekazania brzmi tak. Podaję hasło. Rejs.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
5: Najdłuższa fala relaksu.
6: A za nami już godzina 10.30. Podczas wakacji świat mediów bez tajemnic to temat jak najbardziej aktualny, ale dzisiaj porozmawiamy o wakacyjnym odpoczynku. I teraz od czego będziemy odpoczywać? Od mediów i o tym dzisiaj Jakub Jędrzejewski.

0: 20 minut zostało do 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. Ze mną dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca Uniwersytet Łódzki.
3: Kłaniam się. Dzień dobry panu i państwu.
2: Da się odpocząć od mediów?
3: Nie. Od mediów się nigdy nie da odpocząć, przynajmniej na 100%. Natomiast oczywiście pamiętajmy, żeby gdzieś będąc daleko, albo w pięknym polskim terenie, albo gdzieś za granicą, zawsze zadbać o jakąś skromną porcję najważniejszych informacji, bo to wiadomo, zawsze mimo wszystko te headline'y tak zwane, czyli te nagłówki chętnie czytamy, ale nie dać się, jak to napisał jeden z autorów, Roger McName, nabić w Facebooka czy w jakiekolwiek inne media. Ja oczywiście zawsze zalecam odpoczynek, zwłaszcza od mediów społecznościowych, ale powiem tutaj słuchaczom naszym, do tego właśnie was, szanowni państwo, będzie najbardziej ciągnąć. Ja tak sobie pomyślałem, prywatnie zupełnie oczywiście, bo już też urlop się zbliża, zapewne będzie można troszeczkę odpocząć, nie tylko odmówienia o mediach, ale także i od samych mediów, choć w moim wypadku, jak pan wie, jest to nie do końca możliwe. Ja lubię czasami pobyć w takich miejscach, gdzie nie ma zasięgu, wie pan? To jest przeurocza sprawa. Nagle jesteśmy troszkę odcięci od świata, odcięci od cywilizacji, poniekąd. Musimy sobie poradzić nagle bez nawigacji, gdzieś na przykład w lesie i tak dalej. To czasami bywają sytuacje sympatyczne jednak mimo wszystko w tym świecie przebodźcowania, nadmiaru informacji, które każdego dnia doświadczamy. No i przede wszystkim samego faktu, że media, zwłaszcza te duże, zwłaszcza te bardzo mocno mediatyzujące politykę, bardzo lubią nam dostarczać informacji negatywnych, które bardzo później rzutują na nasze myślenie i bardzo nam zatruwają nerwy, powodują stres, powodują generalnie w dużej mierze czasami nawet u niektórych nerwice lękowe. Chociaż oczywiście to są skrajne przypadki już, ale to jest taki piękny, fajny czas, kiedy można przynajmniej starać się odpocząć, jakkolwiek oczywiście ja jestem przekonany, że tak do końca to się nigdy nie oderwiemy, bo zawsze gdzieś Google nas o czymś powiadomią, zawsze dostaniemy od znajomych jakąś informację, czy właściwie bardziej od algorytmu, który nam coś podpowie na któryś mediach, a jednak tego smartfona mamy z różnych powodów cały czas. Ta rzeczywistość współczesna, z którą my teraz mamy do czynienia, ona już jest umedialniona do tego stopnia, że w większości przypadków, tak całkowicie, nie wiem, odcinając się od tego świata mediów, możemy już w dużej mierze także emocjonalnie sobie nie poradzić. Być może nawet możemy sobie technicznie z wieloma rzeczami nie poradzić. Proszę zwrócić uwagę, że już teraz przecież jest no, spore pokolenie, które właściwie na takich mediach się wychowało i na nich wyrosło. Oni nie pamiętają na przykład czasów, kiedy powiedzmy, nie wiem, kilka razy w tygodniu w ogóle wyłączano prąd. Na przykład w latach 80. ja takie czasy jeszcze pamiętam. Tak samo jak chociażby, nie wiem, nie pamiętają za bardzo czasów, kiedy rzeczywiście były dwa programy telewizji, były może trzy lub cztery programy radia, ach, w tym oczywiście Radio Łódź także nadawało, ale generalnie innych mediów poza klasycznymi gazetami czy pismami różnego rodzaju w zasadzie nie było. Natomiast dziś odciąć się całkowicie od mediów, zwłaszcza nowych mediów, mediów elektronicznych, to jest tak troszkę jakby zrezygnować z prądu. No generalnie nie jest to do końca możliwe, dlatego że bardzo wiele informacji, to także ważnych, pożytecznych informacji, płynie do nas tymi kanałami. Nie obywamy się na przykład, gdy musimy, nie wiem, powiedzmy, cokolwiek wykonać w pracy zawodowej bez laptopa, tak, czy bez komputera w gruncie rzeczy. Nie obywamy się, jeżeli chodzi o podstawową wiedzę na podstawowe rzeczy, podstawowe tematy, bez no, tej lewej strony smartfona czy iPhone'a, gdzie jest zawsze gdzieś dostęp do Google albo do innych jakichś, powiedzmy, oprogramowań, które nam podsuwają tak zwane nagłówki. Ale ja nie kryję, że wyrobiłem sobie taki nawyk, w którym, powiedzmy, przeglądam te nagłówki, ale staram się to też robić nie dłużej niż, powiedzmy, nie wiem, pół godziny rano na przykład, a później, no to już generalnie, jeśli mam troszkę wolnego, staram się odpocząć, czego i państwu z całego serca życzę.
2: No właśnie, tak słuchając tego, co pan mówi, coraz częściej mówi się przecież o zjawisku FOMO, czyli lęku przed no, tym, że się czegoś, że coś nas ominie. Czy w takim razie ten lęk w wakacje się nasila?
3: Tu trzeba byłoby porozmawiać chyba z psychologami społecznymi, podejrzewam, bo ja jednak jestem człowiekiem od opowiadania o mediach, ale moim zdaniem może się nasilać. Ja bym tego wcale nie wykluczał, bo to zjawisko, o którym pan mówi, jest częścią szerszego zjawiska, już przez psychologów, przez psychiatrów opisanego, nazywającego się fonoholizmem. Już też zresztą są publikacje na ten temat, które mówią faktycznie o objawach, że tak powiem, odstawiennych tych mediów, czy na przykład tej technologii, czyli smartfonów, które są objawami wręcz fizycznymi. To są często objawy przypominające naprawdę no, zaawansowaną nerwicę lękową. Gdy pan się czegoś przestraszy, na przykład ma pan silne skurcze żołądka, boli pana dosłownie wszystko, kręgosłup, nie wiem co tam, brzuch, inne jeszcze, że tak powiem, części ciała, już nie będziemy tutaj epatować słuchaczy i tego wszystkiego wymieniać, ale często te objawy no, są wręcz fizjologiczne. Jest to nic innego jak fizjologiczny objaw stresu przez to, że nas coś ominie. Dalej, oczywiście człowiek jako istota społeczna, Elliot Aronson zresztą to przepięknie już wyjaśniał i nie tylko on, w dużej mierze zawsze będzie, oczywiście poza jakimiś jednostkami, outsiderami, samotnikami i tak dalej, dążył jednak do przynależności do pewnej wspólnoty. Smartfon znakomicie kompensuje, powiem wprost, udaje, że do tej wspólnoty my przynależymy, tak czy inaczej. W jakiejś części wirtualnie dobrze, może tak, ale w zasadzie przy tym stopniu zatomizowania społeczeństwa, jakie my obserwujemy dziś, a to za sprawą tych mediów, my sobie kompensujemy, czy może inaczej, te urządzenia, te media społecznościowe, ten cały wirtualny świat 2.0 albo nawet już 3.0, jak już niektórzy mówią, on nam generalnie kompensuje właśnie tę przynależność do wspólnoty, której my w realnym świecie często nie mamy. Oczywiście nie chcę tutaj mówić za wszystkich z Państwa nas słuchają, ale to niekiedy tak jest właściwie, że ten kontakt przez Facebooka, no w wypadku młodych to już bardziej przez Instagram, zapewne przez TikTok, przez jeszcze tam inne media, generalnie zawsze gdzieś tam jest, no można powiedzieć, nawet dominujący. No to już niedobrze, prawda? Natomiast tak czy inaczej właśnie tej kompensacji wspólnoty w pewnym momencie nam zabraknie. Może nam też zbraknąć właściwie nie tylko tej wspólnoty, ale na przykład umiejętności poruszania się, że tak powiem, w tym codziennym świecie, w którym nagle się okazuje, że gdzieś tam jesteśmy poza zasięgiem, że tego telefonu nie ma, w mediach bida i posłucha, chociaż proszę zwrócić uwagę, że takiej sytuacji już dawno nie mieliśmy jak teraz, że właściwie nie istnieje coś takiego jak wakacje od polityki. Formalnie oczywiście posłowie sobie mogą wyjechać, mogą Sejm opuścić, formalnie ten Sejm może stać pusty w sierpniu, zazwyczaj było coś takiego jak wakacje sejmowe, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, teraz jest lipiec i różnego rodzaju tematy, także polityczne tematy są grzane do oporu. Nawet można było powiedzieć przegrzewane, więc ta dawka jadu, tej trucizny, my ją wchłaniamy. Nawet jeżeli są tacy, po których, jak to Jacek Fedorowicz kiedyś pięknie powiedział, ta trucizna, te hektolitry, cytuję Jacka Fedorowicza, spływają i organizm co jakiś czas wsącza parę kropelek. No to już jest generalnie stan bardzo niedobry. Oczywiście to metafora jak wszystko, ale proszę zwrócić uwagę, że faktycznie nagłe odcięcie może być pewnego rodzaju problemem. No ja bym zalecał, jeżeli się mnie o to zapyta, jakąś umiarkowaną powściągliwość. Kiedyś profesor Zybertowicz powiedział coś takiego, że on stara się wyznaczać sobie bardzo twarde ramy czasowe spędzania czasu w social mediach. Czyli na przykład on, jak to się wyraził, to jest też cytat z niego, z Zybertowicza, nawiguje od bzdury do bzdury, jeżeli upłynie powiedzmy 12 lub 15 minut i on stwierdza, że się nie dowie czegoś naprawdę ciekawego i wartościowego, to wtedy wyłącza owe medium i generalnie już po nie nie sięga, chyba że dopiero na przykład następnego dnia. No rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście, pan jako dziennikarz, ja jako medioznawca, koledzy, koleżanki tu pracujące czy na innych uczelniach też sobie nie mogą na to pozwolić, bo nie mają takiego komfortu, ale i dziennikarze też kiedyś muszą odpocząć, prawda? Natomiast tak jak mówię, no im mniej oczywiście scrollowania, tym lepiej, choć całkowicie się od niego nie uwolnimy, bo powiem tak, to jest piękne, naprawdę fascynujące źródło różnego rodzaju informacji, rozrywek, które wcale nie muszą być jakieś szkodliwe społecznie czy negatywne dla naszego mózgu, dla naszej psychiki, bo nie muszą przecież. Fantastyczne źródło różnego rodzaju treści, tylko że jak zawsze, kiedy się pojawia nowa technologia, to jakaś część populacji, być może nawet większa część, ma pewne problemy z korzystania z tego źródła z umiarem. Ja myślę, że to jest to, co nas dotyka, że w momencie, kiedy na przykład plastik, tworzywa sztuczne, już tak czysto technologicznie patrząc, zaczęły wypierać świat szkła i metali, to też ludzkość musiała się uczyć korzystać z tego źródła z rozwagą, z umiarem, jeszcze starając się nie śmiecić przy tym, no z tym troszkę gorzej, tak? I tak samo dokładnie jest tutaj. Pojawia się nowe źródło, na przykład pewnych treści, pewnego kontentu, prawda? Proszę zwrócić uwagę, mówi się, cukier chemicznie czysty stworzył problem, alkohol chemicznie czysty stworzył problem, media społecznościowe w czystej postaci, w takiej, jakiej one są, jeżeli pójdziemy dalej tym tokiem rozumowania, stworzyły problem. Prace Rogera McNaima, czy McNaimiego, prace Jonathana Haidta na przykład, przepiękna, ale też bardzo wstrząsająca książka o tym niespokojnym pokoleniu, Anxious Generation. Jakby Państwo kiedyś trafili rzeczywiście na tę lekturę, no to warto ją przeczytać, chociaż emocje będą bardzo duże. Książka Maxa Fischera o tym, jak media społecznościowe przeobrażają nasz świat i nasze myślenie w trybach chaosu. Tu przypomnę słuchaczom, mieliśmy rozmowę bardzo piękną u redaktora Mariusza Woźniczki w Radiu Łódź. Jest to zapewne do odszukania na serwerach rozgłośni. No wskazują na to, że faktycznie nie jest dobrze. Ale czy to znaczy, że nagle mamy to wszystko porzucić albo łudzić się, że porzucimy? No nie. Tu cały czas idzie walka o to, żeby traktować to wszystko z umiarem, z rozsądkiem, z rozwagą i żeby sprawić, żeby, jak to się ładnie mówi, te media były naszym sługą, a nie naszym panem.
2: I tego się trzymajmy. Dr Krzysztof Grzegorzewski, Uniwersytet Łódzki, medioznawca. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję Państwu.
0: A ja tylko potwierdzę, że oczywiście wszystkie nasze rozmowy można znaleźć w podcastach na stronie radioudź.pl.

Dawid Podsiadło w Radiu Łódź, ależ dzisiaj są fale, o tym wiemy. Jeżeli ktoś obserwuje sytuację nad Bałtykiem, to zdecydowanie tak. To jest ten czas. 6 minut zostało do godziny 11. Kaprysy pogodowe. Polskie morze. 2 tygodnie ulewy i sztormów. To było 20 lat temu, ale pamiętam do dziś. Adam, jeszcze pani Maria, nad Górką Widzewską sporo przejaśnień. Jest słońce, trochę może ten wiatr szaleje, ale i tak jest przyjemnie i fajnie. Prawie jak nad morzem, wystarczy przymknąć oczy. Jeżeli chodzi o kaprysy pogodowe, jak to było, jak to jest, studio@radiołódź.pl. Czekam na wieści w tej sprawie o godzinie 11. Najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a tuż po wiadomościach sprawdzimy sytuację pogodową.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
9: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
12: Dzień dobry. Szpital Matki Polki w Łodzi przygotowuje schrony. Placówka wyznacza pomieszczenia do ochrony w sytuacjach kryzysowych. Kontrola zarobków i czasu pracy lekarzy. Dziś poznamy szczegóły rządowych rozwiązań dla służby zdrowia. Mieszkańcy ulicy Zarzewskiej w Łodzi walczą o bezpieczeństwo. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Szpital Matki Polki w Łodzi przygotowuje się do utworzenia miejsc schronienia. Chodzi o wyznaczenie i dostosowanie pomieszczeń, które w sytuacjach kryzysowych mogłyby służyć jako miejsca doraźnej ochrony dla pacjentów, personelu i osób przebywających na terenie placówki. Zapowiedziała to w październiku ubiegłego roku na antenie Radia Łódź profesor Iwona Maruszyńska, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Sprawie przygląda się reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski, który jest w studiu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Kubo, na jakim etapie jest przygotowanie miejsc schronienia?
13: Na etapie początkowym tak naprawdę. Szpital zakończył właśnie przyjmowanie ofert przetargu na opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej. To ona pokaże, czy i w jaki sposób wskazane pomieszczenia będzie można przystosować do funkcji miejsca doraźnego schronienia. Specjaliści ocenią m.in. stan konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych i przeciwpożarowych. Wskażą też zakres niezbędnych prac, ich koszt oraz liczbę osób, które w razie zagrożenia będą mogły znaleźć tam schronienie. Dyrektor Matki Polki profesor Iwona Maruszyńska mówiła w Radiu Łódź, że nie będzie to schron, ale miejsce, w którym w przypadku zagrożenia w łatwy sposób będzie można dostawić więcej łóżek.
5: Mamy za zadanie wydzielić 200 łóżek, nawet troszkę więcej.
13: Dopiero po przygotowaniu ekspertyzy techniczno-budowlanej szpital będzie mógł przejść do właściwych prac adaptacyjnych.
12: Jakub Jędrzejewski, bardzo

0: czekała nas wielka reforma. Niestety nie sądzę, bo do takiej reformy my jako środowisko jesteśmy gotowi, mamy swoje propozycje. Pojawią się jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie w budżecie procentu na pensje personelu medycznego, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy.
1: Wczoraj premier Donald Tusk spotkał się z szefową resortu zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Mieszkańcy ulicy Zarzewskiej w Łodzi domagają się poprawy bezpieczeństwa. Chcą, żeby przy jednym ze skrzyżowań zainstalować lustro drogowe. Od kilku lat w tej sprawie bezskutecznie proszą o to Urząd Miasta Łodzi. A więcej wie Adam Łużyński, z którym się teraz łączymy. Adamie, gdzie konkretnie miałoby stanąć to lustro drogowe?
2: Jestem przy skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej. Właśnie tu, według mieszkańców, powinno stanąć lustro drogowe. Według nich wyjazd z jednej ulicy na drugą jest trudny, bo widoczność ograniczają zaparkowane obok auta. Jak na razie lustra nie ma. W zamian usunięto jedno miejsce parkingowe, żeby ta widoczność się poprawiła. Teraz na pewno trudniej jest zaparkować, ale dzięki temu ma być bezpieczniej. Mimo to mieszkańcy nadal domagają się zainstalowania lustra sferycznego. Dzięki niemu kierowcy w szerszej perspektywie mogliby zobaczyć, co dzieje się na drodze, w którą skręcają.
1: Relacjonował Adam Łużyński, dziękuję. Wcześniej magistrat odmawiał zainstalowania lustra przy Zarzewskiej i Radomskiej, bo w ocenie urzędników nie poprawi to bezpieczeństwa. Urząd Miasta przekazał naszemu reporterowi, że sprawa zostanie poddana indywidualnej analizie. Młode bociany czarne z łódzkich lasów przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wraz z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego jak co roku odwiedzili bocianie gniazda. Zespół zbadał i zaobrączkował młode ptaki i rozpoczął test nowych technologii obserwacji bocianów czarnych. Podloty otrzymały dwa rodzaje logerów, mówi Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
3: To są takie urządzenia, które pozwalają nam na to, żeby śledzić lot bocianów do Afryki na zimowisko. One pokazują również inne parametry, takie jak na przykład wysokość lotu bociana czy temperaturę. Te dane są naprawdę bardzo wartościowe i takie porównawcze.
1: Życie bocianów można obserwować dzięki transmisji na żywo Bociany Czarne Online. Czasu na obserwację pozostało niewiele, bo z końcem sierpnia ptaki ruszą w podróż do Afryki na zimę. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
4: Prognoza pogody przed nami. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, a potem duże, ale jednak z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, tak, temperatura maksymalna w Łódzkiem dzisiaj od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. Jaka prędkość? W porywach może osiągać prędkość do 65 km na godzinę. Lokalnie na północy regionu do 70. Ciśnienie 986 hektopaskali.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie w porze przedpołudniowej jeszcze razem z Patrycją Wojsznis, która realizuje program, a za chwilę Anna Groblińska i Czas na Kulturę w Radio Łódź.

0: 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: I pora omówić pewne sprawy kulturalne. Przede wszystkim w studiu Anna Grobińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Na dobry początek?
2: Na dobry początek wieść, że Teatr Ochoty przywiózł do Łodzi Życie towarzyskie i uczuciowe. I ten spektakl będzie można zobaczyć o godzinie 18 w Domu Literatury w Łodzi, bowiem trwa jeszcze do 15 lipca letnia scena Domu Literatury. Spektakle dla młodszych i dla starszych proponują organizatorzy. Dziś rzecz dla nastolatków i dla dorosłych. Życie towarzyskie i uczuciowe w reżyserii adaptacji Igora Gorzkowskiego to rzecz na podstawie prozy Leopolda Tyrmanda. No i chociaż powstał tekst w połowie XX wieku, to w trzeciej dekadzie XXI wieku także jest aktualny. Co musisz zrobić, by zamieszkać w modnej dzielnicy? Czy wyposażysz mieszkanie tak, by tobie było wygodnie? Czy by robiło wrażenie na znajomych? Jak daleko jesteś w stanie posunąć się, aby móc kupić dobry samochód? Czy pozycja społeczna i kariera zawodowa idą w parze.
0: Napisane wczoraj.
2: Napisane jakby wczoraj, racja dziś o godzinie 18 w Domu Literatury przy ulicy Roosevelta 17 w Łodzi. No i na Piotrkowską się przenosimy, a tam w różne dni tygodnia różne rzeczy się dzieją. Środy to cykl Piotrkowska kameralnie w pasażu Rubinsteina. Artyści reprezentujący bardzo szerokie spektrum muzyczne od jazzu i swingu przez muzykę klasyczną po poezję śpiewaną występują właśnie w środy w pasażu Rubinsteina o godzinie 20, a dzisiaj Melodie Bliskości. To jest bardzo ciekawy projekt Dominiki Rytz-Kanzler, wokalistki, autorki tekstów, kompozytorki, nauczycielki śpiewu. Zresztą Dominika również kiedyś brała udział w Akademii Młodego Radiowca, trwającej obecnie w radiu. Teraz poza radiowymi warsztatami mamy sportowe zajęcia, natomiast była też jedna z edycji, kiedy to było połączenie z muzycznym właśnie zajęciami z Dominiką Rytz-Kanzler, a we własnym repertuarze dzisiaj właśnie w pasażu Rubinsteina w ramach cyklu Piotrkowska kameralnie. A oczywiście, że trwa polówka. Polówka to różne sekcje i dzisiaj kilka projekcji, na przykład w Parku Julianowskim, to jest sekcja, która nazywa się Obyczajówka. No i takie właśnie filmy obyczajowe są pokazywane. Dzisiaj Materialiści. Dochodowy interes Swatki komplikuje się, gdy nawiązuje ona trójkąt miłosny, który zagraża jej klientom. Ten film o 21:00 w Parku Julianowskim, ponieważ właśnie o tej porze rozpoczynają się projekcje polówki. Z kolei Widzewska Górka, to jest w ogóle bardzo ciekawa lokalizacja.
0: Dzisiaj już wspominaliśmy a propos prognozy pogody i tak w ogóle były wieści prosto z Widzewskiej Górki.
2: Sekcja rodzinne tam się właśnie odbywa.
0: Pewnie się podoba.
2: Zresztą w ogóle bardzo fajnie ta sekcja jest zapowiadana, jeśli Państwo pozwolą. Dobry wieczór, jest Janusz w domu. Janusz, Poldek do Ciebie. Cześć, wyjdziesz na górkę. Na górkę? Dzisiaj środa? Tak, czas na polówkę. Taki dialog jest właśnie w zapowiedzi bardzo przyjemny. No a dzisiaj na polówce Cudowny Chłopak. No, to jest piękna historia o 10-letnim bohaterze, dla którego nie ma nic bardziej niezwykłego niż zwykły dzień w szkole, bo urodził się z licznymi deformacjami twarzy. Dotąd uczył się w domu pod okiem mamy, a teraz rozpoczyna naukę w szkole, gdzie próbuje odnaleźć się w nowym środowisku. Jego misją staje się pokazanie ludziom, że prawdziwe piękno nie kryje się w wyglądzie, lecz w głębi duszy. To przypominam, Widzewska Górka, Polówka, czyli letni festiwal filmowy TM Polówka. To tylko niektóre spośród dzisiejszych wydarzeń.
0: Ale my pięknie dziękujemy. Anna Grobińska.

21 minut po godzinie 11. Obiecałam dzisiaj bilety do kina. Zdecydowanie będą jeszcze przed południem i tutaj przypomnimy sobie tak naprawdę kilka i filmowych, i książkowych historii. To tak tytułem wstępu, ale przede wszystkim jeszcze na chwilę wracam do tematu związanego z pogodą. Kaprysy pogody podczas wakacji. Burza pod namiotem. Tego się nie zapomina, ale były takie deszczowe wakacje, które dobrze wspominam, ponieważ wszyscy szukali towarzystwa w ośrodku i tam poznałem Olę. Wakacyjną miłość, Damian. Pozdrowienia dla pana Damiana. Jeżeli chodzi o ten temat wakacyjnej miłości, mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj do niego wrócimy, ale to się jeszcze dzisiaj wszystko wyjaśni.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Zapraszamy na koncerty familijne w ramach 19. Letniej Akademii Jazzu. W lipcu wystąpią Gosia Hutek, Karolina Cicha i Spółka oraz zespół Czereśnie. To pełne energii spotkania z muzyką, literaturą i dziecięcą wyobraźnią. Rytm, emocje i wspólna zabawa dla małych i dużych. Bilety na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Jeśli chcesz, żeby w twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: 29 minut po godzinie 11, to mogę powiedzieć tylko tyle. Bilety do kina będą jeszcze do zdobycia w Radio Łódź przed południem.

0: 24 minuty zostały jeszcze do godziny 12.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I teraz porozmawiamy o upominku. To będą bilety do kina. Dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 dnia sierpnia. Aż bardzo proszę. Czyli długi termin. Będzie do realizacji właśnie zaproszenie oczywiście dwuosobowe. Jakie będzie zadanie? Bo to niekoniecznie będzie takie konkretne pytanie. Taki idealny plan filmowy z motywem przewodnim. Wakacje. Gdzie byśmy mogli się znaleźć Państwa zdaniem? Wakacyjny plener. Jak mógłby wyglądać? W kilku słowach można opisać. studio@radiołódź.pl. Czekam na wiadomości i tutaj najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi zostaną nagrodzone.

0: 16 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, to wracamy do wakacyjnych klimatów. Taki idealny plan filmowy z motywem przewodnim wakacje, gdzie byśmy mogli się znaleźć Państwa zdaniem. Wakacyjny plener, jak mógłby wyglądać? Plaża, dzika plaża, może dookoła, wiadomo, wydmy, po których nikt nie chodzi, to pani Agnieszka. Jeszcze pan Michał lubi patrzeć na świat z góry, więc będzie to na przykład widok na Giewont, ewentualnie po prostu jakaś bardzo przyjemna dolinka. Czyli zaproszenia do kina rozdane, ale ja zachęcam do tego, żeby jeszcze sprawdzić skrzynkę mailową, ponieważ tutaj było więcej możliwości. Podwójne zaproszenie do kina ważne do 7 dnia sierpnia. Gratuluję i pozdrawiam serdecznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Już tylko 8 minut zostało nam do godziny 12. Jest radość, że będzie można wybrać się do kina, ponieważ są podziękowania. To raz jeszcze pozdrowienia, raz jeszcze gratulacje. Za moment najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a potem będzie przede wszystkim muzycznie piosenki na walizkach. To już po 12 właśnie.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
5: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 12.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
11: Dziś poznamy rządowy plan walki z nieprawidłowościami w szpitalach i gigantycznymi zarobkami lekarzy. Nowy motoambulans w łódzkim pogotowiu, motocykl dostarczy krew i osocze szybciej niż tradycyjna karetka. Maturzyści poznali wyniki egzaminów. Ponad 80% z nich zdało egzamin dojrzałości. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Rewolucja w systemie ochrony zdrowia. Szczegóły w tej sprawie przedstawi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Pracowała nad tym od ponad tygodnia, po tym jak premier Donald Tusk dał jej ultimatum. Albo ona przedstawi dobre rekomendacje, albo on podejmie decyzje personalne. O szczegółach Dagmara Kędzior.
12: Wiele wskazuje na to, że minister zdrowia przedstawi rozwiązania wprowadzające m.in. górny limit zarobków lekarzy oraz ograniczenia dotyczące ich czasu pracy. Zasugerował to wczoraj premier Donald Tusk.
13: Wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
12: Takie rozwiązania poparłaby też Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
14: Ja się nie zgadzam na to, żeby lekarze pracowali pracowali na dwóch, trzech etatach. Najdłużej powinni pracować do 208 godzin.
12: Spodziewana jest też prezentacja sposobów na likwidację tzw. zapisów na zeszyt. Z drugiej strony medycy nie spodziewają się rewolucyjnych zmian, na które ich zdaniem nie ma pieniędzy w budżecie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
11: Plany resortu mają być też odpowiedzią m.in. na doniesienia o ogromnych wypłatach dla niektórych lekarzy oraz na nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, w którym dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. W Łódzkiem też zmiany i nowy motoambulans. Pojazd trafi do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi i dostarczy krew potrzebującym szybciej niż pogotowie. Będzie on wykorzystywany głównie do transportu krwi i osocza, mówi dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Bogusław Tyka.
15: Ten motocykl ma uprawnienia do używania sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Ten motocykl jest obsługiwany przez

0: Sprawa miała trafić na policję. O szczegółach Miłosz Warszawski.
1: Jak czytamy we wpisie burmistrza Sochy na jednym z portali społecznościowych, w cudzysłowie dzielna grupa młodych ludzi postanowiła urządzić sobie imprezę przy ognisku na terenie szkoły podstawowej numer 2, a dokładnie na boisku do piłki nożnej. Na nieszczęście sprawców nie było żadnych problemów z ustaleniem ich tożsamości, bo młodzież postanowiła uwiecznić swój wyczyn na filmiku udostępnionym w internecie. Dodatkowo zabezpieczony został szkolny monitoring. Młodociani wandale mieli stawić się w urzędzie wraz z rodzicami, a czas na to burmistrz dał im do wczoraj. Wtedy ustalone miały zostać koszty i sposób naprawy boiska. Był to ostateczny termin, aby załatwić sprawę polubownie, bez zgłaszania całego zajścia na policję. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Wiemy już, że do spotkania doszło. Jaki był jego rezultat i jakie konsekwencje poniesie grupa? O tym będziemy informowali w kolejnych serwisach informacyjnych Radia Łódź. Znamy wyniki matur. W województwie łódzkim egzamin zdało prawie 81% tegorocznych maturzystów. Niemal tyle samo, ile w skali całego kraju, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Średnie wyniki w skali kraju uzyskane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
2: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
3: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
4: Teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
5: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
6: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
5: Czyli dorosłość nadeszła.
6: Na to wygląda, no.
0: Do majowych matur przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
7: To trzeba trochę popracować, czyli opowiedzieć o prognozie pogody. 18 stopni teraz na termometrach w Łodzi, ale temperatura odczuwalna 9. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, ale potem duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe są dzisiaj przelotne opady deszczu. Maksymalnie w Łódzkiem od 17 do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. Pięć minut po godzinie 12, ja już prawie mówię do usłyszenia, ale najpierw powitanie w studiu Patryk Lewy. Dzień dobry Patryku, witam.
8: Dzień dobry.
7: Witam bardzo serdecznie, czyli klimat muzyczny przed nami przede wszystkim. Jaki dzisiaj temat, wątek?
8: Dzisiaj wakacyjna miłość.
7: O, proszę bardzo, czyli coś zawsze na czasie, tak moglibyśmy spokojnie powiedzieć, prawda?
8: Tak, temat uniwersalny i myślę, że jeszcze wiele piosenek na ten temat powstanie.
7: Są takie osoby, które twierdzą, że wszystkie piosenki są tak naprawdę o miłości, także wybór będzie zdecydowanie duży. Ale pamiętamy o jeszcze jednej sprawie, bardzo ważnej, ponieważ my mamy taki wyjątkowy konkurs, kierunek Radiość i tutaj między innymi ty będziesz podawał jeszcze dzisiaj to hasło, które powinno zostać zapisane przez naszych słuchaczy, prawda?
8: Dokładnie tak, ale to hasło na pewno po godzinie 13.
7: Aha, dobrze, czyli to już jest jakaś wskazówka. To spokojnie, ja mówię do usłyszenia. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ode mnie to wszystko. Monika Borusow-Dudowicz. Pozdrawiam.
9: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.
8: A dzisiaj piosenki na walizkach w klimacie wakacyjnej miłości i to właśnie na podstawie takiej tematyki wybierałem dla Państwa to, czego będziemy słuchać. Przez najbliższą godzinę utwory znane, lubiane i przede wszystkim wakacyjne. Patryk Lewy, Patrycja Wojśnis, zapraszamy do godziny 16, a na początek męskie granie orkiestra w składzie Krzysztof Zalewski, BDOS i Kwiat Jabłoni z utworem Jest Tylko Teraz. W piosence, w której miłość ma być ratunkiem dla świata, pochwałą młodzieńczej wolności i ucieczką od rutyny i sztucznych gier towarzyskich.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

Już prawie 14 minut po godzinie 12. Zestawienie utworów jest tylko teraz i Cruel Summer wprowadziło nam w Radiu Łódź prawdziwie wakacyjny klimat, choć Taylor Swift wakacyjną miłość przedstawia nam nieco inaczej, bo początkowo chodzi tylko o letni romans, który później jednak wymyka się spod kontroli. Przyczyna? Myślę, że znana i częsta. Jedna osoba zaczyna się zakochiwać, godzi się na brak deklaracji, byleby tylko być blisko tej drugiej osoby, co w środku niestety czasami potrafi zaboleć. Cruel Summer, dosłownie tłumacząc, to okrutne lato, w którym uczucia przeplatają się z niepokojem. Dlatego teraz w piosenkach, na walizkach, na wakacyjną miłość spojrzymy zupełnie inaczej. Alicja Majewska i Odkryjemy miłość nieznaną. To właśnie przed nami.

Jak mogą Państwo usłyszeć, o miłości można śpiewać zarówno trochę bardziej spokojnie, jak i dynamicznie, bo piosenkę Where's My Husband, którą przed momentem usłyszeliśmy w Radiu Łódź, to znudzenie nowoczesnym randkowaniem i chęcią, w cudzysłowie mówiąc, przeskoczenia prosto do szczęśliwego małżeństwa. A cały utwór to przede wszystkim dystans i humor, bo słowa piosenki ubierają się w żartobliwe pretensje właśnie na temat swojego przyszłego męża. O tym, że artystka tak długo czeka na to, by on wreszcie w jej życiu się pojawił. Piosenki na walizkach dziś w temacie wakacyjnej miłości, ale przypominam, że również Państwo mogą proponować swoje utwory i tematy tego programu, pisząc na adres piosenki@radioloc.pl. Muzycznie przed nami teraz Daria Zawiałow i Taco Hemingway w utworze Supro o relacjach skomplikowanych i toksycznych, ale jednocześnie magnetycznych i uzależniających. Bo jak inaczej opisać dwoje ludzi, którzy nie potrafią bez siebie żyć, ale wtedy, gdy już są razem, odpychają się.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Czyja melodia się urywa ni...
1: Przed chwilą przenieśliśmy się do roku 2016 i albumu Marmur, a to za sprawą utworu Deszcz na betonie Taco Hemingwaya. Tutaj wakacyjna miłość to samotność w wielkim mieście, tęsknota za bliskością i ucieczka od rzeczywistości, a to wszystko połączone z pogodą, która potrafi te emocjonalne stany w nas skutecznie wzmocnić. Bohater utworu krąży i zatraca się w nocnym życiu Warszawy tylko po to, by zagłuszyć pustkę, by zagłuszyć myśli o dziewczynie, której wówczas z nim niestety nie ma. Teraz muzycznie zmienimy klimat i ze smutku, nadziei i myśli przejdziemy do szaleństwa. Szaleństwa, które szczególnie w miłości sprawia, że tracimy nad sobą kontrolę i zachowujemy się irracjonalnie. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. To już teraz.

Wakacyjna miłość i Amazonki. Tak zagraliśmy w programie Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, a tytuł tego, co zagraliśmy, to także temat naszego dzisiejszego programu. Przypomnę również, że propozycje muzyczne i tematyczne do naszej wakacyjnej audycji można zgłaszać pisząc na adres piosenki@radiolotsy.pl, a nasz program od poniedziałku do piątku między 12 a 13. W naszej audycji przeniesiemy się teraz do roku 2012 i posłuchamy Lany Del Rey, a dokładniej utworu, który łączy miłość, nostalgię oraz lęk przed stratą. A to wszystko w klimacie intensywnego, letniego romansu, nad którym wisi czas nieuchronnego końca. Warto też w wolnej chwili zobaczyć teledysk nakręcony w stylu retro i stylizowany na stare domowe nagrania z kaset VHS. Lana Del Rey, Summertime Sadness. Posłuchajmy. Kiss.

14 minut pozostało do godziny 13. Za nami Maya All About The Money, czyli o miłości, którą przenosi się często na drugi plan. Bo na pierwszym może i są autentyczne uczucia, jednak próbuje się je zastąpić dobrami materialnymi, a ciągła pogoń za pieniędzmi sprawia, że stajemy się cyniczni i obojętni na drugiego człowieka. O wakacyjnej miłości także utwór, który już za moment pojawi się w Radiu Łódź, czyli Summer Nights, John Travolta i Olivia Newton-John z musicalu Grease z 1978 roku.

A na koniec programu Piosenki na walizkach przed nami dwa wakacyjne utwory, oczywiście o miłości. Pierwszy o tym, że czasami pewną miłość bądź znajomość lepiej odpuścić, zanim się zakocha, a później Piękna Wyspa i Letni Romans, Sean Paul, A Simple Plan. A ja przypomnę, że propozycje utworów i tematów można wysyłać na adres piosenki@radiolots.pl.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Kolom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
14: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
16: Na zegarze już 13:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
17: Łódzka Rytkinia walczy z drogowym Armagedonem. Spółdzielnia wprowadza specjalne wjazdówki dla mieszkańców. Limity pracy lekarzy i nowe zasady zatrudnienia. Dziś poznamy propozycje resortu zdrowia. Słaba pogoda nad polskim Bałtykiem. Turyści nie mogą się kąpać w morzu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Parkowanie na łódzkiej Rytkinii będzie ograniczone. Chodzi głównie o ostatni weekend lipca, kiedy odbędzie się Łódź Summer Festival. Spółdzielnia mieszkaniowa Rytkinia Północ po ubiegłorocznym drogowym Armagedonie związanym z festiwalem przygotowała w tym roku wjazdówki dla mieszkańców. Mają one uniemożliwić uczestnikom imprezy wjazd na teren spółdzielni. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
18: W weekend od 24 do 26 lipca po godzinie 15 wjazd na teren spółdzielni mieszkaniowej Rytkinia Północ będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców posiadających specjalne wjazdówki. Prezes zarządu spółdzielni Przemysław Nyga apeluje do uczestników festiwalu, by nawet jeśli uda im się wjechać na osiedle, nie szukali tam miejsc parkingowych.
19: Proszę nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę nie ma gdzie postawić. Mieszkańcy na co dzień już borykają się z problemem parkowania, a przy takim dużym wydarzeniu i przy takim natłoku może być potężny problem.
18: Dzięki współpracy spółdzielni z Łódzkim Centrum Wydarzeń, odpowiedzialnym za organizację Łódź Summer Festival, wjazd na osiedlowe parkingi od strony ulicy Armii Krajowej i Kusocińskiego zostanie zablokowany dla osób nieposiadających wjazdówek.
17: Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z parkingów pod swoimi blokami, mogą odebrać wjazdówki w siedzibie spółdzielni. Jakie obowiązują zasady, to można sprawdzić na naszej stronie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
17: Formuła e-pacjent czy uregulowanie czasy pracy medyków to propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia, jakie ma przedstawić dziś szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. To odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym. Młody lekarz w Warszawie bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił tam w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował zgodnie z grafikiem, bo udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy lub występował w telewizji. Rządzący są zdeterminowani, aby wyeliminować patologie, które szerzą się dziś w systemie. Łódzki poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy uważa, że należy też zastanowić się nad rozdzieleniem pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia.
20: My idziemy jeszcze krok dalej, mówimy, drogi lekarzu, podejmij decyzję, czy publiczna ochrona zdrowia, czy prywatna ochrona zdrowia. To może nie jest do wprowadzenia tu i teraz, ale też można byłoby przyjąć jakieś daty progowe, gdzie można byłoby to zrealizować.
17: Ten pomysł popiera też Prawo i Sprawiedliwość, a szczegóły zmian w resorcie zdrowia mamy poznać jeszcze dziś przed 14. Nowe autobusy elektryczne wyjechały na ulicę Tomaszowa Mazowieckiego. To pierwsze tego typu pojazdy we flocie miejskiego przewoźnika, który do tej pory korzystał m.in. z 25 autobusów hybrydowych. Inwestycja obejmuje nie tylko

0: Lato nad morzem. Termometry pokazują 17 stopni, a temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa z powodu silnego wiatru. Na większości bałtyckich kąpielisk powiewają czerwone flagi, oznaczające bezwzględny zakaz kąpieli. Kto liczył na opalanie się na piasku, ten może być rozczarowany.
1: Pogoda typowo barowa.
2: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
3: Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
4: Turystów jak na lekarstwo dzisiaj. Siedzą teraz w domach?
5: Siedzą, no i popijają kawę czy tam, bo coś można robić.
0: Pogoda nad morzem będzie się poprawiać, jutro nie powinno padać, ale nadal ma być wietrznie. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia, a więcej o pogodzie w Łódzkiem już za chwilę. Natomiast ja zapraszam Państwa na kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
6: A w Łodzi i regionie, podobnie jak nad morzem, 17 stopni aktualnie na termometrach. Proszę jednak ubrać się nieco cieplej, bo temperatura odczuwalna to tylko 10 stopni. Na dziś synoptycy przewidują początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później duże, z większymi przejaśnieniami. Niewykluczone przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. W nocy chłodniej, temperatura od 10 do 13 stopni, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a niewykluczone lokalnie także burze.

0: Najdłuższa fala relaksu.
1: 5 minut po godzinie 13 nasze popołudniowe spotkanie w najdłuższej fali relaksu potrwa do godziny 16. Patryk Lewy, Patrycja Wojśnis, zapraszamy.

Sombr i utwór Home Wrecker, tak zagraliśmy na początek tej godziny w Radiu Łódź. Warto więc sprawdzić, co do 14 w najdłuższej fali relaksu, a na pewno zajrzymy na stronę radioloc.pl i będziemy podpowiadać, co ciekawego i ważnego można tam znaleźć. O 13.40 także nowa pozycja programowa, czyli audycja Porozmawiajmy o mieście. A muzycznie? Pozostaniemy trochę w klimacie poprzedniego muzycznego programu, bo zagramy The Cure i Love Song.

0: Bazgrołki, miasto nad morzem. Kto wie, być może nasi maturzyści nad morze się wybiorą. Dzisiaj już wyniki matur są znane. My za to wybierzemy się na radioloc.pl z Jakubem Rakowskim z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dobry, witam.
0: To jak zdążyliśmy porozmawiać, zaczniemy od matur, tak?
1: Tak, dokładnie. CKE opublikowało wyniki matur i tegoroczny egzamin zdało ponad 80%, dokładnie 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Około 13% maturzystów będzie mogło poprawić jeden niezdany przedmiot w sierpniu, a pozostali będą musieli poczekać do przyszłego roku. A na naszym portalu sprawdzicie również, jak wygląda średnia zdawalność z poszczególnych egzaminów.
0: Zachęcamy do zobaczenia tego. Ja też od razu podpowiem, że później będzie konkurs trochę związany z maturami, z wynikami matur i najdłuższymi wakacjami, ale to dopiero przed nami.
1: Tak, następna wiadomość z wczoraj. Maciej Lampe, był reprezentant Polski i był zawodnik NBA, znalazł się w centrum uwagi. Nie za sprawą gry na parkiecie, ale za sprawą opublikowanego w mediach społecznościowych filmiku i zdjęć. Koszykarz pokazał, jak wyrzuca klubową odzież ŁKS-u do kontenera na używane ubrania. Internauci błyskawicznie podchwycili temat, a zdjęcia obiegły internet, mimo że sam zawodnik usunął je ze swojego profilu. Historia Lampego w ŁKS-ie była bardzo krótka i dość burzliwa. Podpisał kontrakt, ale nie zagrał ani jednego meczu przez kontuzję. I szczegóły tej historii też można znaleźć oczywiście na radiołódź.pl.
0: Mnie tylko zastanawia, jak to jest, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że w internecie jednak nic nie ginie i nawet gdy coś się usunie, to ten ślad zostanie, a już szczególnie w przypadku osób, które są w jakiś sposób znane. To tak wizerunkowo nie najlepiej wygląda.
1: Niektórzy widocznie dopiero się tego uczą.
0: To życzymy, żeby faktycznie tak się stało i radzimy wszystkim naszym słuchaczom i nie tylko, by faktycznie zwracać uwagę na to, co w internecie, w mediach społecznościowych publikujemy.
1: Następna, ostatnia i bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Łodzi i wszystkich pacjentów, którzy w nagłych sytuacjach będą potrzebować krwi, bo do wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego trafił motoambulans, czyli specjalny motocykl, który będzie przez całą dobę przewoził krew i jej składniki między Centrum Krwiodawstwa a szpitalami. Dzięki temu, że jest pojazdem uprzywilejowanym, znacznie łatwiej ominie korki i szybciej dotrze do celu. Na wyposażeniu ma specjalistyczne komory transportowe, które utrzymują odpowiednią temperaturę i jak podkreślają ratownicy, w wielu przypadkach kilka minut może decydować o życiu pacjenta, więc taki motoambulans na pewno mocno się w Łodzi przyda.
0: To na pewno bardzo mocno się przyda. Przyda się, myślę, też zawsze oddawanie krwi, bo to jednak bardzo, bardzo cenny dar. O tym, jak krew oddawać, czy jest się czego bać, to również można znaleźć na radioloce.pl. Do oddawania krwi oczywiście zachęcamy, a z nami był Kuba Rakowski z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a przed nami teraz utwór być może dla tych maturzystów, którym poszło nieco gorzej. Wszystko jedno, wszystko źle.

0: I już prawie 27 minut po godzinie 13, a w programie najdłuższa fala relaksu. Za chwilę m.in. Burning Down the House czy utwór Cars. Warto więc z nami pozostać.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
7: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Nasz program do godziny 16, a na najdłuższej fali relaksu meldują się Patrycja Wojsznis, która program realizuje, i Patryk Lewy. Zapraszamy.

Już za chwilę w radiu Łódź Gary Numan i utwór Cars, a to świetnie pasuje do naszego programu Rozmowy o mieście, który już o 13.40, bo będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o samochodach w mieście.

0: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
1: A w naszym studiu zapowiedziany Piotr Andrzejczak. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
2: Dzisiaj o samochodzie w mieście. Tydzień temu o tkance miejskiej, dzisiaj w pewnym sensie wypełnieniu tej tkanki, a przynajmniej w części. O tym, czy samochód w ogóle to jest wróg, czy to jest, że tak powiem, w cudzysłowie przyjaciel. No, na pewno to jest atrybut, który jest nieunikniony w mieście. I czy nam się to podoba, czy nie, on będzie, był i pewnie nigdy nie zniknie. Chociaż no, są takie miasta na świecie, gdzie samochodów nie ma. Ale to o tym w naszym podcaście też będziemy mówić. No, dzisiaj o tym między innymi, że samochód przejmuje ulicę i czy funkcja ulicy w ogóle może być tylko komunikacyjna, czy powinna być. Czy ulica powinna być tylko dla samochodów, między innymi. Czy w ogóle można się pozbyć samochodu z ulicy. No i problem największy, czyli parkingi, bo to jest chyba rzecz, która nie do końca jest rozwiązana i jest pytanie oczywiście, czy da się to rozwiązać przy takiej liczbie, wzrastającej liczbie samochodów. To tak teraz gwoli zachęty, że tak powiem, reklamy, no a cały ten nasz podcast powinien pojawić się prędzej czy później na naszej stronie internetowej radiołódź.pl. Tak jak wspomnieliśmy, Marek Dill, a także dzisiaj o samochodach w mieście rozmawiać będzie z nami Jarosław Ogrodowski.
3: Problem samochodów w mieście był dyskutowany wielokrotnie. Uczestniczyłem w wielu rozmowach, dyskusjach, czasami w konsultacjach społecznych. Ten skład tego gremium, które dyskutowało, być mniej lub bardziej profesjonalny, ale ożywiona dyskusja trwała na temat, czy ograniczać ruch samochodów w mieście, czy nie ograniczać, czy płynność ruchu, czy brak płynności właściwie. I te dyskusje były dość jałowe, te wszystkie dyskusje, bo one były, można powiedzieć, obarczone ideologią. To nawet nie chodzi o to, że niektórzy z tych ludzi wyznawali jakąś ideologię, ale jedni drugich oskarżali o to, że jakąś ideologię wyznają. Że ci, co chcą ograniczenia, to są jakiejś tam opcji politycznej, zieloni albo czerwoni, albo jacyśkolwiek, a tamci są tacy bardzo postępowi i liberalni. Oczywiście nikt nie miał racji, a problem sprowadza się do tego, że możemy tutaj zastosować prostą matematykę. Jeżeli pomnożymy ilość samochodów i powierzchnię, jaką zajmują na stojąco, to daje taki wynik, że się okazuje, że no albo wszystkie samochody stoją, albo musimy ograniczyć liczbę samochodów, bo inaczej no nie ma wyjścia po prostu. Może nie dotyczy to wszystkich godzin w ciągu całego dnia, ale powiedzmy sobie szczerze, no sami doświadczamy tego, że im dłużej żyjemy, tym tych samochodów jest więcej po prostu.
2: No tak, ale miasta w tej chwili bez samochodów, obawiam się, że wyobrażać sobie trudno, albo w ogóle nie można.
4: Wyobrażać sobie można wszystko. No, to jest akurat najmniejszy z problemów. Natomiast dla mnie pierwszym i podstawowym pytaniem jest, po co to miasto w ogóle jest i czy i mieszkańcy, i jego władze w ogóle mają pomysł na to, jak to miasto ma funkcjonować. Jeżeli nie mają takiego pomysłu, ewentualnie rzeczy są dla nich przezroczyste, a obecność samochodu jest przezroczysta, no to następnym pytaniem jest, czy ta obecność przeszkadza. I moim zdaniem większości, zdecydowanej większości osób w mieście ta obecność nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, ludzie są zadowoleni z tego, że mogą z tych samochodów w miarę wygodnie korzystać i jednocześnie bardzo się złoszczą, że nie mogą z nich korzystać. I teraz możemy się zastanowić, co jest oczywiście wartością wyższą, a co nie. Jeżeli zdamy się na po prostu tak zwany vox populi, no to oczywiście, że zostaniemy z tymi samochodami, zostaniemy z dużą ilością parkingu. Co więcej, okazało się, że w ciągu ostatnich 10-15 lat kompletnie zmienił się sposób, powiedziałbym, linii tektonicznych, które do tej pory dzieliły, nie wiem, z jednej strony projektantów, z drugiej strony na przykład, nie wiem, na jakichś tam aktywistów, czy jak tam ich tam nazwiemy, jakimś innym obelżywym słowem, a z trzeciej strony tak zwanych użytkowników samochodów, ponieważ wcześniej było tak, że z jednej strony byli, powiedzmy, właśnie projektanci, byli ci, powiedzmy, społecznicy, tfu-tfu, którzy mówili, no chcemy zieleni i tak dalej, a samochody były im przeciwstawione, natomiast samochodziarze chcieli na przykład nowych ulic, nowych tras i tak dalej. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz mamy sytuację, w której zieleń stała się tym samym, co miejsce parkingowe. W tym sensie, że nie chcemy nowych dróg, nie chcemy nowych miejsc, w których możemy jeździć. Nie, my chcemy miejsca, w których możemy zaparkować. Co więcej, jeżeli się przypatrzymy na przykład budżetowi obywatelskiemu, zobaczymy mnóstwo takich, powiedziałbym, bardzo nieślubnych związków, gdzie z jednej strony mamy miejsca parkingowe, a z drugiej strony zieleń. My tu nie chcemy niczego, czyli nimby z jednej strony połączone, a z drugiej strony nasz parking, nasze miejsce dla naszych samochodów. Kwadratura koła. Jednocześnie, jeżeli władze miasta nie mają żadnej wizji, bo nie mają, to w Łodzi to jest dość oczywiste, no to w tym momencie dla nich to jest bardzo korzystne. Oni nie muszą robić nic. Wystarczy, że po prostu na przykład z kawałka parku wydzielą miejsca parkingowe. I co możemy obejrzeć? Siedzimy sobie przy Starym Rynku, popatrzmy na ulicę Nowomiejską. Miejsca parkingowe wzdłuż Nowomiejskiej.
3: Ja jestem właśnie za. Znaczy... Bo teraz tak, no w swojej wypowiedzi wynika jednoznacznie, że samochodów przez jeszcze wiele lat się nie pozbędziemy. Żeby mówić o pozbywaniu się czy ograniczaniu liczby samochodów w mieście, no to musi funkcjonować komunikacja zbiorowa, po prostu komunikacja miejska. To jest warunek absolutnie podstawowy, dlatego że są już takie miasta w Polsce, a na świecie jest ich pewnie wiele, że ludzie po prostu zrobili sobie prostą kalkulację, co im się bardziej opłaca. No, kiedy miasta się już zatkały, no to się okazuje, że komunikacja miejska jest jedynym rozsądnym wyjściem, bo po pierwsze za dużo czasu im zajmuje szukanie miejsca parkingowego, po drugie to miejsce parkingowe jest potwornie drogie i utrzymanie samochodu jest potwornie drogie.
4: Ja właśnie tutaj zdziwię się, jestem bardzo zdziwiony. Pierwszy raz w życiu widzę Marka jako optymista, ponieważ bardzo uważnie obserwuję Warszawę, która była jednym z takich miast, o którym mówił Marek. I faktycznie, jeżeli byśmy rozmawiali o roku 2020, to bym się w pełni zgodził. Natomiast mamy rok 2026 i w Warszawie się okazało, że owszem, jeżeli kogoś jest stać na mieszkanie w mieście, to rzeczywiście tak dokładnie się zachowuje, jak Marek opisuje. Natomiast mamy ogromną ilość osób, które wyprowadziły się na przedmieścia Warszawy i w tym momencie ci ludzie desperacko wręcz chcą dojechać swoim samochodem albo trzema. Natomiast to, co się dzieje na tych przestrzeniach, te przestrzenie nie są możliwe do obsłużenia komunikacją zbiorową w sposób łatwy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, to już jest poza miastem. W związku z czym to wymaga współdziałania na przykład gminy wiejskiej Raszyn, która nie jest gminą miejską i nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego budżetu, to jest raz. A dwa, te konsekwencją budowy tej tak zwanej urbanistyki łanowej, tak to ładnie możemy nazwać, jest to, że chociaż nawet gdybym bardzo chciał, to nie jestem w stanie tego sprawnie obsłużyć transportem autobusowym, bo im nie możemy mówić. Ponieważ te działki, na które powstają na przykład osiedle, mają głąb 600 metrów. To jest dwa razy więcej niż tak zwany akceptowalny promień dostępu do przystanku autobusowego.
3: To się też daje załatwiać o tyle, że jeszcze są te parkingi takie które powinny teoretycznie doprowadzać kierowców do park and ride, do takich parkingów zbiorowych, gdzie będą się mogły przesiadać. Ale ja do czegoś innego zmierzam, że to, co się działo do tej pory, a co mam wrażenie jeszcze na pewno u nas się dzieje w Łodzi, chociaż w minimalnym stopniu niektóre ulice już mają inny charakter, to jest to, że myśmy się przyzwyczaili i wychowywaliśmy się w takim duchu, że ulica należy do samochodów i właściwie nikt z tym nie dyskutuje. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest, jeszcze u nas się używa tego w języku oficjalnym, że to nie jest ulica, tylko to jest droga, gdzie od razu jest zakodowane, słowa, jak się mówi, mają moc, więc jak się mówi droga, to od razu się widzi ruch kołowy. No więc okazuje się, że to jest jednak przestrzeń publiczna i to jest ulica i że funkcje przestrzeni publicznej są różnorakie i są, można powiedzieć, równie ważne, a może nawet ważniejsze niż komunikacja kołowa. No na przykład funkcja społeczna, czyli tam, gdzie ludzie się spotykają. Funkcja rekreacyjna, bo chodzimy na spacery. No w mieście, gdzie się chodzi na spacery, no nawet jeśli po parku, to do parku się dochodzi ulicą, czyli jest to część rekreacji. Dochodzimy do usług, no i tak to można mnożyć. I teraz naszym zadaniem byłoby, naszym, mówię, nie fachowców, tylko wszystkich użytkowników miasta, do tego, żeby przywrócić odpowiednie proporcje, bo były też już takie pomysły, na przykład miasto Défense, które miało stać się pomnikiem któregoś tam prezydenta, stało się nawet kilku prezydentów pomnikiem. No to w ramach, to już była ideologia nowoczesnego rozwiązywania problemów miejskich, zostawiło płytę, czyli ten obszar, na którym były budowane, tylko i wyłącznie dla pieszych. I to nie rozwiązało problemu, tylko pogłębiło problem, bo się okazało, że tam już jest taka martwica, że nawet samochody nie jeżdżą.
2: Bo jeżdżą pod ziemią chyba, tak? No, tak. I dworzec kolejowy, zdaje się, też jest pod ziemią i wszystko jest pod ziemią.
3: Jeszcze, żeby skończyć to, no to nam chciano zafundować w takiej skali mini nowe Centrum Łodzi troszeczkę w ten sposób, że właśnie miało być taki mini Défense i pomnik raczej próżności niż czegokolwiek innego. Ale zostawmy ten problem, bo dzisiaj o samochodach.
4: Ja się cofnę i porozmawiam troszkę o bajkach. To nie spodziewaliście się pewnie tego, ale tak właśnie będzie. Mianowicie przez to, że posiadam dziecko, a raczej dziecko posiada mnie, bo to różnie tak, również tak
2: zazwyczaj
4: bywa.
2: Zazwyczaj
4: tak bywa. Moja córka oglądała różne bajki, mając lat kilka, będąc przedszkolaczką. I jedną z tych bajek był, uważajcie, Misiu Szatek. który miał tak zwaną funkcję edukacyjną. To był odcinek, który opowiadał właśnie o ruchu drogowym i o tym, jak dzieci powinny przechodzić przez ulicę. Oczywiście, że na czerwonym nie wolno, na zielonym wolno i tak dalej. I teraz tam był taki bohater, Misiuszatek, który oczywiście się ciągle wymądrzał i tak dalej. I była osoba, z którą ja się bardzo tutaj identyfikuję, czyli Prosiaczek, który starał się korzystać po prostu ze wszystkiego, co jest w życiu mu daje, w sposób, powiedziałbym, intuicyjny. Jest takim dla mnie perfekcyjnym użytkownikiem. I teraz Prosiak usiłował przejść z jednej części ulicy na drugą, właśnie poprzez jezdnię. Przez rzekę samochodów. I co się wydarzyło? Po pierwsze, oczywiście kilka samochodów postanowiło natychmiast rozjechać. Wiadomo, nic się tam Prosiakowi strasznego nie stało, szynka nie została stworzona, ani inny salceson. Ale generalnie wszyscy go od góry do dołu zrugali, że co on robi, on jest głupi, przecież tutaj to są samochody jeżdżą, one tu mogą jeździć, jemu tu nie wolno być, co on w ogóle robić, a najbezpieczniej to jest Prosiaku w domu. No to my zostaliśmy wychowani przez ostatnie pół wieku czy więcej, że ulica właśnie nie służy do spotykania się, ulica jest niebezpieczna, ulica stwarza zagrożenie dla nas, dla naszych dzieci, dla naszego psa, czegokolwiek. I teraz wrócimy do dnia dzisiejszego, do profilu Artura Celnińskiego, który właśnie tam opowiadał o różnych rzeczach dotyczących właśnie korzystania z ulicy i większość komentarzy była na zasadzie, ale przecież jak to wypuszczasz dziecko na ulicę? Przecież ulica to nie jest do tego, przecież tam jeżdżą samochody. No i jak ktoś usiłował, na przykład ja, ktoś usiłował powiedzieć, że ulica to jest miejsce, na którym można się wychować wręcz, czy można po prostu się spotykać z cokolwiek, to było, to ty jesteś, to jakiś patus, że ty się na ulicy chowałeś?
3: Jaki patus?
4: To w ogóle
3: to
4: jest,
3: przecież
4: nie?
3: Bardzo wiele związków to są ludzie, którzy poznali się właśnie w takich okolicznościach, w przestrzeni publicznej właśnie, bo to jest też jedna z funkcji, właśnie ta funkcja integracyjna, czy funkcja...
4: Tak. Znaczy, przepraszam, a ile razy było tak, że na przykład ktoś nam się na tej ulicy spodobał i chcieliśmy do niego po prostu zagadać? No ja przepraszam, przyznaję się, może teraz to już jest agresywne albo coś, ale mi się zdarzało, tak? I do mnie też gadali.
3: To jest normalne.
4: I to jest dla mnie normalne. Natomiast jeżeli mam rzekę samochodów, taką jak na przykład, nie wiem, ulica Zachodnia, to przepraszam, ja się tam z nikim nie spotkam, bo ja po prostu uciekam.
2: Ewentualnie z samochodem tylko.
4: No tak, z samochodem.
2: Postawmy się też w roli ludzi, którzy nie jeżdżą samochodami. My nie mamy samochodu, musimy korzystać z komunikacji miejskiej, jaka ona by była, czy dobra, czy niedobra, albo przejść i tak dalej, i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, może trochę rzeczywiście myśmy przegięli chyba mimo wszystko to w stronę samochodu, że bez samochodu żyć się nie da. Ja wiem, że to nie jest może najlepszy przykład, Marek to już wspominał wcześniej, ale są centra miast, gdzie nie ma ruchu samochodowego. Mnie od razu się to kojarzy z Krakowem, bo Kraków jest takim chyba klasycznym przykładem. Pewnie Toruń, ale myślę, że były takie lata, kiedy ten ruch samochodowy i w centrum Torunia, i w centrum Krakowa był normalny.
4: Osoby, które nie mają samochodów, dzielą się z grubsza na dwie grupy. Pierwsze to są tak zwani uprzywilejowani bogaci faceci jak ja, którzy tego samochodu mogą po prostu nie mieć. I mogą sobie pozwolić na to, że tego samochodu nie mają, a w momencie, kiedy go potrzebują, to go sobie na przykład wypożyczą albo pojadą taksówką, bo ich stać. I przepraszam, jeżeli ja na przykład, nie wiem, stać mnie na to, że jeżeli będę potrzebował pojechać przykładowo, nie wiem, do Sokolnik na Darcze, to pojadę tam taksówką i jest świetnie, prawda? Z drugiej strony są właśnie te osoby najbiedniejsze, które nie są w stanie sobie nawet tego samochodu i jego korzystania zapewnić. I jeżeli wyrzucimy sobie z przestrzeni te osoby, no to w tym momencie, delikatnie mówiąc, robimy błąd. Ale teraz jest cała ogromna też paleta użytkowników dzisiejszych samochodów, którzy właśnie mają bardzo różny status majątkowy. I jasne, są tacy, którzy bez samochodu sobie poradzą świetnie i są tacy, którzy są od niego całkowicie uzależnieni z różnych powodów. A w szczególności dotyczy to właśnie osób, które albo są osobami już starszymi, albo osobami, które wchodzą w tak zwany wiek bardziej podeszły, czyli tam nie, zbliżają się do 70 i tak dalej i nadal chcą być aktywne. Ten samochód cały czas jednak daje im możliwość samodzielności, że nie są na przykład uwiązani do swoich dzieci, jeżeli je w ogóle mają, bo czasami też mogą się ich po prostu nie mieć. I tych motywacji do używania samochodu jest bardzo wiele i bardzo trudno jest mi jako na przykład użytkownikowi właśnie miasta i świadomemu też użytkownikowi miasta po prostu wziąć wielki młotek i napieprzać wszystkich po głowie tak samo.
3: No, natomiast ja do miasta, tego zmierzałem
4: tak,
3: właśnie.
4: Natomiast miasta takie jak Kraków czy Toruń, owszem są fajne, ale kto mieszka w centrum Torunia? Nikt. No, kto mieszka w centrum Krakowa? Nikt.
5: Specyficzne rzeczy.
4: To są bardzo specyficzne przykłady. Natomiast oczywiście jestem za tym, żeby tą wajchę odginać. Zresztą można przygotować takie przestrzenie, które są, powiedziałbym, odsamochodowione. Chociażby rynek w Katowicach obecnie jest taką przestrzenią. Natomiast do tego trzeba jeszcze konsekwencji. Jeżeli my mamy na przykład jakąś przestrzeń odsamochodowioną w Łodzi stworzyć, to ja doskonale mogę się założyć o wszystko, że tej konsekwencji nie będzie i za chwilę te samochody tam będą.
3: Znaczy to był dla mnie główny punkt tej dzisiejszej rozmowy, czyli to właśnie chciałem udowodnić, że no z naszych rozmów wynika jednoznacznie, że no samochód będzie i to będzie z nami jeszcze długo, może będzie mniej opresyjny, no bo nie będzie śmierdział, nie będzie hałasował, co już się dzieje w dużej, natomiast będzie i on jest konieczny. Natomiast trzeba sobie zdać też sprawę z tego właśnie, że musimy się czuć bezpiecznie na ulicy, znaczy, że ten samochód nie może być zagrożeniem.
1: A więcej naszych wakacyjnych podcastów i nie tylko na radioloc.pl. Na zegarze już tylko 5 minut do godziny 14, więc za chwilę na naszej antenie najświeższe wydanie wiadomości.

0: to promocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, le!
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
8: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator. Artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazzu 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
0: Po reklamie.
11: Jest 14. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
12: Rewolucja w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła konkretne zmiany. W Brzezinach nie będzie basenu. Znamy szczegóły tej decyzji. Wyniki matur wreszcie znane. W wiadomościach sprawdzimy, czy łódzcy maturzyści są zadowoleni ze swojego egzaminu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. To cele pakietu zmian zaproponowanego przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. To odpowiedź m.in. na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Wśród reform pojawiają się m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów.
13: Dziś potrzebujemy pełnej wiedzy, rzetelnej analizy i konkretnych decyzji. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń.
12: Limity wynagrodzeń mają dotyczyć zarówno wynagrodzeń konkretnych medyków, jak i udziału kosztów wynagrodzeń lekarzy w funduszach przekazywanych szpitalowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rekomendacje dotyczące wynagrodzeń mają być gotowe do końca sierpnia. Minister zdrowia zapowiedziała, że w przyszłości na szpitale, które nie sprostają zaleceniom, będą nakładane kary.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: W Łodzi mieszkańcy ulicy Zarzewskiej walczą o bezpieczeństwo. Od lat starają się o zainstalowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu w swoim sąsiedztwie. Według mieszkańców przez skrzyżowanie Zarzewskiej i Radomskiej trudno przejechać, bo widoczność ograniczają zaparkowane obok auta i drzewa. Jak wskazują łodzianie, może to być niebezpieczne zarówno dla osób przechodzących przez jezdnię, jak i kierowców.
14: Te drzewa, które są na Zarzewskiej tutaj, one czasem utrudniają widoczność nawet dla pieszych.
15: No na pewno by nie zaszkodziło takie lustro. Może przejście byłoby bezpieczniejsze.
12: Jak na razie zlikwidowano jedno miejsce parkingowe, żeby poprawić widoczność. Urząd Miasta Łodzi poinformował Radio Łódź, że mimo wcześniejszych odmów w sprawie instalacji lustra, sytuacja drogowa na skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej zostanie poddana analizie bezpieczeństwa. Mieszkańcy Brzezin bez basenu. Nie chodzi o stałe zamknięcie, a tymczasowe. Kąpielisko będzie nieczynne od 11 lipca, a więcej szczegółów zna Damian Grosicki.
16: Basen będzie nieczynny dla Brzezinian od 11 lipca do 2 sierpnia z powodu przerwy serwisowej. W tym czasie przejdzie szereg prac konserwatorskich, mówi zastępca burmistrza Brzezin Anna Kulik.
17: Wszystkie baseny kryte w Polsce podlegają restrykcyjnym przepisom zarówno sanitarnym, jak i budowlanym. Ta przerwa serwisowa ma służyć przede wszystkim do tego, żeby móc wypuścić wodę, zdezynfekować, wymyć niecki zarówno dużego basenu, jak i tego mniejszego dla dzieci, uzupełnić fugi.
16: Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego modernizacja odbywa się w czasie wakacji. Ta nie jest możliwa w trakcie roku szkolnego, bo uczniowie brzezińskich szkół przychodzą na basen w ramach lekcji wychowania fizycznego. Damian Grosicki, Radio Łódź.
12: Prace mają objąć również przegląd centrali wentylacyjnej i sprawdzenie dachu obiektu. Pływalnia będzie dostępna od 3 sierpnia.

0: Mi się zestresowałem.
1: No ja ogólnie też powiedziałabym, że pozytywnie wszystko wyszło. Myślałam, że będzie trochę gorzej, jednak okazało się, że jest lepiej, więc to się liczy.
2: Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, czeka poprawka pod koniec sierpnia. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło nieco ponad 320 tysięcy osób, z czego około 20 tysięcy w samym województwie łódzkim. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15:00.
3: Niestety synoptycy poprawnie przewidzieli, że to zachmurzenie będzie wzrastać, bo choć teraz na radiostacji gdzieniegdzie pojawia się słońce, to niestety jest coraz ciemniej. Po południu i wieczorem to zachmurzenie utrzyma się na podobnym poziomie, a nawet wzrośnie do dużego, miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 20 stopni, ale proszę ubrać się nieco cieplej, bo ta odczuwalna to tylko 8 stopni. Dziś wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami także przelotne opady deszczu, lokalnie niewykluczone burze z temperaturą do 11 stopni. Jutro pogodowo podobnie jak dzisiaj, choć będzie nieco chłodniej. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni, przelotne opady deszczu, możliwe także burze.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Na zegarze już 6 minut po godzinie 14. Nasze popołudniowe spotkanie potrwa do 16, a na pokładzie meldują się Patryk Lewy i Tomek Ferliński. Zapraszamy.

Trwa najdłuższa fala relaksu, a w niej już za kilka chwil porozmawiamy z wydawcą magazynu Słuchasz i Wiesz. Będziemy sprawdzać, co najważniejszego dzieje się w Łodzi i regionie. Ale to oczywiście nie wszystko, bo przypomnę, że w Radiu Łódź można w tym tygodniu zdobyć bilety do Bergamo. Proszę zatem uważnie słuchać, bo już wkrótce na naszej antenie podam kolejne hasło, które na pewno warto zanotować.

0: Już prawie 16 minut po godzinie 14 i choć trwają wakacje, to w Łodzi i regionie jak zwykle sporo się dzieje. Najważniejsze tematy oczywiście w programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, a o tym, czym dzisiaj zajmują się reporterki i reporterzy, powie wydawca naszej popołudniówki Maciej Trojanowski.
1: Dzień dobry. Słuchacze na pewno już słuchają serwisów informacyjnych, więc wiedzą mniej więcej, jakimi tematami się dzisiaj zajmujemy. O wakacjach na pewno już myślą maturzyści. Chociaż oni jeszcze mają przed sobą kwalifikacje na studia. No zobaczymy, jak im poszło. Dzisiaj opublikowane zostały wyniki matur. Ja dostałem na maturze kiedyś 5 i 4 i już kilka dni po maturze odczytałem te wyniki z tablicy. Teraz jednak maturzyści czekają sporo dłużej i te wyniki można sprawdzić w internecie, są procentowe, ale my będziemy z maturzystami, zobaczymy, jak im poszło, jak poszło w województwie łódzkim, jakie mają plany na przyszłość, czy już myślą o wakacjach, czy właśnie jeszcze będą stresować się tym studiami i tymi kwalifikacjami na studia. Proszę słuchać po godzinie 16. Ale będziemy również na łódzkim osiedlu Redkinia. Tam mieszkańcy na pewno już myślą o dużej imprezie, jaka za 2 tygodnie, czyli Łódź Summer Festival. W ten weekend Audio River, taki mały test, ale później Łódź Summer Festival, jest to ogromne wydarzenie. No i w zeszłym roku był ogromny problem z parkowaniem właśnie na Redkini, czyli na bezpośrednim osiedlu, który sąsiaduje z terenem Łódź Summer Festivalu. Tam każdy skrawek ziemi był zaparkowany, no i spółdzielnia mieszkaniowa na Redkini postanowiła coś z tym zrobić. Otóż będzie rozdawać wyjściówki swoim, takie wjazdówki swoim lokatorom, tak żeby tylko oni mogli wjeżdżać na parkingi. Czy to się uda, czy rozwiąże problem parkowania na Redkini w czasie Łódź Summer Festivalu? O szczegóły już po godzinie 16, ale będziemy także na Zarzewskiej w Łodzi, gdzie mieszkańcy domagają się lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu. Jest tam bardzo niebezpiecznie. No i nie mogą się z urzędnikami porozumieć. Dlaczego to lustro nie może zostać zamontowane? Myślę, że z takim problemem borykają się nie tylko mieszkańcy innych części Łodzi, ale także czy chociażby Piotrkowa, czy Sieradza. Zobaczymy, czy da się przepchnąć w urzędzie taki pomysł. I jeszcze polecam serdecznie oczywiście wszystkim słuchaczom z okolic Sieradza i z Duńskiej Woli. Polecam audycję Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Będziemy tam mówić m.in. o osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli, gdzie władze miasta chcą wybudować boisko wielofunkcyjne, ale mieszkańcy go nie chcą. Dlaczego go nie chcą? Czy uda się powstrzymać tę inwestycję? Proszę słuchać nas po godzinie 16.
0: To mnie tym boiskiem bardzo zainteresowałeś, powiem
1: szczerze.
0: Mam
1: nadzieję, że słuchaczy też.
0: Zapraszamy zatem do słuchania programu Słuchasz i Wiesz po godzinie 16.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórni.
3: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: Na zegarze już prawie 14:30. Patryk Lewy, Tomek Ferliński, witamy się raz jeszcze, a już za chwilę w naszym programie podam pewne hasło.

0: A wspomniane przeze mnie hasło na pewno przyda się słuchaczom Radia Łódź. Przypomnę, Państwa zadaniem jest uważne słuchanie między 9 a 16 i notowanie pewnych wakacyjnych haseł. Już w piątek finał pierwszej edycji naszego konkursu, a w nim do wygrania bilety lotnicze do Bergamo.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: W tym tygodniu kategoria haseł to wakacyjne filmy i seriale. A to, co warto zanotować, brzmi Szatan z siódmej klasy. Proszę to koniecznie w jakimś miejscu sobie zapisać, a w piątek być przygotowanym do zdobycia naszej nagrody. Przypomnę hasło Szatan z siódmej klasy.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Slave to the Rhythm i Grace Jones to przed chwilą w Radiu Łódź. 19 minut pozostało do godziny 15, a w najdłuższej fali relaksu kolejny konkurs. Tym razem do zdobycia podwójne zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi na Wymyślankę. Jak już Państwo mogli słyszeć, to właśnie dzisiaj maturzyści i przyszli studenci poznali swoje wyniki z egzaminu dojrzałości, a przed nimi najdłuższe wakacje w życiu. Na studio@radioloc.pl proszę napisać, jak Państwo te wakacje spędzili. Była to być może pierwsza praca, a może jakiś wyjazd z grupą przyjaciół? Czekam na Państwa historię, a najciekawszą z nich nagrodzę właśnie dwuosobowym zaproszeniem do teatru. Jak spędzili Państwo swoje najdłuższe wakacje w życiu? Proszę napisać na studio@radioloc.pl.

O Lucy zaśpiewał przed chwilą Dawid Tyszkowski. Mam już pierwsze zgłoszenia do naszego wakacyjnego konkursu, ale przyznam się Państwu szczerze, że czekam na kolejne, bo dzisiaj tym dwuosobowym zaproszeniem chciałbym naprawdę taką najpiękniejszą opowieść o tych najdłuższych wakacjach przeczytać. Przypomnę, warto napisać na studio@radioloc.pl, a pytanie brzmi, jak spędzili Państwo swoje najdłuższe wakacje w życiu?

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
6: Na zegarze prawie 15. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
7: Łódzki Szpital Matki Polki przygotowuje schrony. Placówka wyznacza pomieszczenia do ochrony w sytuacjach kryzysowych. Prawa pacjenta będą bardziej respektowane, zapowiada ministra zdrowia. Koniec legendarnego klubu Tygrys na łódzkim Lumumbowie. Rozpoczęło się wyburzanie symbolu studenckiej Łodzi. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Szpital Matki Polki w Łodzi przygotowuje się do utworzenia miejsc doraźnego schronienia. Wybrane pomieszczenia mają zostać sprawdzone i w przyszłości dostosowane tak, aby w sytuacjach kryzysowych mogły zapewnić ochronę osobom przebywającym na terenie szpitala. W Łodzi i całym regionie trwają prace nad tym, jak najlepiej wykorzystać istniejące obiekty i przygotować je na sytuację zagrożenia. Ma to związek z ogólnopolskim programem ochrony ludności i obrony cywilnej, a szczegóły zna nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
8: W przypadku Matki Polki na razie mówimy o pierwszym etapie, czyli przygotowaniu ekspertyzy techniczno-budowlanej, która wskaże kierunek działania. W województwie łódzkim około 130 miejsc zostało zinwentaryzowanych i sprawdzonych, a samorządy składają wnioski o środki na ich remonty i przygotowanie, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
9: Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren.
8: W Łodzi trwają analizy dotyczące miejsc, które mogłyby pełnić funkcję ochronną, a decyzje mają być podejmowane na podstawie opinii ekspertów, mówi Radiu Łódź wiceprezydent Adam Pustelnik.
10: To są bardzo poważne decyzje, więc zanim się cokolwiek zrobi, trzeba to bardzo gruntownie przeanalizować. Jeśli chodzi o lokalizację schronów czy miejsc schronienia, czuwa nad tym nasze Biuro Zarządzania Kryzysowego.
8: Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
7: Oprócz przygotowania miejsc schronienia na terenie województwa, kupowany jest także sprzęt dla służb. Jaki dokładnie, o tym piszemy na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
7: Kary do 1 000 000 złotych dla szpitali za specjalne traktowanie określonych grup pacjentów. Ministra zdrowia zapowiedziała wzmocnienie praw pacjenta. Zmiany w systemie zapowiedziane przez ministrę to pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. Miało tam dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał on przyjmować na oddział ratunkowy pacjentów poza kolejką, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Niedopuszczalne jest różnicowanie pacjentów, mówiła na konferencji Jolanta Sobierańska-Grenda.
11: Każdy podmiot leczniczy ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji oraz zapewniać równe traktowanie. Jeżeli okaże się, że placówka przymyka oko na takie praktyki, pojawią się dotkliwe sankcje. Wzmocniona zostanie ochrona zbiorowych praw pacjentów poprzez zmiany w ustawie o prawach pacjenta.
7: A sprawę lekarza radnego badają prokuratura, ABW i NFZ. Kolejne miejsce z akademickiej mapy Łodzi przechodzi do historii. Rozpoczęło się wyburzanie dawnego klubu Tygrys na osiedlu akademickim Politechniki Łódzkiej Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Lumumby. Budynek od lat stał pusty i popadał w ruinę, a wcześniej był jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów studenckich w mieście. Jeszcze na początku XXI wieku trwały dyskusje o jego przyszłości i możliwościach uratowania obiektu, a sprawę komentują studenci.
12: Myślę, że generalnie grupa studentów jest tak kreatywna, że nawet bez tych miejsc są w stanie się spotkać i nie wiem, nawet na głupie jakieś ławeczki posiedzieć i pogadać, ale myślę, że wtedy mogą się pojawić jakieś problemy na zasadzie, że sąsiadom przeszkadza czy coś takiego.
13: Totalnie brakuje, powinno być ich więcej i widzę też, że to wszystko się zaczyna zamykać.
14: Na osiedlach akademickich zdecydowanie tak naprawdę jest boisko za akademikami, indeks i to, co tam wyjdzie.
7: Obecnie nie wiadomo, czy powstanie nowy obiekt w tym miejscu. Nowy motoambulans w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. To już czwarta maszyna na wyposażeniu placówki i druga zajmująca się wyłącznie transportem krwi i osocza. Motocykl zaprezentował dziś ratownik Tomasz Lewandowski.
15: Pierwszy pojemnik mamy na osocze, które temperaturę jesteśmy w stanie utrzymać właśnie od minus 19, no i poniżej oczywiście tak powinna być. W drugim pojemniku mamy płytki krwi, gdzie jesteśmy w stanie za pomocą tej lodówki transportowej i wkładów oczywiście zimnych utrzymać temperaturę między 2 a 10. I w trzecim mamy tak zwane te pojemniki, dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymać temperaturę między 22 a 24 stopni.

0: w porywach do 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, niewykluczone lokalnie burze. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, a temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro przelotne opady deszczu, lokalnie także burze niewykluczone, a temperatura do 21 stopni.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: 5 minut po godzinie 15 na zegarze. Środa 8 lipca to w kalendarzu, a w Radiu Łódź Patryk Lewy i Tomek Ferliński. Zapraszamy jeszcze do 16. Na początek I Don't Want a Lover i Texas.

0: Pani Aleksandra. Tutaj dość ciekawa historia, bo jej najdłuższe wakacje rozpoczęły się od kursu na prawo jazdy. Jak czytam, było trochę stresu, choć zajęcia teoretyczne udało się w miarę przeżyć, to później pierwsze jazdy po Łodzi z instruktorem i tu, jak czytam, wiele emocji, bo auto niestety często gasło na skrzyżowaniach. Natomiast w tej historii, którą pani Ola się z nami podzieliła, jest także jeden element, na który szczególnie zwróciłem uwagę, bo był to wyjazd ze znajomymi nad morze. I jak się okazuje, jeden z tych znajomych jest teraz mężem pani Oli i mają dwójkę dzieci. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wiadomość, a na państwa wspomnienia z najdłuższych wakacji w życiu czekam na studio@radiolotsy.pl. Czeka dwuosobowe zaproszenie do teatru.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

19 minut po godzinie 15, a dwuosobowe zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi powędruje już za chwilę do pani Małgosi. Tutaj bardzo ciekawa historia, bo po egzaminie dojrzałości powstała pewna paczka przyjaciół na wyjazd o dość ciekawej nazwie Matura 220%. Tak ta paczka się nazywała. Jak czytam, nie jest to liczba przypadkowa, bo 200% stanowił wówczas czas wolny, a 20% to był budżet na wyjazd. Celem słuchaczki stał się zlot starych samochodów i festiwal na drugim końcu kraju. A że budżet był ograniczony, to dojechała tam ze swoimi przyjaciółmi za pomocą bardzo ciekawego środka lokomocji, czyli pełnoletniego dostawczaka wujka. Po drodze pojawiły się pewne problemy z tym dostawczakiem, ale na szczęście nasza słuchaczka i jej przyjaciele dojechali na czas i spędzili niezapomniane chwile. Bardzo przyjemnie się to czytało, ale chyba najbardziej urzekła mnie nazwa tej ekipy, czyli Matura 220%. Pani Małgosiu, gratuluję i zapraszam po odbiór nagrody do Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały...
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Już 13 lipca kolejny koncert cyklu Open Jazz Ether Jazzu. Na scenie w patio Portu Łódź wystąpi Marek Kąciela, gitarzysta elektryczny, kompozytor i innowator, artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień i muzycznych wyzwań. Przygotujcie się na koncert pełen energii, improwizacji i nowoczesnego jazzu. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Open Stage Ether Jazz 13 lipca, godzina 19. Patio Portu Łódź. Zaprasza Radio Łódź. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
12: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: W naszym programie wyjeżdżamy teraz na ulicę Łodzi i regionu. Prowadzi Kuba Jędrzejewski.
15: Dzień dobry. Ruch spora, co za tym idzie utrudnienia. Zaczynamy od autostrady A1 między węzłami Łódź Południe, a Tuszyn w kierunku Katowic. Kierowcy zgłaszają problemy. Na mapie natężenia ruchu mamy komunikaty o wypadku, a zatem warto zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność. Jedziemy do Tomaszowa Mazowieckiego. Na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Nowowiejskiej doszło do wypadku. To miejsce warto omijać, podobnie jak ulicę Warszawską, która stoi jeszcze przed Grota Roweckiego, oczywiście w kierunku centrum. I na koniec Łódź. Ciasno jest na trasie WZ, w szczególności na Mickiewicza. Nie za szybko zmotoryzowani przejadą też Pabianicką, Brzezińską czy Limanowskiego przy Włókniarzy. Teraz to tyle. Słyszymy się tuż przed 16.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Jest 15.30. Czas na skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
16: Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. To cele pakietu zmian zaproponowanego przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. To odpowiedź m.in. na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Wśród reform pojawiają się m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów. Rekomendacje dotyczące wynagrodzeń mają być gotowe do końca sierpnia. Minister zdrowia zapowiedziała, że w przyszłości na szpitale, które nie sprostają zaleceniom, będą nakładane kary. Parkowanie na łódzkiej Redkini będzie ograniczone. Chodzi głównie o ostatni weekend lipca, kiedy odbędzie się Łódź Summer Festival. Spółdzielnia mieszkaniowa Redkinia Północ po ubiegłorocznym drogowym armagedonie związanym z festiwalem przygotowała w tym roku wjazdówki dla mieszkańców. Mają one uniemożliwić uczestnikom imprezy wjazd na teren spółdzielni. Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z parkingów pod swoimi blokami, mogą odebrać wjazdówki w siedzibie spółdzielni. Jakie obowiązują zasady, to można sprawdzić na naszej stronie. W Łodzi mieszkańcy ulicy Zarzewskiej walczą o bezpieczeństwo. Od lat starają się o zainstalowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu w swoim sąsiedztwie. Według mieszkańców przez skrzyżowanie Zarzewskiej i Radomskiej trudno przejechać, bo widoczność ograniczają zaparkowane obok auta i drzewa.
17: Te drzewa, które są na Zarzewskiej tutaj, one czasem utrudniają widoczność nawet dla pieszych.
18: No na pewno by nie zaszkodziło takie lustro. Może przejście byłoby bezpieczniejsze.
16: Jak na razie zlikwidowano jedno miejsce parkingowe, żeby poprawić widoczność. Urząd Miasta poinformował Radio Łódź, że mimo wcześniejszych odmów w sprawie instalacji lustra, sytuacja drogowa na skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej zostanie poddana analizie bezpieczeństwa. Znamy wyniki matur. W województwie łódzkim egzamin zdało prawie 81% tegorocznych maturzystów. Niemal tyle samo, ile w skali całego kraju, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Średnie wyniki w skali kraju uzyskane przez absolwentów szkół ponadpodstawowych to 59% z języka polskiego oraz matematyki i 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Do majowych matur przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych i 20 tysięcy w łódzkim. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
14: Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. Jeszcze dzisiaj temperatura może wzrosnąć do 20 stopni, jednak proszę ubrać się nieco cieplej, bo ta odczuwalna znacznie niższa. A ta z kolei przez wiatr, który jest umiarkowany, a wieczorem będzie dość silny, w porywach nawet do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, niewykluczone lokalnie burze i przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: A w moich dłoniach kolejne nagrody, którymi bardzo chętnie się z Państwem podzielę. To jest najdłuższa fala relaksu. Patryk Lewy, Tomek Ferliński. Zapraszamy jeszcze do godziny 16:00.

W naszym programie teraz kolejny konkurs, w nim do zdobycia tym razem dwuosobowe zaproszenia do kina. A temat powiązany z tym, z czym szczególnie żyją dziś maturzyści, czyli wynikami z egzaminu dojrzałości. studio@radioloc.pl. Tu czekam na odpowiedzi, czy z wyników matur byli Państwo zadowoleni, czy może liczyli Państwo na nieco więcej. studio@radioloc.pl. Proszę napisać, bo czekają podwójne wejściówki do kina. A w międzyczasie przyjemnie zagramy Wild Wild Life i Talking Heads. To już za chwilę w Radiu Łódź.

0: Szybki konkurs, więc błyskawiczna nagroda. Dowiedzmy się zatem, kto wygra.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Pytałem o Państwa wyniki z matur i odczucia. Czy towarzyszyło im zadowolenie, czy może jednak pewien żal? I wśród zgłoszeń udało mi się wyłonić zwyciężczynię i te bilety powędrują do pani Anny. Moje wyniki przeszły najśmielsze oczekiwania, zarówno moje, jak i moich nauczycieli. Pani Ania pisze, że nikt nie wierzył, że z podstawową maturą z historii uda się jej dostać na studia prawnicze. Wyniki z rozszerzonego angielskiego i polskiego wyniosły powyżej 90% i dzięki temu pani Ania dostała się na wymarzone prawo i skończyła je z wyróżnieniem. Jak czytam, mimo ciężkich studiów to nie egzaminy właśnie na uczelni, a egzamin maturalny śni się jej do dzisiaj po nocach. To ja mam nadzieję, pani Aniu, że gdy już pani wybierze się na ten film, to po nocach będą śniły się wspomnienia i ciekawe sceny z tego filmu, a niekoniecznie wspomnienia z egzaminów na studiach.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
7: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Za minutę będzie 16:00. Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Kuba Jędrzejewski.
11: Zaczynamy od Zgierza, konkretnie od ulicy Aleksandrowskiej. Ciasno jest tu jadąc od S14 do Gałczyńskiego. Spory ruch też na 3 Maja i Śniechowskiego. W Łodzi kilka minut można stracić na Alei Włókniarzy, jadąc w kierunku Estakady. Korek tworzy się przy pasażu i Motoarenie w obu kierunkach. W tej okolicy niełatwo też przejechać Aleją Mickiewicza. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. I jeszcze Pabianicka, raczej bez szans na tak zwaną zieloną falę. Przenosimy się na koniec do Aleksandrowa, konkretnie na ulicę Konstantynowską. Spory ruch na odcinku między Rondem Praw Kobiet a ulicą Wojska Polskiego. Teraz to wszystko z informacjami z dróg. Wracam za pół godziny.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Wiadomości Wiktorii Makowska.
12: Łódzka Retkinia walczy z drogowym Armagedonem. Spółdzielnia wprowadza specjalne wjazdówki dla mieszkańców. Śledztwo po śmierci 15-letniej nastolatki. Prokuratura bada okoliczności tragedii i weryfikuje doniesienia. Pasaż Rubinsteina w Łodzi przejdzie metamorfozę, a my znamy szczegóły. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Ograniczenia w parkowaniu na Retkini podczas Łódź Summer Festival. Spółdzielnia mieszkaniowa Retkinia Północ chce ograniczyć parkowanie uczestnikom festiwalu i po ubiegłorocznym drogowym Armagedonie przygotowała dla mieszkańców specjalne wjazdówki. Dzięki nim tylko osoby z identyfikatorem będą mogły wjechać na teren osiedla od strony ulic Armii Krajowej i Kusocińskiego. Mieszkańcy liczą, że festiwalowy weekend bez problemu zaparkują pod swoimi blokami.
8: troszeczkę rozładuje napięcie wśród kierowców tutaj na osiedlu.
13: Dużo ludzi pracuje, jest po pracy i też chce sobie miejsce parkingowe zająć swoje, a nie musieć jechać gdzieś dalej i przeparkowywać sobie auto, tylko dlatego, że gdzieś bliżej po prostu ktoś zaparkował i pojedzie sobie po drugiej w nocy na przykład.
14: No dla nas dobrze, bo będziemy mieli więcej miejsca do parkowania, no gorzej dla tych, którzy przyjeżdżają na koncerty, no nie wiadomo gdzie zaparkować, nie?
12: Spółdzielnia apeluje do uczestników Łódź Summer Festival, by nie zostawiali samochodów na osiedlowych parkingach, nawet jeśli uda im się tam wjechać. Na Redkini już na co dzień brakuje miejsc postojowych, a podczas festiwalu znalezienie wolnego miejsca staje się praktycznie niemożliwe.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Tragedia w regionie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie samobójstwa 15-latki z Wieruszowa. Martwą nastolatkę odnaleziono w jej domu w ubiegły poniedziałek. Nasz reporter Kacper Rafalski sprawdza, na jakim etapie jest śledztwo.
16: Przypomnijmy, że 15-latka targnęła się na swoje życie w poniedziałek, 29 czerwca, tuż po dniach Wielunia, na których była dziewczyna. Prokuratura bada okoliczności samobójstwa, przeprowadziła już sekcję zwłok.
17: Te oględziny zewnętrzne i wewnętrzne nie dały nam podstaw do przypuszczenia, że doszło do jakiegoś przestępstwa czy przestępnego pozbawienia życia tej małoletniej dziewczyny.
16: Mówi prokurator rejonowy w Wieluniu Iwona Janczura-Pietrz. Prowadzone śledztwo jest na wczesnym etapie, wkrótce mają zostać przesłuchane osoby z otoczenia zmarłej nastolatki. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: W internecie pojawia się dużo komentarzy o napaści na tle seksualnym. Prokuratura póki co nie potwierdza tych doniesień i prosi o niekomentowanie oraz uzbrojenie się w cierpliwość. Krynica Morska walczy ze skutkami wiatru i sztormem. Na wybrzeżu ustawiono zabezpieczenia z piaskiem i usypano wały. Zagrożone są lokale gastronomiczne na plaży.
18: Żywioł naprawdę daje o sobie znać. Na plaży przy wejściu numer 26, które jest całkowicie zamknięte dla osób postronnych, pracuje sztab kryzysowy na czele z burmistrz Krynicy Morskiej Sylwią Szczurek. Strażacy wypełniają kolejne worki z piaskiem. Wejście jest odgrodzone taśmą policyjną. Na innych wejściach również ograniczenia, te fizyczne, w postaci wysokich wałów. Jak wyglądała noc na Mierzei?
19: Nie spałyśmy w nocy, bo tak wiało, że budziło nas wiatr. Bałyśmy się trochę.
20: My w domku drewnianym. Cały się kręcił, ruszał.
18: Na Mierzei, w Sztutowie i w Krynicy Morskiej ewakuowano w sumie 380 harcerzy z terenów obozowych. Dzieci i młodzież przetransportowano w bezpieczne miejsce do szkoły podstawowej w Sztutowie.
12: Relacjonował Mateusz Czerwiński z Radia Gdańsk. Pogoda nad morzem ma się uspokoić pod koniec tygodnia. W Łódzkiem weekend pochmurny i deszczowy, ocieplenie od przyszłej środy. A więcej o pogodzie po wiadomościach. Pasaż Rubinsteina w Łodzi czeka gruntowna przebudowa. Po remontach miejsce będzie nie do poznania. Powstanie nowoczesny plac zabaw. Miasto zapowiada także więcej zieleni i uporządkowanie całego terenu. Przestrzeń zyska też nowe oświetlenie oraz charakterystyczną instalację artystyczną na ścianie budynku od strony Alei Kościuszki. Pasaż stanie się wygodniejszy i bardziej przyjazny dla mieszkańców, mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.
21: Teraz procedujemy wszystkie zgody, które są konieczne do tego, żeby ten budynek wyburzyć i żeby zamienić tę przestrzeń w taką funkcję, jaką ona powinna pełnić, czyli funkcję reprezentacyjną, jedną z wizytówek naszej Łodzi.
12: Prace rozpoczną się w sierpniu. Miasto podkreśla, że kosztowne elementy inwestycji mają zostać sfinansowane przede wszystkim z pieniędzy partnerów biznesowych, dzięki czemu przebudowa w niewielkim stopniu obciąży budżet Łodzi. A o 16.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
10: Zapowiadane przelotne opady deszczu pojawiły się już na radiostacji i niewykluczone, że jeszcze powrócą. W Łodzi regionie aktualnie 18 stopni, jednak temperatura odczuwalna to tylko 9. Z każdą kolejną godziną zachmurzenie będzie wzrastać, możliwy także wiatr umiarkowany i okresami dość silny w porywach do 65 km na godzinę.

0: Informacje z Łodzi i regionu to już za chwilę, a ja za wspólne popołudnie Państwu dziękuję. Patryk Lewy, do usłyszenia.
1: Słuchasz i wiesz.
2: No jak zwykle do godziny 17 i co dla Państwa przygotowaliśmy? Na pewno to był bardzo wyczekiwany dzień dla tegorocznych maturzystów. Poznali bowiem wyniki egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegóły. Egzaminy zdało w tym roku 81% maturzystów, najwyższa zdawalność wśród absolwentów liceów blisko 90%, a najmniejsza wśród absolwentów szkół branżowych drugiego stopnia, bo tutaj egzamin dojrzałości zdało zaledwie 15%. W technikum zdecydowanie lepiej, bo ponad 71% tegorocznych absolwentów szczęśliwie zdało matury. A my posłuchamy, jakie wrażenia po tym dniu mają maturzyści z 25. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Łodzi.
3: Wszystko poszło tak jak trzeba. No wiadomo, z matematyki rozszerzonej oraz fizyki mogłoby być troszeczkę lepiej.
4: Też jestem po prostu w ogóle zszokowana. Nie wiem, co powiedzieć. Do tej pory nie ogarniam, co się dzieje u mnie w życiu w tym momencie, ale jestem po prostu przeszczęśliwa i dzisiaj świętuję.
2: No to teraz pewnie oczekiwanie na informacje z wyższych uczelni, że zostało się studentką albo studentem. O problemach, które czekają mieszkańców Rytkini, także Państwu opowiemy, a szczególnie będą to problemy posiadaczy samochodów. Parkowanie na Rytkini podczas Łódź Summer Festiwalu będzie ograniczone w weekend między 24 a 26 lipca. Wjazd na teren spółdzielni mieszkaniowej Rytkinia Północ będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców posiadających specjalne wjazdówki. Mieszkańcy Rytkini już na co dzień borykają się z problemem parkowania, a przy takim wydarzeniu może być to jeszcze większy problem.
5: Troszeczkę rozładuje napięcie wśród kierowców tutaj na osiedlu.
6: Dużo ludzi pracuje, jest po pracy i też chce sobie miejsce parkingowe zająć swoje.
7: No dla nas dobrze, bo będziemy mieli więcej miejsca do parkowania. No gorzej dla tych, którzy przyjeżdżają na koncerty. No nie wiadomo, gdzie zapakować, nie?
2: A w ogóle prezes spółdzielni mieszkaniowej na Rytkini apeluje do uczestników festiwalu, by nawet jeżeli wjadą na teren osiedla, to i tak, żeby nie szukali tam miejsc parkingowych. A dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z parkingów, trzeba się wybrać do siedziby spółdzielni i odebrać wjazdówki. To nie koniec o informacji o ruchu drogowym, a właściwie o pieszych. Mieszkańcy ulicy Zarzewskiej w Łodzi domagają się bowiem poprawy bezpieczeństwa. Chcą, żeby przy jednym ze skrzyżowań zainstalować lustro drogowe. Od kilku lat bezskutecznie proszą o to władze Łodzi. Według mieszkańców lustro jest potrzebne na skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej. Wjazd z jednej ulicy na drugiej jest utrudniony, a widoczność ograniczają między innymi zaparkowane auta.
8: Te drzewa, które są na Zarzewskiej tutaj, one czasem utrudniają widoczność nawet dla pieszych.
9: No na pewno by nie zaszkodziło takie lustro. Może przejście byłoby bezpieczniejsze.
2: No bowiem mieszkańcy wskazują, że skrzyżowanie bywa niebezpieczne także dla przechodzących przez jezdnię pieszych, jak i dla kierowców. No a na zakończenie naszego spotkania, jako że dzisiaj środa, tradycyjny już magazyn Łódzkie dla Ciebie. A dodam, że wydawcą naszej popołudniówki dzisiaj jest Maciej Trojanowski.

0: Renovatio. Muzycznie nasz program rozpoczęła Edyta Bartosiewicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Znamy zgodnie z zapowiedzią, teraz sprawdzimy, jak czują się dzisiaj tegoroczni maturzyści, bowiem poznali wyniki tegorocznych egzaminów. Tegoroczne matury zdało nieco ponad 81% abiturientów. Z kolei w 7 liceach w Łodzi maturę zdali wszyscy przystępujący do egzaminów. Szczegółowe wyniki, a także z naszego regionu wraz z komentarzami maturzystów zbierał Sebastian Dziuda.
2: Spośród przedmiotów obowiązkowych najlepiej w tym roku poszedł maturzystom język angielski, którego średni wynik na egzaminie pisemnym wyniósł 78%. W przypadku języka polskiego i matematyki wynik ten wynosi 59%. Podobnie jak w całej Polsce, także w województwie łódzkim lepiej poradzili sobie licealiści niż uczniowie techników, a zdecydowanie najsłabiej maturę napisali uczniowie szkół branżowych. Już od godziny 8:30 tegoroczni maturzyści mogli sprawdzić swoje rezultaty w internetowym systemie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Część z nich możliwe, że po raz ostatni przyszła dziś do swoich szkół, aby odebrać swoje świadectwa.
3: No ja ogólnie jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się chyba aż tak wysokich wyników, więc bardzo się cieszę.
4: Według mnie okej, tak jak się spodziewałem.
3: Ja ogólnie też powiedziałabym, że pozytywnie wszystko wyszło. Myślałam, że będzie trochę gorzej, jednak okazało się, że jest lepiej, więc to się liczy.
5: Nie spodziewałam się zdecydowanie takich wyników, więc jak na to właśnie oczekiwałam, to jestem bardzo zadowolona.
6: Wszystko poszło tak jak trzeba. No wiadomo, z matematyki rozszerzonej oraz fizyki mogłoby być troszeczkę lepiej.
7: No ja dalej nie dowierzam po prostu, bo to po prostu...
8: Powyżej oczekiwań.
7: Tak, bardzo.
9: Strzelałem, że będzie tak z 40% z matmy rozszerzonej, było trochę więcej. Z fizyki się zaskoczyłem, bo było 40 prawie, no więc punktów wystarczająco na studia.
3: Też jestem po prostu no w ogóle zszokowana, nie wiem co powiedzieć, do tej pory nie ogarniam, co się dzieje u mnie w życiu w tym momencie, ale
8: tak
3: jestem, tak, jestem po prostu przeszczęśliwa i dzisiaj świętuję.
2: W regionie jak i w Polsce egzamin z języka polskiego zdało 94% zdających, a z matematyki 86%. Jedyna różnica dotyczy języka angielskiego, gdzie zdawalność różni się o 1 punkt procentowy. W Polsce język angielski zdało 95% maturzystów, a w łódzkim było to 94%. Maturzystów czeka teraz kolejny etap edukacji.
3: Ja idę na prawo, będę prawnikiem.
5: Pomysłów mam wiele, od psychologii po politechnikę, także zobaczymy tak naprawdę, jak to się skończy.
10: Myślałem na początku o UMEDzie, ale z tymi punktami to się raczej nie dostanę i Politechnika tak to zostaje. Albo IFE, albo po polsku.
6: Ja również wybieram się na Politechnikę Łódzką, natomiast nie wiem, czy dostanę się na ten kierunek, co chciałbym.
3: To ogólnie, no to ja tak nie wiem, myślałam może prawo, może jakieś takie kierunki, może jakaś filologia sobie wrzucę jedną, jakoś tak.
9: Ja idę na technologię chemiczną. Jestem po matfizie i zobaczymy, jak pójdzie na chemii, nie?
2: Maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu, mają prawo do poprawki. W tym roku to nieco ponad 12% wszystkich zdających. Ci abiturienci mają tydzień na złożenie odpowiedniego oświadczenia o chęci ponownego przystąpienia do sesji poprawkowej, która odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia. Takiej możliwości nie mają za to osoby, które nie zdały więcej niż jednego przedmiotu. Maturę mogą poprawić dopiero za rok.
0: A pełne wyniki tegorocznych matur, uwzględniając także sesję dodatkową, która odbędzie się w czerwcu, i sierpniową poprawkę, poznamy 11 września. Ogólnie w tym roku do matury przystąpiło nieco ponad 320 tysięcy osób z całego kraju, z czego około 20 tysięcy w województwie łódzkim. A te wszystkie informacje maturalne dzisiaj przeanalizował Sebastian Dziuda.

0: O jaszczurce zespół The Editors śpiewał, a my pozostaniemy także w klimatach muzycznych, chociaż może nie w 100%.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Zbliża się festiwal Łódź Summer, a podczas jego trwania parkowanie na osiedlu Rytkinia będzie ograniczone. Spółdzielnia mieszkaniowa Rytkina Północ po ubiegłorocznym drogowym armagedonie związanym właśnie z festiwalem wprowadziła w tym roku specjalne wjazdówki dla mieszkańców. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź prezes zarządu spółdzielni Rytkinia Północ Przemysław Nyga, ma nadzieję, że w tym roku mieszkańcy osiedla będą mogli normalnie parkować swoje pojazdy.
2: Nasza spółdzielnia, Rytkinia Północ, jak i spółdzielnia sąsiednia Botanik, jesteśmy najbardziej narażeni na tego typu zjawiska, bo sąsiadujemy bezpośrednio z terenem festiwalowym. W tym roku, dzięki uprzejmości pani prezydent miasta Łodzi, z którą rozmawialiśmy na ten temat, i wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, udało nam się wejść w porozumienie z organizatorami, którzy zapewnią w tym momencie kontrolę wjazdów przy ulicach, które bezpośrednio będą przylegały do terenu festiwalu, a więc ulicy Armii Krajowej i ulicy Kusocińskiej. I tam służby festiwalowe będą zabezpieczały wjazdy tylko i wyłącznie dla mieszkańców, którzy będą mieli odpowiednie wjazdówki.
3: W zeszłym roku też już mieliśmy problem z zaparkowaniem gdziekolwiek w okolicy, także...
4: Te wjazdówki, ten pomysł spółdzielni, to jest dobra rzecz?
3: Według mnie tak, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, to myślę, że troszeczkę rozładuje napięcie wśród kierowców tutaj na osiedlu, natomiast też nie dotyczy to wszystkich, więc nas akurat to nie dotyczy, jeśli chodzi o wjazdówki, bo jesteśmy zbyt daleko od festiwalu, a na tyle blisko, że tak czy siak te miejsca są u nas pozajmowane, więc...
5: Większość osób, które będą przychodziły na Łódź Summer Festival, to są młodzi ludzie. Też dużo ludzi pracuje, jest po pracy i też chce sobie miejsce parkingowe zająć swoje, normalne na osiedlu po prostu, żeby mieć sobie miejsce, a nie musieć jechać gdzieś dalej i przeparkowywać sobie auto tylko dlatego, że gdzieś bliżej po prostu ktoś zaparkował i pojedzie sobie po drugiej w nocy na przykład.
6: No dla nas dobrze, bo będziemy mieli więcej miejsca do parkowania. No gorzej dla tych, którzy przyjeżdżają na koncerty. No nie wiadomo, gdzie zaparkować, nie?
2: Jeśli mógłbym w tym miejscu zaapelować do wszystkich gości festiwalowych, do wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu w Łodzi, proszę nie przyjeżdżać samochodami, bo naprawdę nie ma gdzie postawić. Mieszkańcy na co dzień już borykają się z problemem parkowania, a przy takim dużym wydarzeniu i przy takim natłoku, który jest zapowiadany, z czego miasto się bardzo cieszy, może być potężny problem. Dobrze, żeby zabawa dla jednych nie stała się uciążliwością dla drugich.
7: Tomasz Korowczyk, Urząd Miasta Łodzi. Najbardziej zachęcam do jednak wybrania transportu publicznego. Jest specjalna linia festiwalowa, komunikacja w ten weekend będzie darmowa, więc najlepiej i najwygodniej na Łódź Summer Festival oczywiście dojechać autobusem. Są osoby, które chcą przyjechać samochodem, dla nich obok terenu festiwalowego na Konstantynowskiej przygotowaliśmy prawie 1500 miejsc parkingowych, to jest o połowę więcej niż było w zeszłym roku i ten parking można kupić na stronie łódźsummerfestival.pl. Kosztuje on 75 zł za dzień. Są jeszcze miejsca na ten parking, tak samo jak są miejsca na parkingu rezerwacyjnym Atlas Areny, która znajduje się obok przystanku, we którym będą zatrzymywały się i tak autobusy jadące na festiwal, więc dojazd stamtąd jest bardzo wygodny. Ten parking kosztuje 120 zł i jest to rezerwacja na 24 godziny. Zachęcamy, żeby zadbać o miejsce parkingowe wcześniej, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo naprawdę będzie dużo ludzi, którzy chcą przyjść na koncerty w Łodzi.
0: A zarówno w przypadku parkingu przy Atlas Arenie, jak i tym przy ulicy Konstantynowskiej festiwalowicze kupują parking z gwarancją miejsca. Mieszkańcy spółdzielni Rytkinia Północ, którzy chcą korzystać z parkingów pod swoimi blokami, muszą zgłaszać się po specjalne wjazdówki do siedziby spółdzielni. No to jeszcze chwila o tym, co czeka nas w drugiej części, między innymi magazyn Łódzkie dla Ciebie, jako że dzisiaj jest środa, i zajrzymy na jedno z łódzkich skrzyżowań, bo tam problemy mają mieszkańcy, ale mają także pomysł, jak z tych problemów wybrnąć.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: No to zaglądamy, jaka jest sytuacja na drogach, a to sprawdza Kuba Jędrzejewski.
2: Na początek zaglądamy na Krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tutaj spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, jadąc od Strykowa, jak i od Łodzi, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. A w stolicy województwa od kilku do kilkunastu minut można stracić na trasie WZ. Z największymi utrudnieniami muszą się tu liczyć zmotoryzowani jadący w kierunku Karolewa, ale cierpliwość przyda się też na Alei Włókniarzy, Kopcińskiego czy Pabianickiej. Ciasno jest także na Brzezińskiej między A1 a skrzyżowaniem w Nowosolnej i dalej w kierunku centrum Łodzi oraz w kierunku przeciwnym. Teraz to wszystko, a kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchają Państwo, Radio Łódź, jest 16.30. W naszym programie pora więc na skrót najważniejszych wiadomości, a przedstawi ten skrót Wiktoria Makowska.
3: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi chce utworzyć miejsca schronienia. Przygotowywane pomieszczenia mogłyby służyć jako bezpieczna przestrzeń dla pacjentów, personelu oraz osób przebywających w szpitalu. Placówka szuka wykonawcy, który oceni stan techniczny. Specjaliści mają wskazać miejsca i sprawdzić, czy można je odpowiednio zabezpieczyć i dostosować do wymogów miejsc ochrony ludności. Projekt utworzenia miejsc schronienia w Matce Polce wpisuje się w ogólnopolski program, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc mogących zapewnić ochronę mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych. Łódzki Dom Kultury bezpieczny i przygotowany na kolejny etap prac związanych z budową tunelu kolei dużych prędkości. Firma Keller poinformowała, że zakończył się jeden z kluczowych etapów przygotowań do powstania podziemnej komory rozjazdowej. Wykonawca zapewnia, że monitoring konstrukcji potwierdził jedynie minimalne osiadanie obiektu. Teren został już przekazany firmie Budimex, która będzie realizować kolejny etap inwestycji. Budowa komory rozjazdowej ma potrwać zgodnie z harmonogramem do grudnia 2027 roku. Szczyt sezonu na polskie owoce jagodowe. Producenci alarmują jednak, że ceny mogą być w tym roku wysokie. Owoców może być też mniej. Powodem są wiosenne przymrozki, susza oraz grad. To kolejny rok, w którym producenci zmagają się ze złą pogodą i jak mówi analityk rynku rolno-spożywczego Banku PKO BP Mariusz Dziwulski, wpływa to na ceny.
4: Dobrym przykładem są wiśnie i maliny. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem krajowej produkcji tych owoców, a mimo to ich ceny wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem.
3: Polska jest liderem w produkcji owoców jagodowych w Unii Europejskiej. Chodzi głównie o maliny, porzeczki czy wiśnie. W produkcji truskawek zajmujemy drugie miejsce zaraz po Hiszpanii. Dostarczy krew potrzebującym szybciej niż pogotowie. Do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi trafił motoambulans. Będzie on wykorzystywany głównie do transportu krwi i osocza. Motocykl ma być przeznaczony głównie dla Łodzi. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego ma na wyposażeniu 2 motocykle ratunkowe i od teraz 2 do transportu. W planach są kolejne zakupy. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: No to teraz pora, byśmy zerknęli. Co w pogodzie? No niewiele się zmieniło przez ostatnie pół godziny. 19 stopni w Łodzi i w okolicach, częściowe zachmurzenie, nawet momentami niebieskie niebo widać, ale możliwy przelotny opad deszczu. Natomiast po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i możliwe, że wzrośnie do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
5: Słuchasz i wiesz.

0: In the Stars to klasyk, jeżeli chodzi o zespół The Rolling Stones. Za chwilę kolejny utwór klasycznego zespołu, no ale wcześniej o tym, co nas jeszcze czeka w tej części programu, zajrzymy na ulicę Zarzewską, bo tam mieszkańcy domagają się, aby zainstalować na jednym ze skrzyżowań lustro drogowe, bowiem tam zdaniem mieszkańców jest niebezpiecznie, lustro jest potrzebne na skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej. Rozmawiają na ten temat z przedstawicielami Urzędu Miasta już od jakiegoś czasu, na razie bezskutecznie, ale liczą na to, że to lustro wreszcie się pojawi.
1: Te drzewa, które są na Zarzewskiej tutaj, one czasem utrudniają widoczność nawet dla pieszych.
2: No na pewno by nie zaszkodziło takie lustro. Może przejście byłoby bezpieczniejsze.
0: Na razie władze się zastanawiają, mieszkańcy domagają się lustra i wcale nie dlatego, żeby się w nim przeglądać, a jako, że dzisiaj środa, to jeszcze w naszym programie zapowiadany już magazyn Łódzkie dla Ciebie, ale to dopiero za kilkanaście minut.

0: Tak jak wspominałem, klasyczne zespoły rocka, wcześniej The Rolling Stones, teraz The Police.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No teraz teraźniejszość. Mieszkańcy ulicy Zarzewskiej i Radomskiej w Łodzi od lat walczą o instalację lustra drogowego przy skrzyżowaniu, przez które trudno przejechać. Według nich to poprawiłoby bezpieczeństwo, bo przez parkujące samochody niewiele widać z tego, co dzieje się na drodze obok. Na razie mieszkańcy walczą bezskutecznie, a tym tematem zajął się dzisiaj nasz reporter Adam Łużyński.
2: Mieszkańcy walczą o lustro drogowe. Czy byłby sens stawiać takie lustro, takie wypukłe?
3: No na pewno by nie zaszkodziło takie lustro. Może przejście byłoby bezpieczniejsze.
4: Te drzewa, które są na Zarzewskiej tutaj, one czasem utrudniają widoczność nawet dla pieszych.
2: Problem z ograniczoną widocznością pojawił się kilka lat temu, gdy ulica Zarzewska została wyremontowana. Mówi Aleksander Nowak, przedstawiciel mieszkańców walczących o lustro drogowe.
5: Przy wyjeździe z ulicy Radomskiej, próbując skręcić w lewo w ulicę Zarzewską, samochody, które są zaparkowane wzdłuż ulicy Zarzewskiej, blokują widoczność. Bardzo często stoją tam samochody, które są takimi samochodami dostawczymi, wyższymi. Bardzo mocno tą widoczność niestety psują.
2: Lustra nie ma. W zamian zdecydowano o usunięciu jednego miejsca parkingowego. To miało poprawić widoczność przy skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej.
5: Nie polepszyło to niestety sytuacji. Nawet pomimo tego skrócenia parkingu pojazdy nadal parkowały na tym miejscu parkingowym, które już nie istniało.
3: Na pewno nie zaszkodzi. Ale czy może nie ma miejsc bardziej potrzebujących takie lustro? No, bo tu nigdy się nic nie wydarzyło.
2: Mieszkańcy walczą o lustro drogowe od 3 lat. Pisali w tej sprawie do Urzędu Miasta Łodzi. Jak na razie decyzje były odmowne. Tym razem o montaż lustra drogowego przy Zarzewskiej i Radomskiej zapytałem ja. W komunikacie, który otrzymałem, czytamy, że sytuacja drogowa w tym miejscu zostanie poddana analizie.
6: Jeśli analiza wykaże, że montaż lustra nie jest możliwy lub nie poprawi bezpieczeństwa, rozważone mogą zostać inne rozwiązania, takie jak zmiana organizacji ruchu, korekta oznakowania pionowego i poziomego, czy inne działania poprawiające widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu.
5: Naszymi oczekiwaniami by było rozwiązanie tego problemu. Czy to przez zastosowanie lustra, czy jakiś inny sposób, tak? No bo ja nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa, więc też ja bym oczekiwał, żeby to właśnie Urząd Miasta wyszedł z jakąś propozycją kolejną poprawy bezpieczeństwa. No my jako mieszkańcy możemy tylko podpowiadać jakieś rozwiązania.
2: Takich miejsc jak tu, przy Zarzewskiej, na pewno jest w Łodzi więcej. Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić potrzebę montażu lustra lub innej infrastruktury drogowej, mogą złożyć specjalny wniosek w Biurze Inżyniera Miasta przy Piotrkowskiej 175.
6: Każdy wniosek jest analizowany indywidualnie z uwzględnieniem warunków panujących w danej lokalizacji.
2: Wnioski można też składać za pośrednictwem Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy Piotrkowskiej 110.
0: Rozmawiał z mieszkańcami ulicy Zarzewskiej, mieszkańcami, którzy walczą od lat o lustro drogowe, Adam Łużyński.

Tak, tak, ten utwór się tak nazywał. A teraz Pacifica i za kilka minut, tak jak wspominałem, nasz środowy, tradycyjny magazyn Łódzkie dla Ciebie.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witam w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie samorządu województwa w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o wakacyjnej ofercie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, rekordowym wsparciu na ratowanie zabytków oraz o nowych miejscach odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy. Będzie również o tegorocznej edycji wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Zapraszam. Wakacyjne podróże po regionie mogą być tańsze. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała specjalną ofertę dla mieszkańców i turystów, którzy w weekendy chcą odkrywać atrakcje województwa łódzkiego i sąsiednich regionów. W ramach promocji Wakacyjny Weekend z ŁKA pasażerowie mogą skorzystać z 10% zniżki na bilety jednorazowe. Oferta obowiązuje w każdy wakacyjny weekend, mówi dyrektor Biura Marketingu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Iwona Borowińska.
2: Niezależnie od tego, czy celem podróży jest zwiedzanie lokalnych atrakcji, czy aktywny wypoczynek, spotkanie z bliskimi, czy chwila relaksu, warto postawić na podróż Łódzką Koleją Aglomeracyjną. To wygodny, szybki i ekologiczny środek transportu, który pozwala dotrzeć do wielu ciekawych miejsc, omijając korki i zatłoczone drogi.
1: Oferta obowiązuje od 27 czerwca do 30 sierpnia. Ze zniżki mogą skorzystać pasażerowie, którzy kupią bilety jednorazowe w aplikacjach mobilnych, internetowych kanałach sprzedaży oraz biletomatach w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rekordowe 16 milionów złotych na ratowanie zabytków w województwie łódzkim. Dzięki wsparciu samorządu prace konserwatorskie i remontowe zostaną przeprowadzone w 122 historycznych obiektach w całym regionie. Ruszyła realizacja tegorocznej edycji programu Łódzkie dla zabytków. Podpisano już pierwszych 25 umów z beneficjentami. Dzięki dofinansowaniu odnowione zostaną między innymi pałace, dwory czy kościoły, zapowiada marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Cieszymy się, że wśród tych beneficjentów mamy Politechnikę Łódzką, Akademię Muzyczną, Zamek w Uniejowie, kościoły, które się mieszczą w różnych częściach naszego województwa.
1: Program Łódzkie dla zabytków wspiera prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy historycznych obiektach. W tym roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel rekordowe w skali kraju 16 milionów złotych. Nowe miejsce odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy w województwie łódzkim. Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy i turyści zyskają nowe wiaty i altany, stacje naprawy rowerów, przystanie kajakowe, pomosty oraz miejsce odpoczynku na szlakach. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał umowy z 17 beneficjentami, którzy zrealizują inwestycje w różnych częściach regionu. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, ma to zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania czasu.
4: Może nie jesteśmy typowo turystycznym województwem, tak jak Małopolska czy Pomorskie, ale również mamy wiele wspaniałych miejsc, które są miejscami, gdzie mieszkańcy łódzkiego chcą wypoczywać, chcą się relaksować. Ta cała infrastruktura towarzysząca jest bardzo istotna i ważna, dlatego cieszymy się, że będzie ona na terenie naszego województwa powstawać.
1: Łączna wartość dofinansowania wynosi 1 200 000 zł, a wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2026 roku. Nowe miejsca odpoczynku i infrastruktura turystyczna mają zwiększyć atrakcyjność szlaków rowerowych i wodnych w regionie. Już 11 lipca rusza wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Przez całe wakacje mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w koncertach organizowanych w najpiękniejszych zakątkach województwa. Tegoroczna edycja obejmie 13 koncertów z muzyką klasyczną, jazzową, folkową i rozrywkową. Festiwal zainauguruje koncert zespołu Laboratorium Pieśni, który odbędzie się 11 lipca w ruinach zamku w Biesiekierach. Kolejne wydarzenia zaplanowano m.in. w Walewicach, Sulejowie, Poddębicach i Ozorkowie. Jak podkreśla Tomasz Bęben, dyrektor Filharmonii Łódzkiej, tegoroczny program jest wyjątkowo różnorodny i łączy muzykę z odkrywaniem regionu.
5: Spróbujcie skupić uwagę na pewnych napięciach pomiędzy naprawdę bardzo wczesną młodością wykonawców, kompozytorki i dojrzałością niektórych również kompozytorów albo wykonawców. Nie uciekamy od muzyki klasycznej. Jedno, co łączy całość oferty, to niezwykle wysoki poziom każdego z koncertów. Tam nie ma przypadków.
1: Większość festiwalowych koncertów będzie bezpłatna. Bilety obowiązują jedynie na koncert finałowy, który odbędzie się 29 sierpnia w Filharmonii Łódzkiej. Dla uczestników przygotowano także darmowe przejazdy busami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z najbliższych stacji oraz bezpłatne wycieczki po festiwalowych miejscowościach. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
6: Autopromocja.
7: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
8: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
9: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
10: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
7: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
10: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
11: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
12: Czy to jest polityczny trolling?
13: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
14: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
15: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
11: Gość Radia Łódź.
7: Najważniejsza rozmowa w regionie.
11: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
7: Maciej Trajanowski
11: i Michał Dąbrowski.
7: Zapraszamy!
16: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
17: Zaprasza Piotr Bielawski.
6: Autopromocja. Reklama.
18: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
19: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
6: Po reklamie.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: To sprawdzimy, co się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu minutach na drogach, a to sprawdza Kuba Jędrzejewski.
22: Większych zmian nie ma, choć mogłoby się wydawać, że popołudniowe godziny szczytu dobiegają końca, no to niestety nic bardziej mylnego. Na drogach w Łodzi kierowcy cały czas muszą się liczyć z utrudnieniami. Między innymi przy łódzkich Błoniach, czyli na Konstantynowskiej między Krzemieniecką a Rondem Andersa. Sporo cierpliwości przyda się niezmiennie na trasie WZ, dojeżdżającym do dwóch wrażliwych punktów, skrzyżowania pod Estakadą i skrzyżowania Marszałków i jeszcze ulica Pabianicka, Limanowska i Brzezińska. Tu również spory ruch, a zatem cierpliwości i szerokiej drogi.
20: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
21: Słuchajcie Państwo, Radio Łódź jest 17. W naszym programie Wiadomości Radio Łódź. A przekaże je Wiktoria Makowska.
23: Kolejny krok do budowy tunelu kolei dużych prędkości. Łódzki Dom Kultury zabezpieczony przed kolejnym etapem prac podziemnych. Młodzież rozpaliła ognisko na boisku w Ozorkowie. Burmistrz wezwał ich do Urzędu Miasta. Rząd walczy z patologiami w służbie zdrowia. To reakcja na aferę w warszawskim szpitalu południowym. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Inwestycja kolejowa w Łodzi zgodnie z planem. Łódzki Dom Kultury bezpieczny i przygotowany na kolejny etap prac związanych z budową tunelu kolei dużych prędkości. Firma Keller poinformowała, że zakończył się jeden z etapów przygotowań do powstania podziemnej komory rozjazdowej. To kluczowy element tzw. linii Y łączącej Warszawę z Łodzią i dalej Wrocławiem i Poznaniem, mówi rzecznik projektu Port Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.
2: Podkopano całą północną część budynku Łódzkiego Domu Kultury na potrzeby wykonania płyty stropowej części komory rozjazdowej. Keller, czyli wykonawca prac geotechnicznych, prowadzi prace wykończeniowe i polegające na przywróceniu obiektu do stanu poprzedniego.
23: Wykonawca zapewnia, że monitoring konstrukcji potwierdził jedynie minimalne osiadanie obiektu. Teren został już przekazany firmie Budimex, która będzie realizować kolejny etap inwestycji. Budowa komory rozjazdowej ma potrwać zgodnie z harmonogramem do grudnia 2027 roku.
0: Więcej na radiowódź.pl.
23: Na jednym z boisk w Ozorkowie młodzież rozpaliła ognisko i urządziła sobie przy nim imprezę. Filmik z całego zdarzenia trafił do internetu, gdzie znalazł go sam burmistrz miasta Jacek Socha. Do incydentu doszło na boisku piłkarskim przy szkole podstawowej numer 2. Tożsamość nastolatków szybko udało się ustalić, a w murawie boiska pozostała dziura wypalona przez ognisko. Mieszkańcy Ozorkowa potępiają takie zachowania.
3: Nic wielkiego się nie stało. No, młodzież też ma swoje prawa. To jest tylko młodzież. To ognisko był nie wypał. No.
4: To boisko, jak była trawa, to na pewno to było niekoniecznie ładnie to ognisko. Przecież są różne miejsca obok, można by.
5: Jak ktoś głupi, to tak jest.
24: Złe zachowanie. Ograniczą telefonek, wyjście.
25: Myślę, że muszą być jakieś konsekwencje wyciągnięte, żeby nie było w przyszłości takich rzeczy.
23: Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha opisał całe zajście w mediach społecznościowych, a wandale stawili się w urzędzie miasta wraz z rodzicami. Kary jeszcze nie ustalono, ale prawdopodobnie będą to prace społeczne na rzecz szkoły, przy której znajduje się boisko. Zmiany w służbie zdrowia. Ministerstwo chce ograniczenia zarobków lekarzy i liczby miejsc ich pracy oraz przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. Proponowane zmiany mają poprawić sytuację szpitali. To odpowiedź na warszawską aferę. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował w czasie zadeklarowanym w grafiku, bo wtedy udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy lub występował w telewizji. Łódzki pulmonolog dr Tomasz Karauda żałuje, że wspomniane propozycje nie były konsultowane ze środowiskiem medycznym wcześniej. Zwraca również uwagę na te dotyczące cyfryzacji i ochrony zdrowia.
26: Uważam za dużą korzyść to, że będą e-kolejki czy e-rejestracja, która się rozwija, cyfryzacja systemu ochrony zdrowia. To jest rzeczywiście coś, ku czemu powinniśmy dążyć, ku większej przejrzystości.
23: Ministerstwo Zdrowia proponuje też wprowadzenie wymogu zatrudnienia pracownika medycznego w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Dr Tomasz Karauda widzi jednak zagrożenie związane z ograniczeniem miejsc pracy lekarzy. Ostatni na świecie parowóz TY-246 można zobaczyć w skansenie lokomotyw w Karsznicach obok Zduńskiej Woli. To kolejne ciekawe miejsce w regionie łódzkim, które warto odwiedzić w wakacje. A ciekawostki na ten temat ma dla nas Adam Łużyński.
27: W skansenie w Karsznicach jest kilkadziesiąt zabytkowych parowozów i lokomotyw. Wśród nich są wyjątkowe maszyny, takie jak kolejowy pług śnieżny czy parowóz TY-246. Jak mówi dyrektor miasta Zduńska Wola, Tomasz Polkowski, te parowozy powstały po wojnie i pracowały na magistrali węglowej.
28: Jedyny, ostatni zachowany egzemplarz. Nie ma już więcej na świecie tych parowozów, tym bardziej, że wyprodukowano ich tylko 100. One były konstruowane specjalnie na zlecenie władz polskich.
27: O skansenie lokomotyw w Karsznicach obok Zduńskiej Woli opowiadam w naszym nowym projekcie podróżniczym pod nazwą Tripy Adama na YouTubie Radia Łódź. Zapraszam, Adam Łużyński.
23: Adam zaprasza na nowy projekt Radia Łódź, a ja na skrót wiadomości o 17.30.
21: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. W tej chwili nad Łodzią umiarkowane, bo nawet słońce zza chmur wygląda. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w tej chwili 19 stopni i raczej już wyższa nie będzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach. Do 65 km na godzinę zachodni i północno-zachodni. Natomiast w nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i także miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a niewykluczone nawet burze. Temperatura minimalna spadnie do 11 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół umiarkowany, choć możliwe porywy zachodni i północno-zachodni.

Po znakomitym, jak widać w różnego rodzaju relacjach internetowych, koncercie w Berlinie, jednak Morrissey nie dotrze do Warszawy. No, poczekamy do następnego razu. A to był utwór First of the Gang to Die z jego płyty wydanej w roku 2004. Na zegarze 10 minut po 17:00 teraz Rycerzyki, a potem The Bird and the Bee zaśpiewają piosenkę grupy Van Halen.

Ain't Talking About Love to oczywiście klasyk z repertuaru zespołu Van Halen, ale tutaj w wykonaniu trochę zapomnianego duetu The Bird and the Bee, czyli Ainary George i Grega Kirstina. Natomiast teraz inna wspaniała współpraca, John Legend i The Roots. Utwór nosi tytuł Hard Times. Już za chwilę w Radiu Łódź historia pewnej piosenki i Bartosz Florczak.

0: historia pewnej piosenki.
1: Ósmego lipca 2023 roku w Sztokholmie Elton John zakończył trwającą 5 lat pożegnalną trasę koncertową. Ze sceny powiedział wtedy, że nigdy nie pojedzie już w tournée, ale może pojawi się kiedyś na 1-2 okazjonalne występy. Okazuje się, że Elton nie może żyć bez sceny i właśnie zapowiedział 2 koncerty w Meksyku. W Sztokholmie żegnał się z publicznością piosenką Goodbye Yellow Brick Road z płyty pod tym samym tytułem z 1972 roku. Dla wielu fanów to najlepszy album Brytyjczyka. Cała pożegnalna trasa nosiła zresztą tytuł Farewell to the Yellow Brick Road, czyli pożegnanie z żółtą brukowaną drogą. Piosenka ma więc dla Eltona szczególne znaczenie. Drogę z żółtej cegły autor słów większości piosenek Johna, Bernie Taupin, zaczerpnął z filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz. W filmie Dorothy i jej przyjaciele podążają żółtą ceglaną drogą w poszukiwaniu magicznego czarnoksiężnika tylko po to, by odkryć, że to, czego szukali przez cały czas, mają przy sobie. W 1972 roku Elton i Bernie Taupin, autor tekstów, udali się na Jamajkę, aby nagrać tam nowy album. Tamtejsze studio nie spełniało jednak ich standardów, więc projekt został porzucony. W ogóle pobyt na Jamajce okazał się porażką, także ze względu na napięcie wokół zbliżającej się walki bokserskiej Joe Frazier'a z George'em Foremanem. Nagrań ostatecznie dokonano więc we Francji w Strawberry Studios. Bernie napisał słowa, które wydają się mówić o Eltonie, ale tekst opowiada o porzuceniu bogatego życia na rzecz prostoty w wiejskim otoczeniu. Elton cieszył się bardzo ekstrawaganckim stylem życia, który wiedzie zresztą do dzisiaj, podczas gdy Taupin woli zachować dyskrecję i nie afiszuje się ze swoimi osiągnięciami i statusem. Bernie zauważył, że dość naiwnie myślał, że będzie w stanie wysiąść z pociągu kierowanego przez Eltona i wieść spokojne życie z dala od zgiełku świateł wielkich scen i czerwonych dywanów. Sam podkreśla, że zajęło mu to zresztą większość życia. Piosenka była kolejnym wielkim przebojem Eltona Johna, numerem 2 w Stanach. Niektórzy mówili, że opowiada o Judy Garland, która zagrała w filmie Czarnoksiężnik z Krainy Oz. W 2008 roku jedna z firm stworzyła nawet smak lodów na cześć Eltona Johna o nazwie Goodbye Yellow Brick Road. Przysmak zrobiony z lodów czekoladowych, ciastek z masłem orzechowym, bryłek masła i kawałków białej czekolady powstał dla upamiętnienia pierwszego koncertu Eltona w Vermont, czyli miejscu siedziby producenta lodów. Posłuchajmy, oto Goodbye Yellow Brick Road i Elton John.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
3: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
4: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Minęła 17:30. Tu Radio Łódź. Już teraz na naszej antenie najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczenia zarobków lekarzy i liczby miejsc ich pracy oraz przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. Maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego ma wynieść 240 zł brutto za godzinę. Proponowane zmiany mają poprawić sytuację szpitali. Resort planuje spotkania w tej sprawie ze stroną społeczną i Naczelną Radą Lekarską. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przygotowuje się do utworzenia miejsc doraźnego schronienia. Wybrane pomieszczenia mają być w przyszłości dostosowane tak, żeby w sytuacjach kryzysowych mogły pełnić rolę schronów dla pacjentów i personelu. Przesłanie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego popłynęło ze szczytu NATO w Ankarze. W dokumencie przyjętym na zakończenie szczytu przywódcy potwierdzili, że Ukraina otrzyma w tym roku 70 miliardów euro wojskowego wsparcia i co najmniej tyle samo w przyszłym roku. Pasaż Rubinsteina w Łodzi czeka gruntowna przebudowa. Powstanie nowoczesny plac zabaw, a urzędnicy zapowiadają także więcej zieleni i uporządkowanie całego terenu. Przestrzeń zyska też nowe oświetlenie oraz charakterystyczną instalację artystyczną na ścianie budynku od strony Alei Kościuszki. Prace rozpoczną się w sierpniu. Jest nowy motoambulans w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. To już czwarta maszyna na wyposażeniu placówki i druga zajmująca się wyłącznie transportem krwi i osocza. Nowy motocykl będzie jeździł głównie na terenie Łodzi. W województwie łódzkim egzamin maturalny zdało prawie 81% tegorocznych maturzystów. To prawie tyle samo, ile w skali całego kraju. Najwyższa zdawalność była w liceach, a najniższa w szkołach branżowych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
7: Mm. za naszym radiowym oknem znów dość pochmurno. Temperatura w tej chwili wynosi 18 stopni, a więc lekko w dół. No i faktycznie już dziś cieplej nie będzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie w dalszym ciągu umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a wiatr powieje w sposób umiarkowany, a niekiedy nawet dość silny. W porywach nawet do 65 km na godzinę. Nocą czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, niewykluczone są lokalne burze, a temperatura minimalna osiągnie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia podobnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponownie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, możliwe także burze i temperatura od 19 do 21 stopni.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
7: A kiedy będzie cieplej i słoneczniej? No na pewno odrobinę cieplej będzie w piątek, bo od 20 do 23 stopni, ale czy będzie słonecznie, obiecać nie mogę, bo synoptycy przewidują, że w piątek również będą nam towarzyszyć chmury i czasami nawet przelotne opady deszczu, więc jeszcze chwilkę musimy poczekać na taką naprawdę piękną wakacyjną pogodę. Jeszcze trochę. A muzycznie przed nami teraz Joshua Idehan w swoim najnowszym singlu zatytułowanym Could Be Forever. Chwilę później Mary z Polski w starej piosence zespołu Kontrola W Manekiny.

Manekiny i Mary z Polski, najnowszy singiel. Wcześniej zaśpiewał Joshua Idahan, który pojawi się z koncertem na zbliżającym się OFF Festiwalu w Katowicach na początku sierpnia. Natomiast Mary z Polski, jeśli dobrze pamiętam, to 26 września na wielki finał konkursu New Gens Music zagra w Łodzi właśnie repertuar grupy Kontrola W i zespołu kosmetyki Mrs. Pinky, bo postanowiła Mary właśnie sięgnąć do repertuaru legendarnych grup postpunkowo-nowofalowych lat 80. I to jest naprawdę dosyć ciekawe przedsięwzięcie. W zalewie bardzo wielu takich projektów, które na nowo pokazują nam muzykę artystów doskonale znanych, bo w ostatnim czasie ukazało się wiele płyt z interpretacjami różnych artystów, piosenek chociażby zespołu Republika, czy Grzegorza Ciechowskiego, ale także Marka Grechuty i wielu innych wykonawców sprzed lat, zespołu Manam. Faktycznie Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky wydają się być odrobinę, a nawet nie odrobinę, nawet całkiem zapomnianym epizodem w historii polskiej muzyki, ale naprawdę bardzo interesującym. I myślę, że raz na jakiś czas warto również sięgnąć do takich nieoczywistości, jak zrobiła to Mary z Polski, i przypomnieć coś, co może wydawać się właśnie taką zupełnie zapomnianą, zakurzoną, wyciągniętą gdzieś z głębi szuflady perłą z muzycznego lamusa. Nowa płyta U2 ukaże się niebawem, to znaczy jesienią. No to na dobrą sprawę niebawem, biorąc pod uwagę, że poprzedni krążek z premierowymi piosenkami zespołu U2 pojawił się w roku 2017. Wiele dobrych informacji dla fanów U2, bo też za perkusją ponownie już siedzi oryginalny perkusista zespołu U2, czyli Larry Mullen Jr. Grupa nakręciła teledysk w Meksyku. Ulewny deszcz skomplikował trochę ten proces, bo zalany został generator prądu, wobec tego zespół nie mógł kontynuować swojego koncertu, takiego występu, który był filmowany przed tłumem zgromadzonej publiczności, i na szczęście mieszkająca opodal rodzina w mieście Mexico City udzieliła schronienia zespołowi U2, a także swojego balkonu, na którym zespół kontynuował występ już korzystając z instrumentów akustycznych, i tak dokończono jakoś realizację tego wideoklipu, który też już można oglądać. Ciekaw jestem, jaka będzie ta nowa płyta zespołu U2, czy grupa odbuduje w jakimś stopniu swoją pozycję, którą niewątpliwie straciła w ostatnich latach. Posłuchajmy tego najnowszego singla. Nosi on tytuł Street of Dreams, U2.

Hella Good to był oczywiście zespół No Doubt, a wcześniej słuchaliśmy grupy U2 w ich najnowszym singlu zatytułowanym Street of Dreams z teledyskiem, który oczywiście można zobaczyć w internecie zrealizowanym w Mexico City. Zatem czekamy na nową płytę U2 do jesieni, na nową płytę Rolling Stonesów czekamy tylko do piątku, już za chwilę posłuchamy fragmentu z tego krążka, ale wcześniej jeszcze Lore z gościnnym udziałem naszego łódzkiego artysty Patryka Pietrzaka. Piosenka nosi tytuł Twój tata nie płakał, a potem z płyty najnowszej Rolling Stonesi.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowódź.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowódź.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30.
7: Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
8: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
9: Jest 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Remigiusz Fladrowski.
10: Lekarze krytykują pomysł minister zdrowia o ograniczeniu liczby miejsc ich pracy. Miejsca schronienia na wypadek zagrożenia mogą powstać w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Mieszkańcy Łodzi domagają się lustra na skrzyżowaniu dla poprawy bezpieczeństwa. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczenia zarobków lekarzy i liczby miejsc ich pracy oraz przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. Proponowane zmiany mają poprawić sytuację szpitali. Resort planuje spotkania w tej sprawie ze stroną społeczną i Naczelną Radą Lekarską. Łódzki pulmonolog dr Tomasz Karauda widzi zagrożenia związane z ograniczeniem miejsc pracy lekarzy.
11: Na przykład ja, pracujący w jednym ze szpitali powiatowych, niezależnie od pracy w uniwersyteckim szpitalu, wiem, że wprowadzenie tego rozwiązania będzie obligowało mnie do tego, żeby nie pracować w szpitalu powiatowym, bo nie jestem w stanie być tam w wymiarze połowy etatu. I teraz pytanie, czy będzie mnie miał kto tam zastąpić, czy ludzie tam pracujący będą musieli wziąć więcej dyżurów, żeby zastąpić moją pracę.
10: Propozycje minister zdrowia to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Młody lekarz bez specjalizacji, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, zarobił tam w rok ponad 1,5 miliona złotych. Kontrola wykazała, że nie pracował, jak wskazywał na to grafik, bo wtedy udzielał się na sesjach Rady Dzielnicy lub występował w telewizji.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zamierza wygospodarować u siebie miejsca schronienia. Przydadzą się pacjentom i personelowi szpitala w razie zagrożenia. Jesienią ubiegłego roku w Radiu Łódź dyrektor Instytutu profesor Iwona Maroszyńska mówiła, że nie będzie to schron, ale miejsce, w którym w przypadku zagrożenia w łatwy sposób będzie można dostawić więcej łóżek.
12: Mamy za zadanie wydzielić 200 łóżek, nawet troszkę więcej, w razie jakichś problemów takich, które by nas mogły dotknąć.
10: W ostatnich miesiącach w województwie łódzkim sprawdzono około 130 miejsc schronienia i schronów. Większość z nich nie nadaje się do użytku, mówiła w porannej rozmowie Radia Łódź wojewoda łódzki Dorota Ryl.
6: Na wszystkie te miejsca zostały złożone wnioski o dokumentację na remont. Samorządy piszą wnioski, rozpatrujemy, dajemy kolejne pieniądze w teren.
10: Projekt utworzenia miejsc schronienia w Matce Polce wpisuje się w ogólnopolski program ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkańcy Łodzi domagają się lustra na skrzyżowaniu dla poprawy bezpieczeństwa. Lokatorzy z biegu ulic Zarzewskiej i Radomskiej w Łodzi od 3 lat walczą o instalację lustra drogowego przy skrzyżowaniu, przez które trudno przejechać. Według nich to mogłoby poprawić bezpieczeństwo, bo przez parkujące auta niewiele widać, co dzieje się na drodze obok. Jak na razie mieszkańcy walczą bezskutecznie. Tematem zainteresował się nasz reporter Adam Łużyński.
13: Problem z ograniczoną widocznością pojawił się kilka lat temu, gdy ulica Zarzewska została wyremontowana. Mówi Aleksander Nowak, przedstawiciel mieszkańców walczących o lustro drogowe.
14: Przy wyjeździe z ulicy Radomskiej, próbując skręcić w lewo w ulicę Zarzewską, samochody, które są zaparkowane wzdłuż ulicy Zarzewskiej, blokują widoczność. Bardzo często stoją tam samochody, które są takimi samochodami dostawczymi, wyższymi.
13: Lustra nie ma. W zamian zdecydowano o usunięciu jednego miejsca parkingowego.
10: Urząd Miasta Łodzi poinformował, że sytuacja drogowa na skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej w Łodzi zostanie przeanalizowana. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Takie zapisy znalazły się w przyjętej dziś rezolucji o postępach Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 19:00.
9: Na naszym radiowym termometrze bez zmian 18 stopni, za radiowym oknem wciąż sporo chmur i taka aura, która może zwiastować deszcz, i to wszystko w zgodzie z prognozami, bowiem właśnie zachmurzenie umiarkowane i duże będzie się przez resztę wieczoru utrzymywać i w cały czas mogą występować przelotne opady deszczu. Natomiast nocą właściwie nic się nie zmieni. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Niewykluczone są także lokalne burze. Temperatura spadnie do 11, 12, czasami 13 stopni Celsjusza. Wiatr powieje na ogół w sposób umiarkowany, chwilami tylko porywiście z zachodu i z północnego zachodu. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, mogą pojawić się również burze. Temperatura wyniesie od 19 do 21 stopni. Podobnie będzie następnego dnia, czyli w piątek. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Z tym, że w piątek synoptycy przewidują również możliwe opady gradu. No i temperaturę nieco wyższą niż dzisiaj, bo od 20 do 23 stopni. Tak kształtować się będzie w największym skrócie pogoda w ciągu najbliższych 48 godzin.

Zespół Daft Punk i Todd Edwards, utwór Fragments of Time, a na zegarze 12 minut po godzinie 18 zaglądam do repertuaru kin, by sprawdzić, na co ewentualnie można wybrać się do kina, korzystając z wolnego wieczoru, znaczy dzisiaj nie mam meczów żadnych. Ktoś może wpaść na pomysł, że może to jest dobry moment, żeby wybrać się do kina, skoro

dziś nie grają. To oczywiście żartuję. Do kina zawsze warto się wybrać. A ponieważ sezon jest wakacyjny i tych premier nie ma zbyt wielu na ekranach kin, więc tym łatwiej czasami wybrać. Można na przykład pójść do kina na film pod tytułem Zaproszenie. Film w reżyserii Olivia Wilde, całkiem popularnej aktorki brytyjskiej, która też w Hollywood zrobiła sporą karierę. Olivia Wilde nie tylko ten film wyreżyserowała, ale też gra w nim jedną z głównych ról, a obok niej między innymi Penelope Cruz, a także Ed Norton. Natomiast scenariusz do tego filmu, i to też jest ciekawe, napisali wspólnie Will McCormack oraz Rashida Jones. Rashida Jones jest aktorką znaną z popularnych seriali, takich chociażby jak Czarne Lustro, ale jest też, jak się okazuje, scenarzystką, no a prywatnie, o czym nie wszyscy wiedzą, córką legendarnego producenta muzycznego Quincy'ego Jonesa. Film opowiada historię znudzonego małżeństwa, które zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. No i takie spotkanie wyzwala różnego rodzaju zachowania i emocje, które przeradzają się w prawdziwą lawinę bardzo niezwykłych sytuacji, dialogów, rozmów i no, takich też niezręczności. To wszystko świetnie opowiedziane w filmie pod tytułem Zaproszenie. Niby nic nowego, ale jednak wciąż działa. Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz na ekranie. No to jest kwartet, który naprawdę jest w stanie zapewnić dobrą rozrywkę przez 2 godziny. 14 minut a propos godziny na zegarze radiowym po 18:00. Przed nami dziś jeszcze spotkanie z naszą płytą tygodnia między innymi, ale także z innymi piosenkami. Dużo jest nowości wśród tych nagrań, które dzisiaj prezentuję, ale teraz akurat jesteśmy w sekcji utworów nieco starszych. Przed chwilką był zespół Daft Punk i Todd Edwards, a teraz zaśpiewa Ania Rusowicz. To będzie kompozycja pod tytułem Ptaki sprzed kilku lat. Chwilkę później natomiast pojawi się szkocki zespół Belen Sebastian, który w tym roku nagrał utwór dopingujący reprezentację piłkarską Szkocji, która zakwalifikowała się do finału mistrzostw, do tej finałowej puli zespołów, które grają w meczach mundialowych, ale oczywiście już Szkocja jest poza rozgrywkami, odpadła na wcześniejszym etapie. Niemniej piosenka pozostała i ją przypomnimy sobie, nosi tytuł It Only Takes One Lion. A po zespole Belen Sebastian zaprezentuje kolejny fragment z naszej płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu słuchamy najnowszego albumu Olivii Rodrigo, która tak mówi o swojej najnowszej płycie. Pisząc, nie kalkuluję z góry, jaki ma być cały album. Po prostu siadam przy pianinie i wyrzucam z siebie to, co w danym momencie najbardziej leży mi na sercu. Chciałam stworzyć album, który rzuci wyzwanie klasycznym, smutnym piosenkom o miłości. Moje emocje i doświadczenia w trakcie tworzenia falowały, dlatego ta płyta zyskała ostatecznie bardzo ciekawe oblicze narracyjne i opowiada moim zdaniem bardzo interesującą historię. Różnie z tym bywa, jeśli chodzi o ocenę literackich wartości płyty. Niektórzy krytycy, podkreślając wielką przyjemność ze słuchania piosenek Olivii Rodrigo, mówią jednocześnie, że w teksty nie ma specjalnie powodu się zagłębiać. No ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że Olivia Rodrigo jest bardzo młodą artystką i też tworzy dla ludzi właściwie w swoim wieku. I myślę, że należy też uwzględnić właśnie w swoim patrzeniu na tę płytę tę perspektywę. Dziś z najnowszej płyty Olivii Rodrigo posłuchamy kompozycji Honey Bee.
2: So I guess

0: Autopromocja.
1: Radio nocą.
2: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
3: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr, to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
2: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radiolockopka.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
5: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Na zegarze prawie 30 minut po godzinie 18. Przed chwilką wysłuchaliśmy naszej płyty tygodnia po raz kolejny. Jeszcze dwa spotkania z najnowszym krążkiem Oliwii Rodrigo przed nami. To jest bez wątpienia jedna z tych płyt, które no, odniosły ogromny sukces i wymieniane są jako jedne z najciekawszych, jeśli chodzi o tę sferę muzyki ogólnie nazywanej czy też określanej pojęciem pop. No ale jest też nowa płyta Madonny, na którą też warto zwrócić uwagę. Madonna wydaje się być wciąż artystką, która chce, by świat interesował się tym, co ma nam do powiedzenia, by świat przysłuchiwał się temu, jak brzmią jej najnowsze płyty. No i zdaje się, że tym najnowszym krążkiem wzbudziła spore zainteresowanie. W chwili, kiedy oczywiście dookoła mamy całą generację już zupełnie nowych, kobiecych gwiazd muzyki pop, które budzą wielkie emocje, które sprzedają potężne koncerty na ogromnych obiektach, które odnoszą wielkie sukcesy, jeśli chodzi o sprzedaż albumów i słuchanie ich muzyki w streamingach. Okazuje się, że Madonna próbuje jednak nawiązać jakąś konkurencję i pokazać, że jeszcze nie zapomniała o tym, jak faktycznie odnosi się wielkie sukcesy w branży muzycznej, a przecież przez lata jej supremacja w tym obszarze była nie do zakwestionowania. Za moment wrócimy do piosenek, które na dziś przygotowałem, ale jeszcze słówko powiedzmy o tym, skoro już tak pięknie Piotr Bielawski zapraszał na Okolice Jazzu, przypomnę, w każdy poniedziałek po godzinie 21, to teraz powiedzmy o tym, co jeszcze dziś w programie po 19 Izabela Berkowska, Dbaj o zdrowie, o alergiach będzie. A po godzinie 20 o tym chcemy rozmawiać z Anną Groblińską. Jak wytrzymać z bliskimi, w tym z dziećmi, 24 godziny na dobę, na przykład na urlopie. Mieliśmy pewne doświadczenia w pandemii, no ale jak to bywa w sytuacjach, które, no bo wiadomo, pandemia to było coś, co wszystkich nas dotknęło i stanęliśmy przed pewnym przymusem, natomiast urlop, wypoczynek, wakacje, przyjemna atmosfera, wszystko to nie kojarzy się raczej z jakimiś uciążliwościami, a jednak one mogą się pojawić, kiedy jesteśmy przez 24 godziny właśnie z naszymi domownikami. I co wtedy? A więc o tym będzie między innymi rozmowa po godzinie 20, natomiast po 21 muzyka jest najlepsza, audycja autorska Bartosza Florczaka, a po 23 jak zawsze w środy mocne, nocne i mapa zbrodni Agaty Zielińskiej. Dziś w tym programie sprawa 8-letniego Sławka Niewiadomskiego, zamordowanego w roku 1962. Do tej sprawy powróci Agata Zielińska po godzinie 23 w audycji Mapa Zbrodni. Tak wygląda nasz rozkład jazdy do północy, natomiast muzycznie już teraz zespół James, a potem Broken Bells.

After the Disco to nagranie z repertuaru duetu Broken Bells, który stworzyli w roku 2009 Brian Burton, znany szerzej jako Danger Mouse, i James Mercer, myślę, że średnio znany, ale niektórym pewnie tak, jako lider alternatywnej, znakomitej grupy, przynajmniej momentami, The Shins. To jest taka historia, którą być może jeszcze przy jakiejś okazji opowiemy. Na przykład w audycji Megafonia zapraszam bardzo gorąco zawsze w czwartki po 21 na nasze muzyczne spotkania. Właśnie między 21 a 23 w audycji Megafonia. W tej najbliższej, czyli już jutro, sporo będzie wspomnień poopenerowych. Ja po raz pierwszy od kilku ładnych lat wybrałem się na festiwal Open Air. Zobaczyłem tam naprawdę kilka znakomitych występów, między innymi Davida Byrna, ale nie tylko, oczywiście Nick Cave, The Cure, ale także artyści nieco mniej znani, ale też niezwykle interesujący, jak chociażby zespół Viagra Boys. Występowała Anna Calvi również w tym roku na festiwalu Open Air, więc trochę takich openerowych reminiscencji pojawi się jutro między 21 a 23, ale nie tylko. Gorąco zapraszam. Muzycznie przed nami natomiast teraz Natalia Grosiak w nowym nagraniu, a potem francuski zespół Tahiti 80.

Happy End to był zespół Tahiti AT, a wcześniej zaśpiewała Natalia Grosiak. Nasze spotkanie faktycznie zbliża się do końca i mam nadzieję, że będzie to Happy End. Jeszcze dwa nagrania zabrzmią zanim na antenie oczywiście Radia Łódź serwis informacyjny, ale wcześniej jeszcze słówko o tym, że Sacha Baron Cohen, aktor, producent, twórca kilku niezwykle znanych, rozpoznawanych ekranowych postaci, takich jak Borat, Bruno czy admirał, generał Aladdin, i przywraca jedną ze swoich najsłynniejszych postaci, to znaczy nakręcił niemal w zupełnej tajemnicy film z jednym ze swoich najbardziej znanych bohaterów, którym oczywiście w tym przypadku nie chodzi o Borata, chodzi o Aliego G. Zatem pojawi się kolejny film z Alim G. Ali G to była postać wykreowana przez Sacha Barona Cohena na początku XXI wieku i bardzo szybko zdobyła ta postać wielką popularność. Okazała się swego rodzaju głosem wówczas młodego pokolenia. Ali G przeprowadzał wywiady, w których bezwstydnie i w sposób niepoprawny politycznie żartował sobie z ludzi i zjawisk społecznych. Wśród osób, z którymi rozmawiał wówczas, był między innymi Donald Trump. Wciąż ten wywiad można znaleźć w internecie i zobaczyć. Powstał zatem kolejny pełnometrażowy film z Alim G. Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie miała miejsce premiera tego filmu, ale nie ma wątpliwości, że obraz powstał. Mam nadzieję, że faktycznie ostrze humoru Sacha Barona Cohena wciąż jest na wysokim poziomie, wciąż jest ostre i będzie się z czego pośmiać. Na koniec naszego spotkania jeszcze zaśpiewa Dawid Podsiadło, a także Josh Rose, przypominając swoją piękną piosenkę Streetlights. A ja już bardzo gorąco dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: today. Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej na razie nie będzie zburzony. Jest postępowanie w tej sprawie. Ponad 80% maturzystów w Łódzkiem zdało egzamin dojrzałości. To tyle, ile średnia krajowa. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali na szczycie NATO w Ankarze. Nie wszystko udało się załatwić. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej pod konserwatorską opieką. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku Przyżeromskiego 116 do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Apelowali o to m.in. przedstawiciele organizacji społecznych, a także Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Władze Politechniki Łódzkiej zamierzają wyburzyć budynek dawnego Wydziału Chemii. Opinie studentów uczelni są podzielone.
9: Myślę, że jako część historii to na pewno ważny element tutaj całego kampusu.
10: Z tego, co ja słyszałem od kilku profesorów, to ten budynek stanowi po prostu zagrożenie z takiej strony czysto architektonicznej, więc z tego, co wiem, nie opłacało się uczelni tego w żaden sposób remontować.
11: No ja nie jestem fanką tego ze względu na to, że ten budynek jest historią.
12: Ładnie byłoby go zostawić, ale on nie jest zupełnie funkcjonalny w środku już.
8: A wszczęcie postępowania przez Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi oznacza, że do czasu wydania decyzji wszelkie prace przy budynku zostają wstrzymane.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów. W tym roku maturę w województwie łódzkim zdało prawie 81% przystępujących. To niewiele mniej niż w skali całego kraju. Lepiej poradzili sobie licealiści niż uczniowie technikum, a zdecydowanie najsłabiej maturę napisali uczniowie szkół branżowych. W Łodzi 7 liceów może pochwalić się 100% zdawalnością. Więcej o rezultatach matur nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: Już od godziny 8.30 tegoroczni maturzyści mogli sprawdzić swoje rezultaty w internetowym systemie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Część z nich, możliwe, że po raz ostatni, przyszła dziś do szkół, aby odebrać swoje świadectwa.
14: No ja ogólnie jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się chyba aż tak wysokich wyników, więc bardzo się cieszę.
15: Według mnie okej, tak jak się spodziewałem.
14: Ja ogólnie też powiedziałabym, że pozytywnie wszystko wyszło. Myślałam, że będzie trochę gorzej, jednak okazało się, że jest lepiej, więc to się liczy.
13: Spośród przedmiotów obowiązkowych najlepiej w tym roku poszedł maturzystom język angielski, którego średni wynik na egzaminie pisemnym wyniósł 78%. W przypadku języka polskiego i matematyki wynik ten wynosi 59%. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
8: Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, czeka poprawka pod koniec sierpnia. Z kolei ci, którzy nie zdali więcej niż jednego przedmiotu, mogą poprawić maturę za rok. Polska i Ukraina patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, mówił prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci przez godzinę rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Podczas spotkania z dziennikarzami Karol Nawrocki podkreślił, że spotkanie było konstruktywne, choć nie wszystko udało się załatwić.
16: To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych.
8: Polsko-ukraińskie napięcie w relacjach pojawiło się w związku z decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, m.in. nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków. Brzeziny pod Łodzią bez basenu, tak będzie przynajmniej na razie. Od 11 lipca do 2 sierpnia miejscowa pływalnia przejdzie obowiązkową konserwację. Mieszkańcom nie podoba się, że takie remonty przeprowadza się podczas wakacji. Zastępca burmistrza Anna Kulik wyjaśnia, że w trakcie roku szkolnego byłoby one niemożliwe.
17: Przez cały rok szkolny w naszej pływalni miejskiej korzystają uczniowie brzezińskich szkół. W ramach lekcji wychowania fizycznego przyjeżdżają także szkoły spoza Brzezin i uczniowie także w ramach lekcji WF-u uczą się pływania.
8: Dlatego władze Brzezin zapraszają mieszkańców na basen od 3 sierpnia. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Temperatura spadnie do 11 stopni. W czwartek niewiele się zmieni. Będzie padać i zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

0: Dbaj o zdrowie.
1: Alergolog profesor Krzysztof Buczyłko jest z nami. Witamy panie profesorze.
2: Witam panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy Radio Łódź.
1: Podobno liczba alergików cały czas rośnie. Rośnie?
2: Tu mam dla państwa
1: niespodziankę.
2: Dużą niespodziankę. Do niedawna sam tak uważałem, jak powiedziała pani redaktor, i tak uważa większość moich kolegów. Wszyscy odnotowujemy wzrost ilości chorób alergicznych. Ale chcę dla państwa rozróżnić dwie strony tego księżyca, to znaczy choroba alergiczna, objawy, duszność, katar, wysypka i inne, oraz skłonność do alergii. Jakby cecha genetyczna wrodzona, coś jak mamy talent do muzyki, ale nie ćwiczymy, bo nie mamy instrumentu, albo nie mamy pieniędzy, albo nam się nie chce, więc ten talent gdzieś tam znika. Mhm. Nie gra, nie funkcjonuje. Podobnie jest z alergią. Coraz więcej ludzi ma skłonność, dziedziczy tą właściwość
1: w genach,
2: tak. Mhm. Ale jeśli na przykład ktoś odziedziczy alergię na brzozę, a mieszka, dajmy na to, w Stanach, gdzieś na południu Ameryki, gdzie nie ma tych drzew, to nie będzie reagował. Ale gdy przyjedzie do Europy na wiosnę, gdy kwitną drzewa, no to oczywiście dostanie napadu duszności czy kataru. I do czego zmierzam? Niedawno we Finlandii, tam gdzie kiedyś dawno temu odbyłem nordycką szkołę alergologii, ucząc się tego zawodu wiele lat temu w Helsinkach, to tam się ukazała taka praca przed kilku laty, dosłownie 4 lata temu, która dowodzi, że maleje ilość chorych na alergię. I Finowie zawdzięczają to programowi edukacji społeczeństwa. Ja tu się cieszę, że pani redaktor mnie zaprosiła, że mogę państwu tą edukację tak w szerokim gronie, nie tylko na lekcji w szkole czy na uczelni, przedstawić. Posłucha mnie wiele osób, wszystkich pozdrawiam serdecznie, szczególnie tych, którzy mają alergię w rodzinie. Nie musicie państwo zachorować, ale macie ten gen prawdopodobnie bliski siostry, brata, córki czy mamy, i warto wyjaśnić, nie tylko jak mi mówią pacjenci, że moja babcia ma astmę, a moja mama ma katar, tego od czego ma tą astmę babcia, od czego ma katar mama, bo to proste rozróżnienie pozwala nam uniknąć narażenia, bo ktoś może mieć ten katar jasno od kota, a ktoś inny od pylenia, dajmy na to, pokrzywy. Właśnie nadmieniam o tej pokrzywie, bo mało się o tym mówi, gdyż nie mamy w zestawach szpitalnych czy w przychodni, nawet u mnie w przychodni, nie mamy zestawu na pokrzywy. Muszę takie kupić, bo dzisiaj jadąc do państwa spojrzałem jak zwykle codziennie przed pracą i co pyli w powietrzu nad Łodzią, i pyli właśnie bardzo mocno pokrzywa oraz bardzo mocno trawy. Co do traw, to jest to znana sprawa, wszyscy o tym słyszeli, część osób ma diagnozę i unika traw, a nawet się skutecznie odczula tą trawę, czyli traci tą zdolność przekształcenia się z tej genów, tej skłonności w chorobę. Chorzy po odczulaniu na trawy przez kilkanaście lat, przez zwykle 10 lat, nie mają objawu, nie mają astmy. Pytałem się, czy muszą leki zażywać? Nie muszą. I to jest ten moment optymistyczny. Czyli jeżeli mamy wywiad rodzinny, albo chcemy się przekonać, czy nie mamy alergii, to prosta rzecz, żeby zrobić testy. Ale także trzeba się obserwować. Wspomniałem o tym, co dzisiaj czytałem w aplikacji. Oczywiście nie zdradzę tutaj z jakiej, ale poszukacie państwo.
1: Kilka aplikacji,
2: są różne aplikacje,
1: można wybrać,
2: pokazujące, tak, że w powietrzu jest ta trawa i ta pokrzywa. Ale jeszcze jest szczaw w powietrzu i też nie ma na te dwie roślinki, nie ma standardowego testu, bo ta alergia występuje rzadziej. Natomiast często i też dość tajemnicza jest alergia obecna dziś w powietrzu na dwie pleśnie atmosferyczne. One mają łacińskie nazwy, nie mają polskich odpowiedników, Cladosporium i Alternaria.

0: te dwie pleśnie są w dużym stężeniu obecnie, trochę się nakładają na to pylenie traw i wiele osób nie odróżnia, albo mieli testy na część tych alergenów i nie rozumie, co się dzieje. Ta alergia na pleśnie częściej dotyczy osób z astmą, bo one występują w powietrzu nad naszym miastem od mniej więcej kwietnia do października. Ale jak wyjedziemy na odpoczynek do lasu, to w lesie też są te pleśnie. Ten las pachnie takimi grzybami. To są przecież grzyby niedoskonałe, więc jak ktoś zauważył, że po wyjeździe na działkę, czy do znajomych, czy na swoją działkę ma zaoszczenie, bo w UPO pojedziemy tam wszyscy chyba na jakieś jeziora, no to warto sprawdzić, czy nie jest to alergia na pleśnie, a szczególnie na trawy. No to tak na wstępie do tego, co pani zapytała.
1: No dobrze, chociaż to trochę dziwne było, bo z jednej strony mamy coraz więcej predyspozycji i coraz mniej osób choruje jednocześnie, jeśli ja dobrze zrozumiałam, tak?
0: Tylko w Finlandii. Dlatego, że uświadomiono pacjentom z katarem, z astmą, no, od czego mają tą chorobę? U nas się leczy o chorobę, objawy choroby, kaszel, duszność, katar, wszystkie te objawy, bardzo skutecznie, ale trzeba brać te leki. Natomiast jak choremu wytłumaczymy, ty masz ten katar od tego i od tego, dopóki nie możemy cię odczuć, bo na przykład są te pyłki w powietrzu, to dajemy ci leki. Ale zapraszamy na jesieni, ja w imieniu wszystkich alergologów w Łodzi zapraszam osoby, które podejrzewają tą alergię albo mają udowodnioną tą alergię, na odczulanie, czyli teraz są, uwaga, tabletki pod język odczulające, bardzo wygodna forma, bez zaszczyków, szczególnie dla dzieci i to jest dla dzieci refundowane od jakiegoś czasu, od roku mniej więcej. A więc ze wszech miar można tą chorobę wycofać. I ta wiedza, co mi szkodzi, na przykład kot, to go odsyłam do babci, pyłki to blokuje tymi odczulaniami, roztocze podobnie, sprawia, że mimo rosnącej skłonności do alergii w społeczeństwach Europy, w niektórych krajach, takich jak Finlandia, dzięki mądrym działaniom i mądrym lekarzom i tej diagnostyce co do przyczyny, a nie tylko co do skutku, mamy taką pierwszą jaskółkę, że w morzu narastającej alergii można tak zrobić, żeby ludzie w mądrym kraju, w dobrej służbie zdrowia nie chorowali na tą alergię. No czasem gdzieś tam sobie kichną, jak już blisko muszą pogłaskać kota albo przejść się przez łąkę.
1: Zwykle o tym, że jesteśmy alergikami, dowiadujemy się dosyć wcześnie. Tak mi się wydaje, że już u dzieci możemy stwierdzić, że to jest alergik, ale czym się alergii możemy nabawić w każdym wieku?
0: Tak, alergia może wystąpić w każdym wieku, od najmłodszego wieku, czyli od kilku tygodni, czy wręcz po urodzeniu. Nawet opisano przypadki alergii płodu. Kiedy mama zjadła jakiś uczulający produkt, to można było na USG zobaczyć, jak ten płód tam się niepokoi, porusza i tak dalej. Taki film widziałem kiedyś na kongresie. I także w późnym wieku. Po pierwsze, nie wszystkie alergie są rozpoznane, te skłonności do alergii są rozpoznane, no bo nie wszyscy chodzimy do alergologa, nawet powiedziałbym, że mniejszość. Po drugie, zmienia się klimat, więc ktoś, kto kiedyś spokojnie jechał na wieś i tam nie odczuwał jakiejś nadmiaru tej zieleni, tych pyłków takich czy innych roślin, to teraz jest tego o wiele więcej. Kwitną te rośliny silniej, dłużej, mocniej, pojawiają się nowe rośliny. W Polsce pojawiła się nie tak dawno ambrozja, taki chwast stepowy, który uczula Amerykanów na stepach Teksasu i Węgrów w Puszczy Węgierskiej.
1: A teraz nas.
0: Przyszedł do nas. Aha. Więc takich alergii nie mieliśmy świadomości, bo jak nie było tego wokół nas w przyrodzie, to nie było takiego testu. Teraz się pojawia ten test, badamy to i w ten sposób dostosowujemy się, ludzie są mądrzy, współcześni, zwłaszcza młodzi, ale w każdym wieku i rozpoznają, szukają rozwiązania. Nie tylko wezmę tabletkę na ten katar, na to kichanie, ten kaszel, ale też dowiem się, dlaczego ja kaszlę i czy coś z tym można zrobić. Zachęcam Państwa, to w sumie jest proste, dostępne jest na Narodowy Fundusz Zdrowia i zaraz wiem, jak już wiem, co mi jest, to jestem mądrzejszy. Kiedyś było takie przysłowie, ostrzeżony, uzbrojony, prawda? I jeśli mamy tą świadomość, że ktoś w rodzinie miał, czy ja czuję jakieś objawy, typowy jest brak gorączki. Inne objawy są podobne do grypy, do przeziębienia, do innych zapaleń, bo w końcu alergiczne to jest zapalenie. Zapalenie spojówek alergiczne, zapalenie błony śluzowej nosa alergiczne, zapalenie oskrzeli alergiczne zwane astmą i tak dalej, czy zapalenie skóry alergiczne mające różne nazwy od pokrzywki po wyprysk, zależy też od tego, jaki typ alergii w tym człowieku siedzi i czy jeden, czy dwa, czy więcej.
1: A czy mogą nas boleć też stawy? Bo tutaj mówimy gorączka nie, a jakieś takie bóle mięśni, stawów mogą się pojawiać
0: Jeden z moich doktorantów, ortopeda, bardzo, bardzo wielki praktyk z Wrocławia, pan doktor Szulański stwierdził kilka przypadków ostrego zapalenia stawu w okresie pylenia u osoby uczulonej. Nie znam szerszych opracowań na ten temat i raczej się o tym mało mówi, ale jest to możliwe, dlatego że czy zapalenie wywołane jest wirusem, czy bakterią, czy jakimś błędem w tkance człowieka, czy właśnie alergenem, to może dotyczyć różnych struktur. I jelit, i gardła, i skóry, nie tylko oczywiście nosa, czy oskrzeli, co się rozpoznaje najczęściej.
1: A o tym, co jeszcze się rozpoznaje i dlaczego, powiemy za chwilę.

0: Dbamy dzisiaj o zdrowie alergików wraz z profesorem Krzysztofem Buczyłko. Zastanawiamy się, jak to się dzieje, że przybywa osób z problemami alergicznymi. Powiedzieliśmy, że spore znaczenie mają tutaj zmiany klimatu, które po prostu powodują takie intensywniejsze pylenie, jeśli dobrze zrozumiałam.
1: Nie tylko zmiany klimatu, ale także zmiany na stole. Mamy coraz więcej produktów kiedyś niedostępnych. W mojej młodości kupowanie czy dostanie w sklepie awokado, zapomnij.
0: No tak.
1: Nie mówiąc o pomarańczach i wielu, wielu innych rzeczach. Więc mamy bardzo bogaty dostęp do rozmaitej żywności z różnych krajów. Mamy bardzo chemizowaną żywność. Mamy bardzo modyfikowane różne produkty. Tak przy okazji, zresztą jak wspomniałem słowo modyfikowane, to te modyfikacje, które genetyczne żywności roślin służą zmniejszeniu alergii i to się rzeczywiście coraz częściej udaje. Natomiast jest taka statystyka, jest taki pogląd, że ludzie starsi chorują na alergię mniej. I to jest prawda, ale ta skłonność do alergii występuje u nas wszystkich. Jeśli zrobimy badania uwzględniające, ile osób w tej grupie wiekowej było wytestowanych, to wychodzi na to, że w każdej grupie wiekowej jest ten procent 20%, co piąta osoba jest alergikiem, a więc bardzo dużo. Objawy, tak wspomnieliśmy, zależą, czy ten chory miał kontakt, czy nie. Część ludzi na przykład nie nosi kolczyków, bo mama nie nosiła i babcia nie nosiła i nie zrobiliśmy nawet dziurki w ucha. A więc ta kobieta bez dziurki w uchu, której mama tak poradziła, nie będzie miała alergii na kolczyki zawierające różne metale, w tym nikiel chrom i kobalt, ale także nie będzie reagowała na produkty pełne niklu, jak zielona herbata, czy keczup, czy owsianka, a więc pospolite, czy orzechy i wręcz zalecane przez dietetyków. Ja tutaj chcę powiedzieć, jak ktoś z Państwa korzysta z rady dietetyka i po zastosowaniu tej zdrowej diety, takiej czy innej, już nie będę ich wymieniał, poczuje się gorzej, to proszę się zastanowić, czy nie warto sprawdzić, czy organizm tej osoby, tego radiosłuchacza, radiosłuchaczki, nie ma akurat na któryś z tych nowych, świetnych i zdrowych produktów przypadkowo alergii, bo to się zdarza bardzo, bardzo często.
0: Na wszystko możemy zrobić testy?
1: Tak, tak.
0: Na wszystko, na te produkty spożywcze też na każdy jeden, tak?
1: Regułą jest zrobienie zestawu testów często występujących dodatnio na grupę alergenów obecnych w powietrzu, powietrzno-pochodnych, czy też którymi oddychamy, i alergenów pokarmowych. Trzeci rodzaj alergii, rzadziej wykonywany, ale nie mniej często występujący, to jest ta alergia na metale, na konserwanty, na jakieś zapachy, perfumy, barwniki, nawet barwniki tekstylne. I wtedy wyjaśnia się zagadka uporczywych jakichś swędzeń, czy jakichś bąbli, czy jakichś innych wyprysków. Szczególnie to jest ważne u dzieci, bo istnieje taka choroba, nazywa się atopowe zapalenie skóry, czyli u dzieci ta skóra jest okropna, brzydka. Część niestety lekarzy ze starej szkoły nad tym ubolewam, uczę kolegów młodszych, ale nie wszystkie się da nauczyć, sądzi, że to jest alergia niezależna albo w ogóle choroba niekoniecznie związana z alergią. Sama nazwa wskazuje, że jest to alergia atopowa, czyli taka, która występuje natychmiast po kontakcie z czymś tam, z kurzem, z pokarmem. Tymczasem ta nazwa jest troszeczkę myląca. Ona używają dermatolodzy i wszyscy, ja też, na określenie choroby. Ale troszkę w oderwaniu od mechanizmu. Jak są zmiany na skórze, takie suche pryszcze, taka swędząca skóra, drapiące się dziecko na różnych miejscach ciała, zwłaszcza w zgięciach, no to nazywamy to atopowym zapaleniem skóry. Można to nazwać, ja taką nazwę używam, rozmawiając z pacjentami, zresztą urzędową, zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością albo innym alergenem. I wtedy się otwiera droga do szukania, który to pokarm szkodzi, albo w diecie dziecka, albo w diecie matki, albo jakiś inny, nie wiem, sprzęt, przedmiot, smoczek, no przeróżne rzeczy, na kauczu, jak wiadomo, uczula, czy te metale, o których wspomnieliśmy. I ta procedura zwykle 3-4 wizyty pozwala wskazać, że ta choroba u tego człowieka jest od tej i od tej substancji zwanej alergenem. Wtedy uczymy, jak tego uniknąć, jak zastąpić, żeby nie zebrać dziecku. I tutaj też ważna uwaga. Spotykam się często, że może lekarz czy rodzic, sądząc, że lepiej nie dawać czegoś, co często uczula, stosuje dramatyczną dietę. Proszę Państwa, ilość tych diet właśnie w Finlandii ostatnio spadła o 40%, bo jak zbadano te dzieci, to okazało się, że nie muszą unikać ani mleka, ani jajka w większości.
0: No tak, tylko ta jedna dieta redukcyjna tak zwana się pojawiała, tak, się redukowało do niczego praktycznie.
1: Tak, tak. I to jest metoda bardzo brutalna, bardzo odbijająca się na wzroście dziecka, na jakości jego życia. Czy o wiele prościej jest pobrać krew na badanie, tak jak robi morfologię krwi, to z tej resztki pobranej krwi, czyli te komórki badamy jako ilość czerwonych czy białych krwinek, a tą surowicę, no różnie się, albo się wyrzuca w odpowiedni sposób, albo można z niej zrobić odpowiednie inne badania, w tym oznaczyć wszystkie alergeny, na które ten człowiek jest uczulony. No właściwie przy tej jednej morfologii tego trzeba tam załatwić, czy u alergologa, czy na rejonie, to jest teraz dopuszczone w POZ-ach, że taki przesiewowy test na alergeny wziewne i pokarmowe, o czym pani przed chwilą pytała, można zrobić właściwie za darmo, a więc mamy ten wstęp, przegląd i już możemy się ustosunkować, że tak czy nie. Bardzo często mam pacjentów, którzy przyszli zagłodzeni, niewyrośnięci. No, jeśli ktoś ma 4 lata, nie wziął do ust mleka ani jajka, no to nie jest to człowiek normalnie odżywiony. Robimy test, okazuje się, że uczony był na marchewkę. Na marchewkę, a nie na jajko, nie na mleko. Więc jak ktoś tylko myśli, że jest alergia na to czy nowo, to proszę to sprawdzić. Można to prosto, szybko, w ciągu kilku dni umówić na testy, czy zrobić test krwi. Jak ktoś jest zdeterminowany, to może pójść sobie do laboratorium i prywatnie to zrobić. Wiele laboratorium to oferuje, nawet jakieś zniżki są zapewne latem. Więc warto skorzystać, żeby zrozumieć swoją alergię. Jak ktoś wie, na co jest uczulony, i jeszcze to skonfrontuje, czyli zapyta babcię, mamę, siostrę, no to ma.
0: No bo potem rzeczywiście wychodzą takie zupełnie nieoczekiwane czasem wyniki typu, nie wiem, seler. A my tutaj, prawda, odkładamy to, tamto, siamto.
1: Właśnie.
0: A my jesteśmy uczuleni na selera. Właśnie. Kto by pomyślał?
1: Otóż ci z Państwa, którzy po naszym wysłuchaniu tej audycji, jest czerwiec, zaczną w połowie lipca jakoś dziwnie czuć swędzenie oczu, pieczenie oczu, łzawienie, jakiś katar, jakieś drapanie w gardle po spacerze po osiedlach łódzkich, a zwłaszcza po jakiejś wycieczce. I rzeczywiście jakoś dziwnym trafem od dawna nie przepadali za surówką z selera. To są prawdopodobnie osoby uczulone na bylicę. Ta roślina należy z jednej strony do chwastów, rośnie taka piękna przy drogach, okazała bylica. Z drugiej strony dla farmaceuty to jest ziele, to jest coś, z czego można zrobić jakieś substancje. Dla kucharza to jest przyprawa. I jeśli ktoś ma z tym selerem jakikolwiek kłopot, to proszę zwrócić uwagę, ja zdradzam Państwu myślenie alergologa. Jak ja takie coś słyszę o tym selerze, że nie bardzo, to zaraz bimy też na bylicę, na ambrozję właśnie, na inne pyłki przy okazji, ale przede wszystkim na marchewkę, na pietruszkę, na jabłko, bo wszystkie te rośliny mają pewną wspólną cechę chroniącą rośliny, chroniącą te kwiatuszki, a potem te rośliny. I coraz więcej ludzi zna tą jedną cechę uczuloną. To białko, teraz użyję języka naukowego, to białko jest z grupy pathogenesis related number 10, czyli zależne od chorobowości roślin numer 10, jest taki grup 17. I ta grupa ma ciekawą właściwość korzystną dla alergików w mieście Łodzi, a pewno nie tylko. Otóż to białko obecne w pyłkach brzozy głównie i innych roślin, a potem w tym jabłku czy w selerze, jest termolabilne. Znowuż trudne słówko przetłumaczę. Czyli rozpada się po mocnym ogrzaniu. I seler w zupie nie zaszkodzi. Znaczy wywar z selera w zupie, bo mało kto ten biały seler je, choć można. Ale surówka tak. I ta prosta zasada, że pytam się dzieci, które do mnie przychodzą, pierwsze moje pytanie, jak ma tą skórę taką brzydką, czy wolisz jeść pomidorka surowego, czy zupkę pomidorową, którą zrobi babcia. Zupkę, odpowiada mój pacjent. I ja już raz widzę, że on ma prawdopodobnie alergię na to białko ciekawe, które się da rozgotować i przestaje być problemem. I tego typu edukacja, że nawet jak mamy tą skazę, mamy potwierdzoną alergię, to nie musimy się faszerować lekami. Ja nie lubię w ogóle dawać leków. Staram się tak to zrobić, żeby ten chory wyszedł z tej choroby o własnych siłach. Sprawdził, patrzy, no czasem weźmie lek, ale nie jest uzależniony od żadnej tabletki. Przypisuję to sobie jako taką, no, taką ulubioną cechę w działaniu z pacjentami. I to się często daje zrobić.
0: Jak ktoś jest uczulony na pomidora, to ta zupa pomidorowa mu nie zaszkodzi? Czy ja dobrze zrozumiałam? Czy niekoniecznie tak musi być?
1: Dobrze, ale otóż można być uczulonym na jedno z białek pomidora, obecnych także w pyłkach roślin, na przykład w brzozie z tej grupy PR10. Ale można mieć też alergię na inne składniki pomidora. Na przykład, gdy mamy alergię na pestkę pomidora, która ma z kolei składnik wspólny z wszystkimi pesteczkami, nasionami i orzechami, oto uwaga, może być reakcja niezależnie od tego, czy to będzie pomidor, czy to będzie zupa, czy to będzie jakiś inny wyrób z pomidora, może być reakcja nawet ciężka, bo białka obecne, białka uczulające, obecne w orzechach są to białka, które nie reagują, nie rozpadają się przy ogrzaniu, mają bardzo silne właściwości alergiczne i mogą wręcz spowodować wstrząs. Dlatego współcześnie coraz częściej, a już na drugim etapie zwykle diagnozy, jak mamy potwierdzenie, że jest alergia, to staramy się zrobić taki test, który pokazuje, co w tym pomidorze uczula, co uczula w tym jabłku, czy co uczula w tym selerze.
0: Testy dają nam duże możliwości, także przetestować się warto. Wrócimy jeszcze za chwilę do próby wyjaśnienia, kiedy dany produkt uczula, a kiedy nie.

0: Profesor Krzysztof Buczyłko, alergolog, jest z nami. Przyglądamy się alergikom, którzy czasem mają alergię na jakiś produkt, na przykład na pomidory, ale bywa, że ten sam produkt przetworzony już nas nie uczula. Spróbujemy to wyjaśnić.
1: Jeżeli ja przychodzę do domu i żona zrobiła pyszną zupę, mówię, jaka wspaniała zupa. Ale gdyby mnie pani zapytała, co tam było w tej zupie, to będę miał kłopot, żeby wyjaśnić. Ale teraz, jak się przyglądam czasami, jak mam trochę więcej czasu na emeryturze, choć dalej pracuję, to wiem, że tam jest takie warzywo, bo obieram i por, i pietruszka, i cebula, i marchewka, i ziemniaczek, i jeszcze tam różne liść lubczyka na przykład, tak? Czyli te składniki są w zupie, które komuś zasmakuje lub nie. W przyrodzie jest podobnie. Natura czy Pan Bóg, jak tworzyły te jabłuszka i te kwiatuszki, to z różnych składników tam chemicznych, biochemicznych poulepiały i mamy takie piękne jabłka, czy takie piękne kwiatuszki, czy orzechy, a w środku jest zaklęte cały szereg białek. Dzisiaj można to łatwo sprawdzić w internecie, jakie białka w środku ma na przykład orzech laskowy. O, jedno z nich jest wspólne z jabłkiem, drugie jest wspólne z pestką słonecznika, coś podobnego. I w ten sposób zaczynamy rozumieć wewnętrzną strukturę naszej alergii na coś tam. Mhm. I to się wyjaśnia, proszę pana, raz mi to szkodzi, raz mi nie szkodzi.
0: No właśnie.
1: Te jabłka mogę jeść, a tamtych nie mogę. Ten kot wywołuje u mnie straszną duszność, a tamten kot nie. Bo te wszystkie stworzenia i te wszystkie owoce i tak dalej mają wewnętrzną strukturę, jakby swoje grupy krwi, swoje składniki i my mamy też swoje przeciwciała na to czy na tamto. I trzeba pewnego trafu, żeby mieć akurat tą alergię na ten łagodniejszy składnik, ten co się rozpada, rozgotowuje, i albo na ten trudniejszy. To ta druga alergia jest groźna. Tutaj już wymaga często zabezpieczenia w leki przeciwwstrząsowe, wymaga też odpowiedniego głębokiego instruktażu, cały szereg, ale tych przypadków jest na szczęście
0: audycję, tak.
1: Tak, mniej. Natomiast te, co do tej pory omówiliśmy, są bardzo powszechne i wszyscy ci, którzy dzisiaj słuchając mnie pocierają oczy czy pocierają nos, taki salut alergiczny robią, to prawdopodobnie mają alergię na trawy oraz być może na pleśnie.
0: Na truskawki też dużo ludzi jest uczulonych.
1: Tak się uważa. Tak się uważa. Truskawki zawierają też różne struktury, różne substancje i to uczulenie może być rzeczywiście alergią na truskawki, na różne białka w truskawkach. Może być przypadkiem alergią na trawy, bo te truskawki rosły w polu i mogły tam ponalepiać się na nich te pyłki traw, dlatego proszę je opłukać przed spożyciem. I ja chcę tu państwu powiedzieć, że rzadko mamy do czynienia z alergią na jeden owoc, czy na jedną truskawkę. Zazwyczaj wymaga to wyjaśnienia i poszukania kuzynek, bo kiedy patrzymy na temat biochemicznie, to struktura truskawki, struktura jabłka, struktura pomidora mają wewnątrz po kilka tych samych elementów. I oczywiście mają też swoje odrębne, czysto truskawkową właściwość, czy czysto pomidorową, ale inne mają wspólne, do tego stopnia, że jak ktoś wybierze się na Maderę, to będzie jadł jakieś ananaso-pomidory, czy banano,
0: mieszanki.
1: My mamy takie nektarynki, prawda, też, bo wiele tych składników roślin jest na tyle wspólnych, że one mogą się tworzyć jakieś nowe. I to jest też nowy temat do badania przez alergologów.
0: Z truskawkami to jest tak, że sporo osób mogę odnieść, odnoszę takie wrażenie, jest uczulonych na truskawki, a bardzo wiele spośród tych osób może jeść poziomki, które są do truskawek dosyć podobne, można by powiedzieć. A jednak poziomki częściej rosną gdzieś właśnie na polach. One nie są tak uprawiane jak truskawki na przykład. To też może być związane z tym,
1: powiem tak,
0: że truskawki poszły nam teraz pod uprawy, tak?
1: Panie redaktor, drodzy państwo, tak się zastanawiam, że w mojej praktyce rzadko mam do czynienia z uczuleniem na truskawki. A leczę codziennie co najmniej 20 pacjentów, no to przez te lata to są już tysiące osób. Więc rzadko pojawia się ten temat, ale rzadko jest to jedyny temat jednej alergii.
0: Tylko jakieś reakcje krzyżowe na przykład.
1: Często mówią tak, pierwsze truskawki mi zaszkodziły, a potem już nie. Mhm. Być może te pierwsze były jeszcze niedojrzałe, jeszcze białka w nich nie były takie jak należy. Może były za kwaśne po prostu. Czasem kwaśne truskawki mają za dużo histaminy. To jest kolejny składnik chemiczny wielu produktów, który też daje objawy podobne do alergii, ale już takie na przykład banan surowy nie ma histaminy, a banan, znaczy surowy w sensie świeży, zielony taki, a banan z brązowymi plamkami, tak już mocno przejrzały, ma 350 jednostek histaminy. To jest też opowieść na inne audycje ewentualnie, ale chcę wspomnieć, że oprócz wymienionych przeze mnie białek w tych produktach kwitnących czy spożywanych, mamy inne składniki, właśnie metale, właśnie histaminy, właśnie inne aminy, inne składniki czy coś takie jak aspiryna i tak dalej. Więc te składniki nam znane jako leki, czy znane jako związki chemiczne, występują w przyrodzie, bo z niej żeśmy je kiedyś tam pobrali.
0: No tak. Dobrze, czyli nie sprawdziło się to moje przewidywanie, że truskawki jako uprawne będą uczulać bardziej niż te poziomki, które gdzieś znajdujemy na przykład w lesie.
1: Ale temat jest ważny, dlatego że większość pacjentów, mówimy to do ludzi słuchających z tym problemem, lub którzy się o niego otarli, uważa, że uczulają nie owoce, tylko to, co jest nasypane na nich, ta chemia na owocach.
0: No, mamy prawo tak podejrzewać.
1: Tak, oczywiście, ale teraz powstał pewien paradoks, żeby się uczulać w tonie tego wykładu dzisiejszego, dziękuję. Otóż paradoksalnie ogrodnicy starają się nie wydawać pieniędzy na związki chemiczne, a i na robotników, którzy to rozpylają, na maszyny i tak dalej, a jednocześnie stworzyć wyrób ekologiczny. I takie bardzo ekologiczne truskawki, pomidory, jabłka, które nie psują się przez wiele miesięcy, w odróżnieniu od na przykład papierówek, czy też pięknie wyglądają przez długi czas po transporcie dalekich krajów, to te owoce są dobrane pod kątem takim, żeby same sobie wytworzyły białka ochronne i nie było potrzeby ich sypać. I wtedy piszą wszyscy z dumą i trafnie, że te rośliny są eko, nie były sypane. Mhm. Ale nikt nie pisze, że dla alergików to jest właściwie wykrzyknik, uwaga, ponieważ takie rośliny eko mają więcej tego białka chroniącego kwiatuszki i te owoce z grupy PR10 i surowe, ekologiczne warzywa, owoce, truskawki mogą alergików trawowych czy brzozowych wyraźnie uczulać. Nie wszystkich, ale przynajmniej połowę z nich zareaguje i dlatego o tym tutaj przypominam, że eko, piękna ścieżka, piękna, ważna rzecz, ale też ma swoją drugą stronę, jak wszystko na świecie.
0: Czarna strona, ciemna strona ekologii. Profesor Krzysztof Buczyłko, alergolog, był naszym gościem i mam wrażenie, że temat alergii i tych różnych wątków, które się z tym wiążą, bo jest tego dużo, ta histamina w bananach na przykład była absolutną, bardzo mnie zaciekawiła. I myślę, że tutaj warto będzie wrócić do tego, co dojrzałe, co niedojrzałe i jak to się przekłada również na to, co w środku możemy znaleźć. Dzisiaj stawiamy kropkę. Profesor Krzysztof Buczyłko i Iza Berkowska. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Konserwator zabytków wszczyna postępowanie w sprawie dawnego gmachu chemii Politechniki Łódzkiej. Na razie budynek nie zniknie. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zmienić tzw. śmieciówki na umowę o pracę. Eksperci krytykują pomysły Ministerstwa Zdrowia na plan reformy, przewidują zamykanie SOR-ów. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Na razie nie będzie rozbiórki dawnego gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Wszczęto postępowanie w sprawie wpisania budynku przy ulicy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków. Obiekt został objęty ochroną tymczasową. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
6: Postępowanie zostało wszczęte wczoraj przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Jest to odpowiedź na wniosek złożony przez Łódzki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. To oznacza, że niedozwolone jest prowadzenie robót budowlanych i innych prac, które mogłyby naruszyć wygląd budynku. Do czasu wpisania obiektu do rejestru zabytków gmach objęty jest ochroną tymczasową. Decyzję o wpisaniu gmachu przy ulicy Żeromskiego 116 do rejestru zabytków podejmie Wojewódzki Konserwator Zabytków po przeprowadzeniu postępowania. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
5: Uczelnia argumentowała, że modernizacja budynku byłaby znacznie droższa niż budowa nowego obiektu.
1: Więcej na radiołódź.pl.
5: Większe uprawnienia inspektorów pracy. Najważniejsze to możliwość zmiany tzw. śmieciówki na umowę o pracę. O wprowadzenie projektu w życie zabiegała Lewica, mówi łódzki poseł Tomasz Trela, który wyjaśnia, jak to będzie wyglądać w praktyce.
7: Jeżeli przyjdzie taki kontroler i po zasięgnięciu opinii, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, po sprawdzeniu dokumentacji, uzna, że ta umowa nie powinna być umową cywilnoprawną, a powinna być umową o pracę, to wtedy daje takie zalecenie.
8: Myślę, że jest dobre rozwiązanie. A dlaczego? No dlatego, że każdemu się należy, tak? Normalna umowa, a nie śmieciówka.
9: To zależy, jak to chce, tak? Bo niektórzy nie chcą. Chcą na umowę zlecenie. Ze względu na to, że mają dużo komorników.
5: Oceniają mieszkańcy Łodzi. Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie można się odwoływać. Eksperci krytykują pomysły Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o plan reformy ochrony zdrowia, czyli ograniczenie zarobków lekarzy i możliwości pracy w wielu miejscach. Działania punktowe nie poprawią systemu ochrony zdrowia, mówi Maria Libura, ekspertka z Polskiej Sieci Ekonomii Klubu Jagiellońskiego. Według ekspertki proponowane maksymalne wynagrodzenie dla pracownika medycznego w kwocie 240 zł brutto za godzinę może spowodować zamknięcie szpitalnych oddziałów ratunkowych.
10: Jeżeli nałożymy sztywny limit zarobków na godzinę na kontraktach dzisiaj bez konsolidacji szpitali, to można w zasadzie już dzisiaj obstawiać zakłady, że zamkną się szpitalne oddziały ratunkowe, które są najbardziej potrzebne, bo są na przykład ostatnimi takimi oddziałami na pustyniach medycznych.
5: Minister zdrowia zapowiedziała jawność konkursów prowadzonych w szpitalach, bardziej szczegółowe kontrole NFZ, e-kolejkę. Górną granicą czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia będą dwa etaty. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego w Łodzi. Spośród ponad 700 pomysłów mieszkańców dopuszczonych do głosowania wyróżniono 217 projektów, które mają poprawić życie łodzian. Jedną z takich propozycji jest projekt o nazwie Ukryte Podwórka Piotrkowskiej, o którym mówi Tomasz Sujka z Rady Osiedla Katedralna.
0: czyli 5 spacerów z przewodniczkami w strojach z epoki XIX-wiecznej, żeby mieszkańcy mogli, turyści, poznać to, co działo się wewnątrz tych podwórek.
11: Najpierw z budżetu obywatelskiego powstał sam jednorożec, który stał się symbolem miasta. Potem z budżetu obywatelskiego zazieleniony został cały róg, zasadzone piękne kwiaty i drzewa, a w tym roku na przykład wygrało oświetlenie tego jednorożca. Ale mamy też dużo drobnych projektów dotyczących skwerków, ławek romantycznych, huśtawek dla dwojga, hamaków.
5: Dodaje Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej. Wszystkie pomysły są dostępne na stronie miasta Łodzi i mają być zrealizowane do końca przyszłego roku. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
12: Dobry wieczór. Porażka Polek na początek turnieju w Osace. Reprezentacja polskich siatkarek przegrała z Turcją 1-3 w swoim 9. meczu tegorocznej Ligi Narodów. Atakująca Julia Szczurowska mówi o tym, co zadecydowało o porażce biało-czerwonych.
13: Zdecydowanie zagrywka ze strony tureckiej, bardzo, bardzo silna zagrywka Melisy Vargas. Dobre floty też od innych zawodniczek, spadające w długie, krótkie. No pokazały się naprawdę z pozytywnej strony. A myślę, że w obronie bardzo dobrze zagrałyśmy, dlatego te akcje też tak długo trwały.
12: Zawodniczki trenera Stefano Lavariniego mają na koncie 6 zwycięstw oraz 3 porażki i z dorobkiem 17 punktów zajmują 6. miejsce w tabeli. W czwartek polski zespół zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Świetne wieści dla polskich panczenistów. Sprint drużynowy w łyżwiarstwie szybkim zadebiutuje na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2030 roku. Biało-czerwoni doskonale radzą sobie w tej specjalności. W ostatnim czteroleciu zdobyli w tej konkurencji 15 medali w kategorii seniorów i 8 medali w kategorii juniorów. Reprezentanci Polski sięgnęli m.in. po tytuły Mistrzów Europy zarówno wśród pań, jak i panów podczas tegorocznych zawodów w Tomaszowskiej Arenie Lodowej. Nie ma już Polaków na Wimbledonie. Na ćwierćfinale zakończyła Katarzyna Peter deblową przygodę w tenisowym turnieju wielkoszlemowym w Londynie. Polka i jej partnerka czeszka Anna Siskowa uległy kanadyjsko-brazylijskiej parze Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani 1-6 i 2-6. Spotkanie trwało niespełna godzinę. Peter była ostatnią Polką pozostałą w tegorocznych seniorskich zmaganiach na londyńskiej trawie. Dzisiaj pierwszy dzień mundialu bez meczów, ale nie oznacza to braku emocji. Nie milkną bowiem echa po wczorajszym spotkaniu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata między Argentyną a Egiptem. Albicelestes wygrali 3-2, ale nie obyło się bez kontrowersji sędziowskich. François Letexier anulował jednego gola Faraonom, dopatrując się faulu we wcześniejszej fazie akcji. Nie skorzystał też z VAR-u, żeby sprawdzić, co działo się w polu karnym Argentyny tuż przed golem dla nich na 3-2. Michał Listkiewicz, były międzynarodowy sędzia i szef PZPN, twierdzi, że arbiter błędu nie popełnił.
14: Decyzje prawidłowe. No oczywiście lepiej jakby sam zagwizdał ten faul, po którym anulowano bramkę, bo to było do zauważenia i wtedy nie byłoby żadnej dyskusji, że cofnięto się do kilku zagrań wstecz. Faulu na salachu absolutnie nie ma mowy.
12: Listkiewicz krytycznie wypowiedział się także o szkoleniowcu pokonanych.
14: Trener Egiptu szaleje, obraża, natomiast moim zdaniem to właśnie trener Egiptu przegrał ten mecz, bo końcówkę rozegrał fatalnie jako trener.
12: Argentyna w ćwierćfinale spotka się ze Szwajcarią, która wyeliminowała po rzutach karnych Kolumbię, a pierwszy mecz ćwierćfinałowy już jutro Francja zagra z Marokiem. W kolejnym serwisie sportowym m.in. o tym, że w Unii Skierniewice zagra piłkarz mistrza Polski. Zapraszam po 22.
5: W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Temperatura spadnie do 11 stopni. W czwartek niewiele się zmieni, będzie padać i zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

0: keep it on.
1: O tym chcemy rozmawiać.
2: Doświadczenie pandemii pokazało nam, że kiedy osoby, z którymi spędzamy kilka godzin dziennie, ale pozostałych kilka godzin te osoby spędzają w pracy, w przedszkolu, w szkole, a teraz nagle jesteśmy razem całą dobę, to nie jest proste doświadczenie. Oczywiście wakacje, urlop to nie pandemia, to nie żaden dramat. Powinno nieść to ze sobą same dobre skojarzenia i same dobre myśli. Natomiast niekiedy zdarzają się frustracje. Ale ja sobie tak nie wymyśliłam, tylko spotkałam w sieci bardzo dużo przeróżnych artykułów i postów na temat, najogólniej mówiąc, jak spędzić z bliskimi 24 godziny i nie zwariować. To mogą być bliscy, rodzina, to mogą być przyjaciele, niekiedy taki wspólny wyjazd też bywa prawdziwym sprawdzianem. O tym teraz chcę rozmawiać z naszymi gośćmi. Iza Nowaczyk, założycielka i prezeska Fundacji Cztery Kroki, trenerka oraz facylitatorka, już drugi raz się mylę, facylitatorka, czyli pełniąca funkcję pomiędzy mediatorem a moderatorem przeróżnych spotkań ku porozumieniu i to w dodatku bez przemocy.
3: Dokładnie.
2: Dobry wieczór. Tymoteusz Cabaj z Centrum Rozwoju Psychoterapii, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog,

0: terapeuta par również. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bartłomiej Tarkowski z Centrum Psychologii i Muzykoterapii, adiunkt na Uniwersytecie Medycznym i Akademii Muzycznej w Łodzi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czy ja nie przesadzam, Izo, z tym mówieniem o ewentualnej frustracji, która może wynikać ze spędzania z sobą całych dób na właśnie wakacyjnym urlopie?
3: Oczywiście, że absolutnie nie przesadzasz. Co więcej, jak sobie myślę o tym, jak spędzić ze sobą dobę, to najpierw pojawia mi się Izabela, ja. No przecież tutaj też się może pojawiać frustracja, prawda?
0: Z samą sobą.
3: No dokładnie.
0: Spędzić 24
3: godziny. Jak to wytrzymać? Jak wytrzymać ze sobą tyle godzin? Tak.
0: Bez pracy, bez tego, co nas na co dzień zajmuje?
3: Dokładnie. I z całą swoją wewnętrzną rodziną, prawda? Z tymi wszystkimi częściami, które tam coś mówią do mnie. Więc to jest takie pierwsze wyzwanie, które mi przychodzi, jak sobie myślę o tym, jak wytrzymać ze sobą. No a później już, jak wytrzymać z innymi, to też pewnie jest wyzwanie.
0: Jak wytrzymać ze sobą, szczególnie jeśli człowiek jest bardzo dużo w trybie pracy i w trybie obowiązków i przyzwyczajony jest do tej wiecznej gotowości. A tu mam być gotowy na odpoczynek albo gotowy na wakacyjną przygodę. Czy bywa tak, Tymoteuszu, że zanim wyjedzie się na urlop z rodziną, to trzeba by ze 2-3 dni samemu odpocząć, żeby się przestawić na ten tryb odpoczynku?
1: To by była fajna metoda na to, żeby rzeczywiście przygotować się do tego wypoczynku z bliskimi. Jak rozmawiałyście o tym, że wypoczynek samemu ze sobą jest trudny, tak pomyślałem o tym, że w momencie, kiedy żyjemy rzeczywiście w takim trybie ciągłej pracy i gonimy za czymś, mamy wiele zadań, i w pewnym momencie pojawia się taka pusta przestrzeń i nie wiemy, czym ją zapełnić. I zaczynamy się stresować. Tak pomyślałem o takim stresie, który rzeczywiście w nas występuje wtedy naturalnie, bo jeżeli ciągle jesteśmy w takim trybie gotowości, w trybie pracy, w trybie podejmowania i realizacji zadań, to w chwili, kiedy nie mamy kolejnego kwadracika na czekliście do odhaczenia, okazuje się, że nasze ciało się napina, nasza psychika i nasza głowa zaczyna wyrzucać błąd i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Dlatego tak ważne, żeby się do tego przygotować.
0: I dlatego pewnie często mówi się, że potrzebny jest dłuższy urlop, nie wypad na 5 czy 7 dni, ale co najmniej 2 tygodnie, dlatego że bywa u niektórych ludzi, że te pierwsze dni muszą poświęcić, czy te pierwsze dni przebiegają pod znakiem przestawienia się na inny tryb funkcjonowania. Że się nie odpoczywa już pierwszego dnia.
1: Tak, ważnym elementem jest to, kiedy udajemy się na takie wakacje, to czasami funkcjonuje takie pojęcie jak elektroniczne smycze. Czasami, kiedy zaczynamy taki urlop, to trochę, co prawda ja już wchodzę w tę fazę mówienia, jak sobie z tym poradzić, ale warto zadbać o to, żeby odciąć się od tego, co zostawiamy tutaj w miejscu, gdzie pracujemy na przykład, żeby móc pozwolić naszej głowie na to, żeby odpocząć, żeby ten czas, o którym ty mówisz, tych pierwszych kilku dni na urlopie, to był ten czas, w którym nasza głowa w tym nowym stanie może się odnaleźć, a nie jeszcze być w trybie domykania tego, co zostało nam do załatwienia.
0: Czyli
1: w
0: musimy
1: pracy.
0: Jej pomóc trochę, odcinając te bodźce jeszcze związane z trybem funkcjonowania pracownika, szefa, terapeuty również, który przecież żyje wieloma życiami, prawda? I zawsze z tyłu głowy ma też różnych innych ludzi. Bartku, a zapytam cię o to, czy ludzie popełniają często, nie wiem, czy nie chcesz, byś mi podawał procentowo jakieś wyniki, ale taki błąd, że uważają, iż sama sytuacja urlopu to już jest rozwiązanie pewnych problemów, to już nam pomoże i mamy takie wyobrażenia, że będzie pięknie, że będzie harmonijnie, że teraz to spędzimy z tymi bliskimi wartościowy czas. Hmm. Czy nie lepiej założyć, że może nie być idealnie?
2: Ja przez cały ten czas, odkąd rozpoczęliśmy rozmowę, właśnie myślę sobie o tym, że to jest dodatkowa presja, bo my przez cały rok pracy, czekamy na te 2 tygodnie i właśnie budujemy takie oczekiwania, że to teraz będzie ten czas, kiedy wypocznę, kiedy się zregeneruję, kiedy zobaczę, nie wiem, całą Brazylię, do której lecę, czy gdziekolwiek, czy tam zjem najlepsze gofry w Ustce, a potem okazuje się, że no, te moje oczekiwania może być ciężko spełnić, bo pogoda jest nie taka, bo dojazd był za długi. Im wyższe te oczekiwania, tym pewnie też później później większy stres, kiedy konfrontujemy się z tym, że nie jest tak idealnie. Zresztą stres taki związany z urlopem, to nie jest nowe zjawisko. Ja to zawsze podaję jako przykład. To jest bardzo historyczna, sprzed kilkudziesięciu lat, jeden z pierwszych testów do mierzenia nasilenia stresu, ale jest taka lista stresujących wydarzeń Holmesa. I poza takimi oczywistymi wydarzeniami jak śmierć dziecka lub współmałżonka, rozwód, wyprowadzka,
0: to budowa właśnie jednym... Budowa domu też tak, pewnie często.
2: Jednym z wydarzeń stresujących jest urlop. Jako taki znaczący stresor w naszym życiu. Więc już kilkadziesiąt lat temu ludzie stresowali się wyjeżdżając, a my teraz jeszcze bardziej obciążeni na co dzień tą pracą. Budujemy te oczekiwania na temat idealnego urlopu i pewnie jest nam jeszcze trudniej.
0: Tutaj była mowa o checklistach różnych spraw, które nas zaprzątają, ale może w kwestii wakacji to checklisty się przydają. Chodzi o listy rzeczy do zabrania, bo już na etapie pakowania Izo bywa, że wybuchają przeróżne afery w rodzinie.
3: Dokładnie. Ja myślę, że nawet na etapie myślenia i rozmowy na ten temat, gdzie byśmy chcieli spędzić wakacje, jak chcielibyśmy spędzić te wakacje, a z kim byśmy chcieli spędzić te wakacje. I te rozmowy bywają rzeczywiście bardzo wybuchowe. Ja ze swojego doświadczenia bardzo polecam taki proces, który po prostu upraszcza. Nazywa się proces podejmowania decyzji, który pomaga nam jakoś tak ponazywać te rzeczy ważne dla nas, te kryteria, które są istotne, uwspólnić je dla naszej grupy, z którą wyjeżdżamy, czy to jest grupa rodzinna, czy grupa przyjaciół. I wtedy, kiedy już mamy takie kryteria, to jest dużo łatwiej wybrać to, co te kryteria opiekuje.
0: Na jednym z portali znalazłam takie zalecenie, czyli to jest pokrewne zagadnienie, żeby każdy z członków rodziny albo każdy z grupy przyjaciół powiedział, czy napisał, bo różnie się to odbywa, o jednej rzeczy, która dla niego jest najważniejsza. To jest coś podobnego, prawda? Jakie on ma oczekiwania? Co się powinno zadziać, czy co się powinno odwiedzić? Jakie miejsce na przykład?
3: Dokładnie, ale też bardzo nam zależy na tym, żeby te oczekiwania były sprecyzowane takim językiem obserwacji, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy. No bo tak sobie tak wyobrazimy, że ktoś powie, no chciałabym mieć więcej czasu dla siebie. No co to znaczy więcej czasu? Godzinę, dwie godziny w ciągu tego wyjazdu tylko dla siebie. I to wtedy nam bardzo ułatwia porozumienie.
0: I dlatego warto o tym porozmawiać, a nie tylko wypowiedzieć, ale też i upewnić się, czy się nawzajem dobrze zrozumieliśmy co do tych oczekiwań.
3: Dokładnie.
0: Bo dla kogoś prawdziwy odpoczynek będzie polegał na aktywności fizycznej, dla kogoś na zwiedzaniu. Trzeba jak najwięcej zaliczyć punktów, zabytków na przykład i innych atrakcji, a dla kogoś innego leżenie nad basenem albo chodzenie po lesie.
3: Dokładnie, a wtedy pomaga nam w tym takie pytanie, a co jest ważnego w tym, że chcesz zwiedzić ten zamek, a co jest ważnego w tym, że chcesz chodzić po lesie i to jest początek pięknej rozmowy.
0: A właśnie, żebyśmy my umieli pięknie rozmawiać, Tymoteuszu, żebyśmy my to umieli rozmawiać tak, żebyśmy się nawzajem rozumieli, a to jest sztuka. Problemy z komunikacją bywają nie tylko w firmach, ale i wśród najbliższych.
1: To prawda. A takie wakacje to duży projekt, można powiedzieć. 2 tygodnie spędzone razem w sytuacji, kiedy na co dzień każdy z nas, z tych domowników, funkcjonuje w jakiejś tam swojej rzeczywistości, w jakichś podgrupach społecznych, w szkole, w przedszkolu, w pracy i w pewnym momencie zostajemy ze sobą zamknięci 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Wtedy warto rzeczywiście ustalić to, czego każdy z nas potrzebuje. Jakie mamy oczekiwania względem tego wyjazdu. Warto też pamiętać o tym, że ten wyjazd, który co prawda ma być wspólnym wyjazdem dla wszystkich, nie oznacza, że musimy ten cały czas ze sobą spędzać. Że ten czas, który może być spędzony osobno, też może być bardzo wartościowy. Bardzo wartościowy dla każdego z nas. No bo na co dzień nie spędzamy ze sobą tyle czasu. Więc nie musimy też jakoś usilnie dążyć do tego, żeby to całkowicie zmieniać podczas takiego urlopu. Jak rozmawialiście, to przyszła mi do głowy taka metafora, że podczas tych wakacji to trochę jak w związku, w relacji, to trochę tak jak z tańcem. Że w momencie, jak jest się ze sobą za blisko, to te ruchy są strasznie takie łamane i źle to wygląda.
0: Trudno tak płynąć w tańcu.
1: Ale w momencie, kiedy się od siebie odsuniemy, okazuje się, że te ruchy można wykonywać z gracją i one wyglądają bardzo płynnie. Więc ta bliskość w relacji jest rzeczywiście takim elementem, niekoniecznie chcę powiedzieć, że można być zbyt blisko, ale warto pamiętać o tym, że ten czas, który spędzamy ze sobą, nie musimy go spędzać w 100%.
0: No tak, bo takie zamierzenie, że podczas tego urlopu zbliżymy się do siebie, to nie oznacza właśnie, że będziemy za blisko, prawda? To nie oznacza, że nie będziemy opuszczać siebie na kroki, będziemy razem zamknięci, nawet jeśli jest piękna pogoda, nie jesteśmy zamknięci w żadnym hotelowym apartamencie, czy w jakimś wynajętym domku, tylko gdzieś podróżujemy, ale to też nie oznacza, że będziemy blisko, jeżeli będziemy fizycznie cały czas blisko.
2: No ja myślę, że dobrym takim hasłem jest nic na siłę, tak? To znaczy, jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby, nie wiem, w górach pójść na jeszcze jeden szlak, albo poleżeć jeszcze godzinę na plaży, albo zjeść jeszcze jednego gofra, to nie musi tego robić razem z nim cała grupa. On też ma prawo do tego, żeby spędzić trochę tego czasu na własną rękę. Ja pamiętam, to było kilkanaście lat temu, my na studiach z grupą znajomych, niedużą, pojechaliśmy na taki Eurotrip, zamknięci w jednym samochodzie. On miał trwać 3 tygodnie, mieliśmy okrążyć całą Europę. Drugiego dnia mój przyjaciel w Belgii powiedział, że wraca, tak, bo się pokłóciliśmy. Udało się to jakoś załagodzić, ale chyba też dużym odkryciem było to, że właśnie pomimo tego, że jesteśmy zamknięci na jednej przestrzeni, że przemieszczamy się z punktu do punktu razem, to że też na miejscu, jak już docieramy do, nie wiem, Paryża, Barcelony, czy na Lazurowe Wybrzeże, tam możemy mieć ten czas wolny, jak na koloniach i po prostu się rozejść. I ktoś może iść na plażę, a ktoś inny może iść do parku rozrywki albo do muzeum. I ta nasza podróż była wspólnym doświadczeniem, chociaż nie spędzaliśmy 100% czasu razem.
0: Trzeba było się też trochę siebie nauczyć, ale to jest bardzo ważne, o czym ty mówisz. Mianowicie takie nie założenie, że się zdarzy kryzys, ale dopuszczenie możliwości, że się zdarzy kryzys. Ale jednocześnie taka świadomość, że to nie musi być koniec, ponieważ nawet jeśli wydaje się, że jest dramatycznie, bo powiedzmy na wyjeździe z grupą znajomych spotkały się 2 silne osobowości, albo i 3, bywa. I oto konkurują ze sobą podświadomie, kto zwycięży w sytuacji towarzyskiej, na przykład dyskusji, i nagle jest ostre spięcie i wydaje się, że to koniec urlopu, nie udało się, wracamy. Można jednak tak uzbroić się w taką cierpliwość i dać czasowi czas, bo bywa, że mijają 2 godziny, 3, opadają te emocje i nagle okazuje się, że może nie od razu znów jesteśmy świetnymi przyjaciółmi, ale można razem w tym samochodzie nadal siedzieć.
2: Tak, absolutnie. No myślę, że to jest też domena nas ludzi, że my umiemy rozwiązywać konflikty i konflikt nie jest czymś, czego powinniśmy unikać, bo konflikt też jest o potrzebach, konflikt jest o tych emocjach, które odczuwam, więc unikanie tego konfliktu za wszelką cenę, po to, żeby tylko nie zepsuć atmosfery na wakacjach, a jednocześnie takie podskórne poczucie, że na przykład, ale to ja chciałem spędzać ten czas inaczej i przypomnienie sobie o tym, jak już wrócimy do domu i powiedzenie, że to były najgorsze wakacje mojego życia, bo nie obejrzeliśmy Mona Lizy, a bardzo na to liczyłam, no to też nie będzie najlepszy model, więc nie starajmy się za wszelką cenę zachować tej dobrej atmosfery, ale rezygnując z kolei ze swoich potrzeb, z mówienia o swoich potrzebach, tylko dlatego, żeby nie było konfliktu, a raczej pracujmy nad tym, żeby ten konflikt wspólnie rozwiązać.
0: Ludzie, którzy żeglują i właśnie uczestniczą w takich kilkuosobowych wyprawach, mówili mi nieraz, że nie da się uniknąć takiego konfliktu, który jeśli nie wybuchnie drugiego, to trzeciego dnia, ale że doświadczeni już żeglarze wiedzą o tym, że jeśli wyruszamy grupą, to coś takiego się zdarzy i to nie znaczy, że to będzie złe i koniec i w ogóle nigdy więcej razem nie popłyniemy. Popłyniemy.
3: Popłyniemy, dokładnie. Przecież jesteśmy w takiej wspólnej przestrzeni i wszystkie nasze autonomiczne układy nerwowe cały czas ze sobą rozmawiają, więc wystarczy, że jeżeli ktoś tylko jest rozregulowany, to ta atmosfera się zaraz udziela. A moje doświadczenie jest takie, że ważne jest, żebyśmy właśnie uczyli się, przez całe życie się możemy tego uczyć, towarzyszyć sobie też w tych stanach rozregulowania i dbać o to, że skoro się rozregulowaliśmy, to możemy się z powrotem wyregulować. I żebyśmy też rozmawiali o tym, co się wydarzyło 2 godziny temu. Nie wtedy, kiedy jesteśmy w silnych emocjach, bo to nie jest dobry moment. Nie? Zadbajmy najpierw o to, żeby się wyregulować i usiąść do rozmowy o potrzebach.
0: I ważne jest też to, że wtedy, kiedy już te emocje opadną, to pozostali uczestnicy wyprawy mogą jak gdyby towarzyszyć, tak? Być przy tych osobach, które się skonfliktowały.
3: Dokładnie, bo wystarczy, że taka jedna osoba pójdzie na spacer z tą drugą. Może na łajbie będzie to dosyć trudne, ale w jakimś innym miejscu i już będzie taka piękna koregulacja między tymi osobami.
0: Wracam jeszcze do tych list, które są bardzo dobre, gdy się pakujemy. Ale bywa, że mamy bardzo bogatą listę właśnie miejsc do odwiedzenia, bo ktoś uznaje, że to jest najważniejsze, żeby dużo tych miejsc zobaczyć. I wydaje mi się, że w ogóle taka lista nie jest zła, tylko żeby ona nie była przeciążona.
1: Zdecydowanie tak. Bo w pewnym momencie może okazać się, że ten urlop, który ma przynieść nam ulgę, ukojenie i odpoczynek dla naszej głowy, w pewnym momencie staje się kolejną listą, którą mamy odhaczyć. Czyli patrzymy na taką listę i mówimy, okej, muszę odpocząć, krzyżyk. Więc warto pamiętać o tym, żeby zachować taki zdrowy balans w tym wszystkim, żeby też to, wiadomo, że każdy z nas reguluje się w inny sposób. Niektórzy regulują się poprzez kontakt z drugim człowiekiem, inni regulują się poprzez pobycie w samotności, poprzez pobycie samemu ze sobą. To takie ważne kwestie, które na taki wyjazd jadąc, warto mieć z tyłu głowy. To, że ktoś nie jest na przykład naszym animatorem i nie musi cały czas zabawiać nas i spędzać z nami czasu. To takie chyba kluczowe informacje, które zawsze warto zabierać ze sobą na taki wyjazd.
0: Są też takie osoby, które w ogóle same siebie mianują zawsze kierownikiem wycieczki i one muszą zarządzać. To też apelujemy, żeby nawet jeśli mają taką, to jest ich potrzeba, więc no muszą jakoś ją spełnić, żeby urlop był udany, tak? Ale tak troszkę z elastycznością. Ale przerwałam, bo chyba Bartłomieju, chciałeś coś powiedzieć.
2: Tak, ja myślę sobie też o tych listach, że one mogą być bardzo bogate, one mogą być wręcz właśnie przeładowane, ale myślę, że warto by było mieć przy tej bardzo długiej liście z tyłu głowy, że to jest być może jakaś lista marzeń, lista planów, a my nie musimy jej spełnić w 100%, bo to super, jeżeli będziemy mieli w czym wybierać i super, jeżeli będziemy mieli mnóstwo pomysłów na ten urlop czy na wakacje, ale jeżeli nam się nie uda zwiedzić wszystkich muzeów w tym roku, to może sygnał, że warto w to miejsce wrócić za 2-3 lata i nie jest nasza porażka, tylko coś, co po prostu możemy przenieść na inny raz.
1: To przypomniało mi się takie powiedzenie, jak czasami niektórzy opowiadają, że po takim 2-tygodniowym urlopie, to przydałby się jeszcze 1 tydzień na regenerację. Mm. Bo ten weekend, ten urlop był tak bardzo przeładowany, że potem przydałby się jeszcze czas na to, żeby zregenerować się i w rzeczywistości odpocząć.
0: No idealna jest taka sytuacja, kiedy ktoś nie wyjeżdża w pierwszym dniu urlopu i nie wraca w ostatnim, kiedy ma jeszcze ze 2 dni na przykład na przestawienie się z tego trybu, na odreagowanie być może tych emocji czy przeżyć wyjazdowych i dopiero wraca do pracy. No ale jest to luksus dla niektórych w dzisiejszych czasach. A ja się spotkałam jeszcze z takim pojęciem jak mikroodpoczynek. Bo ty mówiłaś, Izo, wcześniej o czymś takim, że ktoś sygnalizuje potrzebę, chce mieć więcej czasu dla siebie. Nawet jeśli jedzie z rodziną. To właśnie to by był ten mikroodpoczynek. Także w ramach tego urlopu ja mam jeszcze takie strefy, które mogę sobie sama zagospodarować.
3: Jak najbardziej, ale też możemy rozszerzyć to pojęcie mikroodpoczynek, bo jak opowiadaliście o tym, że są muzea, prawda, te wszystkie akcje do zrobienia w ciągu dnia, to żeby też sobie włączać taki mikroodpoczynek między jedną aktywnością, a drugą aktywnością, bo inaczej będziemy biegać, będziemy w mobilizacji i to, co ma być przyjemne, okaże się bardzo, bardzo frustrującą także sprawą. Także mikroodpoczynek również pomiędzy aktywnościami w ciągu doby.
0: Żeby dać sobie też i możliwość na przeżycie tego, co doświadczamy.
3: Tak, bo
0: takie zaliczanie miejsc i atrakcji przeróżnych, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale jakby nie mamy kiedy się pocieszyć tym, że tu byliśmy, żeby to do nas dotarło w ogóle i żebyśmy przeżyli, jakie to świetne było.
3: Dokładnie, dlatego tak wracam do tego, o czym mówiłam na początku, że ważne jest, żeby najpierw nauczyć się wytrzymać ze sobą, czyli z tymi swoimi wewnętrznymi kawałkami, które tam jeden już by chciał wszystko zwiedzić, prawda, jedna moja część, a druga mówi, no pomalutku, przecież jeszcze mamy czas. Więc te konflikty wewnętrzne, które tam się toczą wewnątrz nas, one są taką trochę przyczyną tego, że z innymi ludźmi jest nam później trochę trudno.
0: No i też musimy pomyśleć o tym, że jeśli jedziemy z dziećmi, no to nie będzie takiego pełnego wypoczynku. Dzieci, no powiedzmy, że to już są nastolatki, damy im przestrzeń, wymagają naszej uwagi, ale no nie musimy cały dzień ich doglądać, ale jeśli jedziemy z małymi dziećmi, no to musimy nastawić się na to, że to nie będzie taki pełen odpoczynek. Może warto też się zorientować na miejscu, jakie tam czekają atrakcje i czy w ogóle są dla dzieci atrakcje.
3: Co więcej, można też wcześniej uwzględnić właśnie to, czy rzeczy, które są ważne dla naszych nastolatków, będą możliwe do zrealizowania w tym miejscu. Czyli znowu porozmawiajmy o kryteriach, o rzeczach ważnych, istotnych dla naszej grupy, dla naszej rodziny i podejmijmy decyzję, gdzie chcemy jechać i co chcemy podczas tych wakacji robić. Więc takie moje doświadczenie jest, że można to uwzględnić wcześniej. A jeśli nie, to znowu usiądźmy, pogadajmy o tym, jak chcemy, żeby ten dzień zaplanować.
0: Co oni w tym radiu opowiadają, że jakiś problem będzie, bo dzieci są na wakacjach, ktoś powie. Otóż my mamy prawo być zmęczeni własnymi dziećmi na urlopie.
3: Oczywiście.
0: To nie jest żadne obrazoburcze stwierdzenie. Oczywiście. No bo czasem tak jest, że nie dopuszcza się do rozmowy w ogóle o tym, że spędzanie czasu z dziećmi nie jest samą przyjemnością. No bywa też obciążające i męczące czasami.
1: Zdecydowanie. Kiedy zostaje się rodzicem, to zostaje się zatrudnionym na pełne etat, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I czasami taka bycie rodzicem niesie ze sobą, daje dużo radości, szczęścia i jest to bardzo fajne doświadczenie. Natomiast rzeczywiście czasami też potrzebujemy odpocząć i wziąć jakiś oddech. I to wcale nie znaczy, że jeżeli chcemy ten oddech złapać bez dzieci, to powinniśmy pozostawać z poczuciem winy. Powinniśmy pozostawać wtedy z jakimś poczuciem tego, że robimy coś złego, bo nie. To jest też jakaś forma zadbania o siebie. Bo myślę, że taki rodzic, który weźmie ten oddech i ma tą przestrzeń na to, żeby ten oddech złapać i żeby trochę odpocząć od bycia rodzicem, to rodzic, który jest dużo szczęśliwszy, weselszy, a to się przekłada na kontakty, na relacje z dzieciakami.
0: Czyli wtedy dzieci z tego skorzystają właśnie, że ktoś przez chwilę odpoczął od dzieci. Taki paradoks, ale pewnie ma to sens. A ja jeszcze myślę sobie o tym, że my teraz rozmawiamy trochę z punktu widzenia dorosłych, rodziców, opiekunów, a spójrzmy tak też z punktu widzenia dzieci. Jak to zrobić, żeby ten urlop dla nich był też, te wakacje dla nich, były też świetnym przeżyciem, które będą fantastycznie wspominać. Bo na przykład długa podróż samochodem może się wiązać z jakimiś nerwami, bo a gdzieś utkniemy w korku na autostradzie. Albo będą dorośli zdenerwowani, że dzieci chcą ciągle siku, gdzieś przystanki robić. Także tu by trzeba było też pomyśleć o tym, że dzieci to przeżywają. I po co mają to zapamiętać?
2: No ja myślę, że najprostszą radą jest to, o czym mówimy od samego początku, czyli po prostu też porozmawiać. Pamiętać o tym, że dziecko, myślę, niezależnie od wieku, będzie uczestnikiem tych wakacji, może być partnerem takiej rozmowy. I zarówno
0: no właśnie, tego uzgadniania.
2: Kilku, jak i kilkunastoletni uczestnik tej wyprawy może też mieć swoje potrzeby, marzenia, oczekiwania czy wyobrażenia, więc super by było, gdyby rodzice nie tylko zaplanowali idealny urlop, ale też przedstawili, może nawet skonsultowali te plany z dzieckiem, opisując, co będzie się działo, przygotowując na to, co może się wydarzyć i też słuchając potrzeb dziecka. Ja pamiętam to bez zdradzania szczegółów, ale mieliśmy taką sytuację, w której zgłosiła się do nas mama z córką kilkunastoletnią, u której zaczęły się pojawiać zmiany skórne w bardzo wielu miejscach tuż przed wyjazdem na wakacje do jakiegoś kraju egzotycznego typu Egipt czy Tunezja. One tam się jeszcze bardziej nasiliły w trakcie wyjazdu. No a nie zdradzając tutaj wszystkiego, zniknęły, kiedy w Polsce powiedzieliśmy, że jak dalej się będą pojawiały, to nie będziesz mogła pojechać na ten obóz wymarzony, który masz za 2 tygodnie. No i okazało się, że jak będą się dalej pojawiały przed tym obozem i tego obozu nie będzie, to one zniknęły jak ręką odjął. Skąd się brały? No to myślę, że możemy sobie dopowiedzieć sami, ale był to jasny sygnał. Rodzicu, trochę nie chcę z tobą jechać na te wakacje do Egiptu. Z tobą, ze swoim bratem, jeszcze tam z drugą rodziną. Słuchajmy dzieci, one mają mądre rzeczy do powiedzenia.
0: Ale jak silnie związane jest nasze ciało z naszą psychiką, prawda? To jest niebywałe.
2: No, czasem to nasza psychika może wpływać na ciało, a czasem my sami na to ciało będziemy wpływać. To różnie bywa, ale tak.
0: A w świetle reguł porozumienia bez przemocy, taka rozmowa właśnie też z dziećmi o ich potrzebach wymaga nie tylko wysłuchania, ale też i zastosowania, żeby dzieci czuły sens, dokładnie, prawda, tej dokładnie rozmowy. Czyli my musimy z tą swoją dorosłą mądrością tak to wszystko zaplanować, żeby dziecko miało poczucie, iż zostało nie tylko wysłuchane, ale że też i miało wpływ, że ma to poczucie sprawczości.
3: Dokładnie, no bo czego takie dziecko się uczy? Uczy się tego, że jego głos jest ważny, że to co wnosi, rzeczywiście jest słyszane i brane pod uwagę, a przynajmniej usłyszane, prawda? To nie znaczy, że zawsze musimy wziąć wszystko pod uwagę, ale przynajmniej usłyszymy i nazwiemy to, co jest ważne dla tego młodego człowieka. A potrzebujemy jeszcze uwzględnić jedną perspektywę, myślę, bardzo ważną, że mamy też dużo rodzin patchworkowych, prawda? I tutaj usiąść do stołu, porozmawiać też z dziećmi, ale też ze swoimi partnerami czy partnerkami z poprzednich związków, jak chcemy zaplanować ten wyjazd dla naszego wspólnego dziecka, kiedy mamy rodzinę, to też jest dużym wyzwaniem.
0: To jest bardzo ważne i chciałabym tutaj podkreślić, że to, że uzgadniamy w jakiś sposób dostosowany i do percepcji dziecka, ale też i do naszych możliwości zrealizowania jego potrzeb, ale że uzgadniamy taki urlop właśnie pod pewnymi względami też z dzieckiem, to nie oznacza, że teraz świat stanął na głowie, dzieci rządzą całym światem, dzieci rządzą rodzinami i dzieci będą o wszystkim decydować, bo niekiedy możemy spotkać się z takimi głosami. Myślę, że tak, wręcz przeciwnie. To nie jest o tym. I to też również być może zapobiegnie potem jakimś zachowaniom na urlopie, zachowaniom dzieci wynikającym z jakiejś frustracji właśnie, z jakiegoś poczucia, że to nie jest tak, jak ja chcę, że nie jestem wysłuchany, może nie jestem ważna.
3: Dokładnie tak, a przede wszystkim no, wyobraźmy sobie, że to dziecko kiedyś dorośnie, będzie później jeździło w swojej grupie. I kiedy, jak nie w rodzinie, ma się nauczyć, że jego głos jest ważny, prawda? Później będzie dorosłym człowiekiem i będzie się krępował mówić o tym, czego potrzebuje, bo będzie myślał, że to inni będą decydować. Więc my tak naprawdę taką rozmową inwestujemy w człowieka, który się czuje wartościowy.
0: I jeszcze też mi się nasuwa jeden wniosek z naszej rozmowy dotychczasowej, jeszcze nie kończymy, że urlop zaczyna się nie w momencie, kiedy dojedziemy na miejsce, tylko zaczyna się w momencie rozmowy o nim. Potem jest etap przygotowań, szukania, pakowania się i podróży na miejsce. Już wtedy jest urlop, ponieważ to wszystko tworzy tę całość, prawda? Że to nie jest tylko tak, że ma być dobrze od momentu, kiedy przyjedziemy na... Też pamiętajmy, że może nie być idealnie, ale powiedzmy, że ma być w miarę dobrze od momentu, kiedy przyjedziemy na miejsce. Że to wszystko, co zostaje w naszej głowie, sercu, w psychice, to się zaczyna już właśnie wtedy, kiedy są przygotowania do urlopu. I już od tego momentu starajmy się, żeby to było jednak pozytywne zjawisko, żeby to nie był ten stresujący bardzo proces.
1: Wtedy będziemy mogli spojrzeć gdzieś tam wstecz i przywołać te wspomnienia, które będą nam się bardziej kojarzyć, będą pozytywne i będą nam się bardziej kojarzyły z tym, że być może rozmawialiśmy o tym wspólnie planowaliśmy jakiś wyjazd, pakowaliśmy się i że to było nasze wspólne przeżycie, które pozwoliło wszystkim się zrelaksować, odpocząć i że to było dla nas po prostu dobre przeżycie, że zrobiliśmy to razem i to pozwoliło nam wszystkim odpocząć.
0: Oczywiście, że są takie fantastyczne wakacje, które się po prostu udają, bo tak bywa, że bez żadnych rozmów i uzgadniania, ale to szczególnie teraz tak mi przyszło, na przykład wakacje u dziadków, prawda? To, że nie cała rodzina wyjeżdża, tylko dzieci jadą do dziadków, na wieś, do małego miasteczka, a tam gdzieś buszują po okolicy, bo więcej wolno dzieciom niż w mieście w takich sytuacjach. Wtedy są takie wakacje, które wspomina się przez całe życie. To wtedy, kiedy dzieci na przykład mają dużą dozę wolności, dostają na tych wakacjach. Natomiast nie zawsze chyba to jest możliwe do zrealizowania.
2: Czy nie zawsze jest możliwe, żeby wakacje były idealne? Pewnie nie. Pewnie musimy być gotowi na nieprzewidziane sytuacje, które nie będą przyjemne. Ale właśnie ja do tych wakacji u dziadków chciałem wrócić.
0: Tak, bo ja miałam na myśli też to, że nie zawsze można dać dzieciom tak dużo wolności, jak podczas tych wakacji u dziadków.
2: No właśnie, ale dlaczego my je najlepiej wspominamy? Dlaczego najlepiej wspominamy te wakacje w dzieciństwie? Bo to był właśnie okres, kiedy mogliśmy decydować, kiedy można było wstać o tej godzinie, o której się chciało, tak? Można było spędzić dzień tak, jak my sobie to zaplanowaliśmy, my sami, a nie ktoś nam narzucił. I faktycznie, ja rozumiem, że kiedy jest jakiś taki wyjazd zorganizowany, za który zapłaciło się kilka tysięcy, no to trzeba się trzymać jakiegoś planu, znaczy powstaje taka myśl, że trzeba się trzymać jakiegoś planu, trzeba to wykorzystać, ale być może warto też sobie pomyśleć, że my płacąc za te wakacje, płacimy za to, żeby odpocząć w miłych okolicznościach, a właśnie może niekoniecznie zaliczać kolejne punkty planu, nawet jeżeli jest ich bardzo dużo, nawet jeżeli je spisaliśmy. Tej wolności dla dzieci pewnie nie będzie tyle, co u dziadków, ale może też ją dajmy. Ostatnio przypomniała mi się taka rozmowa. Nastolatek w muzeum nie musi z równą uwagą i pietyzmem oglądać tam tych obrazów, co jego rodzice. Jego rodzice mogą się nimi zachwycać, nie wiem, godzinami. On może się pozachwycać przez chwilę, a potem na przykład posiedzieć trochę w smartfonie. I chyba nie ma w tym nic złego. Tak sobie myślę.
0: Ja dzisiaj jeszcze nie podałam numeru do telefonu do Radia Łódź, ale stali słuchacze doskonale go znają. Na przykład 606-78-78-78, jeśli ktoś ma przemyślenia na ten temat, to jest kluczowe właśnie, żeby się nie stresować urlopem, żeby to nie było jakieś przeżycie, przynajmniej w pewnej mierze negatywne, to oczywiście, że można się z nami tym podzielić, albo jeśli państwo mają jakieś uwagi do naszej rozmowy. A ja bym chciała poruszyć, jeśli słuchacze nie dzwonią, a na razie nie, to bym chciała poruszyć jeszcze taki wątek, że my mamy często duże oczekiwania w stosunku do urlopu, nie tylko, że będzie pięknie i fantastycznie, ale że w ogóle urlop coś zmieni, albo że ktoś na urlopie będzie inny, że nagle ktoś na urlopie, ktoś, kto jest na co dzień nerwowy, że na urlopie się uspokoi, inaczej będzie wyglądać nasza relacja. Sam wyjazd gdzieś nie uczyni, że ktoś będzie inny niż na co dzień. Tak się zastanawiam.
3: No, moje doświadczenia też są takie, że to nie jest czarodziejska różdżka i to się jakoś tak nie zmieni samo, ale rzeczywiście może też tak być, bo jednak jak jesteśmy w zadaniach pracowych, w zadaniach domowych, tych różnych bodźców, wyzwalaczy jest bardzo dużo i czasami z tego pendolino trudno jest nam wysiąść, ale jak już się trochę przesiądziemy do jakiegoś bardziej wolnego pociągu, to wtedy może być troszeczkę inaczej, tak.
0: Czyli może zadziać się coś dobrego, kiedy po prostu jesteśmy w innym trybie,
3: tak,
0: funkcjonowania.
3: Zwalniamy i wtedy rzeczywiście nasze bycie razem może być po prostu wolniejsze.
0: Czyli nie tyle cechy charakteru czyjeś się zmienią, co po prostu brak tych obciążających bodźców spowoduje, że na przykład czyjeś zachowania będą właśnie takie bardziej stonizowane, bardziej uspokojone?
1: Myślę, że to rzeczywiście jeden z elementów takiego wyjazdu, ale pomyślałem, że warto zaznaczyć, że taki wyjazd urlopowy na przykład nie zastąpi nam terapii par, jeżeli mamy jakiś problem w związku. Bo gdzieś w wspomnieniach z kilku sesji przychodzą mi do głowy takie rozwiązania, które się jawiły, które różne osoby wprowadzały w życie, że taki wspólny wyjazd nas zjednoczy. Pojedziemy tam, spędzimy dużo czasu ze sobą, rozwiążemy wszystkie nasze problemy, wrócimy i to uleczy w jakiś sposób naszą relację. myślę, że spędzanie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu ze sobą na urlopie, w sytuacji, kiedy mamy czasami trudność w złapaniu jakiegoś wspólnego języka, odbudowaniu czegoś, jest jeszcze większym wyzwaniem podczas takiego urlopu. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby też zastanowić się nad tym, co jest takim celem takiego wyjazdu. Czy my tam jedziemy po to, żeby coś naprawiać, coś próbować ratować, czy rzeczywiście jedziemy tam po to, żeby odpocząć? Bo jeżeli mamy tam jechać po to, żeby coś ratować, to może warto się zastanowić, czy to jest najlepsze rozwiązanie, czy nie pojechać osobno.
0: No ale są takie rady przyjaciółek, na przykład wyjedźcie razem w romantyczne miejsce. Jeśli nie do Paryża, to do jakiegoś atrakcyjnego pensjonatu nad brzegiem morza, gdzie jest lazur i piękna zieleń dookoła. I wtedy na nowo się w sobie zakochacie. Można spotkać się z takimi radami.
1: Oczywiście. To trochę tak, jak wtedy, kiedy niektórzy mówią, że idealnym sposobem na zespolenie związku i pogodzenie się jest poczęcie dziecka. Natomiast z doświadczenia wiemy, że czasami z upływem czasu okazuje się, że coś, co było niezałatwione między tymi ludźmi, między rodzicami, kiedy pojawia się ten młody człowiek, okazuje się, że to on na tym cierpi. I rzeczywiście czasami może być tak, że taki wyjazd może nam, nie możemy tego demonizować, taki wyjazd rzeczywiście może nam pomóc, może pomóc zacieśnić te relacje i w jakiś sposób coś zacząć naprawiać, odbudowywać. Natomiast warto, tak pomyślałem, że warto zwrócić uwagę na to, żeby to nie był cel sam w sobie. Kiedy jedziemy po to, żeby stricte naprawić relacje.
0: Ale też i może być taka sytuacja, że na przykład dla niej, tak idę pewnym schematem, bo to zazwyczaj kobiety są bardzo romantyczne. Proszę wybaczyć mi, bardziej romantyczne, proszę mi wybaczyć, ale powiedzmy, tak, no taki schemat. Ten urlop się zbliża, to ten romantyczny taki wyjazd i ona ma takie oczekiwania, ale on w ogóle o tym nie wie. Że według niej to ma być taki romantyczny wyjazd, który w ogóle sprawi, że od nowa się w sobie zakochają, bo dla niego jest to fajny wyjazd, ale nie widzi przed sobą tych zadań, które właśnie ona przed nim stawia. Bo to często jest tak, że kobiety chcą, żeby on się domyślił, prawda? Żeby on wiedział, co ona ma na myśli. Bez tych rozmów, o których Izo wcześniej wspomniałaś, takiego jasnego zarysowania sobie celu, no to właśnie i nawet największy romantyzm miejsca chyba nie załatwi tego, no bo właśnie on, no to może być też ona, ale powiedzmy, on może nie wiedzieć, jak wielkie oczekiwania ma partnerka.
2: No, myślę, że trzeba zawsze pamiętać, że urlop, o którym rozmawiamy, tak standardowo jest to, maksymalnie są to 2 tygodnie, tak? Czasem tydzień. Jeżeli ktoś liczy, że tydzień czy 2 tygodnie odmienią jego życie, no to myślę, że jest to takie dosyć optymistyczne podejście do sprawy. Super by było, jeżeli uda nam się w trakcie urlopu odpocząć. To już jest bardzo dużo. A jeżeli przy tym ten odpoczynek pozwoli nam na to, że znajdziemy czas na rozmowę, że gdzieś troszkę wyregulujemy swoje emocje, że faktycznie obniżymy napięcie i za tym pójdą jakieś zmiany czy jakaś poprawa, to będzie super. A jeżeli liczymy na to, że na tym romantycznym wyjeździe do Wenecji on się oświadczy, czy nie wiem, padnie na kolana przepraszając, to może też o tym powiedzmy. I skomunikujmy się w którymś miejscu, że takie oczekiwania występują. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić bezpośrednio, to przez koleżankę może. Podpowiedzmy temu biednemu partnerowi.
1: Kiedy o tym mówisz, to ja pomyślałem o tym, że taki wspólny wyjazd w rzeczywistości to są te 2 tygodnie, o których powiedziałeś. No, ale z tego, co pamiętam, to rok ma chyba 53 tygodnie.
2: 52.
1: I pomyślałem sobie, że kiedy wyjeżdżamy na taki urlop, to w rzeczywistości, no, możemy tam stworzyć takie piękne warunki, możemy codziennie zwiedzać nowe miejsca, w jakiś sposób dostarczać sobie bodźców, zadbać o to, żeby było pięknie, wygodnie i smacznie. Ale później wracamy do tej naszej rzeczywistości i okazuje się, że ten wyjazd, który na przykład miał na celu naprawienie jakiejś relacji, no to my się idealnie odnaleźliśmy w sytuacji, w której wchodzimy do hotelu, wszystko nam jest podane i żyjemy w bardzo komfortowych warunkach i też tak jakby cały czas jesteśmy, dostarczane są nam różne bodźce, fajne widoki, fajne
0: takie przyjemne bodźce. Tak,
1: tak, a później wracamy do tej rzeczywistości. Więc warto, ja tak cały czas kontynuuję ten wątek, że warto też zastanowić się nad tym, po co my jedziemy na taki urlop. Czy w jaki sposób on może nam pomóc, naszej bliskości, bo on może nam pomóc, ale to my musimy się nad tym zastanowić, jak to wykorzystać.
0: Właśnie, ale tak zastanowić się wspólnie, bo jeśli tak właśnie będziemy myśleć, a druga osoba nie będzie wiedziała, no to tak może nie wyjść. Tutaj to bardzo ładnie powiedziałeś, Bartłomieju, żeby tak podpowiedzieć choćby przez koleżankę. I ja wiem, że wtedy jest mniej romantycznie, no bo on się nie domyślił, ale może będzie bardziej skutecznie, jak na to patrzysz, Izo.
3: No ja jestem jednak z opcji, żeby mówić wprost i żeby mówić do ludzi zamiast o ludziach, więc wolałabym, żeby
0: bezpośrednio,
3: żeby koleżanka
0: no
3: zajęła
0: tak,
3: się
0: ale
3: swoją.
0: Powiedzmy, że ktoś chce z takiego korzystać z takiej możliwości, ale tak generalnie komunikacja.
3: Tak, rozmowa. Rozmowa o tym, co jest ważne, rozmowa o tym, jak chciałabym, żeby było, co ty na to. Wiem, że to jest trudne, sama się tego nieustająco uczę, natomiast jakoś bardzo stawiam na rozmowę.
0: Czy macie jeszcze jakieś refleksje, bo już kończymy audycję. Ostatnie rady dla słuchaczy. Już wiemy, porozumiewajmy się wszyscy, łącznie z dziećmi.
3: Tak.
0: Porozumiewajmy się także w grupie przyjaciół. Nie miejmy zbyt wygórowanych oczekiwań.
3: Zakładajmy kryteria.
0: Też i miejmy świadomość, że nie wszystko może być idealnie, że coś się może nie udać. Przygotujmy się również, robiąc listy, żeby nie było potem paniki z tym pakowaniem się. Tak? Nie przesadzajmy z objętością list do zaliczenia punktów do odwiedzenia. Może być to lista bogata, ale z taką możliwością, że nie wszystko zrealizujemy z tej listy.
2: Na poprzedniej płycie tego Hemingwaya pojawia się taka postać, która bardzo czeka na wakacje i bardzo czeka na urlop i bardzo boi się momentu, kiedy ten urlop się zacznie, bo wtedy już wtedy, kiedy już tylko zacznie się urlop, to na wieżę on się zaczyna kończyć. I już nie może czekać na jego początek, tylko już wie, że on się zaczyna kończyć. I my trochę wpadamy w taką pułapkę właśnie oczekiwań na urlop i tej świadomości, że zaczęły się 2 tygodnie i już nie ma 14, tylko 13. O, już nie ma 13, tylko 12. A dajmy sobie też ten czas przeżyć.
0: Dajmy sobie ten czas przeżyć i w wielu sprawach, jak to się mówi potocznie, odpuśćmy.
3: Dokładnie.
0: Porozumiejmy się, ale też odpuśćmy.
3: Zamiast posiadania poczucia winy na przyszłość, prawda? No bo za chwilę się skończy, więc bardzo jestem za tym, żeby było włoskie carpe diem.
0: I to jest puenta naszego dzisiejszego spotkania. Uczestnicy audycji, a teraz w odwrotnej kolejności, Izo, pozwolisz, że przedstawię. Bartłomiej Tarkowski, psycholog i muzykoterapeuta z Centrum Psychologii i Muzykoterapii i także adiunkt w Uniwersytecie Medycznym i Akademii Muzycznej w Łodzi. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Tymoteusz Cabaj z Centrum Rozwoju Psychoterapii, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, terapeuta par. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Iza Nowaczyk, założycielka i prezeska Fundacji 4 Kroki, trenerka, facylitatorka, która pomaga ludziom usłyszeć się. To jest takie ważne dla ciebie hasło, prawda?
3: Ważne.
0: Ja nazywam się Anna Groblińska. Bardzo dziękuję za uwagę.

Satan told me so. You're strong.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Tunel kolei dużych prędkości może bezpiecznie przejść pod Łódzkim Domem Kultury. Zabezpieczono co trzeba. Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali na szczycie NATO w Ankarze. Były różnice w sprawach historycznych. W Zduńskiej Woli nie chcą wojska pod swoimi oknami, obawiają się hałasu. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Łódzki Dom Kultury przygotowany do budowy tunelu kolei dużych prędkości. Pod budynkiem zakończyły się prace związane z zabezpieczeniem obiektu przed powstaniem podziemnej komory rozjazdowej. To jeden z kluczowych elementów inwestycji realizowanej w ramach projektu Port Polska w Łodzi. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
5: Wykonawca prac geotechnicznych firma Keller zakończyła prace polegające m.in. na podkopaniu północnej części budynku Łódzkiego Domu Kultury przy ulicy Trauguta, gdzie powstanie część komory rozjazdowej. Wykonawca wzmocnił fundamenty budynku i prowadzi jeszcze prace wykończeniowe oraz odtwarzanie terenu. Monitoring konstrukcji miał wykazać jedynie minimalne osiadanie obiektu.
6: Teren został już przekazany Budimexowi. Komora fabryczna znajdująca się pod Łódzkim Domem Kultury jest już gotowa, została odebrana w maju. Teraz będą prowadzone prace związane z budową komory rozjazdowej.
5: Mówi rzeczniczka projektu Port Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska. Prace przy komorze rozjazdowej mają zgodnie z planem zakończyć się w grudniu 2027 roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
4: A tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią ma być jednym z najważniejszych elementów przyszłej sieci szybkiej kolei w Polsce. To kluczowy element tzw. linii Y łączącej Warszawę z Łodzią i dalej Wrocławiem i Poznaniem.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Uwaga podróżujący na północ Polski. Strażacy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru i opadami deszczu. Starszy kapitan Radosław Gburzyński z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mówi, że w miarę możliwości należy ograniczyć przemieszczanie się podczas niesprzyjającej pogody.
7: Należy planować z wyprzedzeniem dużym swoje podróże, ograniczyć je do minimum, jeśli nie musimy podróżować. W sytuacji, którą mamy obecnie, też zwracać uwagę na swoje otoczenie, szczególnie na drzewa, które jeśli przemieszczamy się pieszo, miejsca, w których parkujemy samochody, by też było to w miarę możliwości z daleka od drzew.
4: O pogodzie dla regionu łódzkiego powiemy po wiadomościach. Były różnice w sprawach historycznych, ale też świadomość wspólnego współczesnego wroga. Tak w skrócie można podsumować rozmowę prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski spotkali się przy okazji szczytu w Ankarze. Eksperci w Kijowie wskazują, że sam fakt spotkania jest pozytywny w kontekście napiętych ostatnio stosunków między krajami. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
9: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
8: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne.
10: Zełenski i Nawrocki rozumieją, że...
8: Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: W Zduńskiej Woli nie chcą boiska pod swoimi oknami. Chodzi o mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto w Zduńskiej Woli, którzy sprzeciwiają się planom miejskich urzędników o budowie boiska wielofunkcyjnego. Chętnie widzieliby je w innym miejscu, o czym mówili na ostatniej sesji Rady Miasta.
11: Oznacza to stały hałas związany z grą, krzyki użytkowników, a niestety często również używanie wulgaryzmów. Reflektory boiska mogą świecić do późnych godzin wieczornych. Światło będzie docierało do okien domów, zakłócając odpoczynek i sen.
4: Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora dał mieszkańcom do zrozumienia, że samorząd rozważa zmianę lokalizacji. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Temperatura spadnie do 11 stopni. W czwartek niewiele się zmieni, będzie padać i zagrzmi, a na termometrach do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze 5 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Tomasz Ferliński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Jak zwykle w środę spotykamy się, by wspólnie słuchać muzyki bardzo często z nowych płyt. Tych nowych płyt akurat dzisiaj będzie odrobinę mniej. Będzie sporo klasyki w różnym wydaniu. No ale zaczniemy od informacji, która miała być też przewodnią myślą dzisiejszej audycji, bo artysta jutro miał wystąpić w Warszawie. Miałem dla Państwa też niespodzianki z tym związane, no ale niestety. Po raz kolejny Morrissey trochę rozczarował fanów, chociaż nie do końca wiadomo, czy to akurat jest wina samego artysty. W każdym razie z przyczyn produkcyjnych, jak podał organizator, koncert Morrisseya jutro w Warszawie nie odbędzie się. Zostają płyty, zostają nadzieje na być może kolejne spotkanie, chociaż te ostatnie były no różne, bo przecież zdarzało się, że schodził ze sceny w nawet nie połowie, w 1/4 koncertu. Teraz odwołanie tego występu, a więc polscy fani Morrisseya do tych występów swojego idola nie mają specjalnie szczęścia. Posłuchajmy fragmentu tego udanego z ostatniej płyty Make Up Is a Lie, oto nagranie The Monsters of Pig Alley.

The Monsters of Pigalle, tak z perspektywy kilku miesięcy można uznać, że to chyba najbardziej taki klasyczny Morrissey z tej najnowszej płyty Make Up Is A Lie. Wczoraj Morrissey występował, albo przedwczoraj, w Berlinie i zagrał naprawdę świetny zestaw, także zahaczający o niektóre utwory zespołu The Smiths. No i wielka szkoda, że nie będzie dane nam posłuchać tych utworów na żywo jutro w Warszawie. Trzeba zacisnąć zęby, a jeszcze mocniej kciuki i czekać na być może kolejną szansę. Zespół Deep Purple za to, jeżeli chodzi o koncerty, to fanów nie rozczarowuje, bo żegna się co prawda z nami już od 10 lat trasą koncertową, taką podzieloną na wiele części, ale dokłada zawsze nową muzykę, co jest w przypadku ich PSL-u przecież myślę, że godne pozazdroszczenia, bo wiele zespołów tych starszych, które są z nami od wielu lat, odgrywa swoje największe przeboje przede wszystkim, natomiast Purple jednak cały czas dostarczają nową muzykę. Właśnie ukazała się płyta pod tytułem Splat. Jeszcze przyznam szczerze, nie wyrobiłem sobie jakiejś takiej jednoznacznej opinii na temat tego albumu, bo mam takie momenty, że wydaje mi się, że jest kilka naprawdę świetnych utworów na tym albumie, a bywa tak, że mam wrażenie, że to wszystko już staje się odrobinę takie ciężkie i bez polotu. Ale jednoznacznie trzeba przyznać, że obecność w zespole gitarzysty Simona McBride'a naprawdę służy Deep Purple, akurat on jest tą jasną stroną absolutnie tej nowej płyty, a więc ukłony dla Simona. Pewnie to tak będzie, że kilka razy tej płyty posłuchamy i odkryjemy na niej bardzo przyjemne dźwięki. Dwa nagrania od razu dla Państwa, The Rider i Third Call, proszę posłuchać.

Dwa utwory z nowej płyty zespołu Deep Purple pod tytułem Splat, The Rider i Third Call. Zwłaszcza ten pierwszy wydaje mi się dosyć atrakcyjny, The Rider. No, bardzo mieszane opinie pojawiają się na razie, jeżeli chodzi o nowy album Purple, bo z jednej strony tacy fani, którzy wszystko pod tym szyldem kupują, słuchają, lubią, dosyć pozytywnie wypowiadają się, chociaż są też krytyczne głosy. No a z drugiej strony jednak wydaje się, że zespół Deep Purple już pewnych granic nie przekroczy. To już nigdy nie będzie takich płyt jak In Rock czy Machine Head, jak Fireball, Perfect Strangers. To już są klasyczne albumy, które się wydarzyły na szczęście i nie będzie już tego typu szlagierów. Cieszmy się z tego, co mamy. Nawet jeżeli na tych kilkanaście utworów podoba nam się kilka, to i tak dobrze. Koncert jesienią w Łodzi, no i na pewno Purple włączą do repertuaru kilka tych nowych nagrań. Wrócimy jeszcze do tego albumu. Sami muzycy mówią, że nie wiedzą, czy to jest ostatnia płyta, że nie mają w planie tak samo ostatniego koncertu, że to nigdy nie będzie oficjalnego pożegnania jako takiego, dzisiaj gramy ostatni koncert, tylko kiedy on już się wydarzy i potem nic się nie wydarzy, to będą w swoich głowach mówili, aha, czyli to tamten był ostatni. No tak to sobie wymyślili Ian Gillan, Roger Glover w tym roku 81 lat kończą. Niesamowity jest i tak 2026 rok, bo dostajemy płyty od tych wielkich legend. Za chwilkę płyta Rolling Stonesów w piątek, przed chwilą Paul McCartney, no a niebawem także zespół U2.

Takie to nowe nagranie zespołu U2, Street of Dreams, z teledyskiem nakręconym w maju w Meksyku. Na razie o płycie dużo nie wiadomo. Ona ma się ukazać w tym roku. Wiemy już przecież, że zespół wydał na początku roku też epkę z kilkoma nowymi nagraniami Days of Ash. No, to nowe nagranie nie jest to jakiś szlagier z miejsca, jakiś niesamowity utwór zespołu U2, natomiast no dobrze, że dają znać, że są i planują coś nowego. Zastanawiałem się ostatnio, kiedy tak naprawdę zespół U2 ostatni raz poważnie jakoś zaskoczył mnie muzycznie, wzruszył, bardzo silnie podziałał na moje emocje. I doszedłem do wniosku, że to była płyta No Line on Horizon, a więc już dawno temu. I to konkretnie nagranie.

2009 rok, płyta No Line on the Horizon. No, a potem koncert w Chorzowie. Czy to możliwe, że to było 17 lat temu w sierpniu? No tak. Byłem wtedy na tym koncercie w Chorzowie. Ten pająk taki ustawiony na środku stadionu, no to wtedy robiło gigantyczne wrażenie. Dzisiaj Dawid Podsiadło ma taką scenę. 17 lat później. Unknown Color. Niesamowity moim zdaniem utwór z dużym wkładem też producenckim, ale także kompozytorskim Daniela Lanoua. No, tu przy tej płycie pomagali i Daniel Lanoua, i Brian Eno, i to słychać gdzieś brzmieniowo. To jest nawiązanie do tych najlepszych płyt zespołu U2. Czekamy na nową muzykę Bono, Edge'a, Adama Claytona i Larego Mullena Juniora, który po krótkiej przerwie przecież powrócił, tej koncertowej krótkiej przerwie, do składu. No, ciekawy jestem, w jaką stronę pójdą. Czy to będą po prostu piosenki, takie jak przy okazji tej epki, czy jednak coś bardziej może podniosłego, głębszego. Zobaczymy, jak to się potoczy. Powiedziałem Państwu, że dzisiaj niewiele nowej muzyki, bo tak rzeczywiście jest w stosunku do tych naszych regularnych, cotygodniowych spotkań. To zazwyczaj tam sporo nowych płyt, dzisiaj ich trochę mniej, ale kilka się znajdzie. Między innymi Mary in the Junkyard.

To Mary in the Junk Yard. Grupa z Londynu, trio, z dosyć ciekawym instrumentarium, bo tu mamy taki klasyczny zestaw bas, perkusja, gitara, ale też altówka między innymi pojawia się i to myślę, że Państwo słyszeli w tym nagraniu New Muscles. Jeszcze dzisiaj wrócimy do tej płyty, płyty debiutanckiej, bo trio ma na koncie epkę The Old House, rok 2024, no a teraz płyta już taka pełnogrająca, długogrająca, pełnoprawna Role Model Hermit. Przed chwilą się ukazała. Zaglądam do kalendarza muzycznego, no bo też dzisiaj ważne rocznice, między innymi rocznica urodzin Becka.

To była jedna z pierwszych nowych płyt w 2026 roku, której słuchaliśmy. A właściwie taka epka Everybody's Gotta Learn Sometime. Jakże daleko jest Beck od tych wariactw muzycznych z początku lat 90. Dzisiaj obchodzi urodziny. Jeszcze jedno nagranie z tej epki. To jest standard sięgający jeszcze lat 30. Pewnie najsłynniejsza wersja tego utworu to wykonanie The Flamingos z lat 50. No a potem jeszcze Art Garfunkel chociażby sięgał po ten utwór. Tutaj Beck.

I only have eyes for you. Urodziny Beka dzisiaj, wszystkiego najlepszego. Do godziny 22 nagrania koncertowe, bo zbliżają się wielkimi krokami panowie ze składu Beat, a więc muzyka King Crimson z lat 80. zabrzmi za chwilę w Polsce Stratocaster 17 lipca. To będzie niezwykłe wydarzenie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Jedna osoba została ranna w wypadku w powiecie łaskim. Nastolatek wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia. Chodzi o tak zwane umowy śmieciowe. Na Łódź Summer Festival lepiej nie jechać samochodem. Będą ograniczenia w parkowaniu. Jutro w regionie będzie wietrznie i maksymalnie 21 stopni. Wypadek w powiecie łaskim. Są utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 710. Tuż przed 20 w miejscowości Kwiatkowice na ulicy Łaskiej zderzyły się auta, a jedna osoba jest ranna. Relacjonuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: 18-letni kierujący pojazdem marki Peugeot nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, która nadawała barwę czerwoną, następnie wjechał na skrzyżowanie i doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym, którym kierował 44-letni mężczyzna. 18-latek został przewieziony do szpitala, kierujący byli trzeźwi.
10: W miejscu wypadku mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Państwowa Inspekcja Pracy z większymi uprawnieniami. Od dziś inspektorzy mogą kontrolować pracodawców i przekształcać tzw. śmieciówki na umowy o pracę. Na wprowadzenie takiego przepisu w życie naciskała Lewica, mówi łódzki poseł Tomasz Trela.
13: Jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę zlecenia, ale codziennie przychodzi do pracy, ma swojego przełożonego, pracuje w systemie 8 godzin na dobę, to jego charakter pracy jest ciągły, wymaga umowy o pracę.
10: Państwowa Inspekcja Pracy po wykryciu nieprawidłowości ma w pierwszej kolejności nakazać ich usunięcie. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy kieruje wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o przekształcenie umowy. Spółdzielnia Mieszkaniowa ogranicza parkowanie uczestnikom Łódź Summer Festival na Redkini. Po ubiegłorocznym drogowym Armagedonie przygotowano dla tamtejszych mieszkańców specjalne wjazdówki. Dzięki temu tylko osoby posiadające identyfikator będą mogły wjechać na teren osiedla od strony ulic Armii Krajowej i Kuzocińskiego. Dla festiwalowiczów przygotowano dwa parkingi, jednak Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi apeluje, żeby na festiwal przyjeżdżać komunikacją miejską.
14: Są osoby, które chcą przyjechać samochodem. Dla nich obok terenu festiwalowego na Konstantynowskiej przygotowaliśmy prawie 1500 miejsc parkingowych. Są jeszcze miejsca na ten parking, tak samo jak są miejsca na parkingu rezerwacyjnym Atlas Areny.
10: Obok Atlas Areny znajduje się przystanek, przy którym będą zatrzymywać się autobusy zmierzające na Łódź Summer Festival. Uruchomiona zostanie również specjalna linia, a dodatkowo w weekend festiwalu komunikacja miejska będzie darmowa. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków niedawnej wichury. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw. Mieszkańcy miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej proszą turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali. Jak mówią Polskiemu Radiu, każda złotówka pójdzie na remont uszkodzonych budynków i urządzeń. W Krynicy Morskiej jest Maciej Jastrzębski.
5: Wichura zerwała dachy i powaliła drzewa, a wysokie fale podtopiły część nadmorskich barów i placów zabaw. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków nawałnicy.
15: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
16: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety, poniszczyło. No niestety, troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
5: Wiatr już osłabł, ale jeszcze porywa piach z plaży i sypie w oczy. Fale też wyglądają groźnie. Według prognoz pogody nad Bałtykiem może jeszcze powiać z prędkością w porywach do 70 km na godzinę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
10: Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
17: Międzynarodowa Federacja Siatkówki zareagowała na rekomendacje władz światowego olimpizmu i postanowiła przywrócić Rosjan do rywalizacji oraz odmnoziła ich ranking. To pokłosie wczorajszej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich. FIVB wydała dzisiaj oświadczenie, w którym czytamy m.in. rosyjscy sportowcy i sędziowie techniczni we wszystkich dyscyplinach będą mogli powrócić do zawodów FIVB, światowych i oficjalnych. Zaskakującą decyzję Światowej Federacji komentuje rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mariusz Szyszko.
18: Z zaskoczenia dowiedzieliśmy się o przywróceniu miejsc rankingowych reprezentacji męskich i damskich oraz o decyzji o zniesieniu jakichkolwiek zakazów, obostrzeń dotyczących reprezentacji Rosji i Białorusi.
17: Nie wiadomo, kiedy Rosjanie mieliby wrócić do gry. Pierwszymi międzynarodowymi zawodami, w których mogliby wystartować, byłyby najprawdopodobniej zmagania Ligi Narodów w przyszłym roku. Problemem wydaje się fakt, że za rok Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Mężczyzn, co może stworzyć dodatkowy problem organizacyjny i formalny.
18: Nie wyobrażamy sobie tego, co będzie za rok. Na razie oswajamy się z decyzją, która, jeszcze raz powtórzę, zaskoczyła nas wszystkich, która zapadła błyskawicznie.
17: Na oficjalnym portalu FIVB Rosja wróciła do światowego rankingu, który jej zamrożono po agresji na Ukrainę. Jej męski zespół znajduje się obecnie na trzeciej pozycji. Mistrz Polski zagra w Unii Skierniewice. Do drużyny Beniaminka pierwszej ligi trafił kolejny młody talent. Jest nim Sami Dudek, który został wypożyczony na rok z Lecha Poznań. 18-latek jest reprezentantem Polski w swojej kategorii wiekowej i jednym z najbardziej utalentowanych młodych pomocników w Polsce. W barwach Kolejorza zadebiutował już w PKO BP Ekstraklasie. Dudek może występować na wszystkich pozycjach w środku pola, ale najczęściej gra jako defensywny pomocnik. Brytyjczyk Arthur Ferry i Niemiec Alexander Zwieriew awansowali do półfinału wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. Ferry wygrał w trzech setach z Włochem Flavio Cobollim, a Zwieriew pokonał Amerykanina Taylora Fritza i także potrzebował do tego trzech partii. Brytyjczyk został dopiero czwartym graczem z dziką kartą, który dotarł do półfinału singla mężczyzn w turnieju Wielkiego Szlema. Do półfinału kobiecego turnieju awansowała Ukrainka Marta Kostiuk, która pokonała w dwóch setach Włoszkę Jasminę Paolini. O finał zagra także Linda Noskowa. Czeszka wygrała z Elise Mertens z Belgii, również nie tracąc seta. I na koniec jeszcze wyniki sparingów naszych trzecioligowców. Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała 0-4 z AKS-em SMS Łódź. To druga wysoka porażka lechistów w okresie przygotowawczym. Warta Sieradz wygrała natomiast 1-0 z ŁKS-em 2 Łódź. Jedyną bramkę zdobył w doliczonym czasie gry Dawid Owczarek. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na stronę radiołódź.pl.
10: W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Temperatura spadnie do 11 stopni. W czwartek niewiele się zmieni, będzie padać i zagrzmi. Na termometrach maksymalnie 21 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Siedem i pół minuty po godzinie 22 na naszym zegarze. No to wróćmy do starej świeckiej tradycji tej audycji, że po 22 zaczynamy od dźwięków czy to The Smiths, czy John'ego Mara, czy Morrissey'a, a może Max Risseya.

Max Rissay. Nie Morrissey, a Max Rissay, czyli taki meksykański tribute band, który wykonuje utwory Morrisseya. Sweathead, czyli ten pierwszy solowy wielki przebój artysty z czasów płyty Viva Hate, która ukazała się właściwie błyskawicznie po rozpadzie The Smiths. Steven Street pomógł Morrisseyowi napisać większość utworów. Producent, który też działał przecież ze Smithsami jeszcze. No ale trzeba powiedzieć, że Morrissey wtedy miał naprawdę świetną pasę dużych przebojów. Everyday Life is Like Sundays, właśnie Sweathead, First of the Gang. No, kilka naprawdę sporych przebojów, czego nie doświadczył tak naprawdę w czasach The Smiths, bo oczywiście dzisiaj te piosenki są kultowe i bardzo popularne, ale zdaje się, że chyba nawet nie było singla w czołowej dziesiątce, albo jeden, zdaje się, z czasów The Smiths. Wracamy do nowej płyty zespołu Deep Purple pod tytułem Splend. Aha, jeżeli chodzi o Morrisseya, to jeżeli Państwo dopiero włączyli radio, no to tylko poinformuję, że jutrzejszy koncert artysty odwołany w Warszawie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Wracamy do Deep Purple, do nowej płyty pod tytułem Splat. Okładka tego albumu też wywołuje bardzo mieszane reakcje i odczucia, bo fani czują, że to jest sztuczna inteligencja, która wykreowała tę grafikę. Z drugiej strony okładki zespołu Deep Purple często były takie pospolite, powiedziałbym, mało oryginalne. Więc tutaj mamy do czynienia z czymś bardziej kolorowym, może wyszukanym, no ale to zawsze będzie już rzecz gustu. A najważniejsza jest sama muzyka. Dwa kolejne nagrania przed nami. Najpierw My New Movie, a potem już tytułowy Splat.

Dwa nagrania zespołu Deep Purple. My New Movie i Splat. Chyba w tym momencie dla mnie takie moje ulubione z tej nowej płyty, utwór tytułowy. Państwo dali znać, że trochę ta muzyka Deep Purple brzmi jak Dream Theater. No, jest oczywiście pewna nić podobieństwa, ale to pewnie to Dream Theater bardziej miejscami brzmi jak Deep Purple, bo wiemy, kto był pierwszy. Natomiast Deep Purple bardziej wydaje mi się, że poszli trochę bluesowo w tej płycie, czego akurat w Dream Theater ja nie słyszę specjalnie, natomiast no tam wiemy, że jeszcze te umiejętności techniczne są bardziej eksponowane i połamane rytmy i skomplikowane aranżacje, no bo taka jest natura zespołu Dream Theater. Ale cieszę się, że Państwo się odzywają. Przy okazji b.florczak@radiolos.pl, także Facebook bartoszflorczak.radio. Teraz artystka, która już tydzień temu śpiewała, wydała płytę The Ground Above. No i najpiękniejszy jest ten utwór tytułowy, ale nie powtórzymy go dzisiaj, bo on ma 8,5 minuty, może za jakiś czas. Natomiast są tu też inne warte uwagi i Państwa uszu piosenki.

I'll Miss You. To jest Beth Orton z nowej płyty The Ground Above. 8 nagrań tylko na tej płycie, ale one niektóre długie i całość naprawdę wciągające. Cieszę się, że ta płyta ma też znakomite recenzje i doceniono też produkcję tego albumu. No, czasami już muzycy z pewnym doświadczeniem sami najlepiej wiedzą, jak ma ich muzyka brzmieć. Tak jest w przypadku Beth Orton, która wyprodukowała sama sobie ten album. Naprawdę piękna płyta The Ground Above z taką biało-czarną okładką, zdjęcie Beth w długiej, białej, takiej przewiewnej jakiejś sukni. I tylko mała czerwona linia po środku. Wracamy do londyńskiego trio, które dzisiaj już pojawiło się, Mary in the Junkyard.

Marin the Junkyard w nagraniu Welcome Break. Jeżeli Państwo będą mieli ochotę, to proszę dać znać. Jest tych nagrań oczywiście więcej. b.florczak@radiolot.pl. Szybciutko nam dzisiaj czas płynie. 28 minut pozostało do godziny 23, no ale jeszcze trochę muzyki przed nami. W tym jeden długi utwór już teraz w wersji koncertowej. Zespół King Crimson, tym razem już ten oryginalny, ale w innym składzie, no w dużej mierze niż ten, który przyjedzie, właściwie w całkowicie innym składzie niż ten, który przyjedzie. Mówię o Beat, czyli składzie muzyków z lat 80. wspieranych przez Steve'a Vai'a i danego Carey'a. No to może jeszcze uporządkuję, bo chyba trochę zagmatwałem. Beat to jest zespół, który wykonuje materiał King Crimson z lat 80., kiedy w składzie byli Adrian Belew, Robert Fripp, Bill Bruford i Tony Levin. No i z tego składu Tony Levin i Adrian Belew pozostali i będą pod szyldem Beat wykonywać muzykę King Crimson z lat 80. obok Steve Vai na gitarze i Danny Carey z zespołu Tool. No ale w latach 70. skład Crimsonu wyglądał inaczej. Oczywiście Robert Fripp był tą główną siłą sprawczą i kreatywną, ale obok niego też fantastyczni muzycy, bo i David Cross w tym przypadku, który za chwilę także grał na skrzypcach, John Wetton, oczywiście bas, śpiew, no i Bill Bruford na perkusji. To, jak historycy zespołu King Crimson mówią, było najbardziej takie agresywne, zorientowane na gitarę, na improwizację, wcielenie zespołu King Crimson. No i powstało kilka nagrań koncertowych w tamtym czasie w wysokiej jakości, po prostu kilku, na kilku śladach nagrane, i po latach te koncerty w całości są publikowane przez wytwórnię Roberta Frippa. I tak właśnie jest z koncertem z 1974 roku z Penn State University. Mniej więcej z tych samych czasów pochodzi płyta koncertowa USA, ale w przypadku King Crimson każdy występ był zupełnie inny. Improwizacje szły w zupełnie różną stronę, mimo że rzeczywiście zespół miał pewne ramy gdzieś nakreślone utworów. To bardzo wiele zmieniało się, czasami w odstępie kilkunastu godzin jednego koncertu. Otrzymaliśmy ostatnio zapis takiego występu właśnie z Penn University z 1974 roku przy okazji Record Store Day. No i dzisiaj tę płytę dla Państwa przyniosłem, by posłuchać jednego z najpiękniejszych w ogóle nagrań świata, nie tylko King Crimson.

King Crimson w nagraniu Starless w wersji koncertowej, niezwykła kolejna wersja tego utworu. Zespół wiele lat unikał grania tego materiału z lat 70. na koncertach, kiedy powrócił na początku lat 90., a potem jeszcze w XXI wieku, to wówczas, jeżeli sięgał po rzeczy z tamtych płyt, to raczej to był utwór Red tytułowy z 1974 roku. Starless to było marzenie fanów. No ale później, w kolejnym wcieleniu King Crimson, Robert Fripp postanowił wrócić do tego niesamowitego nagrania. No, w Zabrzu, kto był w 2016 roku, to przeżył te niezwykłe chwile. Niezwykle mogło być też jutro, no niestety nie będzie, ale pozostają płyty.

Morrissey. Jutrzejszy koncert nie odbędzie się, niestety, w Warszawie. Live as a Pigsty. Ten utwór był w setliście koncertowej. I jeszcze wiele, wiele innych znakomitych. Bartosz Florczak, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj. Może dane nam jeszcze będzie wybrać się na koncert Morrisseya. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej trafił pod tymczasową ochronę konserwatora zabytków. Minister Sprawiedliwości rozważa ścisły nadzór nad śledztwem w sprawie krociowych zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie. Młodzież w Ozorkowie rozpaliła ognisko na boisku szkolnym. Była rozmowa dyscyplinująca z burmistrzem. Jutro w regionie będzie wietrznie i maksymalnie 21 stopni. Dawny budynek Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej na razie nie zniknie z mapy Łodzi. Władze uczelni planowały rozebrać budynek, w którym od końca lat 40. ubiegłego wieku prowadzono zajęcia. Uzasadniały, że modernizacja budynku będzie kosztować więcej niż budowa nowego, ale na razie sprawie przyjrzy się konserwator zabytków, który wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku Przyżeromskiego 116 do rejestru zabytków. Apelowali o to społecznicy i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Jak mówiła Radio Łódź wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak, potrzebne są dodatkowe informacje.
1: Nie chcielibyśmy absolutnie wylać dziecka z kąpielą i też musimy rozeznać dokładnie plany Politechniki Łódzkiej w odniesieniu do tego obiektu. Natomiast podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania o wpis do rejestru zabytków oznacza wstrzymanie wszelkich prac.
0: Konserwator dodała, że w przypadku takich obiektów ochrona może wynikać wyłącznie z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a plan dla tego terenu nie został do tej pory uchwalony.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek nie wyklucza ścisłego nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie. Wirtualna Polska opisała działalność spółki neurochirurgów, którzy mieli zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę. Szef resortu sprawiedliwości mówił, że prokuratura, która zajmuje się tą sprawą, czeka teraz na opinię ekspercką.
3: Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione i mam nadzieję, że zakończą się stosownymi aktami oskarżenia i osoby, które ponoszą odpowiedzialność za takie patologie, staną przed sądem.
0: Wcześniej w Szpitalu Południowym w Warszawie miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO. Miał on przyjmować na oddział ratunkowy pacjentów poza kolejką, a w tym polityków Koalicji Obywatelskiej. Sprawę badają prokuratura, ABW i NFZ. Rozpalili ognisko na boisku szkolnym i pochwalili się tym w internecie. Grupa młodych osób opublikowała w sieci filmik z zabawy przy ognisku rozpalonym na płycie boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej nr 2 w Ozorkowie. Nagranie szybko trafiło do samego burmistrza Ozorkowa, a ten we wpisie na jednym z portali społecznościowych potępił całe zajście i zaprosił nastolatków do urzędu na rozmowę. W przeciwnym razie sprawa miała trafić na policję. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
4: Mieszkańcy Ozorkowa potępiają takie zachowanie młodzieży.
5: Nie karajmy ich zaraz surowo, no ale tak, żeby po prostu no, jakąś nauczkę mieli z tego, nie?
6: Robimy coś dla tej młodzieży, tak? Nie po to, żeby oni siedzieli godzinami przed telefonami i komputerami, tylko po prostu, żeby mieli gdzie sobie wyjść. No a tu się dzieją takie rzeczy.
4: Sprawcy stawili się w urzędzie z rodzicami, mówi burmistrz Ozorkowa Jacek Socha.
7: Chciałem uniknąć jakichś komplikacji związanych z policją w związku z powyższym. Ci młodzi ludzie wczoraj się tutaj pojawili. Chodziło mi o to, żeby nie komplikować im, że tak powiem, życia na przyszłość, ale porozmawiać i spróbować jakoś ustalić sposób rekompensaty strat.
4: To kolejny przypadek wandalizmu w Ozorkowie. Nie tak dawno pomazany został ozorkowski skatepark, a jeszcze wcześniej grupa młodych osób zdemolowała park miejski. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: W Ozorkowie działa monitoring miejski, dzięki czemu łatwo można znaleźć wandali. Duże zmiany czekają pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi. Będzie kompleksowy remont, w tym rozbiórka opuszczonego budynku po dawnej restauracji Pizza Hut. W jego miejscu planowany jest nowy plac zabaw. Pojawią się też łąki kwietne i efektowne oświetlenie oraz instalacja artystyczna, mówi architekt miasta Robert Sobański.
8: To jest koncepcja budowania parku, między innymi malowania go kolorem. To jest marzenie, to nie jest projekt, natomiast on już wskazuje na te działania, o które tutaj Państwo pytaliście, inne niż wyburzenie Pizzy Hut.
9: A co ważne, tą przestrzeń będziemy chcieli wykreować później tak, że będziemy dodawali elementy na podstawie tego, jak mieszkańcy będą z nich korzystać.
0: Dodaje Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. A remont pasażu Rubinsteina w Łodzi rusza w sierpniu. Teraz to tyle, więcej na radio.łódź.pl. W nocy w regionie przelotny deszcz i niewykluczone lokalne burze. Temperatura spadnie do 11 stopni. W czwartek niewiele się zmieni, będzie padać i zagrzmi, na termometrach maksymalnie 21 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty północno-zachodni.
10: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
11: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jarosław Warzecha, dziennikarz, publicysta. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry Państwu.
11: Będziemy dzisiaj mówić o zaginięciu Sławka Niewiadomskiego, które miało miejsce w Wielką Sobotę 1962 roku.
12: To najpierw sobie to umieścimy na mapie Łodzi, ponieważ jak się jedzie w stronę Strykowa, ulicą Strykowską, to tam za zakrętem po lewej stronie są takie domki tramwajarskie, przed wojną jeszcze wybudowane dla łódzkich tramwajarzy. Później po lewej stronie, tam wcześniej troszkę, po lewej stronie jest ulica Wycieczkowa, która biegnie w głąb i w tamtych latach, w 1962 roku, tam przy dalekiej ulicy Wycieczkowej i tych uliczkach, które tam się dalej rozciągają, były takie niewielkie gospodarstwa rolne jeszcze wtedy i tam również takie niewielkie, małe gospodarstwo rolne miała rodzina, małżeństwo Niewiadomskich przy ulicy Klimatycznej. Tam właśnie takie uliczki są. Wielu okolicznych mieszkańców tam kupowało mleko u Niewiadomskich, bo oni mieli krowę i ci okoliczni mieszkańcy kupowali świeże mleko u Niewiadomskich. 21 kwietnia 1962 roku to była akurat Wielka Sobota. I około godziny 18 mały 8-letni Sławek Niewiadomski przyniósł 20 zł i powiedział matce, że pan Dębski prosi o 2 litry mleka. Matka mu powiedziała, że no mleka już nie ma, o tej godzinie zostało sprzedane, Wielka Sobota. Matka każe Sławkowi odnieść pieniądze. Do dziś nie wiemy, czy mleka rzeczywiście nie było, czy już pani Niewiadomska się przygotowywała do świąt, w związku z tym nie miała głowy do tego, żeby to mleko dać. Sławek pobiegł oddać te 20 zł i nikt go więcej od tej pory już nigdy nie widział. I to jest początek całej tej sprawy. Matka z początku zajmowała się swoimi sprawami domowymi, ale około godziny 20 zaczęła syna szukać. No bo to jest coś nie tak, nie przyszedł, nie wrócił. Więc poszła w te okolice, gdzie koledzy zwykle się gromadzili w jego wieku, poszła nad staw, obeszła ulicę. Sławka nigdzie nie było. Od sąsiadów niejakiego Władysława Dębskiego, od którego Sławek miał te 20 zł i miał przynieść mleko, dowiedziała się, że Sławek wchodził do domu Dębskiego, ale już nie wyszedł z tego domu. Władysław Dębski mieszkał przy ulicy Wczasowej 9 w niewielkim domku, w niewielkim takim domu wybudowanym taką metodą gospodarczą. Kto to był Władysław Dębski? 60-latek, inspektor Wydziału Finansowego Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź Śródmieście, tak się wtedy te jednostki gospodarcze nazywały. Rozwiedziony, gdy jeszcze była żona u Dębskiego, to sama pani Niewiadomska tam dostarczała mleko, ale później już przynosił Sławek to mleko. Dębski był znany z tego, że był grzeczny, taktowny, nigdy nic podejrzanego na niego wśród sąsiadów nie było. Żadnych opowieści takich, które by go kompromitowały. Około godziny 22 Niewiadomska, matka Sławka, poszła do Dębskiego. Już było ciemno i kiedy otwierała furtkę, to zdziwiła się, że kłęby dymu

mieszkania. Drzwi werandy były zamknięte, zaczęła pukać w te drzwi werandy, pukała, ale nikt nie wyszedł, nikt jej nie otworzył. No jest niespokojna, godzina 22, dziecka nie ma, 8-latka. O godzinie 23, zaniepokojona tym, co się dzieje, poszła do swojego sąsiada, który mieszkał obok. Powiedziała, co się stało i razem już poszli do Dębskiego. Tym razem sąsiad Niewiadomskiej zaczął mocno pukać, a nawet walić w te drzwi werandy. Drzwi mieszkania się otworzyły i stanął w nich Dębski. Na werandzie było ciemno, tam słabe światło padało z pokoju. Niewiadomskiej się wydawało, że Dębski jest goły, ale sąsiad tego nie potwierdził, więc nie wiadomo, jak to było naprawdę. Niewiadomska spytała, czy Sławek oddał 20 zł. Na co Dębski powiedział, tu sobie zanotowałem dokładnie słowa, których użył Dębski, a które są w protokole. Żadnego dziecka nie wysyłałem po mleko. Powiedział Dębski do matki Sławka, miał do niej pretensje, że nie dostał tego mleka, że ona sama mu nie przyniosła. Zniknął w domu, nie rozmawiał długo, odwrócił się na pięcie, zamknął drzwi i zniknął. Niewiadomska, matka Sławka, wpadła jeszcze na jeden pomysł. To był 62 rok, to nie było to co dzisiaj, że każdy ma telewizor. Telewizor był u nielicznych sąsiadów Niewiadomskich i jeden z mieszkających tam w tej okolicy ludzi miał telewizor przy ulicy Uzdrowiskowej. Tak bywało, że dzieci tam przychodziły czasami obejrzeć, nie tylko dzieci, ale dorośli. Ale tam Sławka też nie było. Poszła do tego sąsiada i Sławka też tam nie było. Wtedy w tamte okolice chodził tramwaj numer 8. Nocny tramwaj i około godziny 1 w nocy Niewiadomska wsiadła w ten tramwaj i pojechała do komendy milicji ówczesnej. Ówczesnej komendy milicji Łódź Bałuty. Opowiedziała, co się stało, o tym dziecku, które zaginęło. Trzej milicjanci samochodem podjechali. Najpierw razem z nią. Najpierw do jej domu sprawdzić, czy jednak chłopiec nie wrócił, więc pojechali pod dom Dębskiego. No i powtarza się to samo. Pół godziny, bo odnotowali to w protokole, pół godziny dobijali się do tych drzwi werandy. Nikt się nie odzywał w końcu, bo pukali, walili dosyć głośno. Z wnętrza domu odezwał się Dębski, powiedział tak, przyjdźcie jutro, to się napijemy. Czyli w domyśle potraktował ich jako takich miejscowych pijaczków, którzy tu się do niego dobijają, żeby się razem z nim napić wódki. Milicjanci mieli też jakąś interwencję, tam dostali sygnał przez radio, że gdzieś jest jakaś interwencja, odjechali, ale o godzinie 4:30 wrócili. Znowu podjechali do Niewiadomskiej, z nią wsiedli w samochód, wrócili pod dom Dębskiego. Próbowali znowu się dostać bez rezultatu i wreszcie dowódca patrolu każe wyłamać drzwi. Mieli przy sobie odpowiednie narzędzia, takie, że mogli te drzwi na werandę wyłamać. Wyłamali te drzwi na werandę i wtedy drzwi od pokoju, od mieszkania się otworzyły. Ukazał się w nich Dębski. Dębski był w zimowym płaszczu założonym na gołe ciało. Ten patrol milicyjny wszedł do środka. W środku było bardzo gorąco. W tym mieszkaniu podłoga pokryta była pierzem. No to już jest pierwszy dzień świąt. Dziwne, podłoga jest pokryta pierzem. Powiedział, że robi porządki, zniósł pierzynę, żeby tu napełnić sobie poduszkę. No stąd to pierze. A napalił dlatego, bo ma reumatyzm. A czynne były paleniska w dwóch piecach. Dwa piece. Paliło się w dwóch piecach. Jeden piec kaflowy, a drugi piec taki koksowniczy, koksownik. Tak. Dębski był zdenerwowany. Widać było po nim, że trzęsą mu się ręce, że tak mówi nieskładnie. Jeden z milicjantów zauważył krople krwi obok tego pieca koksowego. O, to już było niepokojące. Potem zaczęli odgarniać to pierze, ruszać tym pierzem. Okazało się, że są
dalsze ślady krwi. No to jeszcze bardziej wskazuje na to, że coś się tu musiało stać. Dębski mówił, że on się skaleczył, że

0: to, że tamto, no próbował tutaj kręcić. Tym niemniej kazali mu się ubrać, zabrali go ze sobą na komendę Łódź Bałuty, żeby tę sprawę no jakoś wyjaśnić, doprowadzić do końca. Zostawili go w pokoju przesłuchań. To jest stara metoda znana każdej policji na świecie, że takiego przesłuchiwanego zostawia się samego w pokoju, z zewnątrz się go obserwuje na początku, jak on się tam zachowuje. No i oni tą samą metodą, ci milicjanci, zostawili go samego w tym pokoju przesłuchań, a on w tym czasie wyjął z kieszeni śrubokręt i zadał sobie ranę w brzuch śrubokrętem. Poważna rana. Śrubokrętem, rana zadana, nie wiadomo co tam dalej, więc oczywiście zawieźli go do szpitala. Jest już 22 kwietnia 1962 roku, pierwszy dzień świąt, no ale w tej sprawie śledztwo rusza. Ekipa śledcza zjawia się w domu Dębskiego, bo póki ślady są świeże, póki jeszcze tam nikt nie zatarł tych śladów, nikt tam w nie nie ingerował. I teraz, co znajduje się w tym pokoju? Co ekipa śledcza odnotowała? Wypisałem sobie bardzo dokładnie, bo to ważne i będzie miało wpływ na dalszy ciąg sprawy. A więc ekipa znajduje cynkowa wanienka ze śladami krwi i wgnieceniami od siekiery na bokach tej wanienki. Na futrynie drzwi ślady krwi. Jedna ściana, ślady mycia tej ściany. No po co się myje ścianę w nocy? No dziwne co najmniej. I teraz dalsze ślady krwi, już liczne. Na węglarce, która stoi koło pieca, w pierzu na podłodze, w palenisku pieca kaflowego zwęglone kości ludzkie. Widać po tych kościach, bo tam był przecież specjalista od takich rzeczy w tej ekipie również, że należały do osobnika młodego. I co biegły rozpoznaje, który był w ekipie od razu? Rozpoznaje, że to są ludzkie żebra, kości sklepienia czaszki, kości twarzy, podstawy czaszki, miednicy i wiele kości kręgowych. No taki komplet bardzo poważnych kości. Widać, że są to kości, to biegły też rozpoznaje, że są to kości młodego osobnika. Natomiast ciekawostką jest, bo przy okazji ta ekipa śledcza obejrzała całe to pomieszczenie, cały ten dom, całe to mieszkanie. Niewielkie, bo to niewielki, malutki domek był. I co znajdujemy w bibliotece? Bo była tam nawet biblioteka, jeżeli tak to można nazwać. Tam było parę takich socrealistycznych w tamtym czasie, bo pamiętajmy, że to jest rok 1962. Takich powieścideł i dwie pozycje, które w ogóle nie pasowały do tej biblioteki. Jedna książka to była Biologia miłości Schindla i Rota, to wtedy klasyka. Nawet na uniwersytetach na psychologii się czytało tę książkę. Oraz, uwaga, Podręcznik pielęgnacji niemowląt. No przedziwna lektura dla inspektora finansowego. I teraz kim był Władysław Dębski? Dwa słowa warto powiedzieć więcej o tym człowieku, o jego przeszłości. Władysław Dębski, Wczasowa 9, rocznik 1904. Więc już wtedy do emerytury miał mniej więcej 5 lat. Z wielodzietnej rodziny robotniczej, 7 dzieci było w tej rodzinie, on był 6 dzieckiem. W 1924 roku ukończył szkołę handlową, a więc jak na tamte czasy i na rodzinę z 7 dzieci robotniczą posiadał dosyć takie gruntowne wykształcenie, szkoła handlowa, i rozpoczął pracę w Izbie Skarbowej, ówczesnej, międzywojennej. Najpierw jako goniec w 1924 roku i bardzo szybko awansował na urzędnika Izby Skarbowej już w 1925 roku. Służba wojskowa w okresie międzywojennym, bo on maturzysta po maturze, więc była obowiązkowa dla wszystkich. Został wzięty do wojska z tej Izby Skarbowej, ale miał prawo wrócić do swojej pracy. W wojsku dosłużył się, to taka ciekawostka, stopnia plutonowego. Później wraca do Izby Skarbowej, no ale tutaj miał pecha po powrocie. Niestety już do końca, do 1939 roku nie mógł się spodziewać awansu, ponieważ, no jak powiedziałem, miał pecha. Spóźnił się podczas wizytacji ministra Sławoja Składkowskiego. spóźnił się 15 minut. No rzecz dla urzędnika państwowego absolutnie naganna w tamtym czasie, nie wiem jak jest dzisiaj, ale w tamtym czasie absolutnie naganna, karnie został przeniesiony do Izby Skarbowej w Łęczycy. I teraz może parę słów na temat życia uczuciowego. On się z tego też zwierzał, a zresztą to później wyszło podczas śledztwa. Otóż jak wyglądało życie uczuciowe Władysława Dębskiego w okresie międzywojennym, kiedy był jeszcze młodym człowiekiem? Przez 10 lat spotykał się tajnie z pewną kobietą. Tajnie przed jej rodziną i przed swoją rodziną. 10 lat, czyli dosyć długo. Trzeba powiedzieć, że był dosyć wytrawnym konspiratorem i ta pani też. A dlaczego musieli się tajnie spotykać? Ano musieli się tajnie spotykać, bo ta pani była Niemką z dosyć zamożnej niemieckiej rodziny, więc małżeństwo z takim podrzędnym urzędnikiem państwowym było wykluczone. Dwa razy pani zaszła w ciążę, dwa razy usunęła. W końcu wyszła za mąż za Niemca i to był koniec tego 10-letniego romansu. Przychodzi wrzesień 1939 roku, Władysław Dębski bierze udział w ewakuacji, znajduje się we Lwowie, później tam wojska sowieckie wchodzą do Lwowa, ukrył się w jednym z klasztorów. Jak wiadomo, urzędnik państwowy, przedwojenny jeszcze administracji skarbowej, no zostałby natychmiast złapany i gdzieś tam wywieziony, więc nic dziwnego, że się ukrywa. Pracował fizycznie w tym klasztorze, nie wytrzymywał już tego, przekroczył linię demarkacyjną między tą okupacją sowiecką a niemiecką i z Przemyśla dojechał do Pabijanic. Tu trafił do obozu przejściowego i w tym obozie przejściowym wysyłano ludzi jako takich przymusowych robotników. Został wysłany do Hanoweru, gdzie tam pracował przy torach, dosyć ciężka praca, nie wytrzymywał tego, uciekł stamtąd. Uciekł stamtąd, no ale to nie było bez konsekwencji. Został aresztowany i najpierw więzienie w Ostrowi Mazowieckiej, później we Wrocławiu więzienie. No i z tego więzienia do pracy został skierowany w majątku ziemskim pod Wrocławiem. Przeżył oblężenie Wrocławia, chorował, szpital, jak wyznał podczas śledztwa, wtedy w tym szpitalu leczył się, tak się wtedy popularnie mówiło, na nerwy, jeszcze po powrocie do Łodzi. W lipcu 1945 roku wrócił do pracy. Od 1950 roku pracował w Urzędzie Skarbowym jako starszy inspektor. No niewątpliwie przyznać trzeba, że na tej pracy się znał, był w swoim zawodzie fachowcem. No i teraz życie uczuciowe Stanisława Dębskiego znowu zaczyna kiełkować. W styczniu 1946 roku prowadził bilans kwiaciarni prywatnej, no i ożenił się z właścicielką tej kwiaciarni. W 1961 się rozwiedli i on został w tym domku wybudowanym w trakcie tego małżeństwa przy ulicy Wczasowej. Co ma do powiedzenia na jego temat żona? Zeznania żony. Żona mówi tak, że już wkrótce po ślubie okazało się, że ukrywa w sobie jakiegoś demona. Upijał się, awanturował, groził nożem, dziki wzrok, piana na ustach. Po pijanemu rozbierał się do naga, kładł się nago na podłodze albo na łóżku. Dużo i łapczywie jadł, szczególnie po takim pijaństwie. Pił dużo mleka. A dlaczego się upijał? No mówił, że ma dużo okazji do picia i w związku z tym jest zapraszany. W każdym razie tutaj się jawią dwie postacie, dlatego że na trzeźwo był poprawny, grzeczny i kulturalny, czyli wstępował w niego jakiś demon, jakiś diabeł, dr Jekyll i Mr. Hyde nam przychodzą tutaj po prostu do głowy. Co dalej w tym małżeństwie się działo? Nie mieli dzieci, ale żona uważała, że lubi dzieci, natomiast przejawiał szczególnie przy małych chłopcach dziwne zachowania, mianowicie mocno ściskał małych chłopców, a to bywało również po alkoholu. Chłopcy płakali, nie lubili tego, jeden nawet się rozchorował. Takie miał występy, jak już powiedziałem, szczególnie alkoholowe. Był bardzo silny fizycznie i lubił tę siłę pokazywać. Żona mówi, że on miał jakieś takie obszary, do których ona nie umiała dotrzeć, że nie mówił o przeszłości. Nie znała w zasadzie jego przeszłości, co się działo z nim. Z dziwnych takich bardzo przypadków kiedyś kupił bardzo dużą lalkę i przyniósł ją do domu. Po co? Nie wiadomo. No jak zaczniemy tam drapać w psychologii, no to mniej więcej dojdziemy do tego, ale żona nie wiedziała, o co tutaj chodzi. I teraz, jeżeli chodzi o tę sferę, bo cały czas jest podejrzenie, że z określonych powodów dokonał, jeżeli dokonał tej zbrodni, jeżeli to jest zbrodnia, jeżeli dokonał tej zbrodni. Często bywał impotentem, ale żadnych zboczeń nie ujawniał. Tak mówi jego żona. Poza tym, jaka jest opinia, powtórzę to jeszcze raz, wśród jego współpracowników, w urzędzie, wśród innych ludzi, którzy go znali. Sumienny, zrównoważony urzędnik, mówią koledzy z pracy. Oczywiście chętnie korzystał z tych zaproszeń do restauracji za porady w różnych sprawach. Doradzał po prostu ludziom życzliwie, jak ominąć wtedy, to jest rok 62, głupie, nieżyciowe przepisy. Takie przepisy zresztą w sprawach finansowych i dzisiaj też ich jest pełno. On doradzał właściwie tak pro publico bono, no i w związku z tym był zapraszany do tych restauracji. W tych doradztwach nie przekraczał jednak prawa, tylko to, co jest dozwolone. Dostał bardzo dobrą opinię z urzędu skarbowego. Z tego, co zdążyli sprawdzić milicjanci, milicja ówczesna i śledczy, właściwie nie miał wrogów. Nie miał wrogów takich, którzy by byli rzeczywiście jakimiś jego specjalnymi przeciwnikami. 28 maja, bo to wszystko wymaga oczywiście również psychologów i psychiatrów, co się stało. 28 maja 62 roku zespół biegłych psychiatrów się zebrał, zbadał i opinię wydali. Te opinię przytoczę dosłownie, bo też sobie ją wynotowałem. Ona jest niedługa. Punkt pierwszy. Nie wykazuje objawów choroby psychicznej. Cech nie do rozwoju umysłowego, ani cech otępiennych. I punkt drugi tej opinii. W czasie dokonywania zarzucanych mu czynów rozumiał znaczenie i mógł kierować swoim postępowaniem. To mówi ta opinia pierwsza, bo będą i następne. Oczywiście ekipa śledcza, która się już zdążyła uformować, która była na miejscu zdarzenia, na miejscu domniemanego zdarzenia, bo cały czas domniemanego, bo przecież zwłok nie ma. Są tylko ślady w tym palenisku kości, natomiast nie ma zwłok, więc domniemanego zdarzenia. Wnioski ekipy prowadzącej śledztwo w 7 punktach tym razem są sformułowane i też są w protokole. Punkt pierwszy. Zabójstwo zostało dokonane prawdopodobnie na tle seksualnym. Punkt drugi. Nastąpiło w nocy z 21 na 22 kwietnia 1962 roku. Punkt trzeci. Samego zabójstwa dokonano w pokoju. Punkt czwarty. Zwłoki chłopca ćwiartowano w wanience stojącej blisko pieców. Punkt piąty. Poćwiartowane zwłoki zabójca palił w piecach. Punkt szósty. Krew była mieszana z pierzem starej pierzyny i w ten sposób palona. Punkt siódmy. Zabójca działał bardzo konsekwentnie i starał się usunąć wszelkie ślady przestępstwa. Jak się zachowuje Władysław Dębski w śledztwie? Jest bardzo oszczędny w słowach. Unika za wszelką cenę różnych szczegółów, które przecież musiały być niezwykle drastyczne. Unika tych szczegółów, w ogóle o nich nie mówi. I nie przyznaje się do zamordowania Sławka Niewiadomskiego. Mówi, że spotkał chłopca między 18 i 19, chociaż najpierw mówił matce, że w ogóle go nie spotkał. Mówi, że dał mu 20 zł i więcej go nie widział. Co więcej mówi? Że starą pierzynę zniósł ze strychu, by wypchać poduszkę, czyli mówi to, co już mówił milicjantom. W piecach palił różne śmieci, stąd ten dym. Ścianę umył, bo miał zamiar malować pokój. Miał zamiar malować mieszkanie. A milicjantów nie wpuścił, bo myślał, że to sąsiedzi chcą się napić wódki. No stąd ten jego okrzyk, przyjdźcie później, to się napijemy. I teraz co mówi na temat tych ludzkich kości znalezionych w piecu? Otóż mówi tak, ludzkie kości mogły zostać podrzucone przez wrogów i pochodziły z cmentarza. To jest jego wersja tego, co się stało. No ale oczywiście proces Władysława Dębskiego 14 maja 1963 roku, to był akurat wtorek, początek procesu, największa sala przy placu Dąbrowskiego, ponieważ proces był bardzo głośny w Łodzi, ta sprawa była w ogóle bardzo głośna. No i mnóstwo chętnych, karty wstępu musiały być wydawane. Tam się inne rzeczy jeszcze wtedy w Łodzi działy, na przykład pokazał się taki cyrk, który przywiózł wypchanego wieloryba, ale przy wielorybie było pusto, natomiast pełno było przed sądem przy placu Dąbrowskiego. Dla historii odnotowujemy, jaki był skład pięcioosobowy, sędziowski. Przewodniczył sędzia Marian Niepsuj, prokurator Ludomir Anders, jest oskarżony posiłkowy, występuje, czyli rodzina widocznie się zwróciła oskarżonego posiłkowego, adwokat Stefan Frick Woroński. No i obrona. Tutaj ciekawe, bo dwójka bardzo znanych, później jedna osoba szczególnie znana, adwokatów. Jadwiga Gecenowa i Karol Głogowski. Później znany opozycjonista, ale nie później, bo wtedy już też. Oskarżony oczywiście na rozprawie, nie przyznaje się do winy. Powtarza to samo, co już mówił w śledztwie. Nie będę tego drugi raz mówił. Wiadomo, to nie on. W ogóle go nie widział, Sławka i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienił tej wersji. Powtarza to samo, co mówił podczas śledztwa w ekipie śledczej. No ale zjawiają się świadkowie. Świadkowie, których no może się spodziewał, może się nie spodziewał. Na przykład Barbara Radzynkiewicz, stomatolog ze szkoły, do której chodził Sławek. Tam również wśród tych kości były zęby. Wiadomo już, że to były zęby dziecka, prawda? Pani stomatolog prowadziła kartę taką zdrowia, zapisów. Otóż proszę Państwa, tutaj mówię to w roku 2026, wtedy w 1962-63 w szkołach były gabinety dentystyczne. Dzieci miały badane zęby i leczone od razu w gabinecie dentystycznym w szkole. No nie do pomyślenia dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić, a jednak tak było. Otóż Barbara Radzynkiewicz stwierdza, że to na pewno były zęby Sławka Niewiadomskiego. 90% stawia. Teraz biegły Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, dr Krasowski. Nie ma żadnych wątpliwości, że to są kości dziecka w wieku 8-11 lat. A grupa krwi, te ślady krwi zgadzają się z grupą krwi, którą posiadał 8-letni Sławek. No i zjawia się jeszcze podczas tego procesu, a to już piątego dnia, bo ten proces się toczy i piątego dnia jeszcze nie jest wydany wyrok, jeszcze w dalszym ciągu trwa proces. Piątego dnia zjawia się niejaki Zygmunt K. jako świadek. Zygmunt K. odbywał też karę więzienia za przestępstwa gospodarcze. Wtedy to było częste. Przestępstwa gospodarcze, coś przekręcił w pracy, w sklepie, i tak dalej, i tak dalej. Zygmunt K. też był w więziennym szpitalu i wtedy zwierzył mu się Dębski, jak mówi Zygmunt K. Powiedział, że jest oskarżony o zabicie takiego dziecka jednego z sąsiedztwa, no, że bardzo żałuje tego, co się stało, że już by tego nigdy więcej nie zrobił. Oczywiście oskarżony protestuje, mówi, że to nieprawda, on nikomu takich rzeczy nie opowiadał. Tym niemniej psychologicznie jest to możliwe, czuł taką potrzebę, tym bardziej drugiemu więźniowi zwierzenia się. Tak bardzo często bywa, dlatego często w celach z tymi, którzy byli w śledztwie, byli tak zwani agenci celowi, którzy zaprzyjaźniali się z tymi, którzy przechodzili śledztwo i którzy byli podejrzani o różne rzeczy. Zygmunt K. zeznał to, co zeznał. Proces jest oczywiście procesem poszlakowym, dlatego że nie ma ciała są ślady, są kości. Jest dużo dowodów winy niepodlegających właściwie tutaj jakiejś wątpliwości. No. I teraz muszą się wypowiedzieć oczywiście biegli psychiatrzy, ale nie w stosunku do tego, czy to zrobił, czy to nie zrobił, tylko do stopnia zawinienia. Zespół czteroosobowy jest, czyli czy zrobił to świadomie, z pełną odpowiedzialnością i tak dalej, czy nie. I ten zespół czteroosobowy dzieli się w tych opiniach na dwie części. Dwie osoby z jednej strony mówią, że nie ma wątpliwości co do tego, że całkiem świadomie i do końca. I drugi zespół, który twierdzi inaczej, te dwie osoby inne, i tu warto wymienić, to jest profesor Stanisław Cwynar, wielka postać polskiej psychiatrii, jeden z założycieli Akademii Medycznej w Łodzi, znakomity profesor, wychowawca całych pokoleń studentów i znakomity psychiatra. I doktor Lidia Uszkiewicz. I teraz co mówi ten zespół profesora Stanisława Cwynara, te dwie osoby? Mówią tak, Dębski nie jest chory psychicznie, ale należy u niego stwierdzić okresowe momenty ograniczonej poczytalności. No i to już stawia sprawę wymiaru kary na innym stopniu. Sąd znajduje się w sytuacji takiej zero-jedynkowej. Nie bardzo sobie może sąd na to pozwolić, żeby się w takiej sytuacji znaleźć, więc powołuje następny zespół. Ale żeby nie być stroną i żeby nie podlegać naciskom opinii publicznej, to ta sprawa zostaje przeniesiona do Warszawy. Ten następny zespół psychiatrów powołanych do zbadania tego stanu Władysława Dębskiego przychyla się do diagnozy profesora Cwynara. I 15 września sprawa w sądzie w Warszawie. No i wyrok, 1964 rok, wyrok. Dożywotnie więzienie i utrata praw na zawsze. Później zmieniono ten wyrok na 25 lat więzienia, ale Władysław Dębski już nie doczekał tego zwolnienia z więzienia, zmarł w więzieniu. To jest ta sprawa, która wtedy zbulwersowała całą Łódź.
1: Dziękuję za tę opowieść. Przypomnę, że opowiadał o sprawie z 1962 roku Jarosław Warzecha, dziennikarz i publicysta, a za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Agata Zielińska.

0: Nocny klub książki. Zaprasza Błażej Moder.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w nocnym klubie książki. Nazywam się Błażej Moder. Dzisiaj moim gościem jest Marek Janiak, architekt, fotograf, nauczyciel akademicki, profesor sztuki, od lat związany z Politechniką Łódzką. W latach 2011-2024 architekt miasta, ale również jeden z założycieli grupy artystycznej Łódź Kaliska, współtwórca kultury zrzutu, autor idei sztuki żenującej, uczestnik i organizator wielu wystaw, happeningów, manifestów. Witam cię serdecznie, Marku.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Szanowni Państwo, dzisiaj zajmiemy się literaturą południowoamerykańską. Zabieram Państwa w podróż do Ameryki Południowej, a konkretnie do Peru. I Peru pulsującego energią lat 50. ubiegłego wieku, a w podróż do tego państwa, do tej historii zabierze nas dzisiaj Mario Vargas Llosa i będziemy rozmawiali o książce Ciotka Julia i Skryba. Mario Vargas Llosa, peruwiańczyk, laureat Nagrody Nobla, jeden z twórców boomu latynoamerykańskiego w ubiegłym wieku. Nagrodę Nobla w 2010 roku dostał za kartografię struktur władzy i przenikliwe obrazy oporu, buntu i klęski jednostki. Llosa jest wymieniany w jednym szeregu z Gabrielem Garcia Marquezem z Kolumbii, czy Carlosem Fuentesem, a przede wszystkim Jorge Luisem Borgesem, czyli twórcą niesamowitych książek realizmu magicznego, autora wielu opowiadań, w tym tego najsłynniejszego, Ogród o rozwidlających się ścieżkach. Mario Vargas Llosa zaczyna swoją karierę literacką od powieści, powiedziałbym, trudnych, wymagających, o dyktaturze i o korupcji. Z tego okresu najsłynniejsza z nich to Rozmowa w katedrze. Pisze tę książkę mając 33 lata, próbując się rozprawić z reżimem Manuela Odri, który rządził Peru w latach 50. do 56. roku. Llosa po tym okresie zmienia w pewien sposób swój sposób tworzenia, można powiedzieć, odkrywa humor, odkrywa groteskę, odkrywa ironię. I w tym okresie, w latach 70. powstają takie książki jak Pantaleon i wizytantki, czy właśnie Ciotka Julia i Skryba, o której za chwilę będziemy rozmawiali. Llosa znany jest również z tego, że przechodzi wielką taką transformację ideową. Zaczyna jako socjalista, natomiast z biegiem lat ewoluuje ku klasycznemu liberalizmowi. Wchodzi również do polityki. W roku 1990 przegrywa wybory prezydenckie z Alberto Fujimorim. To też czas, kiedy w Peru bardzo aktywna jest komunistyczna partyzantka, świetlisty szlak. Vargas Llosa potem tą zmianę ideową można zobaczyć w jego twórczości. Pisze znakomitą książkę Zew plemienia, gdzie wskazuje na najważniejszych idoli swoich, jeśli mogę powiedzieć, takich mentorów intelektualnych. Najważniejsi z nich to Karl Popper, Friedrich August von Hayek, Isaiah Berlin. Także jego poglądy bardzo ewoluują. Umiera w 2025 roku. Wspaniały człowiek. Miałem okazję go poznać w Nowym Jorku. Osoba o wielkiej, powiedziałbym, charyzmie, estymie. Bardzo otwarta, interesująca, ciekawa. Na pewno gigant literatury. Także Ciotka Julia i Skryba. Książka, można powiedzieć, z tego takiego rytmu lżejszych powieści. Pozornie. Mamy tutaj, jeśli właściwie mógłbym powiedzieć, dwie książki w jednej. Jedna linia fabularna to są losy młodego dziennikarza Radia Panamerykańskiego Mario i jego miłości do starszej o 14 lat krewnej, ciotki Julii. A druga linia tematyczna jest powiązana z losami osoby, pisarza przygotowującego słuchowiska radiowe, boliwijczyka Pedro Camacho, takiego boliwijskiego skryby, który nieustannie przygotowuje audycje radiowe. Nieparzyste rozdziały poświęcone są właśnie historii Maria i Julii, a parzyste to audycje Camacho. Będziemy tu wracali do jeszcze elementów powiązanych z autobiograficznymi elementami zawartymi w tej książce, ale ja już przejdę do pytania do mojego gościa. Marku, kiedy zamknąłeś książkę, przeczytałeś ostatnią stronę, to o czym dla ciebie jest Ciotka Julia i Skryba?
2: Otóż warto powiedzieć, że ta dyscyplina parzystych i nieparzystych rozdziałów na końcu się łamie, dlatego że ostatni rozdział, który nie powinien być obok głównym bohaterze, jest relacją z zakończenia się jego historii. Ale dla mnie, jak zamknąłem tą książkę, a zostałem, proszę Państwa, przymuszony do przeczytania jej przez Błażeja Modera, i zrobiłem to dla niego.
1: Dziękujemy i dla wszystkich słuchaczy. Dla wszystkich słuchaczy.
2: Błażej Moder jest dla mnie autorytetem i imponującym człowiekiem w bardzo wielu dziedzinach. I jak mnie o coś prosi, to ja to robię. I jak zamknąłem tą książkę, to po pierwsze narodziła się taka konstatacja, która powstawała wcześniej, że jest to książka lekka. Taka lekka, łatwa i przyjemna. Stosunkowo w małym stopniu obciążona tym, czym jest obciążona literatura iberoamerykańska. Dla mnie zawsze taka była, a ja przeżywałem okres fascynacji tą literaturą w liceum, czyli w latach 70. to obowiązek było. Wtedy obowiązkiem było czytanie Cortazera, czy nazwisk, które wymienił na początku Błażej Moder. I fascynował mnie Fuentes, ale powiem szczerze, że Borges mnie po prostu onieśmielał niewyobrażalną erudycją, która jest nie do zniesienia. No człowiek nie może nawiązać kontaktu z tak wielką wiedzą. Mówię człowiek, czyli czytelnik, czyli ja. Natomiast o dziwo, dopiero wiele lat później Trafiła mi w ręce książka Marqueza 100 lat samotności, która zupełnie jakby odmieniła w dużym stopniu mój stosunek do literatury iberoamerykańskiej, bo ta książka zachwyciła mnie. Myślę, że jestem jednym z miliardów ludzi, których zachwyciła.

0: literaturze iberoamerykańskiej i ta książka, o której rozmawiamy dzisiaj, trochę wyzwoliła mnie z tego niewolnictwa, że to musi być zawsze bardzo poważna literatura, bo ja uważam, że ta książka jest lekka, chociaż ma w sobie pierwiastki, których chyba się nie mogą pozbyć literaci i artyści z tamtych rejonów świata. Chyba o nich będziemy mówić za chwilę. I rzecz, która mnie ucieszyła najbardziej, to taka, że ona się dobrze kończy. I to kończy się dobrze we wszystkich płaszczyznach. Czyli tak, oni żyli długo i szczęśliwie, bo jak stwierdza autor, aż 8 lat, to rzeczywiście w pewnych relacjach czy środowiskach spory kawałek czasu, jak na trwanie małżeństwa trochę zwariowanego, ale też bardzo w krótkich słowach autor pisze o tym, że udało mu się spełnić jego marzenia i przedstawia w takich zdawkowych zdaniach rzeczywiście piękną karierę, którą przeżył jako literat. Jeździł po Europie, piastował ważne stanowiska, tworzył. Praca nie przeszkadzała mu w tworzeniu. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne, żeby artysta mógł tworzyć ze swobodą, to często musi dokonywać niewiarygodnych wysiłków w innych fragmentach życia, czy w innych obszarach życia i aktywności społecznej, co może go zniszczyć. A tutaj Mario był szczęśliwy. Super.
1: Tak. Liosa powiedział, że jego celem przy pisaniu tej książki było to, żeby pokazać, że jego własny wczesny świat i świat opery mydlanej tak naprawdę nie różniły się znacząco. Więc mamy tą pierwszą część, właśnie te rozdziały opowiadające o tej zakazanej jego miłości, kiedy on jako młodziutki student prawa, który dorabia sobie w radio, prowadząc serwisy w Radio Panamerykańskim, redagując informacje o różnego rodzaju wydarzeniach światowych, które na całym globie się dokonują, nieustannie bierze udział oczywiście w życiu miasta, Limy i dostaje mu powierzona pod opiekę ciotka Julia, która przyjeżdża z Boliwii i on zaczyna z nią chodzić do kina, zaczyna z nią chodzić do kawiarni, no i zaczyna się w niej zakochiwać, prawda? I moglibyśmy patrzeć, że to taka opera mydlana, bo książka ma tempo, powiedziałbym, wręcz takiej komedii sensacyjnej, prawda? Pościgi, próba znalezienia burmistrza, który udzieli ślubu, no ale jednocześnie mamy zafascynowanych słuchaczy w Limie opowieściami już zupełnie nieoczywistymi, zupełnie takimi, które nie powiedzielibyśmy, że są operą mydlaną, bo poruszają bardzo trudne tematy. I tak chciałem cię zapytać, jak Vargas Llosa to robi, że jednocześnie śmiejemy się z tych sytuacji, ale on kieruje również naszą uwagę na tematy bardzo poważne, wbrew pozorom, szczególnie w tych audycjach radiowych, bo te tematy, których one dotyczą, wcale nie są sprawami, powiedziałbym, przyjemnymi.
0: Ta historia z ciotką pokazuje, jakie dramatyczne konsekwencje, ale w efekcie sympatyczne może wywołać nadopiekuńczość. Natomiast ja myślę, że gdyby to była tylko opera mydlana i tylko opowieść o tym, jak on zakochuje się w tej ciotce, ona dużo starsza, już rozwódka doświadczona i też zakochuje się w tym młodym chłopaku, nie ma nic dziwnego. Sam w tym wieku jak byłem w takim wieku, a nawet młodszym, to marzyłem o miłości ze starszą kobietą. O tym, proszę państwa, marzy każdy chłopiec i każdy młody mężczyzna.

0: Potem to się trochę zmienia na odwrotną sytuację, ale gdyby to była tylko ta opera mydlana, pełna takich zabawnych perypetii, pokazująca też, że tam mieszkają normalni ludzie i przyjaciele są, one z otoczonym gronem przyjaciół. Ta rodzina, która niby przeszkadza, jest bardzo sympatyczna. Ta książka pokazuje niezwykle silne więzy rodzinne i te rodziny są niesłychanie liczne. Ciotkowie, ciotki, przepraszam, wujkowie, siostrzeńcy, no jakaś ogromna rzesza ludzi, która wszystko wie o sobie, wpływa na siebie wzajemnie i jest dla siebie podporą, można powiedzieć, takim kosmosem funkcjonowania społecznego. I gdyby on tylko o tym napisał, to by była fajna opera mydlana, ale to nie byłaby literatura iberoamerykańska, proszę państwa. I musiało się pojawić okrucieństwo, musiało się pojawić nieszczęście i wręcz absurdalne sploty nieszczęśliwych przypadków, które w głowie się nie mieszczą. I wymyślanie takich historii koszmarnych po prostu jest takim dodawaniem pieprzu do tej opery mydlanej, że to naprawdę może człowieka lekko przerazić tradycyjnie w kontekście tej literatury. No na przykład taka historia, że przewraca się statek w porcie z kilkuset pasażerami i wszyscy toną. I to jest tylko taka zdawkowa informacja. Albo, że zdarzyła się dramatyczna historia, bo kobieta zostawiła niemowlę w wózku i zjadły ją szczury. To są, i dużo jest takich historii.
1: Tak, właśnie te kontrapunkty są takie poruszające, prawda? Czyli w pierwszym etapie autor zaprasza nas do pewnej powieści, powiedzielibyśmy ciepłej, prawda?
0: Ale to tylko kawałeczek. Pozwala
1: nam się tam rozgościć, poczuć się komfortowo i nagle uderza nas tymi bardzo trudnymi informacjami i przeżyciami o tych wątkach, które poruszasz, prawda? O przemocy, o trudnościach, o bólu, o strachu i przez te wszystkie programy, które pozwalają, jeśli mogę tak powiedzieć, mieszkańcom Limy przejść przez to doświadczenie, prowadzi Pedro Camacho, taki mag mikrofonu, jeśli mogę
0: powiedzieć. Ale jeszcze poczekaj, ale jeszcze wejdę ci w tą problematykę, bo on oczywiście, czyli autor powolutku podkręca gaz, czyli zwiększa dramatystykę opowiadań, bo pierwsze to zdaje się jest o tym, że niechcący, niezgrabny, a nadopiekuńczy lekarz ujawnia, że panna młoda, która się wychodzi za mąża brzydkiego chłopaka, no wychodzi dlatego, że jest w ciąży i on niechcący wylewa tę zupę.
1: Tak, ale już mamy, myślę, mocny temat, dlatego, tak, że okazuje się, że ojcem tego dziecka jest brat tej siostry.
0: No więc właśnie, czyli rodziny.
1: Czyli mamy już po prostu, w każdym z tych rozdziałów mamy bardzo trudny temat społecznie.
0: Ale on i tak jest lekki w porównaniu do następnych.
1: No właśnie, więc może tutaj w pewien sposób słuchaczy Nocnego Klubu Książki zwodzimy, mówiąc, że to jest taka przyjemna i spokojna literatura, bo ona właśnie powoduje, że każe nam zwrócić uwagę na te rzeczy, które społeczeństwo stara się schować i ukryć. Tymczasem właśnie ten Pedro Camacho w opowiadaniach wydobywa je na światło dzienne. No właśnie, i kim jest Pedro Camacho? Czy to jest błazen, który jest postacią śmieszną z zewnątrz, którą wszyscy traktują z pobłażaniem? A może to jest pewnego rodzaju kapłan? Taki asceta, który żyje wyłącznie dla swojej pracy. Pamiętasz tą scenę, jak on zaprasza Maria i Julię do swojego mieszkania i ono jest pokazane jako po prostu, nic w tym mieszkaniu nie ma, pożywia się zupełnie najprostszym jedzeniem.
0: Maszyna do pisania.
1: Maszyna do pisania. Czy to jest po prostu szaman? bo on nie bawi, ale po prostu diagnozuje i w pewnym rytuale wydobywa te trudne problemy Limy na światło dzienne. I w jaki sposób go czytasz? Czy on jest takim Don Kiszotem? Cervantesa.
0: Ja inaczej odczytuję tę postać. Tak, po pierwsze, to on według mnie nie porusza jakichś istotnych tematów. No, on pisze o strasznych rzeczach, ponieważ układa słuchowiska, których zadaniem jest przykucie słuchaczy do radioodbiornika. Te słuchowiska spełniają taką rolę, proszę państwa, a są to seriale słuchowiskowe, jak teraz seriale telewizyjne. Po prostu cała Lima wyludnia się na ulicach i jak jest słuchowisko Camacho, to go słucha. A potem dyskutuje o tym słuchowisku w autobusach, sklepach, wszędzie, w łóżku, w kuchni i społeczeństwo tym żyje. I on jest takim twórcą fikcji dla społeczeństwa, żeby ono się nią fascynowało. Czy on pisze prawdę, czy zmyśla, nie jest wyjaśnione w tej książce. Bardziej ja bym się skłaniał do stwierdzenia, że zmyśla. Natomiast jest druga postać, że w tej powieści, taki pomocnik głównego bohatera, który wydaje wiadomości, to znaczy zbiera i redaguje wiadomości. Autor książki, czyli bohater książki, musi go ciągle poprawiać, żeby on nie pisał tylko o strasznych rzeczach, bo tamten z kolei pisze prawdę i pisze o wypadkach, że upadł samolot, że drzewo się przewróciło i zabiło kilka osób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten Camacho tworzy fikcję, ale fikcję, która jest fascynująca. Natomiast dla mnie on jest postacią dramatyczną, ale przede wszystkim to jest takim symbolem pisarza, literata, artysty. Można powiedzieć, że Losa pokazuje w nim męczeństwo tworzenia, czy też mękę tworzenia i ten Camacho pisze bez przerwy, nie śpi, nie je, całe doby zasuwa i pisze, żeby zdążyć, ale nie chodzi o to, żeby zdążyć. Potem reżyseruje te słuchowiska i reżyserując stara się być absurdalnym perfekcjonistą, co też go bardzo wycieńcza, ale też pokazuje, co to znaczy być dobrym artystą. I nawet takim, bo on osiągnął sukces społeczny, i nawet takim, który osiąga sukces społeczny. To jest ogromny wysiłek. W każdym razie, no w końcu ląduje w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiadomo, czy z tego wysiłku, czy miał takie predyspozycje, czy dotknął go palec Boży. W każdym razie autor doprowadza go od momentów fascynacji i podziwu do momentu litości, kiedy wraca po wielu latach, spotyka go i to jest w zasadzie strzęp człowieka.
1: Tak, jego towarzyszką jest prostytutka, która pomaga mu się utrzymać. On
0: i
1: żyje,
0: nie chce się z nim kochać, proszę państwa. No i to jest liberoamerykańska ironia właśnie na tym polega, że wszystko wygląda inaczej i odwrotnie niż powinno być.
1: Ja czytam w pewien sposób to działanie Camacha jako jednak próbę zabrania słuchaczy w pewnego rodzaju rytuał oczyszczenia, taki katarzis, gdzie przez kulturę jesteśmy w stanie zapoznać się, omówić, przetrawić w jakiś sposób trudne społeczne tematy. I zresztą Liosa pisze tam, że Camacho nie przechowywał żadnej kopii swoich radiowych słuchowisk. Były komponowane w cichym przekonaniu, że powinny ulotnić się zaraz po tym, jak zostaną przetrawione przez słuchaczy. Ale Marku, aż nie mogę cię zapytać, czy ta metoda prowokacji, ironii, absurdu, śmiechu. Czy ty jako artysta również nie korzystałeś z tych środków, żeby zwrócić uwagę społeczną na pewne zjawiska, które były ważne dla ciebie?
0: No oczywiście, że korzystałem. No my, czyli grupa Łódź Kaliska, pamiętajmy, wyrosła w końcu lat 70. i to był czas buntu, niezgody na absurd rzeczywistości, który nas otaczał, i automatycznie, nawet jak patrzę na to po latach i staram się definiować, automatycznie rodził dynamiczny stosunek do rzeczywistości, żeby nie powiedzieć agresywne reagowanie na nią. I dlatego my byliśmy bardzo dynamiczną grupą, która czasem zachowywała się w sposób bezwzględny w stosunku do siebie, do odbiorcy, jak i do innych artystów. Ale tutaj ja jeszcze jeden wątek, znaczy taki ciekawy odcień zauważyłem w tej książce. Mianowicie ten Camacho myli postacie, czyli albo jedna postać na przykład przewija się przez wszystkie opowiadania, ale przejmuje różne role, albo zmienia nazwisko, aż do tego stopnia to się toczy, że widzowie, znaczy słuchacze, zaczynają się buntować, bo wiem jak to, no przecież on był w poprzednim odcinku policjantem, zgniótł go walec na asfalcie, a w następnym odcinku jest księdzem i całkiem dobrze się ma. Loza przez to, że tak publiczność komentuje, ujawnia i nie pozwala czytelnikowi nie zauważyć tego faktu. To znaczy go wielokrotnie podkreśla właśnie, że to jest ważne. Czyli można by powiedzieć, że dzieje ludzkie toczą się przez przypadki, które zdarzają się tym samym ludziom, albo te same rzeczy zdarzają się różnym ludziom, i że tak naprawdę los być może wybiera na oślep, co się komu zdarza, albo że coś do czegoś jest podobne, albo że ktoś umarł i zmartwychwstał, albo że umarł wielokrotnie, i tak dalej, i tak dalej. I w tym aspekcie jest magiczna ta książka. Tylko dlaczego? Na końcu on wyjaśnia to chorobą psychiczną autora. To mnie zmartwiło.
1: Tak, jest moment takiego rozszczepienia tej świadomości Pedra Camacho, który pisze jako pętany. Zresztą te słuchowiska pojawiają się jedno po drugim i my jako czytelnicy szukamy pewnej logiki, prawda, zrozumienia. Jedna rzecz ma wynikać z drugiej. Autor celowo w pewien sposób chce chyba nas zmylić i tych elementów, te elementy nam komplikuje, zostawia na nas pewne pułapki. Myślę, że jednym z powodów, dlaczego dla ciebie wybrałem tą książkę i chciałem, żebyśmy o niej porozmawiali, było to, że wszystkie rzeczy, które robiliście właśnie w Kulturze Zrzutu, czy manifesty sztuki żenującej.
0: No prace bez skupienia, tak, i różnych innych
1: po prostu
0: problemach.
1: Pozwalały tym językiem ironii i absurdu, no, tą fasadą, tak naprawdę mówić o poważnych sprawach.
0: No tak, oczywiście.
1: To nie była tylko zabawa, prawda?
0: No, tak, tak. Ja wielokrotnie w różnych spotkaniach z odbiorcami, czy przy otwarciach wystaw, czy we wstępach do książek, druków naszych, mówiłem, że sztuka polska jest za bardzo przeciążona nadmiernymi znaczeniami i takim mesjanizmem. Jest ciężka w spożyciu. Musi być dramatyczna, smutna i krwawa. I to jest fatalne. Za mało się śmiejemy. I za mało czerpiemy radości z bycia tu i teraz i w ogóle z bycia i życia. I Łódź Kaliska starała się, stara się i będzie się starać, dokąd będzie trwać. żeby zachęcać do większego dystansu do rzeczywistości, tej obecnej, tej historycznej, do poczucia humoru i częstszego wybaczania czy przemrużenia oka, nawet na sprawy bardzo ważne, bo po to też jest sztuka, proszę Państwa, a nie po to, żeby przerażać i zasmucać. Więc mnie jest dobrze znana metoda użycia absurdu czy szokowania, czy nawet skandalu, ale skandal uważam, że jest w ogóle bronią ostateczną. Natomiast myślę, że na przykład ja wyżej oceniam, to znaczy trudno wartościować to oczywiście, ale lubię bardziej i jestem zakochany w 100 latach samotności Marqueza, ponieważ tamta książka, mimo dramatyzmu, czasem dziwnych zdarzeń, jest no po prostu absolutnie, wyłącznie optymistyczna. Z niej tryska radość życia, wybaczanie, dobrodziejstwo kobiet i tolerancja w stosunku do wariactw mężczyzn, tak bardzo potrzebne w życiu i tak rzadko spotykane i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że nie ma zimy tam. Więc tutaj w tej książce ta magiczność ma trochę inny odcień. Jest pokazuje, że życie i zdarzenia w życiu społecznym i prywatnym ludzi mogą być bardzo dramatyczne i że zdarzają się ciągle. Dlatego mówię, że to jest właśnie iberoamerykańskie w tej książce.
1: Chciałbym, żebyśmy poświęcili nieco uwagi słynnej ciotce Julii.
0: Ciotka super.
1: Tak, postać. Zresztą Vargas Llosa fantastycznie tworzy postaci kobiece w swoich książkach. To jest kobieta niezależna, pełna humoru, wolna od jakiegoś sentymentalizmu, sprawcza.
0: Odważna.
1: Odważna. To po prostu fascynująca. Od pierwszych momentów, kiedy pojawia się na kartach powieści, czujemy i sympatię do niej, i fascynację, bo w tej swojej przebojowości widzimy momenty, kiedy staje się też krucha i mierzy się z normami społecznymi, ale też odkrywa w sobie uczucie i ten moment, kiedy Mario po prostu rzuca tą szaloną, wydawałoby się, propozycję, żeby się pobrali. On jest, nie ma wystarczającego wieku, robi, jeśli w tamtym czasie przepisy wymagały zgody ojca, ojca nie ma w kraju, robi to wbrew. I ona podąża za tym. No, fantastyczna postać literacka, prawda?
0: Tak, no fantastyczna, rzeczywiście super, imponująca, chociaż mało jest opisów pokazujących ją. Ja raczej sobie ją wyobrażałem i wyobrażam jako taką delikatną, gibką postać, ładną, ale nic więcej nie potrafiłbym powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, że umie się rzucić w wir wydarzeń, pędzona własną ochotą i miłością i takim dobrym odcieniem egoizmu, bo to jest jeszcze jedna rzecz, która w tej książce mnie uderzyła, mianowicie pozytywny egoizm, dlatego że i ta ciotka jest egoistką, bo przeciwstawia się normom społecznym, żeby spełnić swoją zachciankę, swoją miłość i jednak zostać z tym młodym chłopakiem. Zresztą, proszę Państwa, on nie jest taki młody, bo on miał 18 lat, a tam trzeba było mieć 22, zdaje się, żeby wziąć ślub. No to o czym my mówimy? To wszystko jest po prostu normalne. Ale w tamtym układzie prawnym nie do końca. I tak samo egoistą jest ten młody bohater, który chce koniecznie się z nią ożenić, chce złamać normy społeczne oraz wszystko robi, żeby zostać pisarzem. To jest książka o spełnianiu się egoizmów i to jest książka o pozytywnym wspominaniu się egoizmów, bo egoizmy bardzo często powodują do niewyobrażalnych nieszczęść i jednostkowych, i społecznych. Ale czasem są pozytywne i w tej książce są dwa egoizmy pozytywne.
1: Tak. Liosa pisze, najgorsze jest, że skoro jesteś rozwódką, to ludzie uważają, że romantyzm jest już niepotrzebny. A po prostu Mario, ten romantyzm, on jest na początku, pamiętasz, taki sceptyczny, nie przepada za tą ciotką, ale po prostu
0: króciutko,
1: szybko ulega jej czarowi. Natomiast wydaje mi się, że istotnym elementem jest też to, że obie osoby biorą na siebie konsekwencje swoich decyzji. Czyli jest to taka, powiedziałbym, klasyczna definicja wolności, która łączy się z odpowiedzialnością.
0: I ofiarą. Jak.
1: A nie wolności rozumianej jako samowola w działaniu. Czyli podejmuję jakiś czyn i nie biorę za niego odpowiedzialności. I tutaj zostało to wspomniane, że mam bardzo dużo wątków autobiograficznych z życia Maria Vargasa Llosy i mamy to w ostatniej części książki też opisane, że oni biorą ślub, wyjeżdżają, żyją wspólnie i ten młody chłopak jest po prostu odpowiedzialnym mężczyzną za te decyzje, które podjął, prawda? To jest też tak, moim zdaniem bardzo budujące w tej...
0: Tak. On się cały czas zastanawia, bo zresztą jest mu to mówione, ale nawet jakby mu nie mówili ci członkowie rodziny nadopiekuńczy, to on sam toczy takie rozważania, jak on będzie zarabiał na tą żonę nową, że będzie musiał pisać więcej artykułów, że weźmie robotę z układania jakichś tekstów, czy tam czegoś i tak dalej, czasem absurdalne prace po to, żeby być odpowiedzialnym mężem. Rzeczywiście. A ona z kolei decyduje się na to, że być może będzie musiała emigrować po to, by być z nim. To są deklaracje pewnych wyrzeczeń i rzeczywiście świadczą o tym, że bohaterowie poważnie się traktują.
1: Tak, uczucie jest bardzo szlachetne. Taki znalazłem cytat w tej książce. Obowiązkiem słońca jest rzucać promienie. Cóż zrobić, jeśli to spowoduje jakiś pożar?
0: Tak. No więc właśnie, tutaj sprowokowałeś mnie tym cytatem do jednej rzeczy jeszcze. Otóż ja ile razy czytam książki autorów obcych, czyli nie Polaków, to albo jestem załamany, bo widzę, że coś tu nie gra, albo jestem zachwycony tłumaczeniem. Bo przecież język, którym pisana jest ta książka, jest doskonały. Jest po prostu bardzo krótkie, treściwe, syntetyczne opisy. No, człowiek nie traci czasu na bełkot słowny, tylko jest to gęsta, znaczeniowo i literacko, i językowo książka. Jestem pełen podziwu dla tłumaczy.
1: Dla tłumacza, ale też może tutaj zwrócimy uwagę na warsztat Vargasa Llosy. Jerzy Kun powiedział, że ciotka Julia Iskryba jest zamknięciem pewnego etapu w twórczości pisarza, ale że on w tej powieści osiągnął artystyczne apogeum.
0: Operowania językiem.
1: Tak, operowania językiem. Tak. Mówiąc krótko, jest to najprawdopodobniej najlepiej skonstruowana powieść w całej jego twórczości do tej pozycji. I według Kuna Vargas Llosa stworzył dzieło możliwe najbliższe ideału. Zresztą Vargas Llosa wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, jak tworzy i jakim ogromnym wysiłkiem jest tworzenie. W takiej rozmowie
0: No ten Camacho trochę...
1: Tak, on w rozmowie z Romanem Warszewskim mówił, że codziennie, gdy zabiera się do pracy, przeżywa autentyczny dramat. Na widok białej kartki papieru, czy potem komputerowego monitora, mówił, że czuje mdłości, a po plecach przebiegają mu dreszcze. Każdą opublikowaną linijkę piszę co najmniej 10 razy. Także niezwykłym pietyzmem, precyzją, dokładnością podchodził. I to widać w tej książce, prawda?
0: Ona jest doskonała, doskonała językowo. Świetnie się ją czyta, bo tę doskonałość, ja mam taką swoją własną metodę. Rozpoznaję po tym, jak przy użyciu niewielkiej ilości słów, nawet nie zdań, autor potrafi opisać sytuację. Tak, żebyśmy ją widzieli i zrozumieli. Syntetyczność opisu, a jednocześnie jego precyzja i czytelność, i jasność, i to, żeby czytelnik zrozumiał dokładnie to, co chciał mu przekazać autor, świadczy o mistrzostwie języka i tutaj takie jest, ale dlatego tak bardzo cenię tłumaczy, bo oni tego talentu nie zepsuli. Oni go nam przekazali bardzo dobrze. No to wielkie dzięki i szacunek, ale też, jak wspomniałeś o tym właśnie, że on się tak męczy, ja nie znałem tego faktu, to tym bardziej zastanawia stwierdzenie na końcu tej książki, gdzie on pisze o swoim życiu już z tą Julią, że i chwilę, jak już z nią się rozwiódł i następnie ożenił się z następną kuzynką. Widać, taką miał potrzebę, żeby z całą rodziną się ożenić, więc on pisze, że podejmowanie różnych prac, jak pracował jako profesor, tłumacz, redaktor, gazet, korespondent i tak dalej w Europie, czy w Paryżu, w Hiszpanii i w Niemczech, z tego co pamiętam, zawsze starał się mieć taką pracę, żeby co najmniej kilka godzin dziennie mógł pisać, proszę państwa. Mimo innych prac, kilka godzin dziennie poświęcał na pisanie, które, jak tutaj powiedział Błażej Moder, było ciężkim wysiłkiem, niemalże gehenną, z tego co słyszeliśmy. To dopiero pokazuje, jakim heroicznym człowiekiem był Losa.
1: Tak. Marku, jesteś człowiekiem, który posiada bardzo głęboką wiedzę na temat natury funkcjonowania miast. I ja, czytając tę książkę, czułem, że jednym z bohaterek, które nam cały czas towarzyszą, jest ta Lima.
0: Tak.
1: Pulsująca życiem. Kawiarnie, restauracje, miejsca do tańca,
0: slumsy.
1: Po prostu miasto, które pochłania, fascynuje, wręcz Liosa fantastycznie o tym pisze, tak jakby chciało się zanurzyć w duszę tego miasta.
0: Znaczy on pisze to przy okazji, w ogóle nie poświęca temu specjalnej uwagi, tylko tam opisują sytuację, że tam sierżant taki i taki pracował na przedmieściach, które były magazynami.
1: Doki,
0: I tam znalazł jakiegoś takiego uciekiniera z Afryki. I w kilku zdaniach opisuje taką dzielnicę właśnie doków czy kontenerów. I po tych kilku zdaniach widzimy tą dzielnicę. To jest właśnie geniusz pisarza. Czy właśnie gęste ulice, gdzie idzie z redakcji do redakcji, albo z redakcji do kawiarni, albo takie różne dziwne miejsca, jakie w dużym mieście są zamieszkiwane przez ludzi, czyli właśnie strychy, pracownia tego, czy mieszkanie tego Camacho, jego biuro w tym Radiu Panamerykańskim też na strychu i potrafi w kilku zdaniach oddawać atmosferę tego miasta. Bardzo dobrze to robi i niechcący, no bo literat opisuje kontekst występowania sytuacji. Niechcący opowiada nam o mieście. My je widzimy, dzięki jego tym zdawkowym takim stwierdzeniom umiejscawiającym bohaterów w ich sytuacjach, o których pisze. Więc to jest duża sztuka i rzeczywiście masz rację. Jakbym miał wyszukać opisy miasta, to bym bardzo się umęczył i byłoby tego pół strony. A to jest zrobione tak znakomicie, że wydaje nam się, że ta Lima tętniąca, taka duże miasto życiem, jest opisana dobrze.
1: Otworzyłem książkę przede mną, żebyśmy oddali hołd tłumaczce, o której tak. wspominałeś. To była pani Danuta Rycerz. Także czytaliśmy książkę wydaną w 2008 roku przez wydawnictwo Znak. No właśnie, czyli czy w dzisiejszym świecie mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, czasu, kiedy jesteśmy bombardowani nieprawdopodobną ilością informacji, narracji, jest miejsce dla takich Pedro Camachów, albo kim oni dzisiaj są?
0: No, czy co, heroicznych artystów, którzy lądują w szpitalu psychiatrycznym? Czy
1: chcąc, żeby ich odbiorcy przeżyli społeczny, intelektualny, emocjonalny katarzys. Gdzieś odreagowali swoje lęki, bóle, a jednocześnie żyli tą operą mydlaną.
0: Ja myślę, że tak, że oczywiście zawsze są twórcy, którzy spełniają taką rolę, czy są dobrzy w tym i mają odbiorców, mogą się zmieniać media. Raz to są filmy, które oglądamy w kinie, książki oczywiście pisane nadal. Nadal są heroiczni pisarze. Tacy jak ten, o którym mówimy, nawet na falach internetu pojawiają się ciekawe rzeczy, jak mamy szczęście do nich dotrzeć, czy na nie trafić. I ja cały czas wierzę, że zarówno są twórcy, jak i są odbiorcy, czyli ludzie jednak szukają sensownych rzeczy, nie tylko takiej sieczki półsłówek, jaką jest wypełniony Instagram czy Facebook, ale myślę, że jest w tej chwili na skutek łatwości docierania komunikatu jesteśmy poddani takiemu śmietnikowi informacyjnemu, czy atakowani przez komunikaty, które nie mają sensu i trudno jest wyłowić te, które chcielibyśmy zachować dla siebie. No to jest problem. Ja zresztą muszę powiedzieć, że przeżywam jako artysta i członek i twórca grupy Łódź Kaliska, czy też jako fotograf, ale zostańmy przy tej sztuce awangardowej Łodzi Kaliskiej. Przeżywam takie dramaty właśnie wyboru, czy wpuszczać się w ten Facebook, czy inne formy istnienia w internecie, czy po prostu nie wygłupiać się. I zdania u nas w grupie są różne. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Ja nie chcę. Chcę zachować pewną higienę, ale mam świadomość, że to zmniejsza dostępność czy słyszalność. I ja się na to zgadzam. Po prostu nie chcę w tym uczestniczyć. Nawet jak znikoma ilość odbiorców będzie wiedziała o tym, co robię.
1: Tak. Proszę Państwa, o czym jest ta książka? Jeśli moglibyśmy tą naszą dyskusję w jakiś sposób próbować podsumowywać. Dla mnie jest o sile uczucia, które nie zważa na nic. Ani na wiek, ani na konwenanse, ani na zobowiązania rodzinne, chyba też na zdrowy rozsądek. Iliosa mówi, że uczucie miłości odbiera strach przed śmiercią. Ale jest też o wzięciu odpowiedzialności za te uczucia. Czyli główni bohaterowie nie uciekają. Podejmują decyzje, płacą za to jakąś cenę. Ale jest też o tym, że poważne sprawy z naszego życia i osobistego, i społecznego mamy tendencję do wypierania. Liosa mówi, że ludzi gubi lęk przed prawdą oraz duch pewnej przekory. Jest też ta książka, moim zdaniem, o roli kultury, która z jednej strony jest szamanem, czy rytuałem, który zabiera nas w trudną drogę zmierzenia się z tematami, które nie są wygodne, ale jest też pewnego rodzaju balsamem na naszą duszę. I to kultura jest chyba najlepszą terapią na te lęki, które towarzyszyły każdemu pokoleniu, towarzyszą nam również dzisiaj. Postawiłbym też tezę, że Liosa mówi, że kultura nie musi być elitarna, że może być masowa i nadal spełniać swoją rolę. On nie drwi z tego gatunku tej opery mydlanej. Bardzo, bardzo poważny pisarz zabiera się za tego typu rzecz, nie boi się tego. Jest też ta książka o tym, jaką cenę płacą twórcy, bo tak jak powiedziałeś, Marku, Mario Barkitas, jak tutaj o nim mówimy w książce, jego kariera się udaje. Nieprawdopodobna kariera literacka zakończona otrzymaniem Nagrody Nobla. Fantastyczne książki. Natomiast Camacho jako taki alter ego ponosi jednak bardzo srogie konsekwencje za to, że starał się być artystą. Nie tylko, powiedziałbym, społeczne, takie ekonomiczne, bytowe, ale tak jak mówisz, również psychiczne. Przekracza te wszystkie granice, które sobie wyznaczył. W tle mamy tą fantastyczną Limę, mamy Peru, gdzie możemy zanurzyć się w kulturę, w zwyczaje. I to miasto, jak każde miasto, kształtuje bohaterów, pochłania ich, zmienia, formuje. Może na koniec przede wszystkim, że śmiech nie jest przeciwieństwem prawdy, że groteska, ironia jest w służbie prawdy i możemy przez nią wielu elementów zrozumieć.
0: Tak jest, bo to w kulturze jest zauważane. Antropologowie to opisali na wiele sposobów. Rzeczywiście, że tak jest. I karnawały to są zjawiska kulturowe, które właśnie świadczą o tym, że jest to niezbędny czynnik istnienia społeczeństwa i kultury w społeczeństwie. Oraz inne zjawiska właśnie na granicy śmiechu i powagi. Natomiast jest w tej książce to też, że to kolejna zresztą wypowiedź literata czy twórcy, że losy ludzkie są może w równym stopniu kreowane przez ludzi, którzy uczestniczą w swoim losie, czyli człowiek jest kowalem swojego losu, jak i nie bywało ilością przypadków, zbiegów okoliczności i absurdalnych zdarzeń. I wszyscy bohaterowie tych opowiadań, Camacho, czyli te osoby uwikłane w dramatyczne sytuacje zawsze są postawieni wobec jakichś niesłychanych wyborów, albo że policjant, który musi zabić niewinnego człowieka, bo taki dostaje rozkaz, ale tego nie robi i potem spotykają go określone konsekwencje. Arystokrata, który nie spełnia nadziei rodziców, bo zostaje tylko sędzią piłkarskim, ale jest szczęśliwy w tym, ale to doprowadza rodziców do ruiny kompletnej i emocjonalnej i finansowej i tak dalej, i tak dalej. Ta książka jest pokazaniem też takiego niezwykłego, bardzo dobrym pokazaniem heroizmu życia, na który się składa i nasza wola, i niestety przypadek. I ten bigos obu tych czynników świetnie jest podany i to znowu jest bardzo iberoamerykańskie.
1: Nie wiem, czy iberoamerykańskie, myślę, że jako ludzie mamy taką potrzebę porządkowania rzeczywistości. Chcemy, żeby sprawy były dla nas zrozumiałe. To myślę takie wewnętrzne, silne poczucie kontroli nad swoim życiem. A jeśli możemy sobie coś wytłumaczyć, co pomaga nam zmierzyć się z tym, co przynosi życie, czujemy pewnego rodzaju ukojenie. A tak jak powiedziałeś, życie charakteryzuje się olbrzymią zmiennością i tak
0: i
1: naprawdę
0: przypadkowością,
1: i przypadkowością i kontrolujemy bardzo niewiele z tych elementów tak naprawdę, na które mamy wpływ. I ta właśnie groteskowość wielu sytuacji, wspomniałeś jak o tym arystokratycznym synu, który postanawia zostać sędzią piłkarskim. I to jest jak się czyta to człowiek myśli, ale skąd ten sędzia piłkarski, prawda? Albo ta opowieść o bardzo radykalnym, takim despotycznym ojcu rodziny, który ostatecznie zostaje przez tą rodzinę właściwie skatowany, prawda?
0: Tak, o mnichu, który zostaje niesłusznie posądzony, niesprawiedliwie, a jest niewinny i tak dalej. No on sobie tam dworuje, czy też pod lupę bierze różne przypadki kulturowe i społeczne. No też jest cały odcinek o wyznawcach Jehowy, dosyć komicznie pokazanych i tak dalej, i tak dalej. Ale ci wszyscy bohaterowie, oni w pewien sposób walczą o siebie w tej książce.
1: Tak.
0: I raz im się to udaje, tak. Raz im się nie udaje, ale starają się być wierni sobie.
1: Tak. I to, co jest moim zdaniem charakterystyczne dla książek Vargasa Llosy, on jest nieoceniający, prawda?
0: Tak.
1: On nie wydaje sądów moralnych. Jakby, myślę, że charakteryzuje to generalnie wielu mądrych ludzi. Pokora dla życia.
0: I wątpliwość.
1: I wieczne wątpliwości, prawda? Nawet to spotkanie po latach Maria z
0: zespołem redakcyjnym.
1: Tak. On nie przyjeżdża tam jako osoba, którą mówi, ja osiągnąłem sukces w Europie i jestem lepszy od was. To się, jak pamiętasz, kończy wspólnym wyjściem na posiłek.
0: Tak. I piciem.
1: Tak, jedzeniem. I to jest, myślę, właśnie piękne. Tak jak powiedziałem na początku, komisja przyznająca, komitet przyznający Nagrodę Nobla wskazał, że bohaterowie Llosy generalnie ponoszą w tych zmaganiach z życiem klęskę niezwycięstwa.
0: Nie zgodziłbym się.
1: Ale właśnie Vargas Llosa mówi, takie jest życie, tak to wygląda. Nie osądza tych ludzi, tych swoich bohaterów. I myślę, że to jest bardzo piękne. Stają się oni nam w tym wszystkim dużo bardziej bliscy.
0: No tak. I miłość jest najważniejsza.
1: I zwycięża. Prawdziwa Julia napisała również swoją wersję tych wydarzeń, która, ta książka również jest dostępna. Ale Marku, ostatnie pytanie. Komu byśmy zarekomendowali tą książkę do przeczytania?
0: Ja myślę, że tą książkę powinniśmy zarekomendować ludziom, którzy mają duszę romantyczną.
1: Czyli takich, za którymi nie przypada Łódź Kaliska.
0: No nie do końca. Łódź Kaliska nie przypada za romantyzmem historyczno-heroicznym, jako modelem kultury, natomiast za romantycznością, czyli uczuciowością, to przepada i jest, no, afirmuje. Jest afirmująca. To bez tego nie ma sensu życie. Bez takich emocji pozytywnych. Więc kochajmy. Odważnie.
1: Tak jest. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za spędzenie czasu z nami i wysłuchanie rozmowy. Bardzo dziękuję Markowi Janiakowi za to, że poświęcił czas, przeczytał tą książkę i podzielił się z nami.
0: To dopiero osiągnięcie.
1: Takimi ciekawymi przemyśleniami. Mogę Państwu powiedzieć, że jak skończył czytać książkę, to Marek wysłał mi taką wiadomość, że pójdę do antykwariatu i kupię następne książki Mario Vargasa Llosa. Także zdecydowanie Państwu rekomendujemy tą pozycję, rekomendujemy twórczość Mario Vargasa Llosy i myślę, że jesteśmy w stanie zaręczyć, że czas spędzony z tym autorem nie będzie czasem straconym.
0: Ja przepraszam za tą chrypę, ale no, moder nie popuszcza.
1: Nie popuszcza. Dobranoc. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. Za uwagę. Radio

0: powtórka programu.
1: Doświadczenie pandemii pokazało nam, że kiedy osoby, z którymi spędzamy kilka godzin dziennie, ale pozostałych kilka godzin te osoby spędzają w pracy, w przedszkolu, w szkole, a teraz nagle jesteśmy razem całą dobę, to nie jest proste doświadczenie. Oczywiście wakacje, urlop to nie pandemia, to nie żaden dramat. Powinno nieść to ze sobą same dobre skojarzenia i same dobre myśli. Natomiast niekiedy zdarzają się frustracje. Ale ja sobie tak nie wymyśliłam, tylko spotkałam w sieci bardzo dużo przeróżnych artykułów i postów na temat, najogólniej mówiąc, jak spędzić z bliskimi 24 godziny i nie zwariować. To mogą być bliscy, rodzina, to mogą być przyjaciele. Niekiedy taki wspólny wyjazd też bywa prawdziwym sprawdzianem.